0: sensacją turnieju Rolanda Garrosa. Obserwujemy taką falę pozytywnych emocji. Natomiast można odnieść wrażenie, że zupełnie inaczej sytuacja wygląda w tej chwili z Igą Świątek, która za wiele rzeczy została skrytykowana i to nie tylko za jakość gry, ale też kontrowersyjne zachowania, często takie chyba niezbyt ładne, nie wiem jakiego użyć słowa, reakcje na korcie, starcia z dziennikarzami, jakąś taką emocjonalną niestabilność. Idzie trochę gorzej idzie, ona ma trochę gorszą passę i teraz pytanie, czy od razu musimy pójść w taką solidną krytykę?
1: Myślę, że z punktu widzenia bycia kibicem Polki, wybitnej tenisistki, najlepszej dotychczasowej historii, no to nie jest zasadne. Tylko ci, którzy znają ten sport od podszewki, zdają sobie sprawę, jak ciężko utrzymać się na szczycie, a Iga Świątek bądź co bądź nawet przy tej gorszej dyspozycji w ostatnich tygodniach, miesiącach jest trzecią rakietą wciąż w rankingu WTA, więc to jest, ona jest topową zawodniczką cały czas, rozstawioną w każdym turnieju i na pewno tą krytyką, taką bardzo powszechną w naszym narodzie, nie pomagamy zawodniczce, bo to wszystko gdzieś przy tej klasie zawodniczki dociera do zawodniczki. Oczywiście ona musi być na to odporna i powinna sobie z tym coraz lepiej radzić, ale im większy sukces, tym większa presja i większe oczekiwania.
0: A nie można odnieść wrażenia, przepraszam, wrzucam teraz kij w mrowisko od razu, nie można odnieść wrażenia, że Iga sobie radzi coraz gorzej psychicznie?
1: Być może to tak wygląda, ale są duże zmiany w sztabie Igi, no bo zmienił się trener. Nowy trener, nowy sposób trenowania. Sztab musi się ze sobą zgrać. Oczywiście za obszar mentalny odpowiada psycholożka, która współpracuje już prawie 10 lat z Igą, pani Daria Abramowicz, ale należy pamiętać, że to finalnie zawodniczka Iga wychodzi na kort i rolą psychologa sportowego, który pracuje z zawodnikiem, jest wypracować takie narzędzia, takie techniki, taki mindset, który pozwoli samej zawodniczce zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje w trakcie rywalizacji, w trakcie meczu, więc nie obarczałbym tutaj pani Darii Abramowicz za to, że Iga Świątek gorzej sobie radzi, bo to wtedy, kiedy sobie dobrze
0: jeszcze
1: radzi.
0: Jeszcze nic nie powiedziałam o psycholożce, ale pan już sam podjął temat. Gdzieś szukamy jednak tej winy w psychologach sportu.
1: To jest gdzieś naturalne, że w takim sztabie, w każdej dyscyplinie trener, lider gdzieś bardzo często bierze, jeżeli nawet nie prawie zawsze, bierze odpowiedzialność za decyzje personalne i jeżeli w sztabie Igi Świątek od wielu lat pracuje Daria Abramowicz, to wiele osób po prostu utożsamia gorszą teraz fazę współpracy pani Darii z Igą, a to wcale to nie musi wynikać z tego, że pani Daria wykonuje gorszą pracę, tylko po prostu to wynika z moim zdaniem z tego, że tenis jako dyscyplina jest jednym z najtrudniejszych mentalnych dyscyplin, bo tam są nieustannie przerwy. Sezon tenisowy trwa prawie cały rok, 11 miesięcy niemalże. Cały czas jest się w rozjazdach i to o ile na początku to może młodych zawodników kręcić i fascynować, że zmieniamy hotele, że jesteśmy w nowych miejscach, o tyle dla zawodnika, zawodniczki, która jest w tym turze wiele lat, uważam, że to już nie jest plus, tylko raczej minus. Cały czas w innym łóżku śpimy, cały czas musimy się przemieszczać i cały czas o sobie czytamy różne rzeczy, więc ja bym mimo wszystko tutaj stanął w obronie Igi i tą gorszą dyspozycję mentalną po prostu wytłumaczył tym, że jesteśmy ludźmi i ta presja, którą odczuwa Iga Świątek, jest dla nas w ogóle, dla osób, które nie uprawiały na tym poziomie sportu, w ogóle nienamacalna. My nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego, z czym się mierzy zawodnik na poziomie Igi Świątek.
0: A zachowania Igi Świątek w stosunku do dziennikarzy, Robercie, jak oceniasz? Bo to czasem były takie odzywki mało grzeczne.
2: No czasami to tak, no niestety jest, to nie tylko kwestia Igi, to w ogóle no, my się tu mierzymy na takim, że tak powiem, często niższym poziomie, że piłkarze czy trenerzy gdzieś, no nie wiem, czasami mają pretensje, że zadajemy jakieś pytanie. No my dziennikarze, tak? No często to też wynika z tego,
0: czyli Iga pytająca, dlaczego o to pytasz?
2: No często to też jest tak, na przykład u nas w radiu, tak? Że no my potrzebujemy, żeby coś powiedziała dana osoba. To, że my mamy taką opinię i my na przykład, no możemy to powiedzieć, że to jest nasza opinia, ale my potrzebujemy, żeby ta osoba na przykład to potwierdziła albo temu zaprzeczyła, więc czasami niektóre pytania, które wydają się takie, no jakieś powiedzmy trywialne, tak? To dla nas są potrzebne. Ja na ten temat kiedyś rozmawiałem z trenerem Widzewa, Danielem Myśliwcem, właśnie wytłumaczyłem mu, skąd czasami takie, no wydawałoby się oczywiste pytania. No i jak pokazałem mu ten punkt widzenia nasz, tak, że my potrzebujemy trenerze, żeby pan to powiedział, tak, no bo to, że ja to powiem, to dla nikogo nie jest żadną wartością, a jak trener to powie, no to już tak, no to on mówi, no nie, no faktycznie, to teraz trochę będę bardziej patrzył też od tej strony, tak, że te czasami błahe pytania, to jednak one są istotne z punktu widzenia komunikacji dalej pomiędzy zawodniczką, dziennikarzem, a dalej kibicami. Natomiast jeszcze tak wrócę do tego, co na początku zapytałaś o tych kibiców, te reakcje. No, reakcje kibiców, no to niestety są takie, że jesteś na szczycie, wszyscy cię kochają.
0: Jesteśmy bezwzględni.
2: Zaczynasz przegrywać, no to już się wieszczy, tak? No to już koniec Igi, koniec Roberta Lewandowskiego. Przecież ile razy był ten koniec zapowiadany, kiedy to 3-4 mecze Lewy nie strzelał, na cały czas gdzieś tam na tym mniejszym, większym szczycie jednak Lewandowski jest. Oczywiście powiedzmy reprezentacja, klub, można tam sobie dywagować, oddzielać, ale generalnie no, w mediach światowych, u kibiców zagranicznych Lewy jest wymieniany jako jeden z największych napastników obecnych czasów. Także czasami warto też spojrzeć z trochę innego punktu widzenia niż ten nasz polski. No a jeśli chodzi o te zachowania Igi, no to problem mentalny to może być jedno. Natomiast te wybuchy mogą się też wiązać jednak z dyspozycji technicznej, może fizycznej. To wszystko są naczynia połączone,
0: no,
2: szczególnie w
0: tenisie
2: ziemnym.
0: Ale za to nie odpowiada trener mentalny? No, za wybuchy, za to, że Iga się przestaje kontrolować w jakichś momentach?
2: Ale czasami to jest...
0: Ja nie mówię tylko o Idze, tylko w ogóle, że sportowcy przestają się kontrolować.
2: Tylko czasami to jest właśnie sposób na oczyszczenie się. No tak kilka różnych takich przykładów w historii sportu było. No w tenisie to mamy chyba najlepsze
0: rzucanie
2: przykłady.
0: Tak,
2: rzucanie
0: tak
2: rakiety, łamanie rakiet. No to byli tacy specjaliści, którzy łamali tych rakiet po kilkadziesiąt w sezonie i dzięki temu...
0: I trzeba było wybaczyć.
2: Tak. Trzeba było wybaczyć i dzięki temu gdzieś tam później się szybko odradzali. No teraz wygrana Aleksandra Zwieriewa, pierwszy tytuł wielkoszlemowy w wieku 29 lat, a przypominam sobie, że Aleksander Zwieriew też miał wiele różnych wybuchów na korcie. Mirra Andrijewa, która też w tym roku triumfowała w Paryżu, no również przecież no, młoda zawodniczka, 19 lat, ale też pamiętam, jak ona wybuchała, potrafiła nawet, no nie wiem, czy wręcz rozpłakać się na korcie, także no tych przykładów Arina Sabalenka, tak, z łamaniem rakiet, no tu w tenisie szczególnie to jest bardzo widoczne, tak jak Paweł powiedział wcześniej, to jest specyficzny sport, rozjazdy to jest jedno, ale sama specyfika gry, spędzasz na korcie od godziny do czterech, nawet pięciu w przypadku męskiego turu, tych wielkich szlemów i tak naprawdę na tym korcie jesteś sama. Teraz troszkę się zmieniło, że trenerzy mogą podpowiadać. No oczywiście tam jest cały ten regulamin, tak, co można, czego nie można, ale kiedyś to nawet nie mogli podpowiadać z tych boksów, choć na tym korcie, no to i tak ten zawodnik jest później sam w wymianie, on musi szybko decyzję podejmować.
1: Dodam też z punktu widzenia pracy psychologa sportowego z zawodnikiem, zawodniczką, to też rolą psychologa sportowego w mojej filozofii pracy jest zawsze usamodzielnianie samego zawodnika, bo tutaj pani redaktor powiedziała, czy za mentalną stronę nie odpowiada pani Daria. Ja trenuję, ja pomagam, daję narzędzia tym swoim podopiecznym, którzy mi zaufali. Ja nigdy za tego zawodnika nie wejdę do klatki, nie wejdę na kort, nie wskoczę do wody i ja za jego emocje nie odpowiadam. On ma narzędzia, czasem potrafi...
0: No to po co pan jest, panie Pawle, jak pan nie odpowiada za jego emocje?
1: No jeżeli mamy, nie wiem, trenera, który przygotowuje motorycznie zawodników i gdzieś trochę gorzej ten zespół wygląda na początku sezonu, to po co jest ten trener motoryczny? No to jest jakby czynnik sportowy, ten performance, który widzimy finalnie jako kibice na boisku, jest składową wielu setek czynników przy drużynach, przy dyscyplinach zespołowych, to jest są są pojedynczy zawodnicy, którzy mają tworzyć zespół przy, wiadomo, grze w tenisa, jeżeli nie mówimy o deblu, to jest jeden zawodnik, ale to są pewne nawyki i techniki, które zawodnik ma wypracowane, ale przy tej ekstremalnej presji, albo przy przełamaniu, albo obronie punktu setowego, to są tak wielkie emocje, że pewne schematy mogą czasem nie działać i należy. I po to też uważam, jest praca długofalowa psychologa sportowego, że ona nie musi się kończyć na jednym sezonie, bo do pewnych rzeczy trzeba wracać, pewne rzeczy trzeba utrwalać. Przecież karne, rzuty wolne, taktyczne elementy gry, zawodnicy trenują systematycznie, wracają do nich. To nie jest tak, że w lipcu trenujemy stałe fragmenty gry w zespole i już potem do tego nie wracamy, no bo przecież już to przetrenowaliśmy. Są nawyki mięśniowe, które pamiętają pewne rzeczy, ale i jest mindset, który jest właściwy danej zawodnicy, ale o pewnych rzeczach trzeba przypominać, odświeżać to sobie. Ten trening mentalny kieruje się podobnymi zasadami jak trening sportowy.
0: No dobrze, ale na korcie to będą na przykład, na korcie, tak? Czy gdzieś na boisku, czy w basenie, czy gdziekolwiek, czy w tej klatce, o której pan wspomniał, to będą emocje takie, nad którymi nie możemy zapanować. A czy trener mentalny nie powinien uczyć zawodnika też, jak reagować na spotkania z dziennikarzami? To już nie mamy aż takich wielkich emocji. Powinniśmy wiedzieć, jak z dziennikarzami rozmawiać, a nie trochę im odpyskiwać na przykład.
1: Byłem na takich warsztatach na obozie Marcina Grotata u pana Rafała Jucia, który jest skautem drużyny Denver. I on też właśnie mówił, że ta kultura rozmowy z dziennikarzami za oceanem w tych największych dyscyplinach jak NBA czy NHL jest zupełnie inna niż w Polsce. Tam jest ta strefa, gdzie zawodnicy po przegranym i wygranym meczu mają przejść przez strefę dziennikarzami i oni wiedzą, że te mecze przegrane się będą zdarzały, ale żeby budować swoją markę, żeby budować swoją pozycję, trzeba z tymi dziennikarzami rozmawiać, trzeba się zatrzymać, trzeba nauczyć się odpowiadać na niewygodne pytania. I ja uważam, że to nie jest rola trenera mentalnego, żeby uczyć się, jak rozmawiać z dziennikarzami. Uważam, że to jest świetne pole do zagospodarowania dla dziennikarzy, żeby zrobić tego typu kursy. Oczywiście ja też chętnie bym
0: udzielił wskazówek. Czyli jeszcze kolejna osoba do tego sztabu, tak? Czyli jeszcze dziennikarze dorzucamy, żeby można było się nauczyć rozmawiać.
2: Słowo, to na przykład w ŁKS-ie, zdaje się w tamtym sezonie, było takie spotkanie właśnie piłkarzy z bodajże Krzysztof Sędzicki z telewizji, to ja prowadził, rzucając takie kilka takich kluczy, co robić, żeby dobrze na przykład w tym wywiadzie wypadać, tak? To może bardziej chodziło tutaj o to, nie wiem, jak się czy do kamery ustawić, ale też między innymi o to, że my tam nie jesteśmy po to, żeby ich tam biczem jeszcze batować, że tak powiem, po tych przegranych, choć czasami takie wrażenie oczywiście można odnieść, no też nie powiem, że wszyscy dziennikarze to są kryształowi i żaden tam jakieś szpileczki nigdy nie wbije na konferencji, to są różne sytuacje, ale tak jak padło o tym NBA, to w ogóle jest taki dla mnie przykład, jeśli chodzi o pracę u podstaw z zawodnikami, nie tylko jeśli chodzi o ten mental, ale też choćby jak radzić sobie, to też poniekąd idzie w kwestii mentalnej, jak radzić sobie z napływem większej gotówki, tak? Różnie to oczywiście bywa, bo te kursy jedno, a później rzeczywistość drugie, iluż to już koszykarzy NBA zbankrutowało, choć na koncie powinni mieć od kilkudziesięciu do kilkuset milionów dolarów, tak? Ale takie zajęcia, takie prace się odbywają, jak dany zawodnik wchodzi do NBA, a nawet jest przymierzany, to on już taką pracę rozpoczyna. Myślę, że u nas w Polsce, w sporcie też czasami by się przydało, bo nawet to powiedzmy piłkarze to jest ten...
0: Pamiętam, że Jan Tomaszewski kiedyś w rozmowie powiedział mi, że strasznie nas zepsuły te gigantyczne pieniądze.
2: No ale to one pewnie, to nie tylko w sporcie myślę, to generalnie się tutaj mocno pozmieniało. Czy zepsuły, to można oczywiście, to jest myślę, że temat na kolejny program, jeśli chodzi o te pieniądze. Ja tak tylko mówię, tak rzuciłem, bo to też moim zdaniem troszkę się łączy z takim też przygotowaniem mimo wszystko mentalnym, bo nagle... Tak jak piłkarz, tak, młody, gdzieś tam jeszcze, nie wiem, druga, pierwsza liga, ostatnio trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz mówił, jakie to wielkie wymagania mają już na poziomie pierwszej ligi polscy piłkarze, no i nagle wpada mu kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, tak?
0: No tak.
2: I wielu ta palma przysłowiowa odbije.
0: Wiesz, Robercie, teraz pytanie, ilu my mamy, powinniśmy mieć ludzi w takim sztabie sportowca, bo mówimy tak, właściwie to przydałby się jeszcze dziennikarz, który by ich troszeczkę poinformował. No to może jakiegoś finansista jeszcze teraz dorzucić, żeby on sobie radził z pieniędzmi, bo to będą duże pieniądze. On może nie być na to przygotowany, tak? Może mu po prostu woda sodowa.
2: Tak, tutaj to bardziej myślę o takich jednorazowych, tak? To nie to, że na stałe musi, no, nie wiem, doradca księgowy, chociaż czasami pewnie już na tym wyższym poziomie jest to potrzebne.
0: Ale słyszymy o zarobkach piłkarzy, prawda? To zaczynamy się zastanawiać, czy oni, czy ta sodówka jednak tutaj nie wybije.
1: Też ten PR chyba sportowca jest bardzo ważny. Miałem przyjemność rozpocząć teraz na Netflixie, się pojawił kilka dni temu dokument o Rafale Nadalu. I ja jestem dopiero po pierwszym odcinku i tam był taki moment, gdzie Rafa Nadal, ta kontuzja, którą złapał przed ważnym turniejem, jednak uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. I tam było takie spotkanie sztabu. I wśród nich był człowiek, który chyba odpowiada właśnie za komunikację z mediami i się pytał Rafa Nadala, to co, robimy filmik na ten temat, że nie grasz? Robimy notatkę prasową, czy wrzucamy tylko to luźną formą na twoje social media? No, ten sportowiec dzisiaj, który osiąga topowy poziom światowy, on jest obserwowany przez miliony ludzi i ta praca, którą może topowy, profesjonalny sportowiec wykonać z dziennikarzem, uważam, że może mu przynieść ogromne korzyści, czy to finansowe, czy to w ogóle, jeżeli chodzi o budowanie takiej marki, co zrobić ze swoją karierą, która jest w sporcie mimo wszystko krótka, po emeryturze. Także nie bagatelizowałbym ludzi, którzy mogą sportowcowi pomóc w trakcie kariery i ten rozwój taki nie tylko, że jestem piłkarzem, rozwijam się piłkarsko, ale to, jak inwestować pieniądze, jeżeli tymi pieniędzmi dużymi obracam, jak się komunikować z mediami, jeżeli tych wywiadów będę mógł udzielać, bo to wszystko mimo wszystko tworzy tą otoczkę tego człowieka, jak ten człowiek jest postrzegany chociażby przez...
0: Ale czy tego wszystkiego nie powinien wziąć na siebie trener mentalny? Czy musimy naprawdę aż tylu ludzi zatrudniać? Nie poradziłby pan sobie, żeby doradzić, jak sobie w sytuacji dużego napływu gotówki poradzić i w różnych takich sytuacjach?
1: Nie podjąłbym się tego. Wydaje mi się, że trening mentalny...
0: Ale to wszystko się łączy gdzieś w sporcie.
1: Tak, ale to tak jak Marcin Gortat często mówi, że zainwestował różne pieniądze, czasem stracił, czasem zyskał, że sportowiec, który obraca milionami euro, dolarów czy złotówek, no to jedna zła decyzja od złej osoby, bo jak jest ten sukces, do tych ludzi będzie się do tego sportowca dużo doczepiało. I to też trzeba, i to jest też dla mnie taki argument, że Maja Iga Świątek ma panią Darię, z którą pewnie stworzyła bardzo silną, dobrą relację taką.
0: I no, jak... Mówi się, sporo tutaj będzie fake newsów, ale mówi się, że zbyt silną relację. Że teraz tu nasuwa się od razu pytanie, czy my możemy pójść w jakąś przyjaźń, możemy pójść w jakąkolwiek taką zażyłą relację, będąc czyimś psychologiem, tak?
1: Jako psycholog sportowy pewnie akademicko, ucząc osoby, które będą w przyszłości pełniły zawód psychologa, pewnie jest to odradzane. Ale myślę sobie, że czas spędzany z zawodnikiem, jeżeli jest to ponad 200 dni w roku, że to jest po prostu niemożliwe, żeby z tym sportowcem nie nawiązać bliższej relacji, bo jeżeli sportowiec widzi trenera mentalnego czy psychologa sportowego częściej niż swojego mamę, tatę, brata, siostrę, to czas spędzany wspólnie przed turniejami, w trakcie turniejów, po turniejach, jest czasem, który po prostu naturalną rzeczą zbliża te osoby. I ja bym po prostu uważam, że to tak specyficzna dyscyplina sportowa, że jeżeli Iga Świątek potrzebuje tej współpracy, że to jest jakby niemożliwe, żeby psycholog, który pracuje z tenisistką, Igą tutaj w tym przypadku, o której mówimy, żeby był osobą, która bardzo chłodna ma relacje, bo to się też po prostu nie utrzyma na dłużej.
0: Ty, Robercie, też odbierasz, jak odbierasz to zaangażowanie psychologa sportu w te relacje? Nie wydaje ci się, że zbyt bliska relacja może być niekorzystna? że może się wiązać z tym, o czym się w tej chwili mówi w kontekście właśnie tej trenerki mentalnej Igi Świątek, że ona na tyle głęboko w te relacje weszła, że zaczęła mieć wpływ na decyzje Igi. Ona zaczęła w jakiś sposób dominować w tym sztabie. Nie wiem, czy to, na ile to jest oczywiście fake news, na ile to jest teoria spiskowa, ale być może, że ten wpływ stał się zbyt duży.
2: No ale to już myślę, że sama Iga powinna sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo no my to tak, no mówię, tutaj z boku możemy dużo różnych wniosków wysnuwać, nie mając pełnych danych, co no, często będzie mylne, błędne i momentami trochę niepotrzebne, zbyt mocno też nakręcające. Tutaj,
0: no z drugiej strony, jeżeli tak jak pan Paweł powiedział, że być może ta relacja nie powinna być jakaś bardzo bliska, natomiast jeśli traktowalibyśmy sportowca po prostu jako sportowca, to obawiam się, że moglibyśmy stosować takie ustandaryzowane metody, dobre dla wszystkich i w tym momencie właściwie nie skupiamy się na tym konkretnym sportowcu, tak? Nie poznajemy go na tyle dobrze, żeby móc z nim sensownie pracować.
1: Dokładnie tak jest.
0: To są dwie strony medalu.
1: Należy pamiętać o tym, że centralną osobą jest Iga Świątek, że wtedy, kiedy rozpoczynała współpracę z panią Darią, miała 17-18 jakoś lat, ale dzisiaj Iga Świątek jest doświadczoną, stabilną zawodniczką i na pewno ten szum wokół relacji Igi z jej panią psycholog na pewno wielokrotnie do niej docierał i gdyby Iga naprawdę uważała, że najlepszą decyzją dla jej sportowego życia, dla jej kariery byłoby rezygnacja z tej współpracy, to na pewno Iga by się na tą decyzję, uważam, odważyła. Więc tak jak tutaj powiedziałeś, że my to wszystko oceniamy gdzieś z boku, a tam w sztabie jest więcej ludzi. Jest trener, jest sparring partner, jest główny trener. Oni ze sobą muszą rozmawiać, muszą ustalać plany, kto kiedy się Igą zajmuje.
0: Czy Iga rzeczywiście podjęłaby taką decyzję, skoro twierdzi się, że ona w jakiś sposób, psycholożka, mogła ją od siebie uzależnić? Czy teraz ona będzie rzeczywiście miała otwartą głowę, żeby podjąć decyzję?
1: Tak, ale myślę, że oprócz pani Darii w tym życiu prywatnym Igi Świątek są osoby. Jest tata, który jest bardzo często przy niej. Jest siostra, która no, też pewnie wszystkie te osoby, najbliższa rodzina. Jest trener, on się też zmienia. Życzą Igze kolejnych sukcesów. Będą do tego dążyli, więc myślę sobie, że gdyby naprawdę osoby, które też równie dużo spędzają czasu z Igą Świątek, co jej psycholog Daria, pani Daria, to by też z tą Igą rozmawiały. To by też poddawały pod wątpliwość dalszą współpracę. To by też zadawały trudne pytania, ale Iga, ale ten mental nie wygląda tak, jak wyglądał wcześniej, więc jestem przekonany, że Iga Świątek miała czas i miała chwilę, żeby przemyśleć, czy ta decyzja o dalszej współpracy z panią Darią jest dla niej dobra i jestem przekonany, że na pewno ten temat był podejmowany i że to nie jest taka współpraca, a niech to trwa, bo z panią Darią weszliśmy na szczyt, to niech to trwa dalej. Wydaje mi się, że po prostu to jest też temat, który był poddawany analizie tych osób, które są najbliżej Idze.
0: Tak myślę, że trenerzy mentalni mogą mieć taką trudną ogólnie sytuację, bo ja pamiętam, że o psychologu sportu Igi Świątek przez pewnie dłuższy czas nikt nie mówił, bo też i o czym. Iga odnosiła sukcesy, pięła się do góry, miała świetną pasę i wtedy nas właściwie jej trenerzy mentalni mało interesowali. My zaczynamy rozmawiać o waszej roli w momencie, kiedy sportowcowi idzie trochę gorzej, kiedy on zaczyna mieć jakieś nie za dobre reakcje, wtedy szukamy winnych i często tych winnych szukamy właśnie wśród trenerów mentalnych.
1: Zgadza się. Na pewno to, jak Iga się prezentuje w ostatnimi czasy na korcie, czy to po meczach, jakich udziela odpowiedzi, jest związane z panią Darią, ale tak jak powiedziałem i to zawsze będę podkreślał, jak przychodzi do mnie zawodnik, czy to młodszy, czy to starszy, wprowadzam go w swój warsztat pracy, w tego, czego oczekuję, bo ja też mam oczekiwania od współpracy. To nie jest tak, że zawodnik do mnie przychodzi, robimy sesję i wszystko będzie się szło w dobrym kierunku. Nie, on ma pracę do wykonania, ale pierwsza wskazówka, którą być może od początku swojego warsztatu i pracy z zawodnikami, którą przekazuję zawodnikowi, to ona brzmi zawsze tak samo, to ona brzmi tak, to ty jesteś odpowiedzialna za to, co osiągniesz, jeżeli to jest tenisistka, w tenisie i w swoim życiu. Odpowiedzialna, czyli to, jak reagujesz na to wszystko, co się w twoim życiu dzieje.

0: naprawdę możliwe i ten mental u tych najlepszych jest naprawdę widoczny, że oni mają go najsilniejszego, ale powtórzę to, to ten zawodnik, który podejmuje się współpracy, on musi wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby tą mentalność zwycięzcy zbudować. Mhm. Przy współpracy z trenerem mentalnym, psychologiem sportowym, ale to on musi o to zadbać. To tak jak trener motoryczny. On może nakreślić plan treningowy, jak tą wydolność zwiększyć, ale on nie pójdzie na bieżnię, nie pójdzie na regenerację za tego zawodnika, nie wykona tego planu, który ma dać odpowiednie efekty.
1: Mhm. Mówi się czasem o tym, że taki psycholog sportowy może mieć też negatywny wpływ na sportowca. Mówi się o tym, że czasem oni za bardzo dużą presję stosują, że buduje się jakąś taką toksyczną odporność. To się zdarza?
0: Myślę, że jak w każdej profesji są słabi, dobrzy i świetni psychologowie sportowi. Mhm. I to jest jakby taka odpowiedź.
1: A nie jest tak, że sporo psychologów sportu nie jest przygotowanych też zawodowo w gruncie rzeczy, że mamy bardzo dużo takich samozwańczych coachów czy mentorów sportu, bo przecież chyba akademicko to mamy po prostu psycholog, tak?
0: Tak.
1: Kształcimy się jako psycholog, później możemy się dokształcić jako ten psycholog sportu.
0: Tak. To jest najlepsza i najwłaściwsza ścieżka, czyli te studia psychologiczne 5-letnie.
1: Ale ktoś może być po kursie, tak? Tak zwanym 3-tygodniowym i może tak na dobrą sprawę wcale nie być dobrze przygotowanym do pełnienia tego zawodu.
0: Bo odpowiem z własnej perspektywy. Ja mam akurat wykształcenie bardzo solidne, ale to jest mega ciekawy, inspirujący i dla trenera mentalnego, dla mnie, i dla moich zawodników zawód. To są ciekawe tematy. Ten sport jest mega ciekawy. Oglądając sport, kibicując swojemu zawodnikowi, ja tak jakby pracuję, a ja to uwielbiam robić. Czytając biografię, oglądając dokument o wybitnym o Michaelu Jordanie, Last Dance na Netflixie, ja tak jakby inwestuję w swój rozwój, czyli ten zawód psychologa sportowego, wydaje mi się, że w opinii osób, które chcą iść w kierunku psychologii, nabrał takiego smaczku, że to jest fajne, że to jest piękne, ale trzeba czuć sport, trzeba w tym sporcie, ja mam nieprofesjonalne za doświadczenie, ale całe życie w sporcie jestem i potrafię, i wiem, co to znaczy zmęczenie ogromne, i wiem, co to znaczy kontuzja, i wiem, co to znaczy rywalizacja. Więc jeżeli to jest przypadkowa osoba, która skoczy kurs 2-3 tygodniowy, półroczny, no to nie możemy mówić o kimś, kto jest kompetentną osobą, kto temu sportowcowi na tym ogromnym polu rywalizacji odpowiednio doradzi, bo sama psychologia jako nauka to jest ogrom wiedzy, ogrom teorii, ogrom różnych rzeczy i każdy sportowiec, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, jest trochę inny i niby mamy jeden warsztat, ale musimy odpowiednio do tego sportowca dotrzeć. Od jednego sportowca więcej wymagać, a drugiemu trochę popuścić i on wtedy będzie lepiej się rozwijał mentalnie. Jednego zachęcać do czytania. Zachęcam tych moich sportowców do czytania, ale oni są... Ja lubię piłkę grać, a gdzie ty mi każesz czytać książkę? Ale jest taka książka, Szczęście czy fart, którą polecam. Świetnie tak pokazuje taką drogę, jak tworzyć te warunki do sukcesu i do szczęścia. I jak oni przeczytają coś, co trafia w ich gusta, to oni chcą dalej się rozwijać.
1: Tak, książki motywacyjne. No ja nie jestem przekonana.
2: To jest chyba trochę też tak jak normalnie z takimi już zwykłymi trenerami, tak, że jeden trafi do zawodnika, a drugi do tego zawodnika nie trafi, choć wydawałoby się, że ma jeszcze lepszy warsztat. No i przecież w tenisie no to zmiany trenerów, tak jak u Igi ostatnio, no to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. To się zdarza i to nawet wspomniany Nowak Dżokowicz przecież ile razy zmieniał trenerów, bo już na przykład do pewnego momentu coś działało, a teraz potrzeba jakiegoś nowego impulsu. Też jeśli chodzi już o Igę, o tenis, no to tenis się zmienia, ten kobiecy się zmienia, ewoluuje, no też nowe zawodniczki wchodzą do czołówki, trochę inne style grania, no teraz no Maja, no to już w ogóle tak wraca do takich
1: Krem de la krem.
2: Takiego tenisa, tak jak to mówią, vintage trochę, retro. Czy dla niej to będzie też miejsce na dłuższą metę, to jest inna kwestia z tym graniem. No ale choćby Mirja Andrzejewa.
1: Ale u niej się mówi właśnie o tym, że ona ma świetną psychologię gry.
2: No ale ona właśnie też po French Open też podkreśliła pracę mentalną, pracę

0: z psychologiem w ostatnim czasie i w ogóle sportowcy, no tych przykładów to jest naprawdę całe mnóstwo. Takim myślę, że dla mnie takim pierwszym, najbardziej wyrazistym to jest Adam Małysz, który jako 17-18-latek wygrywa turniej Pucharu Świata i później przez 7-10 lat
1: chyba to 25.
0: Nie ma Adama Małysza. Adam Małysz zajmuje miejsca w trzeciej dziesiątce i to są jego sukcesy. Już myśli, żeby rzucić skoki i spotyka się z doktorem Blecharzem, psychologiem. I to
1: pyka.
0: Było. To zadziałało. No i później sukcesy Adama Małysza, to byśmy tutaj siedzieli i długo byśmy wymieniali, tak?
1: Ja też.
0: I to jest, mówię, to jest taki, myślę, że jeśli chodzi o polskich sportowców, największy taki przykład na to, jak praca z psychologiem potrafi odmienić. Bo Adam Małysz miał talent, Adam Małysz wygrał turniej Pucharu Świata, ale później go przez prawie 10 lat nie było. Do czasu tej tak właśnie współpracy i do tego, że gdzieś mu tam otworzyły się w głowie nowe jakieś tam te możliwości, tak? Bo fizycznie on był na to przygotowany, ale psychicznie na to nie był. No, w ostatnim czasie tutaj z podwórka łódzkiego Damian Żurek, panczynista z Tomaszowa, też podkreślał w poprzednim sezonie, że zwiększył te prace, zwiększył w ogóle nakłady finansowe, takie własne, na pracę mentalną, pracę z psychologiem. No, pojechał na igrzyska, tego medalu nie przywiózł, co prawda, z igrzysk, ale zabrakło naprawdę niewiele i on ma świadomość tego, że po prostu no czasami tak bywa, że zabraknie trochę, ale on jest gotowy na to, żeby za 4 lata znowu powalczyć.
1: Bo to jest, ten sport, jeszcze dodam a propos tego, że pojechał, wierzył, może nawet miał potencjał, żeby zdobyć pan Żurek medal, ale to tak jak w tym tenisie, w turnieju głównym startuje 128 zawodników.
0: W Wielkim Szlemie tak.
1: Tak, i to są osoby teoretycznie każdy, to Maja Chwalińska pokazała, każdy może ten turniej wygrać. Więc bycie numerem 3, Iga Świątek jest numerem 3 w rankingu cały czas i krytykowanie, że Iga być może to już nigdy nie wróci na swój szczyt, to jest dla mnie po prostu tak ogromne niezrozumienie i nie jakby to jest totalne oderwanie od rzeczywistości. Ta nasza Iga jest topową tenisistką w ogóle w historii.
0: A no to jeszcze dodam, Arina Sabalenka po porażce w półfinale powiedziała, że tenisa ma na ten moment dosyć. Tak, nie wie, co będzie za 2-3 dni.
1: Musi to
0: numer
1: przemyśleć.
0: Jeden, tak, musi to przemyśleć. Tak. Numer jeden światowego rankingu.
1: Pani Osaka, tenisistka Osaka zniknęła na jakieś półtora
0: roku. No, to ona
1: roku.
0: Miała też depresję. No, tak. Podobnie jak Maja. Maja też przecież zmagała się z depresją.
1: Tak, więc ten sport, ten tenis też, może szczególnie kobiecy, chociaż tak to, co pani redaktor powiedziała, że jak tenisist, jak sportowiec płacze, to może być odbierany, że jest niewystarczająco twardy, niewystarczająco silny mentalnie, ale to są naprawdę marzenia, emocje.
2: To
1: nawet Nowak Dżokowicz, którego uwielbiam za mental, też mu się zdarzyło, nie pamiętam gdzie, uderzyć piłką tenisową w panią sędzinę i został mocno skrytykowany.
0: Na US Open, zdyskwalifikowany został.
1: No tak. I to człowiek, który naprawdę mental ma na najwyższym poziomie, no to jest też tylko człowiek. To nie można, to ja absolutnie nie pochwalam takiego zachowania, ale to pokazuje, że nawet ktoś, kto jest uznawany za najlepszego tenisistę w świecie, też mentalnie może mieć dołek i źle się zachować, może źle odpowiedzieć
2: dziennikarzowi. Słuchajcie, ale kiedyś, jakiś czas temu, sportowcy, ja nie wiem od jak dawna w gruncie rzeczy przyjmuje się, że sportowiec musi mieć takiego trenera mentalnego, musi mieć swojego psychologa sportu. No bo właśnie rozmawiając z tymi na przykład piłkarzami naszymi, którzy te triumfy święcili w latach tam 70., tak?
1: 50.
2: W gruncie rzeczy. No to oni mówili, że właściwie no, taką rolę odgrywał trener, czyli to trener, selekcjoner był tym motorem, był tą osobą, która nie dość, że scalała, to jeszcze gdzieś tam właściwie psychologicznie potrafiła ich dobrze nastawić. A w tej chwili no, musimy mieć sztab ludzi, a i tak te zachowania bywają takie, że budzą społeczną wątpliwość.
0: Ja bym nie porównywał lat 70. do obecnych czasów, jeśli chodzi o sport, nie tylko piłkę nożną w ogóle, bo to jest w ogóle inny poziom.
2: No, ale nie jest tak, że oni sobie może wchodzą w kompetencje, że jak masz taki sztab ludzi...
0: Nie do końca. To znaczy, jeśli chodzi o piłkę nożną w ogóle, to tutaj gdzieś, jasne, Są trenerzy, no zresztą w ogóle są trenerzy, którzy mają jakieś takie predyspozycje też mentalne i to też piłkarze często mówią, ale są tacy, którzy potrzebują, nie wiem, tak samo trenera od stałych fragmentów gry, tak? Mm-hmm. Mamy
2: no są już, cholerycy mamy już, też wśród trenerów.
0: Są cholerycy,
1: od rzucenia rzutów,
0: ale mamy, tak, mamy już specjalistów od rzutów różnych w ataku i rzutów różnych w obronie i to często są dwie różne osoby. W tym momencie sport już jest te organizmy w ogóle sportowców tak wyżyłowane, że to naprawdę porównywanie tego, co było w latach 70., gdzie panowie po zakrapianych trzech dniach szli na boisko i wygrywali, obecnie jest to niewykonalne. Tak. Jest to niewykonalne. Poziom wybiegania, te wszystkie wskaźniki fizyczne, no to jest w ogóle no zupełnie coś innego. No już pomijam jakieś kwestie taktyczne, tak? Ja nie ujmuję tutaj piłkarzom naszym z lat 70., broń Boże. To, że oni takie sukcesy święcili, to chwała im za to.
2: No byli natomiast, drużyną przede wszystkim,
0: jasne,
2: o czym się
0: jasne,
2: mówi,
0: jasne. Tak. I tam też na pewno gdzieś ten mental był wysoko, tak? No bo generalnie moim zdaniem to takie w trzech kluczowych punktach sukcesu sportowca to mieści się przygotowanie mentalne. Czy to jest pierwsze miejsce, drugie czy trzecie, to już będzie od danego zawodnika zależało.
2: Ja pamiętam, że mówiłeś mi kilka dni temu, że tak 50% na 50%, 50% no, talent,
0: znaczy wiadomo, że
2: predyspozycje,
0: nie, talent
2: 50%.
0: Talent to jest 20%.
2: Talent w ogóle,
0: talent
2: aha,
0: to jest maksymalnie 20%. Talent to może być coś
1: predyspozycje
0: dodatkowego.
1: Fizyczne takie.
0: Marcin Gortat. Jak już padło to nazwisko. No to jest świetny przykład na to, jak osiągnąć sukces, nie mając talentu w danej dyscyplinie, bo nie ujmując nic Marcinowi, talentu do koszykówki, to on naprawdę nie miał takiego typowo do grania, natomiast...
2: Naprawdę?
0: No naprawdę.
1: I to, ja dodam.
0: To jakby Marcin też, myślę, że nawet po latach jest tego świadom, no to jak on, jaką karierę tak naprawdę zrobił w lidze NBA, że on w pewnym momencie był uważany naprawdę za jednego z najlepszych centrów. Co więcej, do tej pory jedna z zagrywek nosi imienie Marcina Gortata, taka zasłona specjalna, po której zawodnik jeszcze podbiega pod kosz i normalnie w lidze NBA, no mówią o tym screen Gortat, czy tam Gortat screen, więc to nie jest, że my tu sobie coś wymyśliliśmy, no tak naprawdę było. Trafił też oczywiście szczęśliwie na różnych zawodników, którzy sprawili, że tych punktów zdobywał więcej, natomiast no Marcin to ciężką naprawdę mocną pracą doszedł do tego miejsca, do którego doszedł i naprawdę chwała mu za to, natomiast no on też w koszykówkę przecież zaczął grać dopiero w wieku
1: 14 lat?
0: No nawet chyba później, nawet pod 18.
1: Ja tu koniecznie chcę się podzielić jedną rzeczą,
2: koniecznie.
1: Bo ja z Marcinem Gortatem grałem w piłkę nożną w jednym klubie przez jakieś 4
0: to
1: lata.
0: Bramkarzem był.
1: W starcie Łódź, bramkarzem. I nawet byliśmy w pokoju, kiedy na obozie razem jeszcze z takim Jackiem. Więc z Marcinem łączyła nas kiedyś przyjaźń jako młodych chłopców biegających za piłką. I wydaje mi się paradoksalnie a propos też tego, że osiągnął taki sukces ciężką, naprawdę ciężką pracą w tej koszykówce, że ta motoryka wyrobiona przy odruchach, przy ćwiczeniu rzutów bramkarskich, rzucanie się, że to mu naprawdę bardzo mocno pomogło w zbiórkach, w tej przemieszczaniu się. No, przy tym wzroście, będąc tak mobilnym, to też jest duża zasługa. Tego przez 4, 5, 6 lat, nie wiem jak ja doszedłem do startu, to Marcin już tam był, że to też jest element, który mu pomógł osiągnąć ten niesamowity poziom w NBA. I to też jest taka może też, może nie puenta, ale że każda osoba, która sprawia, że ten sportowiec jest ciut lepszy, no to dokłada tą cegiełkę do tego końcowego sukcesu i tych czynników, które są potem, od których zależy ten finalny sukces, jest wiele. I ten człowiek drugi, który pracuje nad mentalem, nad dietetyką, nad snem, to są, czy nad wypowiedziami do dziennikarzy, bo można coś powiedzieć nieładnie i to się może potem wracać do tego sportowca jak bumerang i to też będzie wpływało na psychikę tego sportowca, więc nie bagatelizowałbym tego, że sportowiec ma się skupić na, jak gra w piłkę, na grze w piłkę, bo to, co powiedziałeś, ten sport poszedł tak daleko w specjalistów, że dzisiaj, nie mając sztabu ludzi, bardzo trudno, może to nie jest, że niemożliwe, bardzo trudno jest rywalizować z najlepszymi drużynami czy kadrami.
2: No ale nawet jeśli takich... Tu chyba warto powiedzieć, że po prostu presja była w jakiś sposób mniejsza, bo sportowcy też nie byli jakby cały czas pod okiem kamer, te kamery, które
0: było,
2: są wszędzie.
0: Nie było internetu, tak?
2: Tak.
0: Nawet mecze nie były transmitowane cały czas.
2: Właśnie zaglądające wszędzie, nie było mediów społecznościowych, nie było tych milionowych kontraktów również, o których wspominaliśmy, więc tak de facto stawka była dużo mniejsza i presja była mniejsza.
0: To też były duże pieniądze, jak mówimy o piłce takiej światowej, tak? No bo to jakby też trzeba, nie wiem, tutaj znowu wejść w ekonomię, tak? Przeliczyć wartość ówczesnej złotówki, dolara na tamte czasy i zarobków. Natomiast no tak jeszcze tutaj wracając do tego, no to tak sobie myślę, że ta ciężka praca to nie byłaby możliwa w dużej mierze pewnie bez też takiego mocnego przygotowania mentalnego, no bo ile tych ciężarów wyciśniesz na siłowni, jak nie jesteś, jak nie masz silnej psychiki, no też dojdziesz do limitu, a ty musisz przekraczać te limity, jeśli chodzi tutaj, dlatego mówię, że ten talent to takie 20% i to z nakładem, a reszta to właśnie praca i fizyczna, i mentalna, i tu naprawdę można dojść do czegoś. No zresztą jak popatrzymy na takie największe sukcesy nawet polskich sportowców no w ostatnim, nie wiem, 30-leciu, no to w zasadzie większość to nam się kojarzy z silnym mentalem, tak? No, Adam Małysz wspomniany, Justyna Kowalczyk, Robert Lewandowski, Otylia tak samo. No to mówię, to tak rzuciłem teraz cztery nazwiska z głowy, no ale nawet i ten Marcin Gortat, tak, który no...
2: Nasz chłopak z
0: tak,
2: Bałut.
0: Nasz chłopak tak. Tutaj z Bałut. No to są właśnie takie, myślę, że idealne przykłady na to, że ten mental odgrywa wielką robotę. No Zbigniew Brudka, łyżwiarz z Domaniewic, który jeździł na boisku szkolnym, gdzie trener mu wylewał lód. No bez silnego mentalu, no ile byś takich przejazdów zrobiła.
2: I to też ja żadnego.
0: Damian Janikowski, zapaśnik, medalista olimpijski, który trenował gdzieś tam w salach, gdzie było 10 stopni. Bez mentalu? To nie ma szans.
1: To tak jak jest taka potrzeba i może się stworzyć perspektywa dla pracy dziennikarzy, żeby uczyć sportowców o właściwej komunikacji z mediami. Tak mi się wydaje, bo jestem rocznikiem 84, wychowany tutaj w centrum miasta przy Mielczarskiego na Gdańskiej, więc dzielnica nieciekawa. Grało się w piłkę nożną na betonie i ja się, i sama gra w piłkę nożną ze starszymi chłopakami po lekcjach po 4-5 godzin na tym betonie kształtowała charakter. Nie było praktycznie możliwości, grając 4-5 godzin na tym boisku, żeby nie wrócić do domu bez obdrapanego kolana, podrapanych rąk, i to też kształtowało nas kiedyś mentalnie, naturalnie. Bieganie po dachach komórek, zwisanie na trzepakach, wchodzenie na drzewa. To wychowanie takie luźne, swojskie, które trochę daje swoim dzieciom, bo jestem trochę takim tatą, który uważa, że to jest sensowne, ma to sens, to naprawdę może lepiej przygotować młodego człowieka niż takie wychowanie pod parasolem. Nie wchodź, nie dotykaj. Gdzie wchodzisz? Nie możesz wychodzić. Wracaj do domu. Bo to też taka naturalna szkoła życia jest czymś, co uważam bardzo dobrze.
2: No i jeszcze wychowanie bez smartfonów, bez ciągłej kontroli też tutaj. Ja myślę, że to też było ważne.
1: I to do tego
2: nadmiarowej kontroli
1: nie wrócimy, bo czasy się zmieniały, te smartfony będą, ale to powinniśmy, pokazując swoim dzieciom, że spędzanie czasu, że chodzenie na bosaka, po kamyczkach albo na szyszkach, że cały czas tylko nie szukanie tego komfortu, że to też jest droga do tego, żeby potem sobie lepiej radzić w pracy, w firmie, w sporcie czy w ogóle w życiu.
2: No to tą zachętą zakończymy. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Byli z nami Paweł Dróżek.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Psycholog sportowy, trener mentalny i Robert Zwoliński, dziennikarz sportowy. Dziękuję ci, Robercie.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Iza Barkowska. Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu po długim weekendzie i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Łódź w ten pogodny poniedziałkowy poranek. Niech tydzień będzie dla państwa wyjątkowo miły.
1: Amen, chociaż rzeczywiście nad niektórymi osobami zbierają się czarne chmury, bo dzisiaj ważą się losy najwyższego i najstarszego państwowego odznaczenia w Polsce dla ukraińskiego przywódcy. Przypomnijmy, dziś zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, aby zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, a powodem jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, konkretnie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nadal ma pan w tej sprawie podejrzenia i to brzydkie, jak mówił pan jeszcze tydzień na antenie Polsatu, bo przypomnijmy, UPA, Ukraińska Armia Powstańcza, odpowiada między innymi za czystki etniczne i masakry na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano około 100 tysięcy cywilów polskich.
2: Ja bardzo jednoznacznie, bardzo krytycznie oceniłem decyzję prezydenta Zełenskiego. Uważam, że ona jest decyzją, która absolutnie nigdy nie powinna być podjęta, a że prezydent Zełenski nie jest politykiem, który się wywodzi z zachodniej Ukrainy, który wyrastał w tych też nacjonalistycznych klimatach, które panują właśnie w zachodniej Ukrainie. Miałem przekonanie i dalej je mam, a nawet mam je coraz silniejsze, że ta decyzja była motywowana, niezależnie od tego, że wojskowi zapewne z takim wnioskiem wystąpili, chociaż nieoficjalnie już wiemy, że ten wniosek był modyfikowany, wyłącznie sytuacją wewnętrzną. Na Ukrainie trwa dyskusja o skandalu korupcyjnym, który dotyka...
1: To jest sprawa, która ciągnie się od 2023 roku.
2: Ale pojawiają się ciągle nowe elementy. Ja nie ukrywam, że nawet sobie w tym tygodniu rozmawiałem ze swoimi znajomymi Polakami, którzy przebywają stale lub czasowo w Ukrainie i mam przekonanie, że ta decyzja właśnie była podjęta po to, żeby wywołać taką ożywioną dyskusję, takie trochę wzmożenie.
1: To powinno się odebrać ten order Wołodymirowi Zełenskiemu, pańskim zdaniem?
2: W tej sprawie polski premier Donald Tusk powiedział, że jeżeli prezydent podejmie taką decyzję, on tą decyzję kontrasygnuje.
1: Ale wcześniej mówił, że oczekuje od obu prezydentów, że się będą w stanie porozumieć i odłożyć na dalszy plan także te animozje historyczne w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, gdzie Rosja w Ukrainie się wykrwawia. Ukraina ma ostatnio dużo sukcesów na froncie.
2: Także. Ale panie doktorze, jednak to oczekiwanie trafiło w próżnię, bo prezydent Nawrocki, ani prezydent Zełenski, bo ja tu nie rozstrzygam, który do kogo i w którym momencie powinien dzwonić, nie nawiązali tego kontaktu, więc sytuacja nie jest rozwiązana. Wizyta ministra Budanowa, czyli szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, też tego problemu nie rozwiązała. Jeżeli problem jest nierozwiązany, jedna z jednostek wojskowych Armii Ukraińskiej, nadano jej imię i ma to imię imienia bohaterów UPA. A dla nas UPA to jest symbol rzezi wołyńskiej i wymordowanych 100 tysięcy obywateli polskich w tragicznych, wręcz bestialskich okolicznościach. No to sytuacja się nie zmieniła.
1: Ale widzimy pogłębienie tego chłodu w tych relacjach polsko-ukraińskich między Warszawą i Kijowem. Chociażby, jak donoszą dzisiaj ukraińskie media, prezydent Zełenski do Londynu poleciał nie z Rzeszowa Jasionki, jak to miało miejsce zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa, tylko z Mołdawii.
2: Ale panie doktorze, jak patrzymy na przykład na badania w Polsce, które były robione, to zdecydowana większość Polaków, i do tej grupy ja się absolutnie też zaliczam, negatywnie ocenia decyzję prezydenta Zełenskiego i większość Polaków dalej uważa, że powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby Ukraina obroniła się przed agresją rosyjską i także wspierać Ukrainę, oczywiście w tym sensie możliwości obrony przed najeźdźcą z Kremla.
1: Tylko pytanie, czy to nie jest, tutaj daje duży cudzysłów, strzelanie z armaty do muchy, bo order Orła Białego odebrano raz w życiu, w historii. W 1932 odebrano ten order.
2: Dla mnie, że 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w
1: Panie
2: Galicji
1: pośle, chodzi mi
2: nigdy nie jest
1: absolutnie dla nikogo z nas
2: nigdy nie jest wróblem. To jest zbyt poważna sprawa.
1: Panie senatorze, to o co mi chodzi, to o to, że order Orła Białego odebrano w historii tylko raz komuś w czasach sanacji, Wincentemu Witosowi PiS-owi, działaczowi ludowemu, byłemu premierowi Polski. Zresztą przywrócono mu to odznaczenie w 1939, więc pytanie, czy powinniśmy kształtować taki nowy uzus i czy to nie jest jednak przesada?
2: Powinniśmy kształtować prawdę o polskiej historii. Relacje z naszymi sąsiadami powinny być oparte o prawdzie. Polacy potrafili przyznać się do pewnych sytuacji związanych z polską historią. Polskie władze państwowe uczestniczą rokrocznie w uroczystości w Jedwabne i tego samego oczekujemy, żeby nasi sąsiedzi potrafili przyznać się do rzeczy, które kiedyś w przeszłości miały miejsca. Tego oczekiwaliśmy od naszych zachodnich sąsiadów i usłyszeliśmy, kiedy dwóch niemieckich kanclerzy przepraszało za to, co zrobiły Niemcy w trakcie II wojny światowej i tego oczekujemy od naszych sąsiadów ukraińskich.
1: Czyli wiceminister Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki powinien podać się do dymisji, panie jak rozumiem. Tutaj pan się zgadza z Przemysławem Czarnkiem.
2: Jedną rzecz,
1: panie senatorze, musimy iść dalej. Zegar bije nieubłaganie.
2: Jedną rzecz
1: czy Andrzej
2: muszę
1: Szeptycki
2: dopowiedzieć.
1: Powinien podać się do dymisji za porównanie członków ukraińskiej armii powstańczej do żołnierzy niezłomnych.
2: Uważam, że to porównanie absolutnie było nietrafione, niezależnie oczywiście od tego, że po okresie rzezi wołyńskiej oddziały UPA później oczywiście walczyły z oddziałami sowieckimi, kiedy Ukrainę przyłączano, kiedy Ukraina znalazła się w granicach Związku Radzieckiego. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. I oczywiście doceniamy to, co się udało temu rządowi, a co przez 8 lat było zablokowane. Bardzo dobrze, że trwają prace ekshumacyjne i że będą trwały w kolejnych miejscach i że mamy decyzję drugiej strony o tym, żeby ekshumację przeprowadzać w kolejnych miejscowościach, bo dla każdego Polaka, dla każdej Polki możliwość pochowania swoich bliskich, zapalenia znicza, czy pomodlenia się w miejscu, w którym leżą ci, których kochali, jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszej tradycji.
1: Do dymisji i to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa, tak? Mówił Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę w Nowym Targu. Tak komentował wypowiedź wiceministra Szeptyckiego, który tutaj zacytuję, mówi o ludobójcach na Wołyniu, że byli to coś jakby polscy żołnierze niezłomni. I stwierdził, że taki człowiek nie powinien być w polskim rządzie. Pan się zgadza z tą ostatnią częścią?
2: To pan Czarnek
1: że Andrzej Szeptycki nie powinien być.
2: A to
1: być,
2: Andrzej Szeptycki nadał order Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu.
1: Nie, to
2: no,
1: Andrzej
2: Duda,
1: ale jest konkretne pytanie, czy pańskim zdaniem Andrzej Szeptycki powinien podać się do dymisji, tak czy nie?
2: Andrzej Szeptycki powiedział coś, czego nie powinien zrobić. Decyzję o powołaniu i odwołaniu każdego z wiceministrów podejmuje premier, a Przemysław Czarnek po raz kolejny się skompromitował, bo to w czasach rządów PiS-u tej sprawy nie potrafiono załatwić. Były zablokowane ekshumacje, które odblokował obecny rząd, a jeżeli mówimy o orderze Orła Białego, to został on nadany przez prezydenta rekomendowanego przez PiS. Dzisiaj już wiemy, dlaczego PiS-owi poparcie nie rośnie, bo Przemysław Czarnek niestety należy do wyjątkowo mało błyskotliwych intelektualnie polityków w Polsce.
1: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wyjście z ETS-u, z europejskiego systemu handlu emisjami, opuszczenie przez Polskę właśnie tego unijnego instrumentu zadeklarował w Łódzkiem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, konkretnie w gminie Maków w powiecie skierniewickim podczas konwencji partyjnej. Polityk stwierdził, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę i globalnie nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu, a prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że wpływ człowieka na zmianę klimatu został sfałszowany. Posłuchajmy obu panów.
3: Wychodzimy z ETS-u. Nie wchodzimy także i nie pozwalamy na przyjęcie, na wdrożenie ETS-u 2, tego budynkowego i paliwowego.
4: Sprawa CO2 i to twierdzenie, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, to są twierdzenia, które dziś można powiedzieć, używając języka nauki, zostały już właśnie przez naukę sfalsyfikowane. Udowodniono, że są nieprawdziwe.
1: Krzysztof Kwiatkowski odpowiada?
2: Odpowiadam, że rozumiem, że Przemysław Czarnek łgał, kiedy był członkiem Rady Ministrów i kiedy wspierał Mateusza Morawieckiego, który jako polski premier mógł zablokować politykę klimatyczną w roku 2020 w grudniu na szczycie, bo wtedy Polska mogła ją zablokować.
1: Ale Przemysław Czarnek, ładzie ETS szykowany we wczesnych latach 2000, kiedy my byliśmy w drodze do akcesji Unii Europejskiej.
2: Polityka klimatyczna została zatwierdzona na szczycie Unii Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku. Ówczesny polski premier, nazywał się Mateusz Morawiecki, a jego ministrem był Przemysław Czarnek, mógł wtedy tą politykę zablokować, nie zablokował. A czy Przemysław Czarnek żyje w równoległej rzeczywistości? Jemu się wydaje, że my nie pamiętamy, co on robił w przeszłości. Jak wiemy, ten rząd w stosunku do poprzedniego przedłużył wejście w życie w czasie kolejnych etapów związanych z polityką klimatyczną, którą zatwierdził rząd Mateusza Morawieckiego, chociaż mógł ją zablokować.
1: System handlu emisjami był już szykowany we wczesnych latach 2000. My wiedzieliśmy, kiedy polityka klimatyczna została. Wtedy ona została włączona.
2: Unijny cel neutralności klimatycznej został zatwierdzony na szczycie w grudniu 2020 roku. W lipcu 2021 roku Komisja przyjęła pakiet, który wprowadzał reformę ETS-u i nowe ETS-2 dla budynków i transportu. Chce pan powiedzieć, że Przemysław Czarnek był takim nieudacznikiem, że nawet nie wiedział, co robił jego premier, z którego był w rządzie, na szczytach Unii Europejskiej? No wolne żarty. No aż tak nie podejrzewam. Uważam po prostu, że Przemysław Czarnek jest politykiem, z któremu z twarzy bije fałsz i obłuda. Jak mogli podejmować decyzje, to podejmowali inne. Teraz podejmują inne. Ten rząd, w przeciwieństwie do poprzedniego, przedłuża wejście w życie różnych rozwiązań.
1: Ten problem ze znalezieniem sojuszników potencjalnie do wyłączenia tego unijnego instrumentu,
2: Nawrocki
1: że inne
2: mówił,
1: kraje już od tych wczesnych lat 2000 tak zeszły z tej emisji
2: prezydent
1: CO2,
2: Nawrocki mówił, że załatwi, nam jest że z Włochami jako pewne rzeczy będziemy mogli powstrzymać.
1: Rząd też mówił, że będzie szukał większości. Dobrze,
2: oczywiście.
1: Panie senatorze, czy zwycięzca rajdu Dakar, przedsiębiorca Rafał Sonik, to dobry kandydat na prezydenta Krakowa, lepszy niż pańska koleżanka z ław Senatu, Monika Piątkowska?
2: Przy obydwojgu mogę powiedzieć, że to bardzo dobrzy kandydaci. Rafał Sonik, chociaż to przedsiębiorca, to jest osobą znaną i wyjątkową z całkiem czego innego, z bardzo szerokiej działalności charytatywnej. Fundacja Siemacha, która prowadzi wyjątkowe akcje pomocowe. Coś pięknego, jeżeli polecam państwu, że wejść na stronę fundacji.
1: A będzie dobrym prezydentem Krakowa?
2: Jeżeli taka decyzja byłaby podjęta, to uważam, że byłby dobrym prezydentem Krakowa, ale taką samą pozytywną ocenę mogę wystawić pani senator Monice Piątkowskiej, z którą współpracuję w Senacie. To też krakowianka, która jest prawnikiem, pracuje w Komisji Petycji, która jest jedną z najbardziej obciążonych pracą komisji w Senacie.
1: Ale w Koalicji Obywatelskiej jest od niedawna. Ona przyszła ze struktur Polski 2050, które dość mocno nadszarpnęła, jeżeli chodzi o
2: panie
1: jej koło.
2: Panie doktorze, ale to cieszę się, że pan zauważa, że, bo ja to potwierdzam, że Koalicja Obywatelska szuka nieoczywistych propozycji, szuka poza swoim takim, bym powiedział, centrum politycznym. Tak uważamy, że trzeba szukać takiego kandydata, który będzie formułą szerszego porozumienia i poczekajcie państwo, bardzo szybko będziemy tego kandydata ogłaszać.
1: A dzisiaj będzie ta decyzja ogłoszona, czy jutro?
2: Bardzo szybko będziemy tego kandydata ogłaszać.
1: Bo w poniedziałek będzie ogłoszony wspólny kandydat PSL-u lub Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, a jeżeli nie będzie tego porozumienia, no to Koalicja Obywatelska sama go ogłosi.
2: I pokażemy też, że formuła tego kandydata jest szersza niż tylko oparta o środowisko polityczne Koalicji Obywatelskiej. Decyzje o tym, kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską, ale nie tylko, w wyborach samorządowych ogłosi premier. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, ważniejsze jest, żeby Kraków miał dobrego prezydenta, bo krakowianie na takiego prezydenta zasługują.
1: Panie senatorze, a pan będzie reprezentował Koalicję Obywatelską za półtora roku w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Czy to na listach do Sejmu, czy
2: panie
1: to do Senatu?
2: Jeżeli mówimy o wybory parlamentarne, tak będę kandydował do Senatu i mam nadzieję, że oczywiście i tu w tym miejscu proszę o wsparcie mieszkańców Łodzi, ale nie tylko powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. Staram się jak najlepiej państwa reprezentować w parlamencie.
1: Pytam nie bez kozery, chodzi mi między innymi o listopadowy wyrok, który pan usłyszał, nieprawomocny. Sprawa dotyczyła czasów, kiedy pan był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zapowiadał
2: za
1: pan odwołanie. Przypomnę tylko kontekst.
2: I właśnie chciałem
1: bo postępowania dotyczyły obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli
2: wyroku
1: w Łodzi i Rzeszowie. Sąd podjął decyzję tylko w oparciu o zmanipulowane podsłuchy, których nie ma. Tak pan wtedy mówił, zapowiadał też odwołanie. To już się stało? Już pan złożył apelację?
2: Panie doktorze, termin z przepisów procedury karnej mówi o tym, że sąd ma obowiązek wydać uzasadnienie w ciągu ciągu 2 tygodni. Minęło pół roku, uzasadnienia nie ma, co uniemożliwia mi pracę, możliwość złożenia wniosku do sądu drugiej instancji. Ja się domyślam, dlaczego nie ma. Jeżeli sąd wydał wyrok w oparciu o materiał dowodowy, którego nie ma, bo nie ma zarówno tych podsłuchów, a zeznania świadków temu zaprzeczają i oczywiście nie ma na to wpływu, że sędzina to osoba, której mąż też sędzia jest obrońcą Łukasza Piebiaka, czyli zastępcy Zbigniewa Ziobry. Ona awansowała za czasów Zbigniewa Ziobry. Za to ja, jak każdy obywatel, mam prawo oczekiwać jak najszybciej uzasadnienia decyzji, żeby mi nie blokować możliwości odwołania się od wyroku sądu
1: pierwszej instancji. Czyli żebym dobrze zrozumiał, to, że sąd nie przygotował tego uzasadnienia przez pół roku, rzeczywiście to jest dużo czasu, więcej niż 2 tygodnie.
2: Ponad pół roku.
1: Pan, to, czy mamy to odczytywać jako to, że ten wyrok pan będzie uznawał jako
2: Ja się będę od wyroku odwoływał, ale nie mogę tego zrobić, bo sąd, mimo terminu, który jest określony w przepisach procedury karnej, który mówi, że sąd ma obowiązek w ciągu 2 tygodni, podkreślę, 2 tygodni dać uzasadnienie, minęło pół roku, uzasadnienia nie ma, odbieram to absolutnie jako działalność, która ma mi uniemożliwić złożenie odwołania od wyroku, nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji, ale
1: hipotetycznie pojawi się to uzasadnienie pół roku przed wyborami, bo sądy mają taką przypadłość, że potrafią działać tak, potrafią działać inaczej.
2: Panie doktorze, ja mam nadzieję, że jednak chociażby taka rozmowa jak ta dzisiejsza skłoni sąd do tego, żeby się nie tłumaczyć z kuriozalnych decyzji. Po prostu to uzasadnienie jak najszybciej będzie przygotowane, chociaż ono niewątpliwie będzie niezwykle interesujące intelektualnie, bo jak można było wydać wyrok bez materiału dowodowego, sam chętnie przeczytam.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i życzę państwu miłego dnia.
1: I tygodnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom, a z nami Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: I zdalnie Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, słyszymy się.
4: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Panie radny, co się stało, że pan nie dotarł do studia przy poniedziałku? Czyżby korki w Łodzi z powodu wakacyjnych remontów, chociaż wakacji jeszcze nie mamy?
4: Panie redaktorze, mimo najszczerszych chęci, godzina czasu ponad nie wystarczyła, żeby dojechać z kierunku Teofilowa Retkini na radiostację. Stoi Krakowska, Krzemieniecka, Bandurskiego. Jeden przystanek jechałem 20 minut, więc dlatego uprzedziłem pana rektora, że z pewnością nie dotrę. Udało mi się dotrzeć na ulicę Piotrkowską.
1: Zaczynamy od rzeczywiście remontów i tych utrudnień, które się pojawiły z początkiem czerwca, bo ruszył remont Placu Wolności w Łodzi. Pytanie, które sobie chyba zadaje już dzisiaj każdy łodzianin i każda łodzianka, to czy to jest ostatni raz, bo Plac Wolności w centrum stolicy województwa został oddany do użytku 2 lata temu, tuż przed wyborami samorządowymi, ale jeszcze niedawno wyglądał jakby znów potrzebował kolejnego remontu. Ten ruszył, ma zniknąć kostka wypadająca z torowiska, która zastąpi beton. Czy tym razem się uda, Marcin Gołaszewski?
4: Panie redaktorze, ja wielokrotnie przemieszczałem się przez Plac Wolności, często rowerem jeżdżąc właśnie do centrum miasta i z przerażeniem obserwowałem oczywiście tę kostkę, która wypadała. No ta kostka sprawiała wrażenie, jakby ten remont nie odbył się 2 lata temu, ale przynajmniej 20. Znaczy doszło tam do pełnej destrukcji tej kostki. Ja trzymam mocno kciuki, żeby rzeczywiście ta inwestycja teraz polegająca na wyłożeniu betonu pomiędzy torowiskiem się sprawdziła, bo jeżeli nie, no to trudno jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym po raz kolejny miałby być remontowany Plac Wolności. I tak mówiąc całkiem wprost, oczywiście należałoby się zastanowić, dlaczego miasto ma płacić po raz kolejny za inwestycję, którą już wykonało, 35 milionów, które zostało wydatkowane na ten cel. To są bardzo duże pieniądze publiczne, to są środki publiczne zarówno pana redaktora, moje i naszych słuchaczy. Kolejne 2 miliony, które należy dołożyć do tego, to jest pytanie o gwarancję, a więc o to, no, kto zawinił, czy jest to wina wykonawcy, a więc tego jakości wykonania tego remontu, czy też jest to wina pewnego rodzaju nadzoru. Na te pytania nie znamy odpowiedzi, ale myślę, że dokumenty, które no, należałoby przejrzeć, one udzielą tej odpowiedzi. Oczywiście jest to dalsze utrudnienie komunikacyjne, no bo to jest odcięcie ulicy Północnej, a więc i linie tramwajowe i autobusowe, które przejeżdżały przez Plac Wolności, no jadą objazdami. Już teraz mieszkańcy, no przecież mówią wielokrotnie, że trudno jest się poruszać po mieście, korki, które powstają.
1: To jest nawet pompowanie tej ulicy Północnej, na którą skierowano kilka linii tramwajowych objazdem, a zazwyczaj tam kursu jest zdecydowanie mniej. Rzeczywiście w godzinach szczytu widzimy te korki tramwajowe. Spoglądam na Marcina Buchali z Prawa i Sprawiedliwości. Pan powie jednym głosem z kolegą z Koalicji Obywatelskiej o tym remoncie?
2: No tak, no powiem jednym głosem, natomiast dziwię się, że radny Koalicji Obywatelskiej nie ma dostępu do dokumentów, które generuje władza miasta. No, to jest naprawdę dziwne, dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim pani poseł, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu łódzkim, no podjęła taką kontrolę, aby właśnie te dokumenty, o których wspomniał między innymi pan radny Gołaszewski, wyciągnąć. Niestety, no mamy opieszałość ze strony wiceprezydenta Tomasza Piotrowskiego, ze strony urzędników Miejskiego Centrum Inwestycji, ale na szczęście dzisiaj jeszcze rano rozmawiałem z panią poseł o godzinie 12. Te dokumenty, które mają wyjaśnić, dlaczego inwestycja za ponad 30 milionów złotych stała się kolejną łódzką fuszerką.
1: Ale to nie jest też tylko łódzka przypadłość. Remonty mają to do siebie w całym regionie,
2: że są uciążliwe i męczące. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kostkę, no to mamy przykłady z Polski, z Krakowa, z Poznania, albo chociażby z miast europejskich, gdzie kostka nie wypada po kilku miesiącach po inwestycji. No a w Łodzi jakoś dziwnym trafem zawsze się tak dzieje. To nie jest pierwszy przypadek, ponieważ przypomnę ulicę Jaracza. Mieliśmy ten sam schemat. Także no tylko w Łodzi kostka wypada, w innych miastach nie mamy takiej.
1: Ja powiem, na Dąbrowskiego, Kilińskiego też jest kostka w torowisku i tam nie wypada od kilkunastu lat,
2: Panie redaktorze, nie trzeba daleko trzeba daleko jechać, żeby zobaczyć, że można zrobić inwestycje bardzo dobrze. W Podębicach kostka, parking wyłożony kostką, tam już od lat ta kostka funkcjonuje i okazuje się, że nie wypada. W Podębicach się da, w Łodzi się nie da. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co, o czym mówił też radny Gołaszewski, dlatego podjęliśmy, bo tam są trzy najważniejsze rzeczy. Pierwsza to jest ten obszar tego, dlaczego ta inwestycja, tak jak powiedziałem, za ponad 30 milionów złotych stała się kolejną fuszerką i tego w ramach kontroli poselskiej pani poseł się dowiaduje i w przeciągu kilku dni powinniśmy tę informację uzyskać.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Przetrwamy te wakacje w Łodzi. Też pytanie, czy część tych remontów, bo ich jest rzeczywiście dużo. To jest wiele ulic, także ważnych tras. I pytanie, czy do końca wakacji uda się to wszystko zrealizować, włącznie z tym Placem Wolności, bo takie są założenia, że uda się to do końca sierpnia zrealizować.
3: Znaczy to, panie redaktorze, jak pokazuje historia, to jednak nie byłbym tutaj optymistą, jeśli o to chodzi, tak? No większość budów, większość remontów w Łodzi, które są prowadzone, są opóźnione, tak? Tutaj w przypadku Placu Wolności, no to chciałoby się powiedzieć, że w zasadzie nie jest to nic nowego, jeśli chodzi o Łódź, tak? To znaczy, mieliśmy wiele takich sztandarowych inwestycji, które w pierwszej kolejności przeciągnęły się o wiele miesięcy. Następnie po już realizacji, po oddaniu do użytku wychodziły błędy. Trzeba było robić poprawki. Tak więc tutaj sam Plac Wolności jest niczym, nie jest to żadna nowość, jeśli chodzi o sposób prowadzenia remontów i modernizacji w Łodzi. Myślę, że należałoby zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Pierwsza kwestia to jest taka, kto ponosi odpowiedzialność tutaj za to, co się stało na Placu Wolności. Czy jest to wina wykonawcy, czy jest to wina projektu. Należałoby zwrócić również uwagę na może bardziej dokładny nadzór budowlany, jeśli chodzi o tego typu inwestycje. No i myślę, że warto byłoby również zastanowić się nad jakimiś ulgami dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w rejonie Placu Wolności. Ten remont, który trwał bodajże 2 lata, tak, zakończył się w 2024 roku. To już wtedy były takie informacje, skargi przedsiębiorców, że w zasadzie ruch zamarł. Tam wiele lokali zostało porzuconych, ponieważ nie było możliwości prowadzenia tam biznesu. Myślę, że miasto powinno zastanowić się nad tym i przede wszystkim no, wprowadzić jakieś ulgi w czynszu, prowadzić jakieś dodatki dla tych przedsiębiorców, żeby no, kolejna jakby fala bankructw nie pojawiła się.
1: A tak, już w najbliższą środę mamy sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Jak spojrzymy w porządek obrad, to tam zobaczymy projekt uchwały wprowadzający bezpłatną komunikację na Łódź Summer Festival. To ma obowiązywać w ostatni weekend lipca dla wszystkich pasażerów, kiedy to na Błoniach i w całym mieście będą hucznie świętowane urodziny stolicy regionu. Rozwiązanie ma działać od 24 lipca do 27. Oprócz tego mają też zniknąć bezpłatne przejazdy na tereny kampusów podczas juwenaliów. W związku ze zmianą charakteru wydarzenia wspólna organizacja uczelni i miasta. Organizatorzy dlatego będą kupowali dla uczestników bilet eventowy, a dotychczasowy przepis ma zniknąć. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dobre rozwiązanie, czy niespecjalnie?
4: Znaczy tutaj pojawia się nadal pytanie, czy te juwenalia, które odbyły się teraz w formie tej nowej, a więc juwenaliów wszystkich uczelni w innym miejscu niż kampusy tych uczelni, czy jest to formuła, która sprawdziła się i będzie przyjęta, a więc zaakceptowana przez społeczność akademicką, zarówno studentów, jak i no, wykładowców, bo oni także biorą przecież udział w tych juwenaliach.
1: Rektor Politechniki Łódzkiej na antenie Radia Łódź, profesor Krzysztof Jóźwik, mówił, że tak, że kolejne juwenalia też będą organizowane wspólnie przez te uczelnie.
4: No, to jest głos jednego z rektorów, a chciałem zauważyć, że Łódź akademicką tworzy wiele uczelni i najpierw należałoby także spytać przede wszystkim szczególnie zainteresowanych, a więc studentów i doktorantów, czy ta formuła im odpowiadała. Mamy różne głosy i należałoby pewnie dokonać pewnej ewaluacji, a więc czy duch juwenaliów został zachowany, czy to miejsce odpowiadało studentom w formule, w której to się odbywało. To są pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi, abstrahując od tego, że powinniśmy poznać wyliczenia finansowe dotyczące tego, na ile w tej imprezie uczestniczyli studenci, a więc społeczność akademicka, na ile zwykli mieszkańcy.
1: A bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival, za czy przeciw pan jest?
4: Znaczy, panie redaktorze, to jest oczywiście kwestia no, skomplikowana, bo z jednej strony, jeżeli byśmy uznali, że okej, festiwale promują miasto, budują jego wizerunek, nakręcają także obrót pieniądza no, u przedsiębiorców, no to należałoby się zastanowić, czy w związku z remontami, rozmawiając o Placu Wolności czy o innych remontach, nie należałoby może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany, przedłużenia ważności biletów. To jest inna kwestia zupełnie, o której rozmawiamy. Myślę, że tak, że każda inicjatywa, która promuje miasto, zasługuje na wsparcie. W tej formule oczywiście jest to wsparcie poprzez darmowe bilety dla uczestników tego wydarzenia.
1: A do propozycji wydłużonych okresów ważności biletów czasowych, czyli tych, kiedy przez wiele lat w Łodzi działało rozwiązanie, w ramach którego z powodu właśnie remontów i ich dużej liczby bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Już w środę Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Buchali konkretnie, na którego spoglądam, mówił o tym, że będziecie proponowali powrót do tego rozwiązania.
2: Tak, ja bym chciał się jeszcze tylko odnieść do jednej rzeczy, o czym mówił pan z Konfederacji, to znaczy o wsparciu przedsiębiorców w tym trudnym kolejnym remoncie tej fuszerki na Placu Wolności. My już w 2024 roku zaproponowaliśmy tarczę dla lokalnego biznesu i tam jest taki kompleksowy program wsparcia dla przedsiębiorców i również przed rozpoczęciem tego remontu na Placu Wolności zaproponowaliśmy panu wiceprezydentowi Piotrowskiemu, aby do tych rozwiązań powrócić, to znaczy, aby te rozwiązania wdrożyć. No niestety do dzisiaj nie mamy pozytywnej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o komunikację miejską...
1: Było też na Legionów, pamiętam taki czas, że był zmniejszony czynsz w lokalach miejskich do złotówki,
2: tak,
1: też podczas tego remontu.
2: Ale nasze rozwiązanie zakłada też, panie redaktorze, to, aby nie tylko w miejskich lokalach, dlatego że jeżeli Rada Miejska uchwaliłaby specjalny program pomocowy dla przedsiębiorców, to również to wsparcie dotyczyłoby tych przedsiębiorców, którzy mają lokal nie w miejskich kamienicach czy w miejskich budynkach, ale również w tych prywatnych, więc my mamy na to też
1: bezpłatna
2: rozwiązanie.
1: Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival. Za czy przeciw?
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że dzisiaj musimy mówić o właśnie tym rozwiązaniu, żeby wrócić do przedłużenia biletów 20 i 40 minutowych. To, co faktycznie odciąży mieszkańców Łodzi, ponieważ wiceprezydent Piotrowski zawalił remontami całą Łódź. Mówił o tym, kiedy te przedłużenia cofał, że remonty w Łodzi się skończyły. To był tylko argument po to, aby dokonać pewnej podwyżki, bo to jest de facto podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej i to tylko o to chodziło, aby do budżetu miejskiego wpływało więcej pieniędzy. To nie chodziło o dobrobyt mieszkańców. No i dzisiaj jakby to tylko pokazuje, że my mówiliśmy i mieliśmy rację co do tego i dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy w tej sprawie interweniować i będziemy chcieli powrotu. W jaki sposób? To państwo się dowiecie, natomiast będziemy, to jest nasz pomysł, mówiliśmy o tym całkiem niedawno również na antenie pana redaktora, że chcemy powrotu i przedłużenia tych biletów 20 i 40 minutowych o 20 minut.
1: Z tymi biletami to było tak, że po prostu magistrat nie przygotował nowej uchwały, która by kolejny raz wydłużała czasy ważności tych biletów. Łukasz Świątek, Konfederacja, powinna być bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival obok albo wraz z wydłużeniem czasu ważności biletów?
3: No myślę, że powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad tym, co ułatwiłoby właśnie przemieszczanie się po mieście, tak, i trochę tutaj sprawę dla mieszkańców na co dzień, tak, czyli właśnie to wydłużenie ważności tych biletów. Co do samego festiwalu, ja myślę, że generalnie biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja finansowa i budżetowa miasta Łodzi i jakie mamy potrzeby, należałoby zastanowić się, czy takie festiwale i takie wydarzenia, na które no jednak idą bardzo, bardzo konkretne sumy pieniędzy, tak? Czy należy je wykonywać, należy je realizować? Ponieważ myślę, że no Łódź w tej chwili ma większe potrzeby i ma większe problemy niż realizacja takich festiwali.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Dziś ważą się losy polskiego najwyższego odznaczenia dla przywódcy Ukrainy, ponieważ zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, aby zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że głowa państwa chce odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, a powodem jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza odpowiada m.in. za czystki etniczne i masakry Polaków na Wołyniu, w Małopolsce, w Polsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Czy prezydent Ukrainy powinien stracić Order Orła Białego? Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
4: Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że prawa strona sceny politycznej no, licytuje się tutaj, kto będzie bardziej antyukraiński. Tymczasem sytuacja jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony należałoby potępić tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy UPA specjalnej jednostce wojskowej ukraińskiej, no bo to jest stoi w jawnej sprzeczności z narracją polską dotyczącą historii UPA, w naszej historii polskiej, jest zwyczajnie formacją przestępczą, dokonującą mordów na bezbronnych Polakach w Galicji oraz na Wołyniu. Taki ruch, oczywiście podyktowany na rynek, oczywiście dla Ukraińców, jest zrozumiały z perspektywy Zełenskiego, ale kompletnie niezrozumiały i wręcz, który należałoby potępić dla Polaków. Pojednanie buduje się wiele lat, również przez gesty. Ten gest jest gestem wrogim względem narodu polskiego. Tutaj pan premier Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie, że jest przeszłość, jest teraźniejszość i przyszłość.
1: Ale powiedział też, że rozumie reakcję głowy państwa, że on być może by zareagował inaczej, ale też wiemy już, że jeżeli będzie decyzja prezydenta Nawrockiego i kapituły, żeby ten order odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu, to kontrasygnata rządu też będzie.
4: Ale panie redaktorze, jest to zrozumiałe, tylko że jest oczywiście kwestia historyczna i rozliczenie odpowiedzialności ukraińskiej za zbrodnie i kwestia pojednania potencjalnego, jeżeli doszłoby do przyznania takiej się do winy, no bo to jest warunkiem sine qua non do tego, żeby w ogóle było jakiekolwiek pojednanie. Z drugiej strony jest sytuacja teraźniejsza, a więc państwa ukraińskiego, które walczy z Rosją, także w interesie państwa polskiego i całej Europy. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby prawa strona sceny politycznej urządziła sobie teraz licytację i nagonkę. Ja pamiętam wypowiedź Bosaka z Konfederacji, który twierdził, że należałoby wyłączyć hub w Jasionce do transferu uzbrojenia dla Ukrainy. No przecież to oznaczałoby de facto kapitulację Ukrainy bez dostępu do broni. No to nie może iść w tym kierunku.
1: Znaczy, ale dzisiaj widzimy rzeczywiście, że jest to znaczące ochłodzenie w relacjach między Warszawą i Kijowem, bo ukraińskie media już dzisiaj piszą o tym, że Wołodymyr Zełenski poleciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski, z lotniska w Jasionce.
4: Ale to nie jest żadna tajemnica, że jest ochłodzenie relacji polsko-ukraińskich. No gest pana prezydenta Zełenskiego jest gestem wrogim względem pamięci ofiar, pamięci naszych dziadków i pradziadków, którzy no, ginęli we wschodniej Polsce tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Nie można w takiej sytuacji podejmować tak drastycznie rażących i wrogich kroków względem drugiego państwa. Dlatego rozumiem, tak jak powiedział pan premier, także decyzję prezydenta Nawrockiego, ale nie podejmuję się tego w takiej formie. To nie jest dyplomacja, to jest po prostu siła i stawianie kogoś pod ścianą.
1: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
2: A czy bez wątpienia wszyscy się tutaj zgodzimy, że decyzja Kijowa o nadaniu oficjalnej Brygadzie Wojskowej imienia bohaterów UPA to jawna prowokacja historyczna i bezczelne przekroczenie jakiejś granicy i tutaj to uderza w polską rację stanu. I tutaj z radnym Gołaszewskim się zgodzę. Myślę, że tutaj przedstawiciel Konfederacji również tak uważa. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jedno, że nasza pomoc humanitarna i nasza pomoc militarna Ukrainie no nie może dawać przyzwolenia na szerzenie kultu Bandery. No to powiedzmy sobie jasno. I tutaj się nie zgadzam z radnym Gołaszewskim. I również trzeba brać pod uwagę, że no jakby perspektywa też współpracy się zmieniła. To znaczy wtedy, kiedy był nadawany ten order
1: przez Andrzeja Dudę
2: oczywiście, no dzisiaj trzeba jakby no, dokonać pewnej zmiany, znaczy nastąpiła pewna zmiana polityki. To znaczy dzisiaj, no jeżeli mamy kult Bandery, no to nie możemy się na to godzić. I dzisiaj przypominam, że to jest najwyższe odznaczenie państwowe. Mając na uwadze to, co robi prezydent Zełenski, nie powinien takiego odznaczenia mieć. Natomiast
1: no, a z drugiej strony ten order odebrano tylko raz komuś w historii. W 1932, w czasach sanacji, Wincentemu Witosowi, który później zresztą kilka lat później odzyskał ten order.
2: Jeszcze raz podkreślam, nasza pomoc humanitarna i militarna nie może jakby przyzwalać na to, abyśmy pozwalali na kultywowanie banderyzmu. I co najgorsze, największy nóż w plecy wkładają dzisiaj przedstawiciele rządu, bo przypomnę, że to pani Biejat powiedziała, że to była, dokładnie zacytuję, to nie była rzeź wołyńska, tylko mówimy o atakach na ludności cywilną. Pan wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zrównał bestialskich katów z UPA z polskimi żołnierzami wyklętymi. No to jest naprawdę skandaliczne i to już powinno być asumptem dla mnie do dymisji. Więc dzisiaj tak naprawdę największą szkodę w polskiej dyplomacji tworzą ci ludzie, o których wymieniłem. Pani Biejat, pan wiceminister Szeptycki. To są skandaliczne słowa, które podważają polską rację stanu. I oni nie działają dzisiaj w interesie Polski, w interesie Polek i Polaków, tylko w interesie Ukraińców. No dla mnie jest to nie do zaakceptowania. I jeszcze raz podkreślam, to, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosja najechała na Ukrainę, kiedy mordowała również dzieci, kobiety i tamtych obywateli, no to otworzyliśmy granice, otworzyliśmy swoje serca. I to też było naszą racją stanu, dlatego że nie chcieliśmy, żeby czołgi rosyjskie znalazły się pod polską granicą. To też jest nasza racja stanu, ale nie możemy dzisiaj
1: szybko,
2: na to pozwolić.
1: Sprawdziłem na szybko, Magdalena Biejat nie powiedziała, że nie było rzezi na Wołyniu. Określiła to, co się tam wydarzyło, atakami na ludność cywilną, ale nie powiedziała, że to nie była rzeź, tylko ataki na ludność cywilną. Panie Marcin Gołaszewski, redaktorze. Krótko ad vocem i przechodzimy
4: bardzo
1: do Łukasza Świątka.
4: Jeżeli pan Buchali z Prawa i Sprawiedliwości jest precyzyjny, to tak, otworzyliśmy swoje serca dla Ukraińców w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, ale to byli Polacy, to były samorządy, to nie był polski rząd. Polski rząd wyczekiwał wtedy i patrzył, jak Polacy właśnie otwierają swoje domy z pomocą. Wy nie robiliście wtedy praktycznie nic, nie pamiętam.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja czeka bardzo cierpliwie, więc oddajemy jemu głos.
3: Znaczy przede wszystkim tutaj odniósłbym się do tych słów, że tutaj ta prawa scena polityczna licytuje się, kto jest bardziej antyukraiński. Znaczy ja myślę, że my wszyscy powinniśmy licytować się w tym, kto jest bardziej propolski, a nie kto jest bardziej antyukraiński czy proukraiński. Tak, to taka mała dygresja do tego, co powiedział ten pan. Ale znaczy generalnie, jeśli chodzi o sam kult Bandery, to też, no bo tutaj mówimy o tej jednej sytuacji, jednak ja zwróciłbym uwagę na to, że ten kult Bandery i kult zbrodniarzy z UPA na Ukrainie, to nie pojawił się teraz w przeciągu tygodnia czy miesiąca, tylko on już jest kultywowany od dawna, tak? To znaczy z ostatnich dni mieliśmy takie dwie sytuacje. Właśnie nadanie tutaj imienia bohaterów UPA, tak? Jednej z jednostek ukraińskich, ale przecież mamy uroczystości państwowe. Chyba w ostatnich dniach maja odbył się uroczysty pogrzeb jednego ze zbrodniarzy, Andrija Melnika, w których brał udział między innymi Wołodymyr Załański, tak? Więc ten kult jakby na Ukrainie. Widzimy to, że na różnych manifestacjach powiewają czerwono-czarne flagi. Widzimy to, że stawiane są pomniki Bandery. Więc ten kult na Ukrainie jest silny i trwa, tak? Myślę, że no tutaj jakby ta decyzja o odebraniu orderu Orła Białego no jest taka symboliczna, tak? Ale no jest to dobry kierunek, no ponieważ myślę, że powinniśmy prowadzić taką politykę, no, która jednak no, stawia granice i która jasno mówi o tym, że no musimy tą sprawę załatwić i nie będzie tutaj zgody na to, żeby wybielać katów i morderców narodu polskiego, tak? I że ta sprawa jest dla Polaków ważna.
1: Marcin Buchali się jeszcze zgłasza.
2: Tak, ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział radny Gołaszewski, że rząd nie otwierał serca, ani nie realizował tych zadań. No, panie radny, no chciałbym przypomnieć, że ja jeszcze w tamtym okresie byłem doradcą wojewody łódzkiego i pamiętam, że siedzieliśmy 24 godziny na dobę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, żeby zapewnić miejsca pobytów na terenie województwa łódzkiego tym wszystkim kobietom i dzieciom uciekającym przed rosyjską agresją. I chcę przypomnieć, że miasto Łódź to było jedno z niewielu miast, które dało najmniej miejsc do zakwaterunku tych osób. Właśnie przedstawiciele łódzkiego magistratu, więc to tak, żebyśmy sprostowali.
1: Dobrze, nie ma co się licytować. No myślę, że cała Polska zdała wtedy egzamin z człowieczeństwa. Przede wszystkim i to był najważniejszy egzamin od wielu lat w naszej historii. Marcin Gołaszewski, jeszcze krótko.
4: Ja tylko dodam, że rzeczywiście wtedy Polacy sprawdzili się w sytuacji takiej próby, pomogli drugiemu człowiekowi i to były po prostu przeciętne, zwykłe, szare osoby, które wyciągnęły rękę do drugiego człowieka i dały wszystko, co tylko mogły w tym czasie. I tak rzeczywiście polskie społeczeństwo no, działało tak, jak powinno w tamtym okresie.
1: Ale rzeczywiście widzimy, że jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, nie tylko na linii Warszawa-Kijów, nie tylko między rządami i stolicami jest ochłodzenie, ale też widzimy, że chociażby w sieci, ale też na ulicach. Te nastroje antyukraińskie, które bardzo często przybierają mocno złą formę, no, to jest fakt, a jakoś trzeba razem żyć i obok siebie. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Tak, no trzeba żyć razem, trzeba żyć obok siebie, jednak no myślę, że tutaj też jest duża doza takiej frustracji, jeśli chodzi o obywateli. Między innymi ze względu na to, że tak jak wspomnieliśmy, tak, w momencie wybuchu wojny otworzyliśmy serca, otworzyliśmy swoje domy, zapewniliśmy pomoc zwykłym mieszkańcom, którzy uciekali przed tym, co dzieje się na Ukrainie, uciekali przed wojną, tak, a no mamy takie gesty ze strony Ukrainy, no, które no jakby jawnie jawnie po prostu są takim pluciem twarzy nam, tak? No, no myślę, że można tak to określić. Gloryfikacja zbrodniarzy z UPA. Prowadzenie samej polityki. Przecież Ukraina ma teraz na pewno wielu bohaterów wojennych, chociażby z tych wydarzeń ostatnich, tak, wojny, więc których może gloryfikować.
1: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska, Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

burning our ship, they'll never make their money back.

są ważne, żadne słowa. Gdy spotkasz ją, to powiesz tak. Naprawdę nie wiem, czy to

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Będzie upał, są alerty dla Łódzkiego. Miliony na kontach i w nieruchomościach. Sprawdziliśmy majątki posłów z regionu Łódzkiego. Sprawa odznaczenia Załęskiego wraca na biurko prezydenta. Kapituła przedstawiła swoją opinię. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem. Jest także ostrzeżenie przed upałem w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla powiatu wrawskiego i skierniewickiego oraz miasta Skierniewice. Alert obowiązuje dziś od godziny 14 do 18. Synoptycy prognozują temperaturę maksymalną około 30 stopni Celsjusza. Wiemy, kto jest najbogatszym parlamentarzystą w województwie. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe posłów Łódzkiego. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych. A najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości zarobiła 200 tysięcy złotych.
3: To dużo czy mało?
4: Zdecydowanie dużo.
5: O matko, dużo.
4: Bo większość zarabia jednak to tej szóstki, powiedzmy. Miesięcznie, no nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
6: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
4: Myślę, że nie ma tutaj w promieniu kilometra osoby, która miałaby więcej niż 7 nieruchomości. Pieniądz produkuje pieniądz, no każdy, powiedzmy, jest w stanie dojść do tego jakąś tam drogą. Pytanie, czy to uczciwe?
2: Odpowiada poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. Najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z Centrum, która ma niecałe 20 tysięcy złotych oraz samochód.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy. Kapituła przedstawiła wczoraj swoją opinię w sprawie odznaczenia przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zapoznał się ze stanowiskiem kapituły, ale decyzję podejmie w późniejszym terminie. Szczegóły zna Jan Olęcki.
7: Sprawa jest następstwem decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia była współodpowiedzialna za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja władz Ukrainy była bolesna dla Polaków, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę myślenia o dalszych relacjach.
8: O Wołyniu w żaden sposób nie można zapomnieć i przemilczeć, ale najbardziej z tej decyzji prezydenta Zełenskiego cieszy się Moskwa.
7: Nieoficjalnie pojawiają się informacje o przebiegu samych obrad kapituły, którymi dzielił się były prezydent Bronisław Komorowski.
9: Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania.
7: Szczegóły opinii kapituły pozostają nieznane. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezydenta Nawrockiego, a ewentualna decyzja o odebraniu orderu wymagałaby jeszcze kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
2: A premier Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego skarżą się na straty w uprawach kukurydzy spowodowane przez dziki. Jak podkreślają, grodzenie pól nie rozwiązało problemu, dlatego apelują o zmniejszenie populacji tych zwierząt w regionie. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Autobus na telefon zamiast stałego rozkładu jazdy. Takie rozwiązanie od przyszłego tygodnia będzie testowane w Zgierzu. Mieszkańcy będą mogli zamówić przejazd przez aplikację, a bilet ma kosztować tyle samo, co w tradycyjnej komunikacji miejskiej. Czy pilotaż się sprawdzi, ile będzie kosztował miasto i jak z nowego systemu skorzystają seniorzy? O tym porozmawiamy dziś z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim. To po 8:10 w Radiu Łódź. Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska wróciła do Polski. Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową wylądował wczoraj dokładnie o 9:24. W hali przelotów lotniska Chopina zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę. Przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe, szaliki i transparenty.
10: Żeby jej podziękować za tą mega niespodziankę, naprawdę, zasługuje na to, na wdzięczność fanów. Krzyczeliśmy mocno przed telewizorem, och, było kibicowanie na maksa.
11: Sukces niebywały, światowy, cała Polska jej kibicowała, strefy kibiców, to coś nieprawdopodobnego, co ta dziewczyna zrobiła w tym sezonie. Duma!
2: Paryski sukces zapewnił Polce, poza uznaniem kibiców, również potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu. Więcej sportu w Radiu Łódź po 7, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: Przed nami dość pochmurny dzień, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, możliwe także opady gradu. Suma opadów do 25 mm. Teraz na termometrach mamy 13 stopni, ale w ciągu dnia będzie zdecydowanie więcej. Od 27 do 28 stopni na przeważającym obszarze naszego województwa, ale będą także miejsca, gdzie temperatura osiągnie poziom 30 stopni. To między innymi powiat rawski, Skierniewice i powiat skierniewicki. Tam obowiązuje ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, przed wysoką temperaturą. Poza tym wiatr słaby, umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrze 992 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Dużo będzie działo się dzisiaj w pogodzie, sporo także w naszej porannej audycji. Teraz 6 minut po godzinie 6, my mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest wtorek, 9 dzień czerwca, tak, zgadza się wszystko. Kuba Janik za stołem realizatorskim, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. No i w tym składzie będziemy z Państwem do godziny 9.

Już prawie na zegarze 10 minut po godzinie 6. Dobrze muzycznie nam to się składa, bo mamy rocznicę związaną z artystyczną drogą króla rock'n'rolla, no a jego muzyki nigdy przecież dość. 54 lata temu, a więc 9 czerwca 1972 roku, Elvis Presley zagrał ostatni z czterech wyprzedanych koncertów w nowojorskiej Madison Square Garden, a wśród publiczności m.in. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan czy Art Garfunkel.

Jakoś tak teraz pięknie się zrobiło. Król rock'n'roll Elvis Presley i Suspicious Mind w Radiu Cię o poranku. Prawie 15 minut już po godzinie 6. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Pierwsze wiadomości już się pojawiły na naszej skrzynce. Zapowiada się upał, czyli powyżej 30 stopni, pisze pan Stefan. Tak, tak, no lato tuż, tuż można powiedzieć, bo za 11 dni początek astronomicznego lata. No, a my tutaj w regionie łódzkim mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o wysokiej temperaturze. To ostrzeżenie, jak już wspominaliśmy, dotyczy powiatu rawskiego, powiatu skierniewickiego, no i samych Skierniewic. Tam temperatura maksymalna dzisiaj na poziomie około 30 stopni. No ale mamy ostrzeżenie także pierwszego stopnia przed burzami, a tym burzom mogą towarzyszyć przelotne opady gradu, a także porwisty wiatr. A więc dzisiaj sporo będzie działo się w pogodzie. Zachowajmy ostrożność. Wschód słońca 25 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie minutę przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 34 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 47 minut.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do godziny 6.20. No i teraz słowo o tym, co przed nami do godziny 9.00. Oczywiście będzie poranna prasa, też po 6.30. Sporo ciekawych tematów dzisiaj w gazetach. Między innymi związki partnerskie nie budzą u Polaków strachu. To Rzeczpospolita. Niemal połowa badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, a przeciwnicy tego rozwiązania są w zdecydowanej mniejszości. Tak przynajmniej wynika z sondażu zamówionego przez kampanię przeciw homofobii. No i wyniki tego badania dzisiaj na pierwszej stronie opisuje Rzeczpospolita i do tej analizy jeszcze wrócimy w naszych przeglądach prasy. Pierwsze, jak powiedziałem, po godzinie 6.30, ale zajrzymy także do świadczeń majątkowych posłów z naszego regionu. Kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości?
1: O matko, dużo.
2: Większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
3: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
4: Nie no, chyba powinniśmy zwracać na to uwagę.
5: Patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, podatnicy przepłacają za ich pracę.
0: Jakie jest państwo zdanie w tej sprawie? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Można pisać, można dzwonić. Poza tym mamy, jak się okazuje, coraz więcej niepełnoletnich kierowców na naszych drogach. Jak sobie radzą za kółkiem? To sprawdzał nasz reporter.
6: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
7: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność.
8: Szacujemy, że spokojnie 100% więcej jest klientów na kursie w porównaniu z pozostałymi latami.
0: Młodzi za kółkiem, jak sobie radzą? To także temat do rozmowy. Od przyszłego tygodnia w Zgierzu będzie można zamówić autobus na życzenie i to unikatowe w Polsce rozwiązanie zacznie działać w mieście w ramach pilotażu. Co ważne, bilet na przejazd będzie kosztować dokładnie tyle samo, co w zwykłej komunikacji miejskiej. Pytanie, czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić i czy nie będzie dla miasta zbyt drogie i co też z seniorami, którzy mniej chętnie, jak wiadomo, korzystają z nowinek technicznych. O to wszystko będziemy pytać po godzinie 8:00 prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Polecamy to spotkanie. Już teraz na nie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Na zegarze 22 minuty po godzinie 6:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie osób, które miały uwięzić w Łodzi 37-latka i znęcać się nad nim. Mężczyzna uciekł oprawcą, wyskakując oknem na ulicę Piotrkowską. Do tych zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku. Poszkodowany przez 3 dni był przetrzymywany i torturowany przez 3 osoby, które chciały wymusić od niego pieniądze. Z okna wyskoczył, by ratować życie. 3 osoby, 2 mężczyzn i kobieta, są oskarżone o pozbawienie poszkodowanego wolności, spowodowanie obrażeń i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Grozi im do 10 lat więzienia. Dwóm innym mężczyznom, którzy byli świadkami zdarzenia, przedstawiono zarzut niepoinformowania o tym organów ścigania. Im grozi do 3 lat. Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival. Magistrat przygotował projekt uchwały wprowadzający takie rozwiązanie na ostatni weekend lipca, kiedy to na Błoniach i w całym mieście będą hucznie świętowane urodziny stolic regionu. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w całej Łodzi miałyby obowiązywać od popołudnia 24 lipca do końca 26 lipca. Radni zajmą się bezpłatną festiwalową komunikacją miejską już jutro. Łódź walczy z kopciuchami. Miasto przeznaczy więcej pieniędzy na wymianę pieców, pompy ciepła i nowe źródła ogrzewania. Od przyszłego roku zostanie wydłużony termin składania wniosków do programu Łódź Oddychamy od 1 stycznia do 30 września. Dofinansowanie na budynki wielorodzinne mogą wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Nowością ma być możliwość dotacji na zakup i montaż kotłów na pelet o podwyższonym standardzie. 2 dni zostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Ceremonie otwarcia odbędą się w każdym z 3 państw organizujących turniej: USA, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym meczu, który rozegrany zostanie w mieście Meksyk, gospodarze podejmą Republikę Południowej Afryki. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: W dziedzińcach może nie mało i miarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe także lokalne opady gradu. Teraz na termometrach mamy 13 stopni, w ciągu dnia przeważnie do 28 stopni, ale będą także miejsca w regionie, gdzie na termometrach do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowy oraz południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrze 992 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A na zegarze 28 minut do godziny 7:00.

Rafał Kocher, wracamy o poranku, teraz na zegarze 25 minut do godziny 7. Niebawem, jak zazwyczaj o tej porze, zajrzymy do porannej prasy. W niej między innymi dzisiaj takie pytanie, to dziennik łódzki: czy w Lesie Łagiewnickim powstanie Disneyland? Miejscy urzędnicy wyjaśniają swoje zamierzenia, no a takie zamierzenia zostały ogłoszone w ostatnich dniach, no i pojawiły się wokół nich, jak to zwykle bywa, kontrowersje i pytania. Dziennik łódzki dzisiaj je wyjaśnia, no i my do tej sprawy wrócimy za kilka chwil.

0: To grupa Metro. No, na zegarze 21 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek prasa lokalna, konkretnie pierwsza strona Dziennika Łódzkiego, tutaj o tym, że planowane inwestycje w Lesie Łagiewnickim i na jego obrzeżach zaniepokoiły część mieszkańców Łodzi. Przed długim weekendem, jak pamiętamy, prezydent Hanna Zdanowska, ale także jej urzędnicy wyliczyli projekty na najbliższe lata. Między innymi to jest wieża widokowa na Górce Rogowskiej, 100-metrowa ścieżka w koronach drzew, nie wiemy jeszcze w jakim miejscu ona miałaby powstać, kładka spacerowa przy Okulnej, ścieżka do źródeł Bzury, nowe atrakcje miałyby pojawić się także w Akademii Leśnego Przyjaciela. Do tego doszły remonty leśnych dróżek, budowa drogi rowerowej w ulicy Wycieczkowej, przebudowa parkingów, no i duże zmiany na Arturówku. Między innymi tam powstałyby domki letniskowe, pływająca wyspa i większy wodny plac zabaw. Dla mieszkańców przyzwyczajonych do spokoju i zieleni było tego za dużo. Zostawcie nasz las w spokoju. Czy naprawdę trzeba wszystko zabetonować, przyciąć i ujarzmić? Zrobić z dziewiczego lasu kolejny komercyjny Disneyland i plac zabaw. Tak te propozycje prezydent Łodzi skwitował Społeczny Komitet Ochrony Julianowa w swoim piśmie. Wątpliwości zgłosiły też inne środowiska. Radny Kosma Nykiel zauważył, że władze miasta chcą utrzymać ruch przelotowy samochodów przez środek Lasu Łagiewnickiego i jest to wbrew opinii Komisji Ochrony Środowiska. To nie jest wielka przebudowa czy rewolucja. Zdecydowana większość tych inwestycji dotyczy obiektów, które już w Lesie Łagiewnickim są, ale ze względu na zniszczenia wymagają odnowienia. Tłumaczy, no i broni też tej propozycji Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji. Dlatego między innymi leśne dróżki z kruszywa, które służą nie tylko do spacerów, ale także jako drogi pożarowe będą uzupełnione w nich ubytki, a zniszczone stojaki rowerowe i ławki przy kabliczkach będą wymienione, odnowiona i uzupełniona będzie także już istniejące koło leśniczówki. Koło leśniczówki zostaną wymienione elementy edukacyjne dla dzieci. Prace będą wykonane z poszanowaniem zieleni i w konsultacji z leśnikami, którzy wskazali nam elementy wymagające naprawy. Tak zapewnia Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji. A więcej na ten temat, no i czy w Lesie Łagiewnickim powstanie Disneyland, do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My do tego tematu też będziemy wracali w naszych programach. 18 minut do godziny 7 teraz.

0: Na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: W przeglądzie prasy opowiadaliśmy Państwu o zmianach, które się szykują w Łagiewnikach. No to teraz jeszcze więcej o postaci, która z Łagiewnikami jest związana. 35 lat temu, 9 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II beatyfikował franciszkanina ojca Rafała Chylińskiego. Ostatnie lata życia ojciec Chyliński spędził, no właśnie, w klasztorze w łódzkich Łagiewnikach. Był cenionym spowiednikiem i opiekunem cierpiących, ubogich i opuszczonych. Zmarł 2 grudnia 1741 roku w wieku 47 lat. Wkrótce po jego śmierci osoby modlące się przy grobie zaczęły otrzymywać różne łaski, stąd też liczne pielgrzymki właśnie do łódzkich Łagiewnik. 28 lat temu, a więc 9 czerwca 1998 roku, piłkarze łódzkiego klubu sportowego po raz drugi zdobyli Mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Klub zapewnił sobie tytuł w przedostatniej kolejce ligowej. Po raz pierwszy mistrzem Polski piłkarze łódzkiego klubu sportowego zostali w 1958 roku. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza. 79 lat temu, a więc w 1947 roku, urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy, popularny m.in. dzięki występom w kabarecie Tej, wspólnie oczywiście z Zenonem Laskowikiem. Teraz na zegarze 10 minut do godziny 7.

7 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy. Nie zabraknie także najnowszych doniesień ze świata sportu.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj Robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Zamień deszcz na dotacje. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Zbliża się godzina 7, więc przed nami pierwsze poranku wiadomości drogowe w studiu Damian Grosicki. Dzień dobry, Damian. Jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
18: To zacznę od informacji dla tomaszowskich kierowców, bo o godzinie 10 rusza kolejny etap rozbudowy drogi krajowej 48, czyli ulicy Warszawskiej, na odcinku około 300 metrów. Od granicy terenu zabudowanego do skrzyżowania z ulicą Wysoką z ruchu zostanie wyłączony wschodni pas jezdni, a jazda w obu kierunkach będzie się odbywała wahadłowo, drugą połową drogi. To sprawdźmy jeszcze, jak się jeździ po Łodzi, albo prędzej gdzie postoimy. Na przykład na Bandurskiego przy Włókniarzy na Północnej i Ogrodowej przed Zachodnią i oczywiście na Piłsudskiego wzdłuż Palmiarni, przy Kilińskiego i ogólnie na skrzyżowaniu Marszałków. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
19: Najbogatsi, najbiedniejsi. Analizujemy majątki parlamentarzystów z regionu łódzkiego. Prawo jazdy wcześniej niż kiedyś. 17-latkowie korzystają z nowych możliwości. Edukacja zdrowotna bez tabu. Jest nowy pakiet dla szkół. Temperatura maksymalna dzisiaj do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni. Znamy najbogatszych posłów w województwie łódzkim. Nasz reporter Michał Dąbrowski przeanalizował oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z regionu i sprawdził, kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości.
20: Najwięcej nieruchomości z posłów łódzkiego ma była siatkarka Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej z Łodzi. To kilkanaście nieruchomości o powierzchni od 30 kilku do ponad 130 metrów kwadratowych. Jak mówi Radio Łódź, posłanka Niemczyk mieszkania kupiła jeszcze w czasie kariery sportowej jako zabezpieczenie emerytalne.
21: Większość zawodników w naszym kraju pracuje na kontraktach i na umowach zlecenie i nie są od nas odprowadzane składki ZUS-owskie.
20: Najwięcej warte są z kolei nieruchomości Joanny Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości. Mowa o niemal 15 milionach złotych.
19: A którzy z łódzkich posłów mają najmniejszy majątek? O tym przeczytać można na www.radioloc.pl. Kolejki do szkół nauki jazdy i tysiące dodatkowych egzaminów. Wszystko dlatego, że 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące działania nowych przepisów. Od marca do egzaminów na prawo jazdy podeszło prawie 2700 17-latków, mówi dyrektor łódzkiego WORD-u Michał Gogolewski.
22: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność. Pomimo pewnych obostrzeń, którym chyba najważniejszym jest konieczność jazdy z osobą, która ma minimum 25 lat i posiada od co najmniej 5 lat prawo jazdy.
23: Dajemy możliwość kierowcom takiego nabrania dobrych nawyków. I tutaj apel i można powiedzieć takie zwrócenie się do tych kierowców, którzy będą jeździli z boku, żeby faktycznie potrafili pokazać te dobre nawyki, dobre zasady w ruchu drogowym.
19: Dodaje Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Łódzkiem egzaminy na prawo jazdy zdają około 55% przystępujących do nich 17-latków. Według przepisów przez pierwsze pół roku muszą jeździć pod opieką starszych i doświadczonych kierowców. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego skarżą się na straty w zasiewach kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. Jak mówią rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy zostały dwukrotnie zniszczone przez dzikie zwierzęta.
24: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty, zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
25: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
26: W okresie zimowym nie można było polować na tym terenie, ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy.
19: Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc pola siatką. Nie przyniosło to jednak efektu. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego.
16: Informacje z Łodzi i regionu na Radio Łódź.
19: Wciąż nie wiadomo, kiedy z terenów po dawnych zakładach Boruta w Zgierzu zniknie 1500 ton nielegalnie składowanych odpadów azbestowych. Trwają badania gruntu i wód podziemnych, które mają określić skalę zanieczyszczeń i umożliwić przygotowanie planu usunięcia niebezpiecznych odpadów. Termin rozpoczęcia wywózki jednak na razie nie podano. O szczegóły zapytamy dziś porannego gościa Radia Łódź, a będzie nim prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Zapraszam o 8.10. Pakiet ponad 100 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych opracowany przez psychologów, ginekologów i prawników. Fundacja Sekset.pl udostępniła bezpłatny program edukacyjny Lekcje bez tabu. Wczoraj w Białymstoku zainaugurowano kolejną odsłonę tego programu. To propozycja tematów, które mogą być realizowane nie tylko podczas zajęć z edukacji zdrowotnej, mówiła w Polskim Radiu Białystok dyrektorka Fundacji Martyna Wyrzykowska.
27: Mogą być poruszane oczywiście w ramach edukacji zdrowotnej, bo dotyczą zarówno zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego, ale mogą też być podejmowane przez nauczycieli na przykład na lekcjach wychowawczych albo podczas takich zupełnie niezależnych spotkań z uczniami, albo odpowiadać na potrzeby, które się w szkole pojawiają. Na przykład, kiedy pojawia się problem z hejtem albo z jakąś inną formą cyberprzemocy, mamy scenariusze, które odpowiadają na te konkretne potrzeby.
19: Marta Wyrzykowska dodała też, że szkoły są zainteresowane tą propozycją. O 7.30 same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
17: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
28: Dzień dobry. Kolejna nowa zawodniczka w drużynie piłkarek ręcznych Krasonia MKS-u Piotrkowi. Kontrakt z brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski podpisała Aleksandra Olek. Reprezentacyjna obrotowa ostatnio grała w Rumunii i Chorwacji.
1: Cieszę się, że od przyszłego sezonu będziemy razem walczyć o wspólne cele. Bardzo liczymy na wasz doping i widzimy się na hali już niedługo.
28: Powiedziała nowa zawodniczka Piotrkowi, a przypomnijmy, że kilka dni temu klub z Piotrkowa ogłosił pozyskanie innej kadrowiczki, Natalii Nosek. Beach sokerowa drużyna KP Łódź udanie rozpoczęła rywalizację w Euro Winners Cup, czyli odpowiedniku piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski pokazali się z dobrej strony w dwóch meczach na piasku w portugalskim Nazaré, podkreśla grający trener Jakub Bistuła.
2: Wygrana z drużyną z Niemiec 7-1 pokazała, że będziemy mocni w tym turnieju. Porażka w karnych z gospodarzami mimo wszystko boli, bo już doprowadziliśmy do tych karnych. Gdzieś tam nawet odwracając wynik 0-2, prowadziliśmy 3-2, więc szkoda, że nie udało się tego meczu wygrać.
28: A na zakończenie fazy grupowej łodzianie zagrają raz jeszcze z niemieckim Roztoker Robben. Futsaliści Piasta Gliwice wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. Dla gliwiczan to drugi z rzędu i trzeci w historii tytuł. Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra 74-77 w pierwszym spotkaniu finału Ekstraklasy Koszykarzy. W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Zielonej Góry prowadzi więc 1-0, a następny mecz w środę również w Warszawie. Natomiast w finale koszykarskiej ligi NBA pierwszej porażki doznali koszykarze New York Knicks, którzy na własnym parkiecie ulegli San Antonio Spurs 111-115. Na 10 sekund w zespole gospodarzy pojawił się Polak Jeremy Sochan, a Knicks w serii do czterech zwycięstw prowadzą 2-1. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane również w Nowym Jorku.

0: Poranek w regionie przeważnie pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także chmur przynoszących przelotne opady deszczu. Uwaga, może spaść też grad. Teraz na termometrach mamy 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni, ale będą także miejsca w regionie, gdzie na termometrach do 30 stopni, a te miejsca to m.in. powiat rawski, Skierniewice i powiat skierniewicki. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrze teraz 992 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 8 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź i tę godzinę rozpoczynamy od grupy YouTube.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 15 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Znamy najbogatszych posłów w naszym regionie. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenie majątkowe parlamentarzystów z Łódzkiego. Sprawdziliśmy, kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości.
2: Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził znany popularyzator historii, prowadzący program Sensacje XX wieku, poseł Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań, bo aż kilkanaście, należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z KO, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości w ubiegłym roku zarobiła 200 tysięcy złotych.
3: To dużo czy mało?
4: Zdecydowanie dużo.
5: O matko, dużo.
4: Bo większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
6: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
7: Nie no, chyba powinniśmy zwracać na to uwagę.
4: Myślę, że nie ma tutaj w promieniu kilometra osoby, która miałaby więcej niż 7 nieruchomości.
6: Jest to kwestia, na którą się zwraca jednak uwagę i się rozmawia, budzi to jakieś kontrowersje, to na pewno.
4: Pieniądz produkuje pieniądz, no. Każdy, powiedzmy, jest w stanie dojść do tego jakąś tam drogą. Pytanie, czy to uczciwe.
2: Mówią łodzianie. Z kolei Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że większość mieszkań kupiła jeszcze wtedy, kiedy była siatkarką.
8: Kiedy jeszcze byłam siatkarką, nie brałam pod uwagę, że będę posłem. Natomiast większość zawodników w naszym kraju pracuje na kontraktach i na umowach zlecenie. My nie jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i nie są od nas odprowadzane w czasie, kiedy jesteśmy zawodnikami, nie są od nas odprowadzane składki ZUS-owskie w tamtym okresie. Inwestowanie w nieruchomości w tamtym czasie było dla mnie zabezpieczeniem emerytalnym, gdyż zdawałam sobie sprawę, że moja emerytura będzie bardzo niska ze względu na rodzaj zatrudnienia, związany oczywiście z wykonywaniem zawodu sportowca.
2: Dodam, że prawo do większości mieszkań jest kwestionowane przez byłego męża posłanki Niemczyk. Niestety ani Joanna Lichocka z PiS-u, ani Bogusław Wołoszański z KO nie chcieli z nami porozmawiać o ich majątkach, ale tego problemu nie miał poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski, będący właścicielem nieruchomości o łącznej wartości około 6 milionów złotych.
9: To jest decyzja moich rodziców o tym, aby zdecydować jeszcze za życia o przyszłości swojego majątku. Te nieruchomości są w zarządzie moich rodziców. Natomiast abyśmy w przyszłości z innymi spadkobiercami się nie spierali po ich śmierci, podjęli taką, a nie inną decyzję.
2: Zarobki polityków i te oświadczenia majątkowe to zawsze budzi emocje opinii publicznej. Czy słusznie?
9: Moim zdaniem jak najbardziej słusznie. To znaczy, patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, podatnicy przepłacają za ich pracę.
2: Co ciekawe, dwoje łódzkich parlamentarzystów pozostaje zatrudnionych w strukturach Urzędu Miasta Łodzi, ale są tam na bezpłatnym urlopie, od kiedy pełnią mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej. To Małgorzata Niemczyk oraz Paweł Bliźniuk, oboje z Koalicji Obywatelskiej, z tym, że Małgorzata Niemczyk w Departamencie Sportu, a Paweł Bliźniuk w spółce Łódzkie Inwestycje.
1: A te informacje zebrał nasz reporter Michał Nobrowski. Bardzo dziękujemy. Także w tej sprawie polecamy kontakt z nami. Można pisać studiomaparadiucie.pl, także telefonicznie można z nami się kontaktować.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 21 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej i jak już wspominałem w Rzeczpospolitej dzisiaj na czołówce, taki oto tytuł: związki partnerskie nie budzą u Polaków strachu. Niemal połowa badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, a przeciwnicy tego rozwiązania są w zdecydowanej mniejszości. Tak wynika z najnowszego sondażu. Sondażu, dodajmy, przeprowadzonego na zamówienie przez kampanię przeciw homofobii. Czy pana, pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać wspomnianą ustawę o statusie osoby najbliższej? Prawie 48% Polaków uważa, że powinien to zrobić. Przeciwnego zdania jest ponad 14%. Zdania w tej sprawie nie ma 14% także, a 24% nawet nie słyszało o takiej właśnie ustawie. Około 3 razy więcej obywateli i obywatelek Polski jest za tym, by Karol Nawrocki podpisał ustawę, niż żeby jej nie podpisał. Mamy nadzieję, że prezydent weźmie to pod uwagę, weźmie pod uwagę głos społeczeństwa, tak mówi Mikołaj Czerwiński z właśnie wspomnianej kampanii przeciw homofobii. Komentuje założyciel sondażowni Ibris Marcin Duma tę sprawę. Jak mówił w rozmowie Rzeczpospolitą, mamy do czynienia w zasadzie ze stałym poparciem dla instytucji związków partnerskich, niezależnie od tego, w jaki sposób jest sformułowane pytanie w takim właśnie badaniu. A niebawem u nas same dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ta duma i te kwasy! Nie! Ja szaleję!
11: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Damian Grosicki.
18: Przybywa samochodów na łódzkich ulicach, podróże nieco się wydłużą, szczególnie tym kierowcom, którzy wybrali ulicę Nieciarnianą, Brzezińską, za legendarnym skrzyżowaniem w Nowosolnej w stronę Natolina, ale też zachodnią. Tradycyjnie też ciasno robi się na Alei Włókniarzy Limanowskiego i na skrzyżowaniu Szczecińskiej z Aleksandrowską. Uwaga też na skrzyżowanie Źródłowej z Wojska Polskiego, gdzie możemy stracić kilka cennych minut. To jeszcze zbierz, gdzie najczęściej wybieranymi ulicami przez kierowców są Łódzka, Łęczycka i 3 Maja. Z kolejnym raportem drogowym wracam chwilę przed 8.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
17: Na zegarze 7.30.
1: Same dobre wiadomości.
17: I Małgorzata Bożewicz.
19: Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Polski.

0: Bydgoszczy czy Kortach przy ulicy Niciarnianej. Będą tanie mieszkania w Łodzi, trzeba jednak spełnić pewne warunki. W mieście powstaje społeczna agencja najmu. Ma pośredniczyć między właścicielami mieszkań na wynajem, a osobami, których dochody utrudniają wynajęcie lokalu na warunkach rynkowych. Na razie trwają analizy nad formą działania i kryteriami, które potencjalni najemcy będą musieli spełnić. Społeczna agencja najmu w Łodzi ma ruszyć od stycznia 2027 roku. Naukowcy z Genewy opracowali metodę, która może pomóc osobom cierpiącym na nawracające koszmary senne. Badania pokazują, że połączenie terapii polegającej na wyobrażaniu sobie pozytywnego zakończenia koszmaru z odpowiednio dobranym dźwiękiem odtwarzanym podczas snu znacząco zmniejsza liczbę nieprzyjemnych snów. Eksperci podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania, a metoda nie zastępuje profesjonalnej pomocy w przypadku poważnych zaburzeń snu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
1: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie może w regionie zagrzmieć. Teraz na termometrach 17 stopni, no i generalnie przed nami gorący, upalny dzień do 28 stopni przeważnie, ale będą także miejsca, w których na termometrach do 30 stopni, wiatr słaby, miarkowany południowy oraz południowo-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, na barometrze 991 hektopaskali, ciśnienie powoli spada.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 8, a my niebawem zapytamy, jak młodzi kierowcy radzą sobie za kółkiem.

0: 21 minut do godziny 8. Niepełnoletni kierowcy coraz częściej wyjeżdżają na drogi wódzkie. Liczyć trzeba ich już w tysiącach, a zainteresowanie wcześniejszym zdawaniem prawa jazdy wcale nie maleje. Jak podkreślają eksperci, nauka nie kończy się jednak na egzaminie, dlatego ważna jest obecność doświadczonego kierowcy na fotelu obok. A zatem jak młodzi radzą sobie za kółkiem?
1: Przepisy pozwalające na zdawanie prawa jazdy w wieku 17 lat działają już od ponad 3 miesięcy. To intensywny czas dla szkół jazdy i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Od marca do egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Łódzkiem przystąpiło około 2700 niepełnoletnich kursantów, mówi dyrektor łódzkiego WORD-u Michał Gogolewski.
2: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność i zachęcamy te osoby do uzyskiwania tych uprawnień.
3: Szacujemy, że spokojnie 100% więcej jest klientów na kursie w porównaniu z pozostałymi latami. Zbigniew Chyży, właściciel Autoszkoła Chyży. 17-latkowie chętnie zapisują się na kursy prawa jazdy. Jestem przerażony ilością chętnych, bo my ich obsłużymy tutaj na sali wykładowej, ale zostaje jeszcze praktyka, a to będzie jednak troszkę kłopot.
4: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie. Wiele osób, które jeździło niestety bez uprawnień, teraz będzie mogło to jakby zalegalizować i zrobić sobie uprawnienia swoje wymarzone wcześniej.
1: Z nauką nie jest jednak tak źle, bo według wyliczeń łódzkiego WORD-u prawo jazdy zdaje około 55% 17-latków. Ci przez kolejne miesiące muszą jednak jeździć pod okiem starszego i doświadczonego kierowcy.
4: To musi być osoba powyżej 25 roku życia, osoba trzeźwa i posiadająca minimum 5 lat nieprzerwalnie prawo jazdy.
2: Uważamy, że osoba, która zdobędzie to prawo jazdy i przez pewien okres nabędzie trochę doświadczenia pod okiem tej osoby, to ona w momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
4: Ważną rzeczą jest, jaka ta druga osoba, która będzie tym pasażerem, nazwijmy to pilnującym. Ta osoba ma tą rolę bardzo istotną, żeby zwracać uwagę i pilnować trochę też tego młodego kierowcy. I teraz, jeżeli taki kierowca będzie faktycznie osobą odpowiedzialną i będzie na to zwracał uwagę, to będzie okej. Okay. Jeżeli taka osoba trochę będzie patrzyła z przymrużeniem oka, bo to jednak mimo wszystko będzie starszy kolega, który ma 25 lat, albo starsza rodzina, no to będzie już wtedy gorzej.
1: 17-latkowie muszą jeździć pod dodatkową opieką przez pół roku po zdaniu egzaminu. W innym przypadku traktowane jest to jako jazda bez uprawnień, za co grozi grzywna od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych. To pół roku jest bardzo ważne, podkreśla Tomasz Zagajewski.
4: Podczas kursu prawa jazdy tych nawyków nie możemy sobie tak do końca wyrobić, bo jesteśmy bardziej zestresowani, tak naprawdę dopiero się zaczynamy uczyć. Dajemy możliwość kierowcom takiego nabrania dobrych nawyków. I tutaj apel i można powiedzieć takie zwrócenie się do tych kierowców, którzy będą jeździli z boku, żeby faktycznie potrafili pokazać te dobre nawyki, dobre zasady w ruchu drogowym.
1: Młodych kierowców obowiązują także inne ważne zasady. Do momentu ukończenia 18 lat mogą oni uzbierać maksymalnie 20 punktów karnych, a po zebraniu 12 muszą odbyć obowiązkowy kurs reedukacyjny.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Seweryn Potentas. Jakie są Państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o młodych kierowców? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy, a na zegarze 18 minut do godziny 8.

15 minut do godziny 8 słuchamy Radio Ciołowicy Porannej i jeszcze ważne informacje dla kierowców. Kierowców w Łodzi rozpoczął się bowiem remont torowiska na rondzie lotników lwowskich właśnie w stolicy regionu. No i to jest jedno z tych kluczowych miejsc na mapie miasta. Prace mają potrwać do końca wakacji. Część ronda została czasowo wyłączona z ruchu. Największe utrudnienia odczują kierowcy poruszający się od strony Górniaka oraz Alei Politechniki. W czasie remontu nie będzie możliwości bezpośredniego skrętu w ulicę Paderewskiego, aby wjechać w tę właśnie ulicę. Kierowcy będą musieli kontynuować jazdę ulicą Pabianicką i zawrócić dopiero w rejonie ulicy Ciasnej. Pozostałe relacje na rondzie funkcjonują bez zmian, no ale MPK także wprowadziło zmianę tras swoich pojazdów. Szczegóły na stronie miejskiego przewoźnika. Zmiany na rondzie lotników lwowskich w Łodzi. 14 minut do 8 teraz.

10 minut do godziny 8, no to my jeszcze z zaproszeniem do naszej rozmowy po godzinie 8. Dziś naszym gościem będzie prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, a porozmawiamy o tym, że od przyszłego tygodnia w Zgierzu będzie można zamówić autobus na życzenie. To unikatowe w Polsce rozwiązanie zacznie działać w mieście w ramach pilotażu. Co ważne, bilet na przejazd będzie kosztować dokładnie tyle samo, co w zwykłej komunikacji miejskiej. No właśnie, pytanie, czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić, czy nie będzie dla miasta zbyt dużym obciążeniem finansowym. No i też, co z seniorami, którzy, jak wiadomo, mniej chętnie korzystają z nowinek technicznych. Te pytanie do prezydenta Zgierza dzisiaj po godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
16: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
17: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Zbliża się 8 czas na raporcie drogowej, Damian Grosicki.
20: W Łodzi nadal są utrudnienia na źródłowej przy Wojska Polskiego. Korek ciągnie się aż od Spornej, która to też stoi. Pozostając w okolicy, to sporo minut stracimy na Palki, chcąc dojechać do Ronda Solidarności, gdzie również jest ciasno. Na Rocicińskiej miejscami też postoimy, przy Hetmańskiej, Malowniczej i Gajcego. To teraz przenieśmy się do Pabianic, gdzie największe utrudnienia są na Torowej, Wspólnej i Lutomierskiej, po obu stronach przejazdu kolejowego, na Pabianickiej w Żdowie, na światłach przy Katowickiej również trzeba liczyć się z korkami i opóźnieniami. Na kolejny raport drogowy zapraszam za 30 minut.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Błażewicz.
21: Najpierw upał, potem burze, trudny dzień w pogodzie. Łódź szykuje darmową komunikację na swój urodzinowy weekend. Dziki znów dają się we znaki rolnikom. Rosną straty w uprawach w Łódzkiem. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem, a temperatura maksymalna dzisiaj do 28 stopni. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować niemal w całym kraju, przy czym dla części województw małopolskiego i śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Więcej wie Aleksander Przoniak.
2: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23.
21: IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla powiatu wrawskiego i skierniewickiego oraz miasta Skierniewice. Alert obowiązuje dziś od godziny 14 do 18, a synoptycy prognozują temperaturę maksymalną około 30 stopni Celsjusza. Komunikacja miejska w całej Łodzi w ostatni weekend lipca może być bezpłatna. Dziś, jutro radni zajmą się uchwałą znoszącą opłaty za przejazdy autobusami i tramwajami podczas Łódź Summer Festival. Od 24 do 26 lipca na Retkińskich Błoniach będą odbywały się bezpłatne koncerty polskich i światowych gwiazd, a do Łodzi przyjedzie wielu turystów. Przez lata w Łodzi z powodu remontów dróg bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Część remontów się zakończyła, dlatego miasto zrezygnowało z tego rozwiązania na początku ubiegłego roku, ale pojawiły się nowe utrudnienia. Zwolennikiem powrotu do przedłużonych biletów są także radni Prawa i Sprawiedliwości, a prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że takie decyzje należą do Rady Miejskiej. Wiemy, kto jest najbogatszym parlamentarzystą w województwie. Radio Łódź przeanalizowało oświadczenia majątkowe posłów z naszego regionu. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości zarobiła w ubiegłym roku 200 tysięcy złotych. Posłanka Niemczyk mówi, że mieszkania kupiła jako zabezpieczenie emerytalne, bo jako zawodniczka nie była zatrudniona na etacie.
11: Zdawałam sobie sprawę, że moja emerytura będzie bardzo niska ze względu na rodzaj zatrudnienia, związany oczywiście z wykonywaniem zawodu sportowca.
22: Zarobki polityków i te oświadczenia majątkowe to zawsze budzi emocje opinii publicznej. Czy słusznie?
23: Moim zdaniem jak najbardziej słusznie. To znaczy patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, że podatnicy przepłacają za ich pracę.
21: Odpowiada poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. A najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z klubu parlamentarnego Centrum. Niecałe 20 tysięcy złotych i samochód. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego wskazują kolejne straty. Tym razem chodzi o zasiewy kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
24: Jak powiedzieli mi rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy były zniszczone przez zwierzęta dwukrotnie. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego.
25: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole. Myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
24: Cezary Szatkowski, łowczy okręgowy w Piotrkowie, przypomina, że w dwóch obwodach łowieckich myśliwi nie mogą polować.
26: Mogą tylko zapobiegać szkodom łowieckim i oczywiście robią to, szacują szkody i wypłacają odszkodowania rolnikom.
27: Nam nie chodzi o odszkodowanie, tylko nam chodzi o to, żebyśmy mogli spokojnie gospodarować na tych naszych polach.
24: Dodaje Janusz Terka, rolnik z powiatu piotrkowskiego. Rolnicy próbowali rozwiązać ten problem, grodząc siatką swoje pola, ale nie przyniosło to efektu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
21: Rolnicy obawiają się, że ucierpią także inne uprawy zboża, zwłaszcza pszenica i owies oraz ziemniaki i buraki.
28: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
21: Autobus na telefon zamiast stałego rozkładu jazdy. Takie rozwiązanie od przyszłego tygodnia ma być testowane w Zgierzu. Mieszkańcy będą mogli zamówić przejazd przez aplikację, a bilet ma kosztować tyle samo, co w tradycyjnej komunikacji miejskiej. Porozmawiamy o tym za chwilę z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim. Zapraszam za kilka minut. A skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź o 8.30.
19: W regionie pogodne, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, miejscami także zagrzmi i także trzeba liczyć się z opadami gradu. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz na termometrach mamy 21 stopni, w ciągu dnia nawet do 30 stopni, wiatr słaby, umiarkowany południowy oraz południowo-zachodni, na barometrze obecnie 992 hektopaskale.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 8, niebawem u nas spotkanie z gościem, ale wcześniej grupa The Rolling Stones.

0: Gość Radia Łódź.
1: 10 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radio Łódź. Maciej Trojanowski. Kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Już w poniedziałek, jeśli dobrze liczę, mieszkańcy Zgierza będą mogli skorzystać z oryginalnego pomysłu, a mianowicie z autobusów na żądanie. W województwie jest to unikatowy na pewno program, bo jest to pilotaż. W kilka miast już w Polsce testowało takie rozwiązanie. Takie połączenie, można powiedzieć, taksówki z komunikacją miejską. Będzie można wyciągnąć aplikację, zamówić sobie autobus, który przyjedzie na przystanek i zabierze nas za 4 zł w dowolne miejsce, które wskażemy, zbierając przy okazji w okolicy innych pasażerów. Myśli pan, że sprawdzi się ten pomysł? Przyjmie się? Na stałe takie autobusy będą jeździć po Zgierzu?
2: Ten pilotaż ruszający 15 czerwca rzeczywiście, mamy nadzieję, będzie przeradzał się w coś trwałego. Ten pierwszy okres, pół roku jego obserwowania i ewaluacji gdzieś w okresie września da też pewne rozeznanie, jak przede wszystkim mieszkańcy na niego się zaopatrują, jak korzystają chociażby z możliwości, jakie daje system transportu na życzenie. Te busy mają przede wszystkim pełnić funkcję uzupełniającą do transportu
1: zbiorowego. Czyli to nie będzie tak, że likwidujemy autobusy komunikacji miejskiej w Zgierzu. Te linie, które teraz są, no one są dość okrojone, bo przypomnijmy, że była zmiana siatki połączeń, ale autobusy zostaną.
2: Autobusy zostaną, będą też modyfikowane w ramach nowego traktatu, którego jesteśmy w trakcie rozstrzygania, to też jakby miejskie usługi komunikacyjne patrzą na to, aby en transport i siatkę połączeń dostosować do później połączonego systemu.
1: Właśnie no tramwaj też nie zniknie. Na życzenie. Nawet może być kolejny tramwaj, bo przecież
2: dokładamy,
1: do Proboszczewic...
2: Tak. Dokładamy nitkę 46, którą jesteśmy w trakcie weryfikacji składanego przez siebie, czy wezwania do składanego wniosku, dofinansowanie. I to wszystko będzie tworzyło taki intermodalny układ połączeń, jeszcze dołączając do tego kolej.
1: Do tego tramwaju jeszcze za chwilę wrócę, bo to dość ciekawe. No ale jak to będzie? Rzeczywiście otworzę aplikację, otworzę telefon, zamówię sobie autobus. Ile będę musiał czekać? Godzinę? Dwie?
2: No to jest dosyć proste. Tak jak zresztą prezes firmy obsługującej wskazywał, to jest maksymalny czas oczekiwania do 10 minut na takiego busa.
1: Nie, no to szybciej czasami niż taksówkę w Łodzi można zamówić.
2: Zdecydowanie tak.
1: To jak to jest możliwe?
2: Koszt przejazdu 4 zł, wyznaczone punkty wirtualne, które tak naprawdę...
1: Takie przystanki, powiedzmy.
2: Takie przystanki, które mówią, do którego miejsca trzeba dojść. Naszym zadaniem jest oczywiście mieć aplikację, wyznaczyć miejsce docelowe, do którego chcemy dojechać. To nie będzie dokładnie to miejsce, które wymyślimy, że
1: pod
2: danym numerem.
1: Jak rozumiem.
2: Tak, dokładnie. Jakieś do 200 metrów maksymalnie od danego miejsca będzie ulokowane możliwość znalezienia przystanku, na którym wysiądziemy, a sam przejazd będzie kosztował 4 zł w tym pierwszym okresie.
1: No dobrze, panie prezydencie, czyli mniej więcej tyle samo co bilet. Panie prezydencie, jak będę sam chciał jechać na przykład, to nie wiem, nie znajdzie się więcej pasażerów, też autobus pewnie przyjedzie?
2: Oczywiście, że tak. Panie dyrektorze, transport na życzenie w tej formie polega na tym, że on się modyfikuje automatycznie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na dodatkowy kurs w otoczeniu przejeżdżającego busa, to jak najbardziej to będzie modyfikowane. Tak wskazuje wykonawca. To wszystko już sztuczna inteligencja, serwery, które dostosowują przejazd tymi busami, będą zmieniać trasę przejazdu. Nie mamy stałych tras, to nie są linie właśnie autobusowe, to są linie, które będą dostosowywane do trasy przejazdu. Jeżeli się okaże, że na trasie nikt nie złożył żądania przejazdu w jakiekolwiek zbliżone miejsce, to wtedy ten pojedynczy pasażer dojedzie w miejsce przez siebie wyznaczone w gwarantowanym czasie przejazdu.
1: No dobrze, co z seniorami w takim razie? Oni nie będą mogli skorzystać albo nie będą chcieli. Ja ich rozumiem z nowoczesnych technologii. Czasami wiele osób to przerasta. Nie będzie innej możliwości niż zamówienie z aplikacji.
2: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ przewidujemy tą formę aplikacyjną. Tam jest też wirtualny portfel, który trzeba zasilić, aby móc te przejazdy zrobić, ponieważ przejazdy są tak zwane bezgotówkowe, na zasadzie przedpłaconego przejazdu.
1: Czyli zamawiamy i od razu płacimy w aplikacji.
2: Od razu płacimy w aplikacji. To też gwarantuje, że nie mamy zamówień na zasadzie żartu, tak już umownie przyjmując, ponieważ no, nikt nie zdecyduje się chociażby na zamówienie bez poniesienia kosztów, bo
1: ja
2: nie
1: wiem,
2: będzie takiej możliwości.
1: Złote?
2: No może będą takie przypadki, no, ale takie sytuacje będą też weryfikowane przez usługi komunikacyjne.
1: No a wtedy będzie wiadomo, wiadomo mniej więcej, kto,
2: kto to dokładnie jest. No, on będzie musiał mieć swoje konto, będą musiały być wszystkie dane. Natomiast oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniami dla osób starszych, tych, które są wykluczeni chociażby cyfrowo, ale to nie, w dalszych etapach
1: telefon,
2: realizacji.
1: Jeden operator? Pewnie jest dużo to... takich zgłoszeń nie będzie, no ale jednak warto by pomyśleć o seniorach.
2: Jest taka możliwość, też o tym rozmawialiśmy, natomiast nie w pierwszym okresie tego półrocza pilotażu, ponieważ to są dodatkowe koszty, które byłoby trzeba dzisiaj ponieść, a też nie wiemy, jak system do końca się sprawdzi. Jeżeli tak też nastąpi, że będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem, jak najbardziej z naszej strony będą też zmiany wprowadzane. Być może właśnie operator, który będzie przyjmował zgłoszenia, da takie możliwości.
1: No dobrze, to ile to będzie kosztowało w takim razie? Bo na dzień dzisiejszy... 6 autobusów teraz jest zamówionych, a ma być docelowo 10. No to są spore koszty i oczywiście kierowcy... Koszty osobowe są zawsze najwyższe, wiadomo, brakuje kierowców, więc trzeba będzie dobrze im zapłacić, ale cały system, przecież oprogramowanie, ile to miasto kosztuje?
2: To już, proszę panie redaktorze, mnie nie pytać, jakie będą koszty po stronie operatora, ponieważ my płacimy za usługę i jest to rząd wielkości 200 000 zł, mniej więcej taki koszt, który...
1: Miesięcznie, rocznie?
2: W tym układzie pilotażu, który przewidujemy, natomiast jeżeli będziemy mówili o wariantach rozszerzenia tej funkcjonalności, będziemy też dostosowywać warunki umowy. I wtedy, w zależności od tego, jak też ta usługa będzie świadczona, myślimy o ulgach, zwolnieniach, tak jak przy normalnych przejazdach na liniach autobusowych, na tym transporcie zbiorowym. Dzisiaj jest to rozwiązanie wdrażane, pilotaż w innych ośrodkach miejskich, chociażby w Gliwicach, stosowany i wykorzystywany przez pasażerów. Na pewno trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to taksówka, czyli nie mamy miejsca od do przejazdu, takie jakbyśmy sobie wymyślili. Są określone trasy, które będziemy mogli się poruszać między punktami, ale to myślę, że będzie dogodne rozwiązanie, zwłaszcza w układzie dróg, które niekoniecznie dają możliwość obsługi transportem publicznym.
1: Wspomniał pan o tramwaju do Proboszczewic, to zapytam, kiedy on w końcu ruszy?
2: W tym roku takie założenie, aby uruchomić już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
1: Natomiast remontu torów, jak rozumiem.
2: Remontów torów, całej sieci trakcyjnej, wszystkich elementów związanych z uruchomieniem i przywróceniem połączenia linii 46. Maksymalny termin realizacji to jest początek roku 2029.
1: Czyli w 2029 można pojechać, bo przypomnijmy jeszcze słuchaczom, że to nie chodzi o tramwaj do Ozorkowa, ale na tej trasie, tak, która obejmuje miasto Zgierz, a jest jakakolwiek szansa, żeby tramwaj w kierunku Ozorkowa wrócił?
2: Być może w przyszłości,
1: czy to
2: już tak,
1: jest projekt pogrzebany?
2: My nie przewidzieliśmy rozwiązania wykraczającego poza granicę miasta z różnych przyczyn. Oczywistych chociażby także finansowych, ale także tych dotyczących odpowiedzialności tylko w granicach administracyjnych. Natomiast
1: no, miasto nie może nawet płacić za przykład remont torów w innej gminie.
2: Dokładnie. Natomiast nie jest to wykluczone. Takie rozwiązania na etapie projektowym są przewidziane, że będzie możliwość wydłużenia tej linii. Natomiast to już jest decyzja samorządów ościennych miast.
1: 2029 rok. Być może już dojdziemy do Proboszczewic tramwajem 46. Także z Łodzi. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski jest moim i państwa gościem. Panie prezydencie, kiedy zrobi miasto porządek z składowiskiem odpadów niebezpiecznych na terenie dawnego zakładu Boruta. Miasto przyjęło, pamiętam, 2 lata temu ten teren. Tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest, ale wszyscy mówią, że jest to tykająca bomba ekologiczna i to jest zagrożenie nie tylko dla Zgierza, ale nawet dla północnej części Łodzi. Pamiętamy obrazki, o których zresztą mówiliśmy w Radiu Łódź, tych gejzerów, pożarów. Tam były składowane również składowiska, przepraszam, odpady komunalne, nie tylko te chemikalia, to wszystko się pali i zagraża mieszkańcom. Kiedy w końcu zostanie zrobiony z tym porządek?
2: Dokładnie, może nie tyle się pali, co dochodzą procesy chemiczne pod strukturą tych warstw śmieci nagromadzonych wtórnie przez poprzedniego użytkownika. My rzeczywiście 2 lata temu dokończyliśmy dzieła przejmowania tego terenu od Skarbu Państwa. Od tamtej pory nastąpiły czynności wzmocnionego działania w kontekście pozyskania środków finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które miasto uzyskało. W tamtym roku też podpisane dopiero były pierwsze umowy, chociażby ze środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zabezpieczające pieniądze na stawkę VAT, którą musieliśmy z waszej kieszeni
1: zainicjować, są ogromne koszty.
2: Opłacić.
1: Zdaję sobie sprawę, dzisiaj... że to są procedury, ale mieszkańcy zadają sobie pytanie, no bo tak od 2015 naprawdę jest ten problem. Znaczy wcześniej on się pojawił.
2: Panie redaktorze,
1: 2015 firma przestała
2: od końca,
1: tam zwozić odpady.
2: Od końca XIX wieku, kiedy no tak, składowiska zostały, że tak powiem, uruchomione. No, wiele lat te tereny były własnością Skarbu Państwa, w związku z czym również Skarb Państwa, czyli nasze państwo, mogło podejmować działania związane z zamknięciem procesu rekultywacji. Teren został przekazany prywatnemu właścicielowi, nikt tego nie monitorował. Dzisiaj miasto, ja osobiście wzięliśmy na karb swój radzenie sobie z tym problemem, pozyskano środki, wyłoniono dzisiaj wykonawcę badań, które na tym terenie są przeprowadzone intensywnie. Jesteśmy świeżo po wczorajszej wideokonferencji z firmą Remaa, która wykonuje te prace. Zbliża się do końca. Wraz z ekspertami ustalaliśmy, jaki jest terminarz przeprowadzania chociażby spotkania informacyjnego, także dla mieszkańców, dla osób i podmiotów zainteresowanych. I na czym jesteśmy w tym procesie? To są trzy składowiska, nie tylko odpady niebezpieczne, ale także te za Bzurą i składowisko gipsów i popiorów, na którym najwięcej tych odpadów wtórnie nagromadzonych komunalki jest zgromadzonych.
1: No tak, ale my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Czy miasto już wie, co tam jest?
2: Bo częściowo te badania już pokazują.
1: Że nawet, czytałem nawet informacje w prasie w poważnych tytułach, że mogą być tam na przykład gazy bojowe gromadzone.
2: Tego, panie dyrektorze, nie potwierdzę. No, mając pełen raport wynikający z badań, z pobrania próbek, będziemy go obrazować i w pełni pokazywać. Na pewno będzie też wskazany sposób radzenia sobie z tym problemem, ponieważ jest to dokument, który daje nam tak zwany plan poprawy. Dokument wymagany przez ustawodawcę polskiego na skutek wprowadzenia ustawy o terenach zdegradowanych do rozpoczęcia procesu rekultywacji. My w tak zwanym międzyczasie w tej chwili usuwamy wyroby azbestowe, które zostały tam nagromadzone. Dokonujemy wygrodzenia tego terenu, zabezpieczenia pod kątem monitoringu wizyjnego i chemicznego. Staramy się dokonać odbiór odcieków poprzez budowę stosownej instalacji po to, aby dodatkowo wzmocnić, zabezpieczyć do ostatecznego procesu rekultywacji ten teren.
1: Procedury procedurami. To jak pan by ocenił? Kiedy przyjdzie pan do studia Radio Łódź i nie będziemy już rozmawiać o składowisku odpadów niebezpiecznych po dawnych zakładach Boruta?
2: Generalnie o składowiskach będziemy mogli przestać rozmawiać wtedy, kiedy ruszy faktyczny proces rekultywacji na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Dzisiaj do sierpnia będziemy w dyspozycji dokumentów, które nam pozwolą występować do decyzji, a później będzie dalszy mozolny proces szukania finansowania, chociażby faktycznego procesu rekultywacyjnego.
1: No dobrze, ale jak pan ocenia? To jest 10 lat, 15, 20, 50?
2: Ja nie jestem ekspertem, panie redaktorze. Ja patrzę na podstawie danych przedstawionych przez ekspertów. Dzisiaj czekam na ten dokument, tak jak wspomniałem państwu, do końca czerwca i będziemy w tym zakresie podejmować dalsze kroki, aby rozpocząć konkretny proces usuwania odpadów z tego terenu.
1: To jeszcze w takim razie jeden temat. Dość głośno się zrobiło o jednej ulicy, a mianowicie o Grunwaldzkiej w Zgierzu i o spór o ogrodzenie. Tam deweloper wygrodził swoją działkę całkowicie legalnie, ale mieszkańcy mówią, ta droga była utrzymywana przez miasto i służyła im do dojazdu, a w tle jest spór między mieszkańcami a deweloperem, który chce postawić tam zabudowę. Miasto będzie interweniowało w tej sprawie i rozmawiało z tym, który wygrodził, czyli z właścicielem działki, żeby ewentualnie na przykład ten płot przesunął?
2: Panie dyrektorze, no na dzień dzisiejszy mamy sytuację, w której rzeczywiście mieszkańcy sami są sprawcami tego całego zamieszania, doprowadzając do sytuacji sporu między właścicielem terenu a bezpośrednim sąsiedztwem. I dzisiaj my oczywiście byliśmy i jesteśmy w tym procesie. Chcemy wspomóc również mieszkańców, aby zagwarantować właściwe parametry układu drogowego. Mamy świadomość, jaką częścią badaliśmy. To jest 3,40 w najszerszym miejscu.
1: Wąska droga, tak wąska, się tylko jedno auto przejedzie.
2: Wąska droga, chociaż gwarantujące dostęp do nieruchomości, całe szczęście, nie zabezpieczające pod każdym innym względem. Natomiast wykonawca, właściciel tego terenu dokładnie powiedział, że nawet wypracowane zostało między miastem a nim porozumienie dotyczące wymiany gruntów dla potrzeb uzyskania właściwych parametrów działek drogowych, że jest to możliwe w przypadku, kiedy uda mu się uzyskać warunki realizacji przedsięwzięć, jakiegokolwiek przedsięwzięcia na tym terenie. Jesteśmy w patowej sytuacji. Myślę, dalszy ciąg rozmów będzie. Ja jestem świeżo po dyskusji z właścicielem tego terenu. Jest otwarty nadal na znalezienie elementu porozumienia, nie tylko z miastem, ale także z mieszkańcami.
1: Chce tam wybudować budynek i chyba to jest nieuniknione, bo tu jeszcze wyjaśnię słuchaczom, na czym polega ten spór. Tam budynek ma być postawiony i deweloper występuje o warunki zabudowy. Dostaje od miasta te warunki zabudowy. One za każdym razem są zaskarżane. kolejne WZ-ki są uchylane przez organy odwoławcze, no i w związku z tym nie może tam przez dłuższy czas nic postawić.
2: I ten proces następuje.
1: No dobrze, ale gdyby miasto dobrze wydało te WZ-ki, to sobie tak myślę, żeby nie były uchylane.
2: Panie rektorze, to nie jest też tak, że podstawą do uchylania decyzji było niewłaściwe wydanie decyzji. To jest doszczegółowienie procesu wydawania tych decyzji, pewne kruczki, które są stosowane również przez mieszkańców, natomiast pewnie wcześniej czy później ten proces zostanie zakończony. Dla mnie ideą jest, abyśmy też mieli wszyscy uzysk w tej całej sytuacji, bo zabronić realizowania inwestycji prywatnemu właścicielowi na swoim własnym terenie w żaden sposób nikt nie może. Natomiast my musimy zabezpieczyć interes mieszkańców.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski był moim i Państwa gościem. Dziękujemy i życzymy miłego dnia.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Autopromocja.
4: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
5: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
4: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
5: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
4: Dobrze mówimy?
6: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
8: Radio Nocą.
9: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów, komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
3: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Zbliża się 8.30, a więc przed nami raport drogowy, Damian Grosicki.
16: Sytuacja na łódzkich ulicach nadal bez zmian. Mam tu na myśli trasę WZ Jana Pawła i Aleję Włókniarzy. Na Pabieńskiej przed Rudzką też trzeba poczekać, podobnie przy Rondzie Lotników, gdzie trwa remont torowiska. Teraz Piotrków Trybunalski, gdzie wolniej pojedziemy Wojska Polskiego, Słowackiego i alejami 3 Maja i Sitorskiego. Kolejny raport za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
17: Ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Pabianicach. Niektóre autobusy i jeden tramwaj zmieniły trasy. Autobusy linii 7 i 265 po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego wróciły na swoje stare trasy. Z kolei tramwaj linii 41 tymczasowo nie dojeżdża do Placu Niepodległości w Łodzi, a tylko do zajezdni Chocianowice i Kea, skąd dalej można pojechać autobusami zastępczymi linii Z11 i Z41. Ta zmiana ma związek z rozpoczętym remontem torowiska na rondzie lotników lwowskich Łodzi. Kolejki do szkół jazdy i tysiące dodatkowych egzaminów. 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania prawa jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące działania nowych

0: musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu. Rada Ministrów zbiera się w południe. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie dość pogodny. W ciągu dnia będzie się jednak chmurzyć. Na z tych chmur popada przelotny deszcz. Możliwe także opady gradu, gdzieniegdzie zagrzmi. Jeżeli chodzi o temperaturę, ciepło. Teraz na termometrach 21 stopni. W ciągu dnia upalnie, bo nawet do 30 stopni w niektórych częściach naszego województwa. Wiatr słaby, umiarkowany południowy oraz południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrze 992 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Na zegarze 28 minut do godziny 9, a muzycznie przed nami Muniek.

0: Słuchamy Radio Łódź 20 minut do godziny 9. Teraz za przed nami kolejny temat. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego wskazują na kolejne straty. Tym razem chodzi o zasiewy kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. A tym tematem zajął się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
1: Jak powiedzieli mi rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy były zniszczone przez zwierzęta dwukrotnie. Próbowali rozwiązać ten problem, grodząc siatką swoje pola, ale nie przyniosło to efektu. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego.
2: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem, straty są duże. Po zasiewach dziki przyszły, zniszczyły ten zasiew w dużej mierze. Część rolników przesiewała te zasiewy, te straty próbowała jakoś tam niwelować, ale to w tej chwili już nie ma sensu.
3: Kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
4: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty, zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz są efekty dzików, że no, praktycznie wszystko, cała uprawa zniszczona. Grodzimy właśnie siatką na własny koszt, leśną. Dzików jest bardzo dużo, tutaj okoliczni mieszkańcy widzieli dziki w biały dzień, że chodzą stada około 40 sztuk.
3: Kukurydza już była w fazie 3-4 liści, potrafiły przyjść, zniszczyć uprawę. Mimo tego, że dostaliśmy pastucha od koła łowieckiego, to potrafiły przejść tego pastucha i im to nie przeszkadzało. Straszaki są porozstawiane i im to akurat nie przeszkadza. Dziki zachowują się tak, jakby były zaprzyjaźnione z ludźmi.
2: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża. No i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy, ale ten rok pokazuje, jak w trudnej sytuacji jesteśmy.
5: Od grudnia 2025 roku nie możemy prowadzić gospodarki łowieckiej na terenie 2 obwodów łowieckich.
1: Cezary Szatkowski, łowczy okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
5: One zostały zamknięte w związku z pojawieniem się martwego dzika na terenie jednego z obwodów łowieckich w powiecie piotrkowskim. Zatem na tych 2 obwodach koła łowieckie nie mogą prowadzić żadnej gospodarki łowieckiej. W tej chwili mogą tylko zapobiegać szkodom łowieckim i oczywiście robią to, szacują szkody i wypłacają odszkodowania rolnikom.
2: Nam nie chodzi o odszkodowanie, tylko nam chodzi o to, żebyśmy mogli spokojnie gospodarować na tych naszych polach. I tak jak powiedziałem, rolnicy, którzy zgłaszają się do kół, koła muszą przyjechać, muszą wyszacować te straty.
1: Z kolei Konrad Dereń, powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie, przypomina o zasadach bioasekuracji.
6: Te maszyny, które później stamtąd wracają z tych rejonów do gospodarstw utrzymujących świnie, są szczególnym ryzykiem, szczególnym zagrożeniem i powinny być poddane pełnej bioasekuracji, myciu, dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych, a wcześniej umyte. Te maty wjazdowe w gospodarstwach i bramy, ewentualnie jakieś opryskiwacze ręczne tutaj się sprawdzają, tak aby mieć pewność, że na tych kołach pojazdów, wracając z takich miejsc, gdzie ten wirus, jak widzimy, ciągle jest aktywny, nie zostało na tych kołach zawleczony wirus do świń, bo to byłaby prawdziwa katastrofa, gdyby teraz wystąpiła nam choroba na świniach.
0: Obostrzenia i strefa objęte zakażeniem w powiecie piotrkowskim z powodu ASF, a więc afrykańskiego pomoru świń, obowiązuje od 5 grudnia 2025 roku, a tym tematem zajął się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 13 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaglądamy na początek do prasy lokalnej, a konkretnie do Dziennika Łódzkiego. Tutaj czytamy: spieszmy się kupować bilety na pociągi z Łodzi, bo w wakacje nigdzie nie pojedziemy. Połączenia z Łodzi do popularnych miast w Polsce w terminie 26 i 27 czerwca, więc już po zakończeniu roku szkolnego, cieszą się wielkim zainteresowaniem. W pociągach nie ma już praktycznie żadnych wolnych miejsc siedzących. Bilet wciąż można zakupić, ale bez gwarancji miejsca, co dla zdecydowanych będzie oznaczało jazdę na stojąco, czy też jazdę w ciasnocie. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Jeszcze rzut oka do prasy ogólnopolskiej. W Rzeczpospolitej czytamy: Rosja coraz bardziej agresywna. W ciągu zaledwie 3 miesięcy tego roku już ponad 300 razy została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Głównie były to bezzałogowce, wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I jeszcze rzut oka do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj ciąg dalszy sporu o bohaterów, w cudzysłowie, z UPA. Kijów wiedział o ryzyku, czytamy w dzienniku. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro prezydenta Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. To są ustalenia Dziennika Gazety Prawnej. Wynika z nich, że biuro prezydenta Zełenskiego otrzymywało sygnały, że nadanie jednostce specjalistów imienia bohaterów UPA wywoła negatywne reakcje w Polsce. Informator gazety mówi, że te informacje przekazywali Zełenskiemu ukraińscy wojskowi, ale zostali zignorowani. Inne instytucje uczestniczące w procesie konsultacji nie wzięły pod uwagę kontekstów międzynarodowych. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej analizował propozycje tylko pod kątem zgodności z ukraińskim prawem wewnętrznym, jak wynika z pisma, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Poparł pomysł bez najmniejszych zastrzeżeń. Kijów wiedział o ryzyku. Ten temat dzisiaj do odnalezienia w Dzienniku Gazecie Prawnej. A na zegarze 11 minut do godziny 9.

7 minut do godziny 9, za 7 minut u nas kolejny raport drogowy, warto posłuchać, a oczywiście przypominamy o tym, że więcej informacji z dróg na bieżąco do znalezienia na naszym portalu radiouć.pl, także punktualnie o 9 najważniejsze informacje będą także doniesienia ze świata sportu. Proszę zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
6: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Zbliża się 9:00, więc czas na kolejny raport drogowy. Damian Grosicki.
11: A godziny szczytu na łódzkich ulicach powinny się kończyć, ale warto nie zapominać o słowie powinny, bo nadal miejscami jeszcze nie jest kolorowo, na przykład na skrzyżowaniu po Jezierskiej i Julianowskiej ze Zwierską, po Jezierskiej z Sieratowskiego i na Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy. Jeszcze Sierac i wszelkie dojazdy do Ronda Kaczyńskiego tradycyjnie są pełne samochodów, ale też Jana Pawła w kierunku Ronda Solidarności. Wszystkim życzymy spokojnej, bezpiecznej i cierpliwej podróży.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
12: Synoptycy alarmują, burze mogą przejść przez Łódzkie. Innowacje w Zgierzu, będą autobusy na żądanie. Sieradzanie skarżą się na dziurawą drogę i żądają remontu. Za chwilę szczegóły. Przelotne opady deszczu dzisiaj miejscami, burze z lokalnym gradem, a wiatr słaby i umiarkowany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Łodzi. Alert obowiązuje dziś od godziny 13 do 20. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę, a także lokalnie grad. Wcześniej IMGW ostrzegał przed upałem powiaty rawski i skierniewicki oraz miasto Skierniewice. W poniedziałek na ulicę Zgierza wyjadą pierwsze autobusy na żądanie. Będzie to na razie pilotaż systemu, który ma połączyć sposób funkcjonowania autobusów miejskich i taksówek. Mieszkańcy za pomocą aplikacji będą mogli zamówić autobus do najbliższego wirtualnego przystanku, a bilet będzie kosztował raptem 4 zł. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym rozwiązaniu z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, jestem.
12: Przed pilotażem pojawiają się jednak pytania, czy taki system nie będzie dla miasta za drogi. No i na przykład co z seniorami, którzy nie mają aplikacji oraz smartfonów.
13: No tutaj niestety nie mam dobrych informacji. Seniorzy, którzy nie będą biegli technologicznie, po prostu autobusu nie zamówią. Być może w przyszłości.
14: Oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniami dla osób starszych, tych, które są wykluczeni chociażby cyfrowo, ale to nie, w dalszych etapach
13: telefon,
14: realizacji.
13: Jeden operator? Pewnie jest dużo to... takich zgłoszeń nie będzie, no ale jednak warto by pomyśleć o seniorach.
14: Jest taka możliwość, też o tym rozmawialiśmy, natomiast nie w pierwszym okresie tego półrocza pilotażu.
13: Wyjaśnia prezydent Zgierza i zapewnia, że system będzie miastu się opłacał.
14: My płacimy za usługę i jest to rząd wielkości 200 tysięcy złotych, mniej więcej taki koszt, który...
13: Miesięcznie, rocznie?
14: W tym układzie pilotażu, który przewidujemy.
13: Na razie na miejskie, na Zgierskie ulice wyjedzie 6 autobusów, a docelowo 10. Miasto zapewnia, że autobusy na żądanie nie zastąpią tych tradycyjnych, ale po prostu je uzupełnią.
12: A Zgierz w planach ma nie tylko autobusy, chce przywrócić linię tramwajową 46, która kiedyś jeździła do Ozorkowa. Gdzie tramwaje dojadą teraz i przede wszystkim kiedy? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która już jest na stronie internetowej Radia Łódź w naszej aplikacji. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Polska powinna nadal pomagać Ukrainie, ale nie może tolerować gloryfikowania UPA. Takie przekonanie wyraził poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Polityk powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że dyskusja o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu jest w pełni uzasadniona. Nadanie jednemu z oddziałów imienia bohaterów UPA jest bowiem obrazą dla Polski.
15: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła. Przypomnę, że jeszcze żadne decyzje nie zapadły.
12: Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zapoznał się ze stanowiskiem kapituły i podejmie decyzję w późniejszym terminie. Posiedzenie kapituły zwołano po tym, jak Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. UPA odpowiada za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Mieszkańcy ulicy Wolskiej w Sieradzu domagają się remontu drogi. Ich zdaniem jest ona dziurawa, brakuje chodników, miejscami są też problemy z oświetleniem. Ulica Wolska znajduje się na samych obrzeżach Sieradza. Według mieszkańców miasto powinno bardziej zainteresować się tym miejscem i usprawnić poruszanie się po okolicy. W reakcji na to przewodniczący Rady Miasta Sieradz Michał Pabich tłumaczy, że w najbliższym czasie rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który może poprawić infrastrukturę w tej zachodniej części Sieradza.
16: To jest może ten dobry moment, akurat czerwiec, żeby na lipiec, sierpień, kiedy ten projekt rządowy będzie uruchamiany, zacząć rozmawiać na temat potencjalnego skorzystania z dofinansowania właśnie z tych środków.
17: Droga jest wąska, chodnika nie ma, więc no jak jest ciemno, no to trzeba na pewno jechać ostrożnie.
18: Chodniki powinny tu być, należymy do miasta, wie pan, płacimy podatki, no moim zdaniem powinny być.
12: Michał Pabich zadeklarował też, że skieruje pismo do prezydenta Sieradza z zapytaniem, jakie są plany kierownictwa miasta na ulicę Wolską i jej okolice. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
10: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
19: Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w kolejnym turnieju na kortach trawiastych. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista zagra z Finem Otto Virtanenem, a z nim w ostatnią niedzielę przegrał w Birmingham 1-2 po 3 tiebreakach.
20: Dobry mecz z obu stron. Los chciał, że ponownie zmierzymy się na 250 w Hertogenbosch. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się kluczowe punkty wygrać i wyjdę z tego spotkania zwycięsko.
19: Majchrzak z Virtanenem na kort wyjdą dzisiaj nie wcześniej niż o godzinie 15:30, a spotkanie piotrkowianina poprzedzi mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fukowiczem. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zakończy pierwszą fazę eliminacji Mistrzostw Świata wyjazdowym meczem z Holandią. Jedyny punkt biało-czerwone jak na razie zdobyły na inaugurację w starciu właśnie z pomarańczowymi, a Holenderkom do bezpośredniego awansu na mundial może zabraknąć m.in. punktów straconych w Gdańsku. Podkreśla to była reprezentantka Polski, sieradzanka Patrycja Balcerzak.
21: No nie będzie to łatwy, naprawdę mecz. Holenderki będą chciały grać pabank, będą chciały grać o wszystko, będą chciały grać o 3 punkty. Tutaj ten jeden punkt może też być troszeczkę dla nich takim podrażnieniem.
19: Początek meczu Holandia-Polska dzisiaj o 21:00. Polki bez względu na wynik meczu zagrają w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. A Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią czwartkowego meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata Mężczyzn, gdzie Meksyk zagra z RPA. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować polscy sędziowie, a informacje o wyborze Wiltona Sampaio na pierwszego arbitra tych mistrzostw podał sędziowski blog Low Five The Referee, który powołał się na FIFA. Jolanta Błądek z Łodzi obroniła tytuł mistrzyni Polski w Nordic Walkingu podczas Mistrzostw Federacji ONWF w Gorzowie Wielkopolskim. Zwyciężyła w kategorii K80 na dystansie 5 km. Powtórzyła tym samym sukces sprzed roku, a więcej o tym na radioloc.pl.
10: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie może spaść grad, także możliwe są burze, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 23 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie nawet do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowy oraz południowo-zachodni. Na barometrze już sprawdzamy 992 hektopaskale. Kuba, Janik, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
3: Witam. Kłaniam bardzo się pani serdecznie.
10: Dzień dobry. Czy pani jest przygotowana na zmienną pogodę?
3: Na burzę, tak? Ja już sobie zapisałam, będą burze, żeby nie zapomnieć, żeby tam być dobrze zorientowaną w sytuacji. Zobaczymy, jak to będzie.
10: No może być, upał. 30 stopni w Skierniewicach.
3: Aż nawet, tak?
10: Tak, w Skierniewicach.
3: Czyli pierwszy w tym roku 28. Upał, tak? Potwierdzamy?
10: Tak, lato.
3: Prawie, mamy
10: lato. Za 11 dni.
3: Nie da się tego nie zauważyć,
10: Nie da się nie zauważyć, także w listach od naszych słuchaczy serdecznie pozdrawiamy, no i proszę zostać z nami.
3: Zapraszam.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.

Radio Łódź. Nadaje się.

Już 16 minut po godzinie 9, czyli mamy lato, coś w tym jest, ale ponieważ lato zawsze pełne jest niespodzianek, szczególnie wiosną, to o tych burzach dzisiaj proszę pamiętać. Jaki dzisiaj dzień? Poza tym, że aż muszę się upewnić, wtorek, Dzień Przyjaciela, tak między innymi, ktoś bez kogo nie wyobrażamy sobie życia. Do tego tematu jeszcze wrócimy, będą też zaproszenia na wydarzenia kulturalne, a w ten ciepły dzień poszukamy też cienia. Tak szykuje się wycieczka, taka idealna na rok 2026, ale to się za chwilę wyjaśni.

Nie będziemy marnować słów, to jest pewne. 23 minuty po godzinie 9 już, jeżeli ktoś już się zastanawia, jaka wycieczka może być dosłownie skrojona pod rok 2026, to na listę patronów proszę zajrzeć tego roku właśnie. Sprawa będzie parkowa, także tutaj chyba już wiemy prawie wszystko. Wybierzemy się do parku jeszcze dzisiaj, to pewne, a ja wrócę jeszcze na chwilę do Dnia Przyjaciela. Dzisiaj takie święto w kalendarzu. Koniecznie proszę dzisiaj pamiętać o osobach, które zawsze są obok, na które zawsze można liczyć, które czasem pocieszają, a czasami sprowadzają nas na ziemię. Za co Państwo najbardziej cenią swoich przyjaciół? Co w przyjaźni liczy się przede wszystkim? studio@radiouci.pl. Ciekawe, jakie będą refleksje. To ja poproszę tak po przyjacielsku dzisiaj.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Za nami godzina 9:30. Jakie plany jeszcze przed południem? W Radiu Łódź za kilka minut ekonomiczna migawka. Dzisiaj temat projektu ekspansji na rynki pozaunijne. Chodzi o handel oraz o misje zagraniczne skierowane do łódzkich przedsiębiorców. Tymi zagadnieniami zajmie się dziś Remigiusz Fladrowski.

0: Ekonomiczna migawka.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Witam w Ekonomicznej Migawce, a dziś gościem audycji jest Elżbieta Krzyżanowska-Firlong, ekspert Regionalnego Biura Handlowego w Łodzi, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Chciałbym z panią porozmawiać między innymi o projekcie Polskie Mosty Technologiczne, bo ten projekt rusza jeszcze w czerwcu i oferuje polskim firmom z sektora MŚP spore granty, jeśli chodzi o ekspansję pozaunijną.
2: To prawda.
1: Jak to wygląda w praktyce?
2: Teraz akurat mamy bardzo dobry czas, bo faktycznie już 22 czerwca rusza trzeci nabór do projektu Polskie Mosty Technologiczne. Od razu sprostuję, nazwa trochę myląca. Nie jest to projekt tylko dla firm technologicznych. Zapraszamy do współpracy aż 15 branż. Są to bardzo szerokie branże, typu branża IT, ICT, branża meblarska, medyczna i farmaceutyczna, motoryzacyjna, spożywcza, branża budowlana oraz elektroniczna. Łącznie tych branż mamy 15, które wspieramy i zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane ekspansją na rynki pozaunijne.
1: Wspomniała pani tu o całym szeregu, całym wachlarzu branż. Zastanawiam się, czy kryteria oceny wniosków faworyzują określone rynki docelowe, jeśli chodzi o te branże.
2: Tutaj w tym przypadku projekt został zaktualizowany i teraz wcześniej mieliśmy ograniczenia i typy, jeżeli chodzi o branże i wybrane rynki. Obecnie zaktualizowaliśmy projekt i tak naprawdę wszystkie 15 branż, firmy ze wszystkich 15 branż mogą się starać o wybrany rynek pozaunijny. Natomiast ważne jest, że firma może aplikować czy realizować tylko jeden projekt na wybrany rynek pozaunijny, dopiero jak go zakończy i rozliczy, może aplikować o kolejny rynek. A mówiąc o rynkach, powiem, że ten najbliższy nabór 22 czerwca to będzie nabór na rynki Egipt, Maroko, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli firma zainteresowana którymś z wybranych rynków może aplikować o wsparcie w eksporcie na ten właśnie kraj.
1: To jakie są te kluczowe innowacje technologiczne, chociaż pani powiedziała, że to nie tylko technologiczne, branże w ogóle w województwie łódzkim, które według pani obserwacji mają największe szanse na sukces?

0: sukces na tych rynkach.
1: Tutaj ciężko prognozować o największych szansach na sukces, jeżeli chodzi o daną branżę, bo czynników jest bardzo dużo. Natomiast na pewno w branży w województwie łódzkim takich silnych, które mogłyby aplikować, mamy dużo. Mamy tę branżę spożywczą, mamy branżę farmaceutyczną, branża medyczna, ICT, zdecydowanie potencjał. Branża meblarska. Naprawdę mamy szeroki wachlarz branż i firmy z tych specjalizacji mogą zdecydowanie aplikować i starać się o dofinansowanie i wsparcie w eksporcie na któryś z tych wybranych rynków.
0: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz naszą rozmowę przenosimy na www.radiołódź.pl.

I już 15 minut zostało nam do godziny 10, co do przyjaciela. I już są wiadomości od Państwa. Odbierze telefon o każdej porze dnia i nocy. Czasami przytuli, czasami właśnie sprowadzi na ziemię. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest obok, czuwa pani Natalia. Pozdrawiam swoją przyjaciółkę Asię. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Za co Państwo cenią swoich przyjaciół? O tym będziemy sobie jeszcze dzisiaj rozmawiać. studio@radiouch.pl. Ale tak jak wspominałam wcześniej, będą też dzisiaj niespodzianki, zaproszenia do teatru. Dzisiaj mogę Państwu zaproponować, o tym też sobie jeszcze porozmawiamy. Tuż po godzinie 10 będzie pewna ważna przypominajka tak zwana, ponieważ czerwiec to jest generalnie taki czas, kiedy biegamy. Ale to za chwilę jeszcze się wszystko wyjaśni.

0: lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Kilka razy zdarłem głos. Chcę tak dalej.
1: I tak dalej, i tak dalej, jak to w piosence 8 minut do godziny 10, to wracając do Dnia Przyjaciela, jeszcze od pani Krystyny wiadomość. Pani Moniko, uwielbiam misiowe powiedzonka o przyjaźni. Przyjaciel to ktoś, kto zna cię na wylot i mimo wszystko cię lubi. Przyjaciele są jak gwiazdy, nie zawsze ich widzisz, ale wiesz, że są. Za co państwo cenią swoich przyjaciół? studio@radiouć.pl. Czekam na wiadomości w tej sprawie, ale jeszcze kilka innych też jest tematów do poruszenia. Tuż po godzinie 10 ważne informacje związane z biegiem jubileuszowym Radia Łódź. O wszystkim opowiemy. Dobre wieści są do przekazania. Polecamy się. Do słuchania.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
10: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
11: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
12: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
13: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
11: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
14: Tworzymy rodzinę.
15: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
10: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
17: Niespokojna pogoda w Łódzkiem, jest ostrzeżenie przed upałem i burzami. Zgierz chce przywrócić linię tramwajową numer 46. Prezydent rozstrzygnie sprawę odznaczenia prezydenta Ukrainy. Temperatura maksymalna do 28 stopni, możliwe burze z gradem. Burze z gradem i deszcze możliwe dziś w całym regionie łódzkim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów w województwie. Ostrzeżenia obowiązują dziś od godziny 13 do 20. Jakiej pogody możemy spodziewać się dziś w Łódzkiem? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
18: Dzień dobry, słyszymy się. Na razie jest słonecznie, jest pogodnie, ale już po godzinie 13 aura może się całkowicie zmienić. Trzeba przygotować się na burze i ulewy. Deszczu może spaść do 25 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do 75 km na godzinę. Niewykluczone, że spadnie też grad. Co więcej, w niektórych miejscach regionu wydano alerty przed upałami. Ostrzeżenia obejmują część województwa. Najcieplej będzie w powiatach rawskim i skierniewickim w godzinach 14-18. Temperatura maksymalna w tym rejonie do 30 stopni Celsjusza. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
17: Bardzo dziękuję za informację. W pozostałej części regionu termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza. Najsilniejsze burze i ulewy będą dziś w południowej Polsce, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Być może za 3 lata wróci na tory linia tramwajowa 46 w Zgierzu. To połączenie, którym dawniej można było dojechać do Ozorkowa. Miasto chce wyremontować tory, ale tylko w swoich granicach administracyjnych. Oznacza to, że nawet po remoncie na razie tramwajem będzie można dojechać do Proboszczewic. Przetarg na remont ma ruszyć jeszcze w tym roku, mówił w Radiu Łódź prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
14: W tym roku takie założenie, aby uruchomić już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
19: Natomiast remontu torów, jak rozumiem.
14: Remontów torów.
19: A jest jakakolwiek szansa, żeby tramwaj w kierunku Ozorkowa wrócił?
14: Być może w przyszłości.
19: Czy to już
14: tak,
19: jest projekt pogrzebany?
14: My nie przewidzieliśmy rozwiązania wykraczającego poza granice miasta. Natomiast nie jest to wykluczone. Takie rozwiązania na etapie projektowym są przewidziane. Natomiast to już jest decyzja samorządów ościennych.
17: Z gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Ościenne samorządy, takie jak choćby gmina wiejska Zgierz, jak na razie nie mają jednak pieniędzy na tak ogromną inwestycję. A przypomnijmy, że tramwaj do Ozorkowa nie jeździ od 2018 roku. Linia zniknęła ze względu na fatalny stan torowiska.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Tymczasem ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Pabianicach. Niektóre autobusy i jeden tramwaj zmieniły trasy. Autobusy linii 7 i 265 po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego wróciły na swoje stare trasy. Z kolei tramwaj linii 41 tymczasowo nie dojeżdża do Placu Niepodległości w Łodzi, a tylko do zajezdni Chocianowice IKEA, skąd dalej pojechać można autobusami zastępczymi linii Z11 i Z41. Ta zmiana ma związek z rozpoczętym remontem torowiska na rondzie lotników lwowskich w Łodzi. Pabianiczanie mają nadzieję, że nie potrwa to długo.
20: Lepiej jak się wsiada w jeden i się jedzie do celu, nie? Nie przesiadki, to już są dla starszych ludzi, to jest uciążliwe, nie?
21: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa jak do pracy, nie?
22: Jest dalej cały czas ta sama trasa, więc nie jest najgorzej.
23: No pytanie, czy będą jakieś komunikaty właśnie informujące o tym, że to jest ostatni przystanek i tak dalej. Będzie jakiś potrzebny czas, żeby ludzie się przyzwyczaili, że muszą się przesiąść na tym etapie.
17: Aby ułatwić przesiadki, rozkład autobusów Z41 został dopasowany do rozkładu tramwaju. Zmiany w kursowaniu linii 41 obowiązują tylko w dni robocze między 6 a 18. Dziś, a najpóźniej jutro, poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła Orderu Orła Białego. W rezydencji prezydenta w Juracie spotkali się wszyscy członkowie kapituły. Obrady trwały kilka godzin, mówi Agnieszka Drążkiewicz.
24: Na razie mamy niewiele oficjalnych informacji o spodziewanej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Wczorajszy wpis na platformie X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza mówi jedynie o tym, że odbyła się dyskusja, a prezydent podejmie decyzję w stosownym czasie. Ten czas, jak ustaliłam, nastanie szybko, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków. Wiemy również, i to także usłyszałam z otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia decyzji Karola Nawrockiego. A sama inicjatywa odebrania orderu ma związek z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
17: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
16: A w prognozie pogody wiadomość następująca. Już 24 stopnie na termometrach w Łodzi, czyli bardzo ciepło. Maksymalnie dzisiaj do 28 stopni i tutaj wschodnia część województwa nawet do 30. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz możliwe porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę, a ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia dla całego województwa będzie obowiązywać od godziny 13 do 20.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: I już 6 minut po 10. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Kuba Janik realizuje program. Za chwilę także dobre wieści w sprawie biegu jubileuszowego Radia Łódź. Będzie niespodzianka dla Państwa.

0: 10 minut po godzinie 10, to nie będziemy czekać. Mamy bardzo dobre wieści do przekazania i już w studiu Konrad Ciężki, Nowe
1: Dzień
0: Media,
1: dobry.
0: Radia Łódź. Witam Konradzie bardzo serdecznie. Czyli my tak ostatnio jak się spotykamy antenowo, w takich okolicznościach właśnie, to tak z reguły o bieganiu sobie rozmawiamy,
1: prawda? Ja bardzo chętnie, zawsze o każdej porze, ile potrzeba.
0: Zawsze i wszędzie. Przypominamy 21 czerwca bieg jubileuszowy Radia Łódź. Ten bieg ma wyjątkową nazwę, 5 do setki. To tak, żeby wszystko się zgadzało. Ale właśnie, opowiadałam o tym już dzisiaj, że będą bardzo dobre wieści do przekazania. Jakie to są wiadomości?
1: Zacznijmy od tego, że w miniony weekend zakończyliśmy przed czasem zapisy, czyli wypełniliśmy wszystkie możliwe miejsca, czyli mamy 50 sztafet, za co bardzo dziękuję.
0: 50 sztafet.
1: Tak. I teraz ta dobra wieść jest taka, że wciąż państwo się odzywacie, że jeszcze byście chcieli, że może by jeszcze dało radę zapisać jakieś drużyny. No to podjęliśmy decyzję, że tak, robimy dogrywkę i dzisiaj o godzinie 20 wystartuje tak zwana właśnie dogrywka, czyli dodatkowe zapisy. Będzie to pula 10 miejsc dla 10 drużyn sztafetowych. No i co? To będzie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, jak to w wyścigu.
0: Oczywiście, to będzie tak zwany wyścig przed czasem jeszcze, dosłownie. 21 czerwca to wszystko się zaczyna. Wiem, że państwo się przygotowują, wiem, że państwo tutaj bardzo trzymają kciuki także za nasze sztafety, bo my też będziemy startować. Ale ta najważniejsza informacja jest taka, bo zawsze właściwie przychylamy się do próśb, które od państwa dostajemy i tutaj zdecydowanie potwierdzamy raz jeszcze, zresztą będziemy o tym jeszcze państwa informować. Dodatkowe miejsca pojawiły się.
1: Tak, dla 10 sztafet, ale oprócz tego, że zachęcamy do biegania, do zapisywania, myślę, że warto przypominać, zapraszać, że zachęcamy też do kibicowania. Każdy, kto po prostu nie ma ochoty się, że tak powiem, męczyć, czyli biegać, maszerować, niech przyjdzie, niech pobije brawo, niech pokrzyczy, niech pobawi się razem z nami.
0: Tym bardziej, że szykuje się naprawdę doskonała zabawa, ponieważ ten bieg, no nie chciałabym mówić, że to tak przy okazji, bo bieg to jednak ten temat główny. Natomiast my liczymy też na obecność osób, które nie tylko będą brać udział w tych sztafetach, w tym biegu właśnie, tylko tak jak powiedziałeś przed chwilą, kibicujemy.
1: Tak,
0: kibicujemy przede wszystkim.
1: Myślę, że trzeba też dodać, że będzie strefa zabaw dla dzieci, czyli mam na myśli tutaj dmuchańce i różne inne atrakcje. Będzie można zjeść nasze radiościowe ciastko, będą lody radiowe. Kurczę, będą też inne atrakcje, których już w tym momencie nie pamiętam i też szkoda czasu, żeby wymieniać, ale będzie, myślę, trzeba to nazwać taka atmosfera piknikowa. Zawody zawodami, ale oprócz tego jakby robimy taki wspólny piknik, żeby się razem spotkać i poświętować.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. 21 dzień czerwca to będzie niedziela oczywiście, a jeżeli chodzi o te zapisy dodatkowe dla sztafet, to dzisiaj będzie można o godzinie 20 zapisać się jeszcze i tutaj też obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. O tym proszę pamiętać. Konrad Ciężki, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I biegniemy dalej.

20 minut po godzinie 10. Dzisiaj dzień przyjaciela. Czy trzeba przypominać? Chyba nie, ale bardzo piękną rzeczą jest to, że piszą Państwo w sprawie swoich przyjaciół. Pani Marzena, witam. Mam wiele koleżanek, ale tylko jedną prawdziwą przyjaciółkę, której ufam bezgranicznie. Cenię ją za to, że potrafi być obok w najlepszych chwilach i wtedy, gdy świat trochę się sypie. Za szczerość, za wspólny śmiech, do łez, rozmowy o wszystkim, za to, że przy niej mogę być po prostu sobą. Znamy się od podstawówki, to taka moja bratnia dusza. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ewę. Pozdrawiamy również obie panie tak przy okazji. A ja obiecałam dzisiaj zaproszenia między innymi do Teatru Powszechnego w Łodzi. 13 czerwca o godzinie 19 spektakl Nie trzeba było tego mówić. Może przyjaciela będzie można zaprosić albo przyjaciółkę właśnie. Przyjaciel jest niezastąpiony i teraz zadanie będzie następujące. Jakim słowem jednym można opisać przyjaciela? To jedno słowo i krótkie uzasadnienie. Najciekawsza naszym zdaniem opowieść zostanie nagrodzona. Studio Małpa, radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
18: 29 minut po godzinie 10. My już za chwilę do tematu przyjaźni wrócimy i będzie wyjaśnienie sprawy związanej z teatrem.

znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 11 i pewna sprawa właśnie teraz się wyjaśni. Przyjaciel jest niezastąpiony, oczywiście, że tak. Ale jakim jednym słowem można opisać przyjaciela? Tutaj specjalnie nie powiedziałam zastąpić, bo to by było zdecydowanie nie na miejscu. Pani Angelika, dla mnie przyjaciel to przystań, bo to jest taki bezpieczny port, który zawsze jest z nami na dobre i na złe i zawsze można do tego portu po prostu wrócić. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia, ja także. I jeszcze do tego bardzo przyjemnej wizyty w teatrze, ponieważ nagrodą było zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi 13 czerwca o godzinie 19. Spektakl Nie trzeba było tego mówić. Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji.

0: 16 minut zostało do godziny 10. Już bardzo ciepło, nie tylko w Łodzi, ale w całym regionie. Ja obiecałam dzisiaj wyprawę do miejsca, gdzie można znaleźć trochę cienia. Kluczem do odpowiedzi na pytanie, jaki park zostanie wybrany, miał być patron roku 2026. A na tej liście m.in. Stanisław Staszic. Małgorzata Godlewska w miniony weekend oprowadzała po tym parku łodzian. Co można o nim powiedzieć, co o nim warto wiedzieć? Przypomnijmy sobie fragment tej opowieści, ale przede wszystkim przypomnimy lokalizację.
1: On się znajduje w obrębie ulic Narutowicza, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Jaracza. Jest to nieduży park, bo on ma powierzchnię zaledwie około 4 hektarów, więc tak naprawdę to właściwie jest to większy skwer niż prawdziwy park, ale jest tak genialnie zaplanowany przez swojego twórcę, ówczesnego starszego ogrodnika miejskiego Leona Grabowskiego, że właśnie jak się wchodzi, to wydaje się, że wchodzi się do odizolowanego wnętrza, tak jakby właśnie do mieszkania, dlatego że od strony właściwie wszystkich ulic odgradzają, izolują ten park krzewy, co pozwala na takie zatopienie się w zieleni, bo ta zieleń w parku jest bardzo bujna. Jest tam bardzo dużo drzew i co ciekawe, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że te drzewa w większości pochodzą z pierwotnych nasadzeń, bo park był tworzony od 1899 roku do 1901, czyli przełom wieków dokładnie. No więc można sobie łatwo wyliczyć, że te drzewa mają ponad 120 lat. Bardzo ciekawy jest ten park pod względem dendrologicznym. Wiele z nim znajdziemy takich odmian i gatunków drzew, które nie występują właściwie w dorosłej formie w całej Łodzi albo występują w pojedynczych okazach. Te ciekawostki dendrologiczne w parku, to jest ich naprawdę dużo. Zacznę może od brzóz papierowych. Zostało im tam takie niedobitki, zostały, było ich znacznie więcej dookoła obecnego placu zabaw. To jest brzoza, która pochodzi z Ameryki Północnej. U nas występuje zaledwie w kilku parkach. W tej chwili się już praktycznie tego gatunku nie sadzi. Ona charakteryzuje się tym, że ma większe liście niż nasza rodzima brzoza brodawkowata. Trochę inne owocostany, te takie wałeczkowate. Trochę inną korę. Ale w ogóle to kora jest biała, więc ta brzoza właściwie tak dla kogoś, dla laika trudna do odróżnienia, ale to jest inny gatunek. Oprócz brzóz papierowych, zobaczymy sobie w parku imponujących rozmiarów topole berlińskie, odmiany carskiej, właśnie odmiany żeńskiej. Prawdopodobnie należą do najstarszych w Polsce topól tego gatunku. Oprócz nich podobnych rozmiarów topole można też spotkać w parku klepacza. Tam zostały tylko dwie, a tutaj też są dwie. Przy czym jedna ma prawie 4 metry obwodu pnia, a druga 4,5, więc są to naprawdę duże drzewa. Mają dużą masę liści, dużą masę zieleni, dużo tlenu wydzielają, dużo pochłaniają dwutlenku węgla, pięknie zwiększają wilgotność otoczenia.
0: I oczywiście można tak długo, długo jeszcze opowiadać, bo to dopiero wstęp do całej tej historii. Na naszej stronie radiołódź.pl znajdą Państwo podcast Spacer Dendrologiczny w Łódzkim Parku Staszica i tam zdecydowanie więcej takich opowieści. Polecamy się do słuchania, polecamy się do czytania również, bo to też jest taka bardzo ważna historia. 12 minut zostało do godziny 11. O 11 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Ja już teraz zapraszam na opowieści związane z wydarzeniami kulturalnymi. Tuż po godzinie 11 po wiadomościach będziemy Państwu podpowiadać, na jakie wydarzenia w Łodzi i w regionie dzisiaj warto zwrócić uwagę, ale tutaj przede wszystkim jeszcze apel do Państwa i takie przypomnienie: od godziny 13 do godziny 20 w Łódzkiem będzie dzisiaj obowiązywać ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami. Proszę zwracać uwagę na to, co dzieje się na niebie, i do tego tematu wrócimy w prognozie pogody. Tuż po wiadomościach.

0: autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
6: Radio Nocą.
7: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
10: W serwisie wakacyjne remonty łódzkich torowisk tramwajowych, pomysł społecznej agencji najmu w Łodzi i utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Tomaszowie. W regionie w tej chwili słonecznie i coraz cieplej, nawet do 26 stopni, ale po południu możliwe burze. Zapowiadają się duże kłopoty komunikacyjne w Łodzi. Od najbliższego piątku rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Struga, który potrwa do końca wakacji. Prace oznaczają weekendowe zmiany w kursowaniu tramwajów i ograniczenia dla samochodów. Łączymy się teraz z reporterem Radia Łódź Jakubem Jędrzejewskim, który zna więcej szczegółów.
11: Tak, dzień dobry, jestem. Remont obejmie skrzyżowanie Kościuszki i Struga, gdzie tramwaje kursują średnio co 2 minuty. Od piątku, od godziny 19 do końca weekendu tramwaje nie pojadą Aleją Kościuszki ulicą Zachodnią na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. To nie jedyne utrudnienia, które mamy teraz w Łodzi, bo przypominamy, już teraz trwają prace na Placu Wolności i rondzie lotników lwowskich. W przypadku tego remontu skrzyżowania Kościuszki i Struga linie zostaną skierowane objazdami, a pasażerów obsłużą także dwie zastępcze linie autobusowe. Kierowcy również muszą liczyć się ze zmianami. Przejazd będzie możliwy tylko wybranymi pasami.
10: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję. Prace na skrzyżowaniu będą prowadzone w weekendy aż do końca wakacji. W tym czasie zmienią się trasy i rozkłady linii numer 2, 3, 6, 7, 11, 59 i Z6. Będą tanie mieszkania w Łodzi, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Obecnie trwają analizy nad utworzeniem społecznej agencji najmu, która ma zarządzać wynajmowaniem lokali z korzyścią zarówno dla właściciela mieszkania, jak i osoby wynajmującej. O szczegółach mówi nasz reporter Damian Grosicki.
12: Społeczna agencja najmu ma dzierżawić mieszkania od właścicieli na minimum 5 lat. W tym czasie gwarantuje terminowe opłacanie czynszu i utrzymanie porządku. Wynajmujący zyskuje dostępne cenowo mieszkanie, a najemca jest chociażby zwolniony z podatku, mówi na Sejmiku Łódzkiego Hanna Dziel-Piątek.
13: SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne.
12: Trzeba będzie jednak spełnić pewne warunki, chociażby finansowe. W tej chwili nie zostały one określone. Damian Grosicki, Radio Łódź.
10: Na Łódzka Społeczna Agencja Najmu ma ruszyć w styczniu przyszłego roku. Marszałek Sejmu zaapelował, aby nie eskalować konfliktu związanego z nadaniem ukraińskiemu oddziałowi imienia bohaterów UPA. Włodzimierz Czarzasty powiedział dzisiaj, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie była zła, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że napięcie między Polską a Ukrainą służy jedynie Rosji.
3: Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, dlatego że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
10: Dzisiaj, najpóźniej jutro poznamy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta. I wróćmy na drogi, bo dzisiaj są utrudnienia na drodze krajowej nr 48 w Tomaszowie Mazowieckim. Na około 300-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Wysoką zamknięty zostanie jeden pas jezdni w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. W czasie prac wahadłowym ruchem pokierują pracownicy, a poza godzinami robót będzie działać sygnalizacja świetlna. Jak przekazał Radio Łódź Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają do połowy lipca.
6: W tym czasie wykonawca rozbierze istniejącą drogę całkowicie wraz z konstrukcją i na tej połówce odbuduje tę drogę. Ten odcinek drogi zostanie wybudowany od początku. Ruch będzie się odbywał wahadłowo przez cały okres trwania budowy.
10: Na czas wykonywanych prac drogowcy nie wyznaczyli objazdów. Kierowcy proszeni są więc o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, a także poleceń osób kierujących ruchem. A więcej piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Przed nami prognoza pogody i będzie można odpowiedzieć na pytanie, gdzie aktualnie najcieplej w kraju. W Łódzkiem w Wieluniu 26 stopni. Gdyby ktoś już potrzebował chłodu, bardzo proszę, wycieczka do Świnoujścia. Tam 17 stopni tylko na termometrach. W ciągu dnia w Łódzkiem zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i potem przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura do 28 stopni na krańcach wschodnich, nawet do około 30, wiatr słaby. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie przed burzami będzie obowiązywać od godziny 13 do 20.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 11, to wciąż przedpołudniowe. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik. Witamy serdecznie. Za moment czas na kulturę w Radiu Łódź.
14: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Czas na kulturę.
1: To ja potwierdzam. W studiu Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj jest jeden kłopot. Za chwilę o tych wydarzeniach kulturalnych, ale czy zdążymy dotrzeć na miejsce przed burzą i czy ta burza w ogóle się wydarzy, to też jest bardzo ważne pytanie.
2: To zawsze są wielkie zagadki. To są zawsze wielkie zagadki i zawsze stawiają nas przed ryzykownymi decyzjami. Nie wiem, o której ta burza przyjdzie, czy przyjdzie na 17:00, może zdążymy na wydarzenie na 19:00, nie wiem. A o 19:00 bardzo przyjemny koncert w Łódzkiej Filharmonii. Czyżby lato, bo wystąpi Czyżby Orkiestra. To jest nawiązanie do znakomitej postaci Henryka Czyża właśnie w tej nazwie orkiestry amatorskiej Filharmonii Łódzkiej, która dzisiaj wystąpi pod batutą Artura Kozy. Wystąpi także Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich Bałałajki, przygotowany przez Barbarę Sobolczyk, a w programie muzyka przenosząca słuchacza w słoneczne strony i to będą między innymi utwory Verdiego, Bizeta, Rimskiego-Korsakowa, będą słowiańskie melodie ludowe. Początek tego przyjemnego koncertu o 19:00 w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. A w Monopolis dzisiaj otwarcie ciekawej wystawy okładek płytowych, oczywiście winyli, chodzi o duże okładki.
1: To już wiemy, kto od nas się wybierze.
2: Plakatów, no tak, tak, mam podejrzenie.
1: Panowie dwaj, oczywiście.
2: Panowie dwaj, oczywiście. Dzisiaj o 17:00 będzie można obejrzeć ten projekt, który prezentuje pracę studentek i studentów Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego oraz Fotografii Reklamowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I to już jest 15. edycja, to będzie 15 autorskich właśnie historii wizualnych, bo ta wystawa ma pokazać, że okładka płyty to może być opowieść, to może być cała historia.
1: Są takie kultowe okładki, tak, prawda?
2: Oczywiście, być może któryś z młodych projektantów będzie miał w dorobku później taką kultową okładkę, ale plakaty też są czasem bardzo takim skrótowym przekazem czegoś, co gdyby chcieć powiedzieć słowami, to by się mówiło
1: takie
2: i mówiło.
1: Takie dzieła sztuki po prostu.
2: Proszę bardzo. Do 21 czerwca. Otwarcie dzisiaj o godzinie 17:00 w Monopolis. Spotkanie z Dagmarą Warszewską-Kołacz i promocję książki Piekielna Osiemnastka dzisiaj proponuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna, czyli interesuje nas adres Gdańska 100/102. Piekielna Osiemnastka to jest historia o Julii, która ma 17 lat i tajemnicę przerastającą Julię, która jest wykluczona przez religijną społeczność, nieochrzczona, z głosem w głowie, który nigdy nie milknie. W dniu 18 urodzin wszystko ma się wyjaśnić, ale do tego czasu napięcie będzie rosło. To jest thriller psychologiczny o wewnętrznych demonach, które mogą być bardzo zwodnicze, a autorka nie boi się trudnych tematów i choć to thriller, choć tam są elementy nadprzyrodzone, to ważny jest też kontekst społeczny. To spotkanie o godzinie 17:00 w bibliotece przy ulicy Gdańskiej 100/102 i jeszcze króciutko tylko o tym, że kończy się cykl, to jest drugi semestr Akademii Kina Polskiego w NCKF-ie, czyli przy ulicy Targowej 1/3, powtarzam zawsze wejście, od ulicy Hasa. Dzisiaj ostatnie dwa filmy i wykład, ostatni przed wakacjami, no bo pewnie po wakacjach cykl powróci. Będzie ostatni etap Wandy Jakubowskiej i przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego, czyli mocne filmy wojenne o tragicznych sprawach i wykład Magdaleny Sariusz-Wolskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, związanej także z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. To o godzinie 17:00 w NCKF-ie.
1: Pięknie dziękujemy. Anna Groblińska.

21 minut po godzinie 11 i pora wrócić do Dnia Przyjaciela. Taki wyjątkowy dzień dzisiaj właśnie. Stąd też pomysł na to, żeby spróbować opisać jednym słowem dosłownie słowo przyjaciel, zastąpić. Chyba trzeba będzie użyć tego określenia właśnie i wyjaśnić, dlaczego właśnie to słowo wpadło do głowy. studio@radiouć.pl. Widzę, że ta propozycja cieszy się dużą popularnością. W związku z tym są już przygotowane dla kolejnych osób kolejne zaproszenia. A tym razem Teatr Jaracza w Łodzi, Arkadius is Dead, to jest najnowszy spektakl. Prapremiera odbyła się dosłownie przed chwilą, tak można śmiało powiedzieć, ponieważ to była końcówka maja. 12 czerwca o godzinie 19 to przedstawienie. Dwa podwójne zaproszenia czekają. studio@radiouć.pl

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
10: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
10: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
12: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
14: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
15: 29 minut po 11, to zanim wrócimy do słowa przyjaciel i do Państwa pomysłów, najpierw zaproszenie na dzisiejsze wydanie programu To jest temat. Już za kilka minut będziemy Państwa zapraszać do dyskusji.

0: 24 minuty zostały do godziny 12. Tuż po 12 program To jest temat i pora zaprosić Państwa do dyskusji, czyli opowiedzieć o tym, na jaki temat będziemy mogli dzisiaj porozmawiać.
1: Oj, dziko dzisiaj będzie.
0: Iza Berkowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Już słychać. A dlaczego będzie dzisiaj dziko? Bo
1: no,
0: dzikie?
1: Bo sobie, no nie, no to dziki sobie dzisiaj odpuścimy. Dzikie wysypiska.
0: No właśnie, dzikie.
1: Weźmiemy pod lupę. No, jeśli chodzi o Łódź, to w ubiegłym roku wydała, ja tutaj doczytuję, ponad 1 000 000 złotych na usuwanie takich dzikich wysypisk. Usunięto około 600 ton odpadów. W tym roku, no, jeszcze nie poszliśmy na rekord, ponad 200 takich nielegalnych wysypisk zlikwidowano. Oczywiście nie wszędzie można posprzątać, bo niektóre działki są po prostu prywatne, ale teraz jest pytanie, dlaczego my wozimy śmieci do lasu albo na takie mniej uczęszczane tereny? Gdzie my w ogóle wozimy te śmieci? To jest takie pytanie otwarte, być może koło państwa też są takie.
0: A propos otwarte, czasami są otwarte miejsca, gdzie po prostu mieszkańcy wyrzucają śmieci. I
1: no
0: tam
1: ale
0: też można zaobserwować.
1: Przecież są kosze na śmieci, przecież my za to płacimy.
0: Tak, ale Iza, jeszcze jedna jest sprawa, ponieważ lasy to jedno, ale zdarzają się też takie sytuacje, że tak jak powiedziałam przed chwilą dosłownie, są takie miejsca, w których generalnie mieszkańcy wyrzucają śmieci. Te miejsca czasami są otwarte, ponieważ nie pilnują tego spółdzielnie mieszkaniowe. I ja na przykład bardzo często obserwuję, że zatrzymuje się samochód bardzo duży i właśnie w tym miejscu, ponieważ wiadomo, że tam jest czynne 24 godziny na dobę, są wystawiane różne rzeczy. Tak? Tak to właśnie działa. Czyli nie tylko lasy, chociaż te lasy chyba są pod szczególną ochroną,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Że tak. Pytanie, no właściwie dlaczego my nie pojedziemy do Pszoku? Jak już zapakowaliśmy na przykład tę lodówkę, czy opony, czy jakiś zeschnięty beton na ten samochód,
0: wszystko
1: no to już
0: dosłownie
1: można by było pojechać w to miejsce, gdzie rzeczywiście takie rzeczy się składuje. Bezpłatnie zresztą, dodajmy. Ale jakoś z bliżej nieokreślonych powodów łatwiej

0: i jest nam podjechać, nie wiem, na taką dziką
1: działkę
0: tuż obok i tak, i rzucamy. I mamy tam sedesy, wszystko, co by człowiek nie chciał, to wszystko znajdzie.
1: Czyli
0: dlaczego?
1: Tak, zapraszamy Państwa do dyskusji. To po pierwsze, jeżeli znają Państwo takie miejsca i tutaj też moglibyśmy stworzyć taką mapę, to też jest w sumie chyba jakiś pomysł, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Żeby na ten temat porozmawiać.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w ogóle taką mapę tworzą, stworzyli, no i tutaj będzie okazja też o tym porozmawiać, o tym, co się udało ustalić.
1: studio@radiolodz.pl. W tej sprawie można już pisać, a tuż po godzinie 12 będzie można zadzwonić do studia.
0: 606-78-78-78.
1: A ja jak zawsze 426-78-78-78. Iza Berkowska zaprasza bardzo
0: serdecznie. Do usłyszenia.
1: Tuż po 12.

14 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. To teraz będziemy wymieniać się spostrzeżeniami i wymieniać również pewne słowa, które są zamiennikami. Na określenie krótkie przyjaciela mogę użyć jednego słowa, które opisuje moją przyjaciółkę, to opoka. Mam prawdziwe szczęście, że Ania jest moją przyjaciółką. Takich ludzi się po prostu nie spotyka zbyt często. Zawsze wie, co powiedzieć. Kiedy mam jakieś życiowe problemy, to wiem, że Ania mnie zrozumie i szczerze doradzi. To wiadomość od pierwszej osoby, od pani Bożyny. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I jest jeszcze jedna propozycja nagrodzona, bo to warto podkreślić, propozycji było więcej. Przyjaciółka to taka nadziejka. Od tak jednym słowem, nadzieja na dziś, na jutro, na zawsze. I właśnie z nią potrafimy dostrzec to, co najpiękniejsze. Pani Zofia. Przy okazji również bardzo serdecznie pozdrawiam i obie panie zapraszam razem z osobami towarzyszącymi. Będzie można wybrać się już 12 czerwca do Teatru Jaracza w Łodzi.

Ależ nam się historia muzyczna przypomniała. 7 minut zostało do godziny 12. Proszę pamiętać o tym, że dziś Dzień Przyjaciela. Widzę, że Państwo pamiętają, pozdrawiają. Można zadzwonić, dodać tak wyjątkowo od siebie dzięki, że jesteś, bo to chyba takie najsłynniejsze podziękowanie. Także bardzo proszę, przypominam tak przy okazji. Jeszcze jedna ważna sprawa do przypomnienia, czyli temat pogody. Dzisiaj bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą pojawić się w Łódzkiem i do tego tematu wrócimy tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
7: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest południe.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
10: W serwisie petycja przeciwko obecnym przepisom o polowaniach. Koniec bezpłatnego postoju w parkingu wielopoziomowym w Łodzi. I ukraińskie media, które przewidują duży kryzys w stosunkach Warszawy z Kijowem. W regionie słonecznie i coraz cieplej, ale po południu możliwe burze. Społecznicy i aktywiści chcą zmian w polowaniach. Ruszyła petycja w ramach akcji Uwaga, polowanie. To obywatelska inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim, które zdaniem twórców petycji jest niedostosowane do obecnych standardów ochrony zwierząt i ochrony środowiska. Społecznicy domagają się także większej kontroli nad działaniami Polskiego Związku Łowieckiego, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
11: Dotyczą bezpieczeństwa, takiego w lasach, ale również koło naszych domów, szkół, przedszkoli. Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad tym, co się dzieje w polskich lasach. I po trzecie, sprzeciwu wobec polowań komercyjnych.
12: To jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
10: Dodaje ambasador akcji Muzyk Krzysztofski, ma podpisy pod petycją. Będą codziennie zbierane także w Łodzi. Miejsca zbiórki można znaleźć na stronie uwagapolowanie.pl. Pod obywatelskim projektem ustawodawczym potrzeba 100 tysięcy podpisów, aby ten trafił do Sejmu.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Koniec z darmowym parkowaniem. Parking wielopoziomowy przy ulicy Wschodniej w Łodzi działa już od ponad tygodnia, ale od dzisiaj postój w obiekcie jest już płatny. W ostatnich dniach korzystało z niego wielu kierowców, a jak jest dzisiaj, mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
14: Okres testowy już minął i jak się okazuje, minęło także zainteresowanie parkowaniem. Przez pierwsze dni parking wielopoziomowy był darmowy, teraz trzeba już jednak za niego zapłacić. Początkowo wydawało się, że zdobywa popularność, bo w ostatnich dniach momentami wypełniał się on do blisko połowy. Za to dziś rano, wraz z końcem darmowego parkowania, swoje auto zdecydowało się tu zostawić zaledwie kilkunastu kierowców. Nie pomaga nawet cena, która jest niższa niż ta obowiązująca w pobliskiej strefie płatnego parkowania. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Na parkingu wielopoziomowym przy wschodniej 62 przez 64 dostępnych jest 258 miejsc. W najbliższych miesiącach zakończy się też budowa kolejnych parkingów kubatorowych w centrum Łodzi przy ulicach wschodniej 67 i Tuwima 12. Ukraińskie media komentują możliwe odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Niebawem prezydent Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie. A większość komentatorów nad Dnieprem uważa, że sprawa może trwale popsuć relacje między obydwoma krajami. Mówi o tym więcej Paweł Buszko.
15: Oficjalnie Kijów kilkukrotnie tłumaczył się, że nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nie było w zamierzeniu antypolskie. Większość ukraińskich mediów przychyla się do takiego poglądu, stara się jednak wyjaśnić swoim odbiorcom, dlaczego przez Polaków ten krok mógł być odebrany jako wrogi. Wołyń to jedna z największych traum w pamięci Polaków. Czytamy w artykule BBC Ukraina. Jego autor Światosław Chomenko stwierdza jednocześnie, że antyukraińskie nastroje są w Polsce wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Jak ocenia, stosunki ukraińsko-polskie znalazły się na krawędzi najpoważniejszego kryzysu od wielu lat, a symbolem tego kryzysu jest zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego procedura pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Prezydent Nawrocki dzisiaj, a najpóźniej jutro ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. I na koniec mężczyzna z maczetą, który zdewastował ławkę w Złoczewie. Do takiego zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem na placu Ruszkowskiego, a zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawca sam się zgłosił na policję i przyznał do winy, mówi burmistrz miasta Dominik Drzazga.
16: Doszło do zniszczeń na naszym placu Ruszkowskiego. To ławka, ale również nasadzenia, krzewy, które zostały tą maczetą ścięte. Udało nam się osobę zidentyfikować. Ta osoba dzisiaj pojawiła się na policji i u nas w urzędzie.
10: Wobec sprawcy Urząd Miasta wyciągnie konsekwencje. Obecnie szacowana jest wartość zniszczeń. Jak ustalono, mężczyzna nie jest mieszkańcem gminy i nie był wcześniej karany, a swoje zachowanie tłumaczył tym, że był po imprezie i pod wpływem alkoholu. Tyle w tym serwisie, a w kolejnym za godzinę między innymi powiemy o wielkim remoncie zabytkowego Collegium Anatomicum w Łodzi.
8: A przed nami jeszcze prognoza pogody. W Radiu Łódź najcieplej w kraju, wciąż w Łódzkiem, ale lewa strona pozdrawia prawą stronę. Wcześniej w Wieluniu, teraz w Sulejowie prawie 27 stopni na termometrach. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, burze z gradem. Maksymalnie dzisiaj do 28 stopni w Łódzkiem, ale miejscami na krańcach wschodnich nawet do 30 stopni. Pięć minut po godzinie 12, już za moment program To jest temat. Dzisiaj zaprasza Iza Berkowska. Jaka tematyka? Nielegalne wysypiska w Łodzi. Czy da się walczyć z naszymi przyzwyczajeniami? studio@radiouc.pl. O tych przyzwyczajeniach też będziemy mówić bardzo szczegółowo. Można też zadzwonić do studia 606-788-7878. 42-678-7878. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Monika Borysow-Ludowicz. Na dziś to wszystko ode mnie. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Rozbite szkło, zużyte ubrania, czy takie zniszczone sedesy, nielegalne wysypiska w Łodzi, to jest temat, który dzisiaj podejmujemy. Czy da się walczyć z tymi naszymi starymi przyzwyczajeniami? Czy tereny zielone to wciąż dla nas wysypiska śmieci? Czy wokół państwa także rosną góry odpadów? 606-787-8 to telefon do Radia Łódź. 42-678-78-78 to jest nasz drugi numer telefonu. Można też do nas napisać na adres studio@radioloc.pl. Iza Berkowska, ja zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem, z profesor Anną Kacperczyk z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierowniczką projektu Dzikie Wysypiska, wytwarzanie ładu i nieładu społecznego w przestrzeni miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chcemy się dowiedzieć, krótko mówiąc, z tego projektu, gdzie my mamy te dzikie wysypiska, dlaczego wciąż powstają kolejne i wyciągnąć z tego wnioski, jak rozumiem, żeby temu przeciwdziałać.
2: Tak, zdecydowanie tak. Naszym celem jest dowiedzenie się jak najwięcej na temat tego zjawiska, na temat tego, gdzie ludzie chętnie porzucają odpady, jakie są cechy tych miejsc. No i też trochę próbujemy rozmontować cały ten układ, w którym występują dzikie wysypiska, bo to jest bardzo skomplikowana sieć relacji pomiędzy służbami, które sprzątają, mieszkańcami, prawem, które nas obowiązuje, kwestiami organizacyjnymi, logistycznymi, ale też naszymi takimi logistykami wewnątrz naszych domów i naszymi przyzwyczajeniami. Ten problem dzikich wysypisk jest na takim złożeniu skomplikowanych spraw organizacyjnych, administracyjnych, prawnych. Mhm. I chcielibyśmy się w tym projekcie dowiedzieć, co tutaj nie gra i co powoduje, że ten problem ciągle się utrzymuje.
1: To jest taki niekończący się problem. Kiedy sięgnę pamięcią, to zawsze tak było. No, ale teoretycznie trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o odbiór śmieci, prawda? Mm-hmm. Płacimy za to, wiemy co i jak. Wszystko mamy podane na tacy, można powiedzieć. A mimo to coś nas kusi. Coś się zepsuje, mamy jakieś odpady, nie wiem, pobudowlane i jedziemy i na przykład bach, do lasu.
2: Mm-hmm. Tak. No, po pierwsze, ten problem od wielu lat utrzymuje się i to nie tylko w Łodzi, ale w ogóle na terenie całej Polski. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce co rok jest około 10 tysięcy dzikich wysypisk i ta liczba nigdy jakby nie spada, ona się co roku odnawia. To znaczy jest sprzątane corocznie bardzo dużo tych dzikich wysypisk, ale na koniec roku i tak kilka tysięcy, 2000 mhm. czy ileś w Polsce tych dzikich wysypisk zostaje. To wskazuje na to,
1: zostaje,
2: że
1: zostaje czy powstaje? Czyli powstają nowe, czy my cały czas idziemy?
2: Powstają nowe. Jedne są sprzątane, a drugie powstają. To tak mhm. na zakładkę idzie. Także te, które są, znaczy i część jest takich, które jeszcze nie zostały może usunięte, ale generalnie jest tak, że po prostu ten problem się odnawia, co oznacza, że my ciągle nie wiemy, dlaczego ludzie ciągle postępują nieprawidłowo z odpadami. Co jest takiego trudnego, kłopotliwego w tych odpadach, że właśnie nie można ich poprawnie zdeponować, nie? Mhm. Więc to tutaj na pewno problemem jest przyzwyczajenia ludzi, takie wyobrażenia, co najlepiej zrobić z odpadami. Do tej pory mamy sytuacje, w których ludzie zakupują śmieci, albo wyrzucają do jakichś zbiorników wodnych, albo no, palą nadal. Do tej pory ludzie mhm. mają takie pomysły, żeby palić nimi
1: kalosze,
2: w piecach.
1: Opony. Tak.
2: Więc raz to są te nasze, to są te nasze dziwne nawyki i przekonania, co powinniśmy z tymi śmieciami zrobić. A druga sprawa to są różnego rodzaju ograniczenia i no jakby cała skomplikowana logistyka po prostu oddawania odpadów, bo my nagle jako mieszkańcy musimy być specjalistami, materiałoznawcami, tak? Bo okazuje się, że kiedy się idzie do centrum recyklingu czy do PSZOK-u, to pewne odpady nie są na przykład przyjmowane, bo tego rodzaju plastiku albo tego rodzaju rzeczy, na przykład na tą rzecz dany PSZOK nie ma kontenera. No i co wtedy się dzieje? No taki sfrustrowany mieszkaniec, który już wykonał pewien wysiłek, żeby dotrzeć do tego miasta, żeby to zapakować i przywieźć. No często albo wyrzuca to po prostu do zmieszanego pojemnika, kontenera, albo no sfrustrowany wyrzuci to pod nieopodal na przykład takiego centrum recyklingu, czy właśnie jakiegoś PSZOK-a. Także ja bym powiedziała, że
1: no
2: my
1: tak,
2: mamy...
1: ale też, żebyśmy od razu postawiły sprawę jasno. Nikogo nie usprawiedliwiamy. To,
2: nie
1: wiedzieliśmy, gdzie, w jaki sposób pozbyć się danego śmiecia. No zresztą, nie oszukujmy się, żyjemy w świecie, gdzie naprawdę informacje można znaleźć. Wystarczy to pewnie wpisać gdzieś do internetu i no, nie musimy komplikować sobie życia, prawda? To wszystko pewnie zostanie nam wyjaśnione, jeżeli wpiszemy, użyjemy jakichś odpowiednich słów kluczy.
2: Tak,
1: mam odpady takie i takie, co mogę z nimi zrobić? Podejrzewam, że tyle wystarczy. Sztuczna inteligencja nam podpowie.
2: Tak, ale wymaga to pewnego wysiłku. Tym wysiłkiem również jest
1: wpisanie tutaj takiego pytania?
2: Nie, mam na myśli, że dla... Ja na to patrzę w taki sposób, że sam fakt, że ciągle mamy ten problem dzikich wysypisk, świadczy o tym, że dla pewnej liczby naszych mieszkańców, bo to są nasi mieszkańcy, którzy dokonują tych nielegalnych zrzutów, prawda? Czyli można powiedzieć, że potencjalnie wszyscy jesteśmy tymi...
1: Odpowiedzialni.
2: Może odpowiedzialni, ale potencjalnie to nasi mieszkańcy no, należą do tej grupy kłopotliwej, która jest taką fantomową figurą. My nie wiemy, kto to jest ten zaśmiecający. Domyślamy się, przypisujemy mu różne cechy, typu właśnie flejtuch, typu właśnie osoba nie idąca zgodnie z duchem czasu albo po prostu z taką myślą wspólnotową, że to jest jakieś nasze dobro wspólne. Ale no, patrząc na to takim chłodnym okiem, jest pewna grupa ludzi, dla których jest to problematyczne, tak? Dla których łatwiej jest i racjonalniej no właśnie wyrzucić te śmieci w lesie, tak? Na przykład. Albo na skwerku. Więc to jest w ogóle fascynujący temat, co takiego za tym stoi. Bo oczywiście nie pochwalamy tego absolutnie, ale...
1: No ale często tak jest, ale... że ludzie mówią, a jechałem tam z wczasów, no co będę z tymi śmieciami wracał, otworzę okno i wyrzucę.
2: No tak, no to mamy bardzo dużo różnych typów tych śmieci, tak? To są takie typowe te pakiety samochodowe, ja to nazywam, tak? Czyli właśnie reklamówka, w której znajduje się...
1: Wszystko.
2: No jakieś resztki jedzenia, resztki opakowań po jedzeniu, jakieś chusteczki, coś co było niepotrzebne w samochodzie i często wokół naszych miejsc parkingowych, w zieleni wokół tych miejsc, możemy znaleźć bez trudu cały zestaw takich pakietów, włącznie z rzeczami, które mogą być szkodliwe dla roślinności, bo na przykład są tam też te zapachy samochodowe, różne olejki, różne środki czyszczenia samochodów. Także to jest niepokojące, że wśród tej materii odpadowej znajduje się bardzo wiele niebezpiecznych odpadów. My teraz ostatnio robiliśmy morfologię dzikiego wysypiska. Niby na tym wysypisku, to było takie wysypisko wśród ogródków działkowych, niby na tym wysypisku były tylko takie odpady komunalne oraz odpady zielone, takie no jakby pochodzące z ogródków, z działek. Ale była na przykład reklamówka, w której znajdowało się terpentyna, jakieś kleje, chemia, taka, którą niby mamy w domu, bo to są takie rzeczy, które my kupujemy w różnych no, miejscach typu Castorama czy Leroy Merlin, i żeby sobie w domu coś tam majsterkować, ale No właśnie to są rzeczy niebezpieczne, które nie powinny się gdzieś tam wylewać do środowiska, a one po prostu sobie leżą gdzieś tam w zieleni, prawda? Mhm. Więc to jest takie przykre, że właśnie niszczy się ten jakby to nasz dobrostan, nasze dobro wspólne, jakim jest czysta przyroda, z której nie tylko my korzystamy, bo...
1: Znaczy, pani profesor, zawsze to robiliśmy. Pytanie, jak z tym walczyć, bo to są lata, prawda, przyzwyczajeń i bardzo trudno jest w tej chwili być może nam się po prostu zmienić. Troszeczkę informacji. Łódź wydała w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. Usunięto około 600 ton odpadów. No i teraz pytanie, dlaczego wozimy śmieci do lasów i na takie mniej uczęszczane tereny?
3: Bezprawie jest takie, bezprawie. Pozwolenie na to.
4: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
5: Jest to spowodowane takim też ogólnym nadmiarem plastiku, że naprawdę ciężko po prostu kupić jakiś produkt, który nie będzie opatulony w tym plastiku cały czas. No i też może trudności z znalezieniem miejsc, gdzie dałoby się pozbyć takich elektrośmieci i różnych tego typu sprzętów.
6: Łatwiej, mam wrażenie, wywieźć to w jakieś przypadkowe miejsce i sporo ludzi nie ma takiego pomyślunku.
7: Marta Przywara, radna Rady Miejskiej.
8: Myślę, że najgorszą rzeczą, którą możemy robić, to jest usprawiedliwianie wyrzucania śmieci. Często, myślę, tak chciałabym wierzyć, wynika to z niedostatecznej edukacji. Być może mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że mogą bezpłatnie oddać śmieci do PSZOK-ów, również właśnie te wielkogabarytowe. Co ważne, wystarczy tylko na zasadzie deklaracji przedstawić, że jest się mieszkańcem Łodzi i można tych śmieci pozbyć się w taki sposób. Myślę, że jeśli ktoś może wywieźć kanapę do lasu, czy starą lodówkę, to równie dobrze może wywieźć na PSZOK.
9: Straż Miejska Łodzi Joanna Krasnowska. Przy okazji takich wysypisk, które są do nas zgłoszone przez mieszkańców, a w tym roku już wpłynęło 67 zgłoszeń, które uzyskały status jak gdyby tego dzikiego wysypiska, chociaż wiemy, że takiej definicji nigdzie nie ma. No nałożono chociażby w tym roku właśnie już 18 mandatów na sprawców ujawnionych takich wykroczeń zaśmiecenia terenu, które uzyskało no, taki status dzikiego wysypiska. No to mandat jest na kwotę 500 zł, ale również takie wykroczenie może być zakończone skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. No i to już sąd tutaj tę kwotę może nałożyć znacznie wyższą.
1: Ponad 200 nielegalnych wysypisk zlikwidowano w Łodzi, no jak do tej pory, w tym roku, czyli no mamy czerwiec, ale nie wszystkie oczywiście da się posprzątać, bo niektóre działki są prywatne. Tutaj już robi nam się większy problem, prawda?
2: Tak, bardzo dużym problemem jest własność terenu, na którym śmieci są zdeponowane, bo generalnie w polskim prawie za śmieci pozostawione na danym terenie odpowiada właściciel terenu. No i problem się zaczyna wtedy, kiedy my nie wiemy, kim jest właściciel, albo jest bardzo niejasna sytuacja prawna danego terenu. Na przykład jest bardzo wielu właścicieli, którzy jeszcze nie rozwiązali różnych spraw spadkowych i tak naprawdę nie wiadomo, kto odpowiada, albo nie ma kontaktu z tym właścicielem. Także to są rzeczy, które rzeczywiście opóźniają całą tą procedurę wymuszenia na właścicielu posprzątania. Najsprawniej sprzątane są te działki, które należą po prostu do gminy, tak? Bo wtedy WGK ma bardzo jasną, klarowną sytuację, wie, że teren należy do miasta, miasto za ten teren odpowiada, więc może uruchomić procedurę sprzątania.
1: Jeżeli chodzi o te ostatnie doniesienia, no to zaledwie kilka dni temu media napisały o górze śmieci koło Zditu, czyli przy ulicy Tuwima. No i czego tam nie było? Były tam połamane drzwi, było bardzo dużo ubrań, były zabawki, były oczywiście te różnego rodzaju materiały budowlane, ten wspomniany sedes oczywiście także. Może to jest tak, pani Anno, tak sobie myślę, że jak mamy miejsce, gdzie leżą jakieś takie popsute, zużyte sprzęty, to my nie mamy jakichś oporów, żeby coś dorzucić. Że sytuacja jest po prostu, tam jest i tak zaśmiecone, więc w zasadzie to, że ja tam dorzucę jeszcze butelkę, którą wypiłam, opróżniłam, jakiś napój, tak, to dla mnie jakby wizualnie niczego nie zmienia. To jest i tak chaos.
2: Mm-hmm, tak, zgadza się. Śmieci przyciągają śmieci. Wystarczy jeden śmieć i to już jest zaproszenie do rzucenia następnego śmiecia. Jest też w naszym zachowaniu coś takiego, że nawet te osoby, które właśnie dokonują podrzucania na przykład swoich śmieci pod cudze pergole śmietnikowe, rzeczywiście w pierwszym odruchu szukają miejsc, które no, może sugerują, że rzeczywiście że tam należy zdeponować, albo że tam można zostawić te śmieci. I jeden typ miejsc to są właśnie te miejsca zaniedbane, zaśmiecone, a drugi typ miejsc to są miejsca, które wskazują, że już tam następuje jakiś odbiór odpadów. My w ramach tego naszego projektu też analizujemy sprawy sądowe, które były przez ostatnie 10 lat za zaśmiecanie w naszym sądzie łódzkim. No i wiele takich sytuacji, kiedy ktoś podrzucił albo wyrzucił śmieci, to w pierwszym odruchu właśnie to było postawienie tego śmiecia gdzieś, gdzie już te śmieci były. Co sugeruje, że tam jest miejsce deponowania tych śmieci.
1: Mhm. Podejrzewam, że wasze badania będą też potwierdzać to, że my wybieramy takie miejsca, gdzie już ktoś jakieś śmieci podrzucił wcześniej.
2: Zdecydowanie tak. I to świadczy o tym, jak ważna jest w ogóle ta akcja sprzątania terenu, w ogóle pilnowania czystości terenu, bo czysty teren jakby, można powiedzieć, że no ma takie cechy, że trochę broni się sam, że tam, gdzie jest ładnie, tam, gdzie jest zadbanie, no mniej chętnie, taką stawiamy tutaj tezę, mniej chętnie ludzie śmiecą, tak? W tych wszystkich podręcznikach czy poradnikach, które od 90. lat w Stanach Zjednoczonych też były wydawane. Taką ważną kategorią było beautification, tak? Czyli upiększanie tych miejsc, które mamy wokół siebie. Ono już jest takim rodzajem no jakby zabezpieczenia, bo dla tego potencjalnego jakby zaśmiecającego to jest taki sygnał, że no tu jest ładnie, tu jest ład, tutaj nie powinno się śmiecić.
1: A czy to jest tak, że jeśli ja mieszkam na jakimś osiedlu, powiedzmy, trochę mnie osób zna też, ja mniej więcej ten teren znam, być może ja za ten teren też biorę w jakiś sposób odpowiedzialność, to ja pojadę jednak kawałek dalej, tak, na inne osiedle, żeby te swoje śmieci podrzucić. Czy ja tylko pójdę tam?
2: Być może tak jest. Zakładamy, że sprawca musi przynajmniej minimalnie znać teren, na którym się porusza. Zazwyczaj raczej nie idzie w zupełnie obcy teren, na przykład w miejsce, którego zupełnie nie zna, ale myślę, że to jest tak, że właśnie to jest teren trochę obeznany, że wiemy, jak się tam poruszać, ale jednak nie jest definiowany jako mój teren. Jest definiowany jako coś, co może mogę zaśmiecić, tak? No, nie zostawiam sobie tych śmieci u siebie za moją furtką, jakby w obrębie mojego mieszkania, w obrębie tak. mojego podwórka. W ogóle to jest paradoks, że sam fakt, że ktoś te śmieci wywala gdzieś, to świadczy, że ten człowiek chce mieć czysto u siebie, nie? Czyli no tak. wyznacza sobie pewien obszar taki, który chciałby mieć czysty, nie chciałby mieć tych śmieci właśnie na swoim własnym widoku. Czyli można powiedzieć, że paradoksalnie jest to chęć uczynienia swojego małego kawałka ziemi czystą. No ale
1: może to
2: nie
1: tak
2: branie,
1: już jest, po
2: nie
1: prostu,
2: branie
1: że są
2: pod uwagę
1: kawałki
2: tego, że
1: terenu czyste i brudne, no po prostu tak to jakoś definiujemy. No zresztą pewnie te wasze badania trochę to potwierdzają. Ja nie przypominam państwu, że można wziąć udział w tej rozmowie, jak to w państwa okolicy wygląda. Proszę dać znać, zgłosić, gdzie ewentualnie takie dzikie wysypiska mają miejsce, gdzie ludzie bardzo chętnie wyrzucają różnego rodzaju śmieci. No i można tutaj przy okazji ustalić, jakiego rodzaju będą to śmieci. Dzisiaj Radio Łódź wychodzi z pomocą. Przypominam numer telefonu 606-787-8 i 42-678-78-78 i można też do nas napisać na adres studio@radioloc.pl. Pan Józef jest z nami. Witamy.
10: Dzień dobry. Ja tak przysłuchuję się wypowiedziom pani gościa, no i ja to tak ocenię, że to wypowiedzi są oceny społeczno-socjologiczne, psychiczne. Mhm. Bo tutaj wszystkich obywateli wkłada się do jednego worka.
1: Na śmieci zresztą, do worka na śmieci przy okazji.
10: No powiedzmy. Mhm. Ci, co tak robią, to powinno się ich w ten sposób może z nimi postępować. Ja tylko mam takie pytanie. Czy powstają jakieś obiekty, żeby te śmieci totalnie utylizować i żeby coś społeczeństwo z tego miało?
1: Mhm. I dziękujemy bardzo.
10: Ale jeszcze nie. Dobrze, jeszcze. Się i jeśli dostanę odpowiedź, to zadam kolejne pytanie.
1: Dobrze, pani profesor. Czy mamy jakąś odpowiedź na to pytanie?
2: To znaczy, nie wiem, co pan ma na myśli. Utylizować, czy ma pan na myśli, nie wiem, jakieś spalarnie odpadów? Czy...
10: No właśnie, całkiem niedawno w Radio Łódź była taka mowa, że na ulicy Jędrzejewskiej w elektrociepłowni, która chyba jest już wygaszona, czy będzie wygaszana, powstanie obiekt do spalania takich trudnych śmieci, o których jest mowa w tej audycji. Z kolei parę lat temu wstecz wypowiadał się pan profesor w bardzo podobnym programie i powiedział bardzo proste spostrzeżenie, że wszystkie takie śmieci spalają się w temperaturze 1200 stopni. Mhm. I co tutaj dewagować, co robić? Po prostu wszystkich kierować do takich obiektów, które spalają, ogrzewają ciepłą wodę latem, zimą dają ciepłą wodę do kaloryferów i społeczeństwo też z tego ma korzyść. Być może, że to wszystko by mniej kosztowało z metra sześciennego.
2: Dziękuję bardzo za ten głos.
1: Dziękujemy również. Spróbujemy się odnieść
2: do tych przemyśleń. Tak, ze spalarniami sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego że spalarnie to są bardzo drogie inwestycje, które...
1: Muszą też spełniać jakieś warunki.
2: To oczywiście też. Niemniej jednak to nie jest takie proste uruchomić spalarnię i mieć wystarczającą ilość tych odpadów, które jeżeli się uruchamia takie urządzenie czy taką instalację, musi być określona liczba tych odpadów o określonej wilgotności, kaloryczności, która nie na jeden raz będzie podawana, ale przy kosztach eksploatacji takich instalacji potrzebny jest stały dopływ tych śmieci, co oznacza, że prawdopodobnie, żeby zasilić taką spalarnię, musielibyśmy po jakimś czasie sprowadzać śmieci z innych, nie wiem, miejscowości, województw, żeby ta spalarnia mogła regularnie pracować, więc nie jest to
1: takie proste. Ja mam wrażenie, że chodziło słuchaczowi o to, że gdybyśmy mieli jasność co do tego, w jaki sposób później z tymi śmieciami, jak wygląda droga następnie tych śmieci, to może wiedzielibyśmy, w które miejsce je dostarczyć. Bo pan Józef zadzwonił jeszcze raz, tak? Witamy.
10: Tak, zadzwoniłem raz jeszcze, bo bardzo dużo filmów jest w internecie, jakie przedsiębiorstwa wykorzystują właśnie utylizację tych odpadów na swoją produkcję. Sporo jest cementowni, które wytwarzają dane
1: produkty. Ale czy jest pan przekonany, że gdybyśmy wiedzieli...

0: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy jeszcze jeden telefon. Pan Szymon jest z nami. Witamy.
1: Przemek.
0: Przemek, pan Przemek. Witamy, panie Przemku.
1: Dzień dobry. To dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że z moim przedmówcą się zgadzam w 100%. Pracowałem kilka lat w laboratorium chemii budowlanej i do cementu, cement się produkuje z popiołu. No taka jest prawda, tak? No więc cementownie skądś ten popiół muszą brać i jest to dobry trop. Nie można powiedzieć, że nie, czyli nie trzeba specjalnych spalarni budować i tak dalej, i tak dalej. Czy to są drogie inwestycje? Jeśli spalarnia jest drogą inwestycją, to teraz policzmy sobie, ile rocznie no, miasto Łódź i wszystkie inne miasta w Polsce wydają na likwidowanie tych wszystkich wysypisk i czy no, w jednym mieście, dzisiaj nawet wojewódzkim, nie byłoby to opłacalne postawienie takiej spalarni. To jest raz. Dwa, Szwajcaria. W Szwajcarii jest to segregowanie odpadów i tak dalej, i tak dalej. I tam się po pierwsze nie płaci za odbiór, wręcz przeciwnie, to państwo płaci obywatelowi, który oddaje te śmieci. Dostają jakieś albo bony, albo na kartę, po prostu są przelewane za to pieniądze, czyli nikomu się to nie opłaca robić. Ja wiem, ktoś powie, że no, to jest Szwajcaria, bogaty kraj i tak dalej, i tak dalej. My się od najlepszych, a nie tworzymy kwadraturę koła jakąś. No to jest po prostu, trzeba się uczyć od najlepszych, trzeba podglądamy cały czas tak zwany zachód, podglądamy, próbujemy robić rzeczy, których u nas się albo nie opłaca robić, albo są po prostu dla nas jako Polaków bezsensowne i na siłę chcemy coś wprowadzać. Bierzmy przykład z najlepszych. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy. Ja przypominam, numer telefonu można brać udział w dyskusji 606-787-8778, 42-678-7878 i można też do nas napisać studio@radioloc.pl. Wszyscy stawiają na spalarnię, a ja wciąż mam wrażenie, że to są dwie różne sprawy. To, w jaki sposób my się będziemy pozbywać śmieci, a to czym są nasze nawyki, które każą nam rzucać te śmieci, gdzie popadnie. Mam wrażenie, że to są dwie różne sprawy.
2: Wydaje mi się, że tutaj już się pojawiło kilka takich propozycji, rozwiązań. Jedna, o której tutaj już mówiliśmy, to edukowanie oraz karanie, tak? To są takie dwie, to są takie dwa ogromne tematy.
0: Albo nagradzanie. Pojawiło się też nagradzanie i to był ciekawy pomysł. Pani profesor, damy jeszcze szansę słuchaczowi. Pan Marcin jest z nami. Witamy.
3: Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Ja wspomnę właśnie w sprawie wcześniejszej wypowiedzi pani profesor, że nie wszystkie śmieci przyjmuje PSZOK. Ja miałem osobiście taki przypadek. Bardzo chciałem oddać to, że tak powiem, naturalnym drogą koleją, żeby to oddać do miejsca, które to ode mnie przyjmie. Po obdzwonieniu, po byciu osobiście w moim regionalnym PSZOK-u, w którym miejscu zamieszkania, obdzwonieniu PSZOK-ów łódzkich, sanepidów, różnych dziwnych rzeczy, to stwierdziłem, że chyba najprościej będzie wyrzucić to do lasu, bo problem, jaki stworzył mi ten śmieć, który był czystym śmieciem, banalny, prostym, nieskomplikowanym, stworzył taki temat, gdzie nie mogłem tego oddać. I ja ciągle to mam. Ja nigdzie tego nie wyrzuciłem. Mam to w piwnicy. Leży i nie wiem, co mam z tym zrobić. Będzie leżało przez następne lata. Dlatego czemu PSZOK-i są takie teraz, że nie przyjmują wszystkiego? To chyba od nich, one powinny zapewnić nam to, że odbiorą wszystko i to jest instytucja, która powinna segregować, zajmować się właśnie tymi odpadami. Bo to wydaje mi się, że został przerzucony problem na obywatela. Państwo zrobiło się wygodne, przerzuciło problem na obywatela. I obywatel zostawia śmieci w lesie, bo tak jak mój przypadek stwierdził, że nie wie, co ma z tym zrobić, zostawi to po prostu w lesie. To w tym wypadku.
0: No, ma pan pewnie sporo racji. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za pana głos. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakiś porządek również z tym, co panu zalega gdzieś w piwnicy. Pani profesor,
2: no dokończymy
0: myśl.
2: To dwa lata temu
0: czyli byłam... PSZOK-i są problemem?
2: To znaczy, ja widzę to w taki sposób, że my staliśmy się, znaczy właściwie Moim zdaniem

0: Bardzo dużo ciężarów tej gospodarki odpadami zostało przerzucone po prostu na mieszkańca. Mieszkaniec jest po pierwsze tym, który płaci za cały system odpadowy, bo cały system odpadowy gminny, komunalny jest organizowany z pieniędzy, które my płacimy w naszych składkach, tak? Więc można powiedzieć, że to na kieszeni i na jakby zdrowiu mieszkańca zasadza się jakby to wszystko, za co my, jakby cała organizacja tego systemu. Ale jest jeszcze jeden wymiar, że tego mieszkańca traktuje się jako osobę, która ma być materiałoznawcą, ma być kimś, kto dokładnie wie, gdzie co oddać. Dwa lata temu podczas jednej z konferencji miałam dyskusję z pewnym profesorem z Norwegii.
1: No ale z tego, co ja zrozumiałam, co powiedział pan Marcin, to pan Marcin był zorientowany, jakiego rodzaju śmieci chciałby przekazać, tylko nikt tego śmiecia nie chciał przyjąć.
0: No tak, tak. Tutaj właśnie chodzi mi o to, że to właśnie osoba w PSZOK-u, czy osoba, która odbiera te odpady, ona powinna być tym materiałoznawcą i zadbać o to, żeby mieszkaniec mógł to bezproblemowo oddać.
1: To prawda? Ja mam pomysł. Śmieciowa infolinia. Mamy wątpliwość, gdzie z czym zrobić. Dzwonimy na infolinię i dostajemy szczegółową informację. Gdzie ewentualnie przewieźć, albo kto może odebrać.
0: Ja myślę, że tutaj zgodziłabym się z pierwszym naszym rozmówcą, który stawiał na infrastrukturę i w ogóle, bo wspomniałam o tym, że my mamy taki pomysł, że musimy edukować ludzi, że musimy karać ludzi i my rzeczywiście tutaj może tak psychologicznie trochę próbujemy podejść do tego, dlaczego ludzie tu, a nie gdzie indziej wyrzucają te swoje rzeczy, których nie potrafią się inaczej pozbyć, ale tak naprawdę powinniśmy inwestować właśnie w infrastruktury i tutaj akurat nie myślę o spalarni, bo spalarnia jest o tyle problematyczna, że jest postrzegana jako ogromna inwestycja, która kapitalizuje zyski, bo później korzystają z tego no jakby ci właściciele spalarni, a koszty zostają uspołecznione. To znaczy mieszkańcy ostatecznie będą płacić i zdrowiem, i kieszenią za tą spalarnię, która będzie musiała utrzymać ten ruch, rozruch tych wszystkich urządzeń, sprowadzać śmieci spoza granic, żeby utrzymać ten ruch. Podobno w Polsce jest w tej chwili już zaplanowanych zbyt dużo spalarni. I jeszcze jest jeden problem z tym związany, że jeśli zaczniemy nasze wszystkie śmieci spalać, to nie zrealizujemy poziomów recyklingu, które są od nas wymagane przepisami
1: unijnymi. Mamy trochę błędne koło.
0: Także mamy trochę błędne koło. Bo nie możemy wszystkich śmieci spalać. Spalarnia jest postrzegana jako element pewnej złożonej infrastruktury, która razem z właśnie, tak jak pan powiedział tutaj, z ogrzewaniem wody, czy właśnie pozbywaniem się tych najbardziej kłopotliwych odpadów, tworzy pewien kompleks rozwiązujący problem, ale ona nie może być rozwiązaniem, bo nasza idea ogólnie jest taka, żeby właśnie te ważne surowce nie lądowały w zieleni, czy nie lądowały, czyli powinniśmy postawić na dobrą segregację i na dobry odzysk
1: czasem
0: tych surowców.
1: Czasem brakuje też śmietników i to na to też należałoby zwrócić uwagę. Jest wiele miejsc, wiele nawet ulic w Łodzi, które miałam okazję ostatnio przejść, jedną z ulic w Śródmieściu, na której ani jednego śmietnika nie znalazłam, wcale nie małą ulicę. I pani Anna napisała, słuchając tego, zaczyna się człowiek denerwować. To jest niewiarygodne, nieważne, czy jest łatwość w segregacji, czy są trudności w odbiorze odpadów, czy gdzieś jest już zaśmiecone. Wyrzucanie śmieci to jest kompletny brak kultury osobistej. Jeżeli ktoś jest nauczony zostawiać po sobie porządek, to zawsze go zostawi. Pamiętam, jak na straganie poczęstowano mnie owocami i sprzedający poradził, niech pani wyrzuci tę szypułkę. Schowałam do kieszeni. Z radością obserwuję swoich synów, już teraz mężczyzn, jak na wspólnych piknikach sprzątają po sobie. Czy śmiecący chcieliby mieć u siebie te śmieci? Czasem widzę, jak kierowcy z aut wyrzucają pety, wyrzucają butelki. Nie sposób ich nie obtrąbić, napisała pani Anna.
0: W pełni się zgadzam. Wspaniały,
1: no właśnie,
0: wypowiedź.
1: Tak. Bardzo dużym przedmiotem, bardzo dużym problemem chyba są takie przedmioty, które trzeba byłoby gdzieś dowieźć, czyli te, których nie możemy zostawić, krótko mówiąc, w tym najbliższym koszu na śmieci, prawda? Czyli to są te wszystkie materiały budowlane, to jest gruz, to są elektrośmieci, to są stare lodówki, pralki, kuchenki, wanny, sedesy, to, czyli to wszystko, co znajdujemy na tych różnych dzikich wysypiskach, no tapczany oczywiście i części samochodowe. To wszystko pakujemy i dosyć często zdarza się tak, że wywozimy tam, gdzie jest pusta działka albo leżą inne śmieci, bo po prostu nikt nas nie widzi. Czy to jest przypadkowa lokalizacja? To już próbowałyśmy ustalić. Czy też zachęcają nas inne śmieci? A może są takie miejsca, które jakby no, są predysponowane do tego, żeby tam zostawiać śmieci?
0: Wiele wskazuje na to, że tak, że pewne cechy miejsca sugerują, że można tam te śmieci zdeponować. Z naszych ostatnich analiz...
1: To są takie dzikie tereny prawdopodobnie, prawda?
0: Tak. Wygenerowaliśmy ostatnio w naszym badaniu dr Maciej Adamiak, który z nami współpracuje z Wydziału Geografii, wygenerował takie pojęcie ruderalnych, miejskich terenów zielonych, które właśnie są takimi hotspotami, takimi miejscami, które przyciągają śmieci. Ta część roślinności, która wygląda na taką dziką, zaniedbaną, ruderalną właśnie, jest
1: czyli
0: przez
1: to
0: nas
1: jest
0: kojarzona...
1: przestrzeń, żebyśmy to słowo jakoś dobrze wyjaśniły, nieco chaotyczna, troszeczkę zaniedbana, z taką dziką przyrodą. Mamy wrażenie, że to trochę taka ziemia niczyja.
0: Tak, dokładnie. I takie miejsca najbardziej przyciągają właśnie na dzikie wysypiska i właśnie ten chaos.
1: I tam właśnie najchętniej pojedziemy i tam właśnie zdeponujemy, jak pani ładnie użyła słowa, te nasze śmieci, z którymi nie wiemy, co zrobić. 606-787-878. Pani Anna jest z nami. Witamy, pani Anno.
2: Dzień dobry. W sprawie wrzucania śmieci, czyli odpałków po papierosach lub małych papierków po cukierkach. No ja mam na przykład problem. Mam dziecko w dużym spektrum autyzmu i moje dziecko na spacerze chodzi i słuchajcie, zbiera niedopałki, papierosy, zbiera małe śmieci i mi daje. Ja czasami ze spaceru wracam z takim dzieckiem z pełną garścią śmieci po kimś. I to jest naprawdę brak kultury i brak chyba myślenia, żeby wyrzucać, bo naprawdę czasami jest to problem dla takich rodziców, jak my mamy takie dzieci, że idziemy i one zbierają po kimś. No, mają więcej chyba kultury niż normalni, dobrze myślący ludzie.
1: No tak, a ja myślę, że w ogóle wyobrażenie sobie dziecka zbierającego niedopałki po dorosłych, rzeczywiście to taki trochę żenujący obraz, prawda, pani Anno?
2: Tak, bardzo żenujący, szczególnie, że nie wszyscy patrzą, ja mu tłumaczę, a on zbiera i nikt nie rozumie, że to jest chore dziecko.
1: Jasne.
2: Że ma więcej tak naprawdę chyba rozumu pod tym względem niż dorośli. Dorośli, którzy to robią. Wyrzucanie papierosów z samochodu też. Mamy popielniczki. Jeśli stać nas na papierosa i zapalić go, to dobrze by było po sobie posprzątać takie rzeczy.
1: Jasne, że tak. Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Ja sobie też przypomniałam tę historię, kiedy są organizowane akcje sprzątania i wychodzą dzieci też gdzieś właśnie do jakichś okolicznych parków albo lasów i zbierają po dorosłych te małpki, prawda? To jest mniej więcej ten sam poziom takiej żenady w gruncie rzeczy. Nie wiem, czy się pani profesor ze mną zgodzi.
0: Bardzo dobre słowo. Dokładnie tego samego słowa chciałabym użyć w odniesieniu do takiej sytuacji.
1: A mówiłyśmy o tych miejscach ruderalnych, tak? Takiego użyła pani słowa, czyli troszeczkę przestrzeń taka zaniedbana, chaotyczna. Mamy wrażenie, że może do nikogo nienależąca działka, może trochę na uboczu. Mamy jakieś takie dzielnice w Łodzi, które są szczególnie narażone? Jakieś osiedla może, w których najwięcej jest takich miejsc?
0: Szczerze mówiąc, nasza mapa pokazuje, że Łódź jest równo rozłożona. Właśnie w każdej dzielnicy mamy takie przestrzenie ruderalne, właśnie takie gdzie tworzą się całe takie korytarze potencjalnych miejsc do zaśmiecenia. Nie oznacza to, że te wszystkie miejsca, które my na mapie w naszym artykule pokazujemy, one są zaśmiecone, ale potencjalnie mogą być. To są też takie miejsca, które na przykład chętnie przechodnie wybiorą na załatwienie swoich potrzeb fizjologicznych, oddanie moczu, tudzież inne sprawy, to po prostu kojarzą nam się te przestrzenie z takimi przestrzeniami dzikimi i wydaje nam się, że tam możemy takie rzeczy robić, jak pozostawiać śmieci i inne różne odpady. Także...
1: No właśnie. Warto chyba tutaj odnotować i wrócić do tego, o czym pani profesor powiedziała właściwie na początku, tak się prześlizgnęłyśmy przez ten temat, że to nie jest tylko kwestia estetyki. Że to są często takie materiały toksyczne również, bardzo szkodliwe dla środowiska.
0: Tak, zgadza się. Poza tym, no właśnie... Ale to też się przekłada później na to, że taki teren jest już nieatrakcyjny, że...
1: Niewiele tam można zrobić, tak? Ale też, no powiedzmy, że te dzikie tereny, paradoksalnie, one są pewnie najcenniejsze ekologicznie, prawda? Czyli tam mamy być może jakieś rzadkie, chronione gatunki zwierząt, owadów, w ogóle przyrody, tak? Roślin. My się tak mało zastanawiamy. Właściwie to są miejsca, które być może powinniśmy w sposób szczególny chronić, a tymczasem one stają się właśnie dla nas śmietnikiem.
0: Dokładnie, dokładnie. Piszemy o tym w obydwu naszych artykułach, że właśnie te miejsca są z punktu widzenia jakby myślenia o przyrodzie w mieście najbardziej cennymi miejscami, bo współcześnie myśli się o tym, żeby miasto zachowało jednak te elementy dzikości, które są ostoją dla dzikich zapylaczy, dla ptaków, dla drobnych gryzoni, dla po prostu tego
1: Czyli
0: życia
1: w mieście.
0: To są
1: miejsca, dla których powinniśmy mieć specjalny jakiś szacunek,
0: tak,
1: tymczasem stają się dla nas właśnie śmietnikami. 606-787-8-788. Pan Tomasz, rzutem na taśmę. Panie Tomaszu, mamy minutę.
3: Witam Państwa, pozdrawiam Radio Łódź.
1: Pozdrawiam.
3: Odnośnie właśnie tych śmieci. No proszę Państwa, mam takie wrażenie, że ja absolutnie nie chciałbym usprawiedliwiać ludzi, którzy powiedzmy wyrzucają te śmieci tam, gdzie nie trzeba. Natomiast uważam, że naprawdę trzeba by było zorganizować tak wszystko, żeby te śmieci można było gdzie wyrzucać. Jadąc teraz przez Sieradz, bo ja nie jestem z Łodzi, jestem akurat z Sieradza, ale jadąc przez Sieradz ulicą Grunwaldzką, no trudno tutaj zauważyć naprawdę kosz podczas tutaj na tej ulicy. To 300 metrów coś tam stoi, ale nie wiadomo właściwie do czego to służy. Teraz tak, no taka osoba, która pali papierosy, no niestety, no on nie będzie trzymał tego kiepa, czy tam wypalonego papierosa, że tak powiem już
1: tak
3: kolokwialnie.
1: Jest, przez trzy przecznice.
3: Tak, trzy przecznice. Ja miałem problem na przykład z budowy ze styropianem. No po prostu nie miałem gdzie tego, że tak powiem, wyrzucić. Musiałem na własną rękę to utylizować.
1: A no właśnie, czyli właśnie to jest ten problem, w którym właściwie nie bardzo wiadomo, gdzie się z tym udać i czasem idziemy po prostu na łatwiznę. Panie Tomaszu, niestety czas nie pozwoli nam na dłuższą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkim Państwu, którzy się z nami skontaktowali. Bardzo mi jest przykro, bo bardzo niewiele zostało powiedziane, pani profesor. Dziękuję za spotkanie profesor Annie Kacperczyk z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Państwu również bardzo dziękujemy za udział w programie, który oczywiście wraca jutro w południe. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Radio Łódź nadaje rytm. Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza. Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź, to właśnie 13. I to czas na wiadomości w naszym programie w studiu Jarosław Turek.
7: A w serwisie ewakuacja uczniów Łódzkiej Szkoły Podstawowej, modernizacja słynnego łódzkiego Kolegium Anatomikum i zbliżenie Jowisza z Wenus. W regionie dość pogodnie, chociaż teraz przeważają chmury, ale lokalnie na termometrach nawet do 30 stopni, po południu możliwe burze. No i zacznijmy od pogody, bo burze i ulewy mogą po południu pojawić się w regionie łódzkim. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia przed burzami wydano dzisiaj dla całego województwa. Informuje o tym synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
8: Lokalnie burze mogą być nieco silniejsze i przynosić intensywne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwy jest również grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód województwa.
7: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godziny 20, a w kolejnych dniach pogoda będzie zmienna.
8: Chwilami padał będzie przelotny deszcz, zrobi się też chłodniej. W dzień temperatura maksymalna nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
7: Poza tym są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Lokalne podtopienia mogą wystąpić w zlewisku rzeki Warty. Ewakuacja uczniów w szkole podstawowej nr 37 w Łodzi. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, którym przyglądali się łódzcy radni z Komisji Edukacji, ale także nasz reporter Damian Grosicki.
9: Całe ćwiczenia zaczęły się dość niewinnie. O godzinie 12 dzieci poszły na lekcje. Pół godziny później zabrzmiały trzy dzwonki. To był znak, że trzeba się ewakuować. Cała akcja potrwała bardzo sprawnie. Uczniowie parami zaczęli schodzić spokojnie po schodach. Wyprowadzani byli przez nauczycieli i w efekcie zeszli na miejsce zbiórki do ewakuacji. Damian Grosicki, Radio Łódź.
7: Ale dodajmy, że takie sytuacje mogą się powtórzyć także w innych szkołach. Ćwiczenia ewakuacyjne według zaleceń resortu spraw wewnętrznych muszą odbywać się w każdej szkole raz w roku. Będzie wielki remont zabytkowego Kolegium Anatomikum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnia ogłosiła właśnie przetarg na modernizację wyjątkowego gmachu przy ulicy Narutowicza 60. Ceglany budynek niedaleko Placu Dąbrowskiego od lat wymaga prac. A jakich dokładnie, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Czteropiętrowy budynek przy Narutowicza 60 w Łodzi powstał pod koniec XIX wieku. Pierwotnie swoją siedzibę miał tu przytułek dla starców i kalek. Po II wojnie światowej gmach przekazano najpierw Uniwersytetowi Łódzkiemu, a później medycznemu. To tutaj studenci kierunków medycznych i lekarskich uczą się anatomii, korzystając z preparatów z ludzkich ciał. UMED ogłosił przetarg na modernizację zewnętrznej części budynku i przyległego terenu. Ma tam powstać muzeum multimedialne oraz Centrum Inicjatyw Prozdrowotnych i Społecznych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: Kolegium Anatomikum przy Narutowicza 60 w Łodzi ma zostać zrewitalizowane do końca przyszłego roku. Jeszcze o tym, że na wieczornym niebie, o ile pozwoli na to pogoda, zobaczymy dzisiaj jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, będą tak blisko siebie, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt. Mówi o tym Przemysław Lis.
11: Dziś wieczorem dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego zbliżą się do siebie na odległość zaledwie 1,36 stopnia. Jak mówi astronom dr Piotr Witek, to wyjątkowe zjawisko bez problemu odnajdziemy na niebie, a do jego obserwacji nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu.
12: Wenus jest tą jaśniejszą planetą, Jowisz świeci trochę słabiej, ale nadal jaśniej niż jakakolwiek gwiazda, którą widzimy po zachodzie Słońca.
11: Zbliżenie Jowisza i Wenus, nazywane też tańcem planet, jest oczywiste. Pozorne.
12: Planety w rzeczywistości są bardzo odległe od siebie w przestrzeni kosmicznej, natomiast oglądane z Ziemi wydają się mijać.
11: Zjawisko zobaczymy nad zachodnim horyzontem chwilę po zachodzie Słońca. Przemysław Lis, Polskie Radio.
7: Chociaż dodajmy, że najlepszym momentem do oglądania tego zjawiska będzie godzina 21.45, o ile oczywiście pogoda pozwoli na obserwację. A u nas w serwisie za godzinę nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1.
6: Mamy dwa bardzo ważne ostrzeżenia, oba tak naprawdę aktualne mniej więcej do godziny 20. Ostrzeżenie o upałach. Temperatura może przekraczać nawet 30 stopni i tak może być w tej chwili, bo średnia temperatura to 28-29 stopni w naszym regionie, czyli odczuwalna może być wyższa. I drugie ostrzeżenie o burzach. W czasie burz wiatr może osiągać nawet prędkość do 75 km na godzinę. Prognozowana suma opadów to nawet 30 mm. Wiatr w nocy też może być silny. W nocy temperatura do 13 stopni i w dalszym ciągu w nocy przelotne opady deszczu.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: Kuba Janiek przede wszystkim realizuje program, ale wygląda przez okno i patrzy, czy nie ma już tej burzy z gradem, bo jeśli nie powiedziałem, to mogą jeszcze być to takie burze. Piotr Bielawski, to ja zapraszam. Jeśli będą te trudne warunki atmosferyczne, to natychmiast będę Państwa informował. A poza tym, no wiele ciekawych rzeczy się wydarzy do 16. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Ale przepiękna wokaliza na zakończenie tego utworu. Chyba nigdy aż tak bardzo na ten szczegół nie zwracałem uwagi. Kosmiczna wręcz muzyka zespołu Jamiroquai. Tak się program rozpoczyna. No kosmicznie, bo takie zbliżenie planet i to najjaśniejszych planet jak Jowisz i Wenus. To jest naprawdę spektakl na nocnym niebie. Kosmos jest w ogóle niezwykłą zagadką, ciekawostką i pięknem. Warto się tam wpatrywać. No a teraz mamy takie zjawisko. Zjawiskowo więc i Jamiroquai sobie brzmi i tak będzie z muzyką. A poza muzyką, a właśnie, na kosmiczny koncert też będę zapraszał. Foo Fighters przyjeżdża. To dwa podwójne zaproszenia do wygrania w dzisiejszej audycji. I stałe punkty naszych programów. Na przykład w tej godzinie UniLoc będzie o studiowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, ale też będzie o mediach.

0: Stumilowy las to Ingo Nowy, oczywiście w Radiu Cię gramy. A jeśli chodzi o las, można pospacerować, chociaż dzisiaj... No i tutaj wrócę do prognozy pogody, bo Mariusz Janik przyszedł i od razu zaczął, że może o pogodzie. No bo to zjawiskowa pogoda, trzeba przyznać, dosyć groźne zjawiska.
1: Dzień dobry. Dobrze, że mi powiedziałeś pochmurny Mariusz Janik.
0: Nie, przyszedłeś radosny, uspokojony. Przecież nie zamierzamy nikogo straszyć, jedynie przestrzegać.
1: Oczywiście, no pogoda ma nastąpić załamanie pogody. Są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze, deszcze, lokalnie możliwe opady gradu, więc może być niebezpiecznie w pogodzie, więc
0: proszę
1: warto
0: uważać.
1: Się mieć na baczności. Tak jest. Natomiast na naszej stronie internetowej można przeczytać też o wielopoziomowym parkingu, który otwarty ponad tydzień temu został przy wschodniej, dokładniej wschodniej 62 przez 64 w Łodzi i początkowo był darmowy, więc tam kierowcy swoje samochody zostawiali. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy trzeba zapłacić za postój i okazuje się, że już niewielu jest chętnych, tam ledwie kilkanaście samochodów zostało, a parking jest przystosowany na ponad 250 samochodów, więc no jest to jakaś dziwna sytuacja, że chcemy parkować, ale jak już nam każą płacić, to tak niekoniecznie.
0: No pewnie tak, ale sprawę trzeba obserwować. No wiesz, jeden dzień nie sprawia, że możemy jakąś teorię wysnuć. No tak czy inaczej 200 miejsc to już jest nieźle, nie?
1: Nieźle, tym bardziej, że w ostatnich dniach ten parking wypełniał się samochodami niemal do połowy.
0: Tak.
1: Więc jest, no widać, ten okres testowy minął, zainteresowanie kierowców również, ale przychylam się do tego, co powiedziałeś, czyli będziemy obserwować, może będziemy wracać jeszcze do
0: ale
1: tego.
0: Ale z drugiej strony
1: tematu.
0: Też trzeba by zaobserwować, gdzie te samochody w takim razie, skoro tam nie wjeżdżają, żeby nie płacić, będą parkować.
1: No właśnie, to jest
0: też
1: pytanie.
0: Tutaj kolejne miejsca pod nazwą Trawniki,
1: no,
0: już
1: rozjeżdżane
0: są
1: trawniki.
0: Naprawdę zagrożone.
1: Tak. Przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam po blisko dwóch dekadach na ulicę wrócił przegubowy autobus, najnowszy, w pełni elektryczny. Ma pomóc w obsłudze najbardziej obciążonych linii i ograniczyć konieczność dublowania kursów. Więc...
0: Mogę pytanie?
1: No słucham.
0: Ale to ten autobus wrócił, który tam kilka dekad wcześniej jeździł właśnie? Dokładnie
1: nie,
0: ten?
1: Nie, to nowy
0: dobrze.
1: Autobus elektryczny.
0: Nie, no nie. Nie, no dobrze, no właśnie. Wolałem sprawdzić.
1: Bardzo dobrze. No.
0: Bo tak powiedziałeś, że po kilku dekadach wrócił. No. Nie wiem, był w trasie Around the World.
1: Może gdzieś tam na jakimś koncercie zauważyłeś na przykład, że jedzie autobus przegubowy rodem z Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Wiele takich autobusów na koncertach widziałem, prawda? Które dowoziły fanów na koncerty. To prawda. Ale wróćmy. No to dobrze chyba dla tego miasta i dla podróżujących.
1: Myślę, że tak. Zapewnia 47 miejsc siedzących, 75 stojących. Jest wyposażony w kasowniki umożliwiające zakup biletów kartą płatniczą, a nawet porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Więc no pełna nowość. Uczestność w Piotrkowie Trybunalskim.
0: Może będzie ich więcej w takim razie. Autobusów.
1: Przenosimy się z powrotem do Łodzi, ale no to nie są, nie, to są takie tematy, o których nie lubimy informować, nie lubimy o nich opowiadać. Informujemy o mężczyźnie, któremu grozi do 6,5 lat więzienia za to, że kopnął w głowę 55-letnią kobietę, a powodem miało być jej otarcie się podczas przejścia o partnerkę 41-latka. Agresor usłyszał już zarzut, a działał w warunkach recydywy, dlatego czeka go surowszy wymiar kary, ale no takie działania, takie zachowania no to bezwzględnie trzeba potępiać.
0: Nie będę komentował.
1: Nie ma co komentować.
0: No, o wszystkim na naszej stronie, o wszystkich ważnych wydarzeniach. Radio Łódź.pl, Mariusz Janik opowiadał. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
6: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: A pani Ania pisze, że w Pamienicach już pada i zaraz dojdzie do panów, napisała, bo ja tutaj z kolegą Janikiem sobie o tym właśnie rozmawiałem, że takie zjawiska pogodowe mogą się zdarzyć, ale spokojnie, napisała pani Ania. Piękny wiosenny deszczyk, nie grad tam pada w tych Pamienicach, więc i u nas będzie tak samo, jak rozumiem. Taki odświeżacz powietrza. Proszę już tak nie straszyć tym gradem. A czy ja coś mówiłem? Ja ewentualnie mogę powiedzieć, no może parasol się przyda, albo spadochron.

Kto był na koncercie Olivii Rodrigo? Ręka do góry. Warto się wybrać, tyle mogę powiedzieć. Na Olivię Dean można było się wybrać, bo całkiem niedawno koncertowała w Warszawie. Kto był na jej koncercie? Ręka do góry. Warto się wybrać następnym razem. Proszę nie rezygnować. Fenomenalna muzycznie. No i show też całkiem niezłe daje. Olivia Dean, już teraz mówię o niej. I'm Asleep z kolei, czyli uspokajająca chwila i bardzo ciekawe nagrania tego wrocławskiego zespołu. I stały punkt naszego programu już zapowiadany się pojawi, czyli Unilots.

0: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. UniLodz. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Moim gościem jest dziś trener medialnych wystąpień publicznych, dziennikarz, komentator sportowy, prezenter, a dziś szkoleniowiec i mentor, Sergiusz Ryczel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Jak pan wspomina swoje studia?
2: A możemy być na ty?
1: Możemy być na ty.
2: Jasne. Sergiusz.
1: Kuba.
2: Nie wiem, czy to dobrze, że tak powiem, ale ja nie przepadałem za nauką. Ale jestem przekonany, że niestety uczyć się trzeba. Znaczy nie ma innej drogi, żeby cokolwiek w życiu ciekawego dla siebie wyszarpać i osiągnąć. To nie o to chodzi, żeby zbawiać świat, ale żeby dla siebie wyszarpać jak najwięcej. Jak uczyć się. Więc bez względu na to, czy mnie się to podobało, czy mi się nie podobało, to trzeba iść przez życie zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie lubisz, to trudno, to rób to, bój się i rób to. Męcz się i rób to. A wtedy zostanie wystarczająco prawdopodobnie dużo przestrzeni na to, żeby robić coś z dużą satysfakcją, zajawką, z ogromną chęcią, radością. Natomiast nie da się niektórych etapów w życiu przeskoczyć. Więc wracając do twojego pytania, nie powiem, że wow, to był cudowny okres, w ogóle taki fantastyczny, do którego chciałbym wrócić. To jest taka odpowiedź dosyć popularna, prawda? Że ludzie mówią, ach, te czasy studenckie takie szalone. U mnie to było głęboko schowane, ta chęć, to była ogromna chęć. W Łodzi nie było wtedy Wydziału Dziennikarstwa, no a mieszkałem w Łodzi, w mieście uniwersyteckim. Więc anglistyka. Myślę, że to był bardzo racjonalny wybór, bo no nie są to studia techniczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne. Nie jest to prawo, nie jest to ekonomia, zarządzanie, biznes, do których mnie nie ciągnęło. No są to studia humanistyczne, no najbardziej zbliżone do dziennikarstwa. W dodatku wtedy jeszcze język angielski nie był tak popularny i oczywisty, więc pójście na filologię angielską było takim racjonalnym wyborem, bo ono jeszcze było związane z tym, że nauczę się języka w bardzo dobrym stopniu.
1: Po studiach przez 18 lat pracowałeś w telewizji. Jak wyglądały początki w dużych mediach?
2: Ja wyjechałem do tej Warszawy, uczyłem angielskiego, gdyż były w Warszawie lepsze stawki niż w Łodzi. To był jedyny powód, dla którego wyjechałem do Warszawy. Na 5. roku studiów, a ja wróciłem po roku pobytu w Chinach, co było na pewno wspaniałą przygodą. No i wróciłem na ten 5. rok, a jako, że już w Chinach zarabiałem, to było oczywiste, że tutaj też bym chciał coś zarabiać. No to zacząłem zarabiać, a potem się okazało, podobnie jak u mojego syna, że cholera jasna, to troszkę... Znaczy te studia to trzeba oczywiście skończyć, ale trzeba też już konkretnie wziąć się za pracę, bo te pieniądze się przydają, żeby realizować swoje, nawet nie marzenia, ale myśli i zamierzenia. No i wyjechałem do Warszawy uczyć, ale jak już wspominałem, piekielnie mnie to uczenie wyprało. I zacząłem spotykać ludzi z tego środowiska, które oglądałem w telewizji, czyli tam Mateusza Borka, Andrzeja Twarowskiego, Tomka Zubilewicza, dzięki któremu do telewizji trafiłem. Po prostu zacząłem ich spotykać, oni grali w piłkę, ja prowadziłem turnieje. No i to mnie tak zbliżyło do tego towarzystwa, do tego środowiska. A Tomek Zubilewicz, nie to, że on mi tam, wiesz, jakoś tak na chama mnie wbił i to w ogóle on mnie tam zapałał do mnie miłością i powiedział, Sergiusza, trzeba przepchnąć, w ogóle tutaj robimy jakieś rzeczy niezdrowe. No nie, no powiedział, słuchaj, no to tam zawsze ktoś się przyda, no zawsze ktoś odchodzi, zawsze ktoś przychodzi, wszędzie potrzebujemy na pewno ludzi na staż. Więc umówił mnie na rozmowę ze świętej pamięci Grześkiem Miecugowem i poszło. On mi zadał z 10 pytań, na które na 8 nie odpowiedziałem, bo Grzesiek Miecugow no, jakoś był mocno wkręcony w sprawy warszawskie i mnie pytał o jakieś sekcje w Warszawie, o kluby sportowe, no różne takie aspekty, które ja akurat nie... No nie za bardzo pływałem w nich, ale to nie miało pewnie większego znaczenia. No, znaczenie miało to, że jakoś próbowałem z tego wybrnąć, znaczenie miało to, że pewnie precyzyjnie mówiłem, czego ja chcę, mimo że tam nie było we mnie jakiegoś takiego ogromnej pewności siebie, czy poczucia własnej wartości, czy jakiejś takiej energii, która miałaby go zachwycić, ale chyba ten pomysł właśnie, że ja wiedziałem, co ja bym chciał robić. Nauczyłem się pracy z głosem, nauczyłem się montażu. Znaczy właśnie najpierw był montaż, potem był głos, potem jakieś wizyjne próby. Potem no, lata tych pracy reporterskiej, potem prezenter, potem ciach, kupujemy Ligę Mistrzów, znaczy nagle w ogóle platforma cyfrowa się otwiera, Ligę Mistrzów kupujemy, znaczy moi pracodawcy kupują. I ja komentuję tę Ligę Mistrzów i okazuje się, że jestem w tym niezły, więc albo nawet dobry, albo bardzo dobry, bo komentuję finały Ligi Mistrzów. Ale wszystko związane jest z tym, żeby bać się i robić. I żeby pomagać szczęściu. To znaczy szczęście to jest umiejętność wykorzystania okoliczności i praca włożona w to, żeby te okoliczności wykorzystać. I w ten sposób pomagamy szczęściu, albo w ten sposób w ogóle tworzymy szczęście. Bo tych okoliczności, które mogą nam pomóc, jest mnóstwo. Jestem przekonany, że jest mnóstwo. To jest tylko kwestia tego, czy będziemy rozmyślać, może nie, chyba nie, lepiej nie. Czy, dobra, zrobię, a potem się będę martwił. To jest chyba najwspanialsza rada, którą można dać każdemu. To nieważne, czy młodemu, czy starszemu, bo doskonale wiesz, że ludzie mają po 40 parę lat i są w tak zwanym, teraz to wszystko lubimy nazwać. Zawsze lubiliśmy nazywać, ale teraz to już wyjątkowo nazywamy wszystko. Więc są w procesie zmiany, tak? No ja też byłem w procesie zmiany, bo odszedłem z telewizji i skupiłem się tylko i wyłącznie na treningu medialnym, czy treningu publicznego mówienia, wystąpień publicznych i kontynuuję prowadzenie konferencji i gal.
1: To jeszcze zahaczmy na chwilę o to, czym się teraz zajmujesz. Trener medialnych wystąpień publicznych. Gdybyś miał wyjaśnić, co to tak naprawdę oznacza?
2: Pomagam ludziom dobierać najlepsze myśli. Bo cudownie jest osiągnąć taki poziom, kiedy jesteś tak zaangażowany w to, żeby twój rozmówca lub twój odbiorca zrozumiał, co masz na myśli, że nie myślisz o sobie.
1: Wypowiedziałeś wiele rad, mam wrażenie, dla ludzi, zarówno tych młodych, jak i tych, których teraz szkolisz. A czy jest taka jedna, która pasowałaby każdemu?
2: Bój się i rób. A druga, dziel się najlepszym, co masz. Nie bójmy się wyrażać własnej opinii, ale stwórzmy atmosferę, by ludzie nie czuli się atakowani tą twoją opinią. By podłączyć ich do dyskusji.
1: Sergiusz Rychel, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wielka przyjemność.
0: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

I mamy koniec utrudnień na drodze S8, tam na odcinku z Duńska Wola Wschód, Łask, jadący do Wrocławia, mieli zablokowany jeden pas ruchu. No i właśnie te utrudnienia się skończyły, więc spokojnie drogą S8 można jechać i do Warszawy, i do Wrocławia, w obu kierunkach tak naprawdę. Artur Rojek jeszcze w tej godzinie naszego programu.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
15: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
15: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
18: I już 14 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie w studiu Jarosław Turek.
19: W serwisie Budowniczo-Wiołódzkiego tunelu bez wypłat. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 i utrudnienia remontowe na ulicach Tomaszowa. No, w regionie cały czas ciepło, teraz około 26 stopni, ale pojawiły się pierwsze burze. Tu pracowników budowy łódzkiego tunelu czeka na wypłaty, a nie dostali pieniędzy od lutego. Jak ustaliło Radio Łódź, problem dotyczy podwykonawcy podziemnej kolejowej trasy średnicowej w Łodzi. W lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym głównym wykonawcą. O szczegółach całej sprawy mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
20: Tunel średnicowy ma połączyć pod ziemią główne dworce w Łodzi. Inwestycja ma już kilkuletnie opóźnienie, a w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z głównym wykonawcą, czyli PBDIM-em z Mińska Mazowieckiego. Spółką córką wykonawcy i podwykonawcą tunelu był Altor, którego pracownicy ostatnią wypłatę otrzymali za styczeń.
21: Już za luty, marzec, kwiecień, maj tych pieniędzy po prostu nie ma.
20: Mówi nam jeden z pracowników Altora, a Jerzy Pazura z PBDIM-u odpowiada.
22: To PLK przejmuje zobowiązania, kiedy główne wykonawca nie jest w stanie zaspokoić roszczeń podwykonawców.
20: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Przesłaliśmy pytania w tej sprawie do PKP PLK. Czekamy na odpowiedź. Uwaga kierowcy, rusza odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Chodzi o odcinek między Kamieńskim a Stobieckiem Szlacheckim, gdzie już uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Lokalizacja radaru w tym miejscu została wytypowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także z policją, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
23: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
19: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących za szybko. Dozwolona prędkość na tym odcinku wynosi 140 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 na godzinę dla ciężarówek. A dzisiaj kolejne utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. To jest ulica w ciągu drogi krajowej nr 48. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap pracy, a na miejscu jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym teraz się łączymy.
2: Zgadza się. Drogowcy prowadzą pracę na około 300-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Wysoką. Zamknięty został jeden pas jezdni w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. Ruch odbywa się wahadłowo. W czasie pracy kierują nim pracownicy, a poza godzinami robót działać będzie sygnalizacja świetlna. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do połowy lipca. W tym czasie wykonawca rozbierze istniejącą drogę całkowicie wraz z konstrukcją. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przez cały okres trwania budowy. W związku z tym drogowcy nie wprowadzali objazdów. Z Tomaszowa Mazowieckiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
19: Na kierowcy proszeni są o ostrożność i stosowaniu się do oznakowania, a także poleceń osób kierujących ruchem. I na koniec walka z pluskwami w jednym z bloków mieszkalnych w centrum Sieradza. Chodzi o budynek przy ulicy Pogorzelskiego, w którym sąsiedzi od lat skarżyli się na pluskwy mnożące się w mieszkaniu jednej z lokatorek. Uciążliwa sąsiadka została przeniesiona po interwencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu służby mogą przystąpić do dezynfekcji mieszkania. Jedna z mieszkanek bloku mówi reporterowi Radia Łódź, że to wielka ulga.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z tego powodu, tacy bezpiecznie się czujemy, aczkolwiek jeszcze tam gdzieś zawsze to pozostanie, bo to był przez lata ten problem.
19: Wczoraj przeprowadzono pierwszą dezynfekcję, ale całkowite wytępienie pluskiew zajmie o wiele więcej czasu. A więcej informacji z Łodzi Regionu, jak zawsze, zamieszczamy na naszym portalu radiołódź.pl.
18: Trochę się ochłodziło przez godzinę, 26 stopni mniej więcej w całym regionie, a to za sprawą deszczu, który sobie pada już, no myślę, że w wielu miejscach, a burze pojawiają się w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim i Załęczycą. Ten deszcz idzie w kierunku centrum, a więc do Łodzi. 26-27 stopni w całym regionie, ale nadal obowiązuje oczywiście ostrzeżenie o upałach i o tych burzach z silnym wiatrem, bo w czasie burz wiatr może wiać nawet 80 km na godzinę, a burze mogą przynieść nam nie tylko deszcz, również grad. Jeśli chodzi o noc, 12-13 stopni w dalszym ciągu może padać i wtedy też ten silny wiatr, ale na ogół jeśli chodzi o wiatr, to powinien być przynajmniej umiarkowany z kierunków zachodnich.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: Rafał Tyluś pojawił się, jeszcze zdążył chyba przed deszczem, będzie realizował program Piotr Bielawski, to zapraszamy. Jeszcze dwie godziny spędzimy razem.

Chłopak z mokrą głową i to nie jest piosenka nawiązująca do deszczu i burz, które zapowiadałem, to Lady Punk, a chociaż deszcz nie powinien przeszkadzać w tym bieganiu do niej. Lady Punk, 45-lecie, koncertują, szaleństwa na ich koncercie, bez względu jakby oceniać te piosenki i wykonania tych piosenek dzisiaj, szaleństwa na ich koncercie. To prawda, będę miał dwa podwójne zaproszenia na Foo Fighters, ale proszę czekać, nigdy nie wiadomo, w którym momencie się pojawią. W tej godzinie na pewno ze stałych punktów będzie o polskiej mowie, czyli o różnicach pomiędzy pisownią a wymową i zmianach prowadzonych przez Radę Języka Polskiego. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Patrycja Kosiarkiewicz o sobie przypomniała, Beata Janowska nie musi przypominać, chyba że o tym, iż dzisiaj po 16 audycja Słuchasz i Wiesz, a aktualnie no, w dniu dzisiejszym też się trochę dzieje, o czym będziecie mówić?
1: Dzień dobry, to przypominam, że po 16 jest audycja Słuchasz i Wiesz, a mówić będziemy między innymi o propozycji zmiany w prawie łowieckim, w prawie o polowaniach. Takich zmian chcą społecznicy i działacze Partii Zieloni. Zaczynają zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Te proponowane zmiany mają między innymi zwiększyć bezpieczeństwo. Inicjatorzy akcji przypominają o przypadkach postrzelenia przez myśliwych osób postronnych i proponują zwiększenie dozwolonej odległości między miejscem polowań a zabudowaniami. Oprócz tego przepisy mają być dostosowane do współczesnych standardów ochrony zwierząt. Działacze sprzeciwiają się też organizowaniu polowań komercyjnych. Podpisy będą zbierane również w Łodzi, a żeby obywatelski projekt trafił do Sejmu, to potrzeba 100 tysięcy podpisów. Nasz reporter zapyta również myśliwych, co sądzą o tych proponowanych przez społecznikach zmianach w prawie łowieckim. Kolejna sprawa jest związana z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o problemy pracowników zatrudnionych u podwykonawcy budowy. Inwestycja, pamiętamy wszyscy, stanęła jesienią 2024 roku. W lutym tego roku inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, rozwiązał umowę z wykonawcą, a pracownicy podwykonawcy firmy Altor zostali wówczas zwolnieni z pracy. Z okresami wypowiedzenia zgodnymi ze stażem pracy, na przykład 3-miesięcznymi. Problem jednak w tym, że ostatnie wypłaty dostali za styczeń. Chodzi o 100 pracowników. Nasz reporter sprawdza, jak tę sytuację wyjaśnia były już wykonawca, a także jak wyjaśnia ją inwestor, czyli PKP PLK. Tydzień temu informowaliśmy w Radiu Łódź o planowanej inwestycji w Radomsku. Ma tam powstać Centrum Motosportu, według założeń największe w kraju. To na razie nie jest zaawansowany projekt, ale takie są plany. Centrum ma być gotowe już za 3 lata i będzie to takie legalne miejsce do szybkiej jazdy. Ma tam być tor wyścigowy, driftingowy, kartingowy i offroadowy, a do tego ośrodek szkolenia bezpiecznej jazdy i strefa rekreacji dla całych rodzin, a tymczasem jest protest. Planom budowy takiego centrum motosportu jest przeciwna wójt gminy Ładzice. Centrum ma powstać na terenach, które graniczą z tą gminą. Dlaczego jest przeciwna? O tym powiemy w programie po godzinie 16.
0: No to zapraszamy wraz z Beatą Janowską. Proszę nas słuchać. No do 16 proszę nas słuchać, bo też jeszcze będziemy te tematy przypominać.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Burzowo w tej chwili w Piotrkowie Trybunalskim, to taki pas właściwie burz aż po Wolbusz i już blisko także Tomaszowa Mazowieckiego, natomiast te północne burze, o których wcześniej wspominałem, odsuwają się od naszego regionu i trochę spokojnie w centrum, czyli w Łodzi między innymi, będziemy obserwować tą sytuację, ale przypomnę, że w czasie burz wiatr porwisty, a burze związane są również z opadami gradu i to jest ostrzeżenie, które aktualne pozostaje do godziny 20. Tak samo jak ostrzeżenie, że poza burzami może temperatura nam w dalszym ciągu wzrosnąć. No i będzie upalnie. Na razie 26-27 stopni.

To Everlast oczywiście. Małgorzata Warzecha za moment. Będzie o tych różnicach pomiędzy mową pisaną a mówioną i o właśnie zmianach, które wprowadzono.

0: Nawiasem mówiąc.
1: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Temat, który będzie często wracał w rozmowach o języku polskim, tym współczesnym. Czas jakiś temu, bodajże przed rokiem, Rada Języka podała najnowsze zmiany w ortografii. One są rozłożone na lata. Teraz można pisać po staremu i po nowemu. Przyznam się, że niektóre

0: budziły spore zmiany te emocje, ale o tych najnowszych zmianach rozmawiajmy, bo tak czy owak trzeba się będzie do nich przyzwyczajać.
1: Słusznie pani powiedziała, od stycznia tego roku właśnie obowiązują te nowe zasady, no ale póki nie ma nowego słownika ortograficznego, to jeszcze tak jak pani powiedziała, na przykład maturzyści mogli pisać według starych albo nowych reguł. No i właśnie, spróbujmy się przyjrzeć tym zmianom, nawet możemy je tutaj oceniać, ale zanim przyjrzymy się konkretnym regułom, spróbujmy się zastanowić, jakiego typu reguł w ogóle te zmiany dotyczą. A żeby to wytłumaczyć, to powinniśmy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, dlaczego piszemy tak, jak piszemy. To skąd, jak to jest w tej ortografii, skąd to się bierze? Myśmy już kiedyś o tym wspominali, ale myślę, że to jest świetna okazja, żeby sobie tutaj pewne rzeczy przypomnieć. No bo teoretycznie rzecz rozważając, moglibyśmy uznać za najrozsądniejsze rozwiązanie pisownię zgodną z wymową. Czyli reguła brzmiałaby, piszemy tak jak mówimy. Według tej zasady, tak szczerze mówiąc, pisana jest większość polskich wyrazów już w tej chwili. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zapisać wyrazy dom, kot, mama, mikrofon, jeść, myśleć, spać, zakopać, ładny, wesoły, mądry, rudy, 1, 2, 6, 100, to pisownia jest tu całkowicie zgodna z wymową. Jednak nie zawsze tak jest. W wielu wypadkach wymowa i pisownia...
0: My się cieszmy, że nie mówimy po francusku, bo tam
1: albo można... po angielsku. Ja słyszałam ostatnio bardzo sympatyczne sformułowanie, że w języku angielskim pisownia to jest tylko sugestia.
0: U nas jesteśmy w połowie tej drogi.
1: Otóż to. A to jest wszystko ze względu na długość procesu pisania w danym języku. No, ta zasada, którą przed chwilą sformułowałam, czyli piszemy tak jak mówimy, byłaby możliwa do wprowadzenia, gdyby dla każdego języka stworzyć osobny alfabet. Wtedy można by dla każdej głoski danego języka wymyślić odpowiadającą tej głosce literę i w ten sposób mielibyśmy dokładnie realizację tej zasady. I na przykład w ten sposób powstał alfabet stworzony przez Cyryla i Metodego, kiedy tłumaczyli Pismo Święte na język słowiański przed tą swoją słynną misją do państwa wielkomorawskiego w drugiej połowie IX wieku. Ten alfabet, tak zwana głagolica, nie przyjął się jednak, a kiedy poszczególne narody europejskie zaczynały zapisywać teksty w swoich rodzimych językach, stosowały albo alfabet łaciński, albo grecki. No a one były dostosowane do tych języków, do łaciny i do greki. Przy zastosowaniu alfabetu łacińskiego do polszczyzny trzeba było dokonać licznych zmian, żeby za pomocą tego alfabetu zapisać język o innej liczbie głosek. W języku polskim jest ich więcej niż było w łacinie.
0: Troszkę inaczej brzmiących.
1: Tak, inaczej brzmiących. Otóż to, mamy głoski, których w łacinie nie było. I z tej samej przyczyny do tradycyjnych łacińskich liter zaczęliśmy dodawać różne kropeczki, kreseczki, ogonki i inne tego typu.
0: I historycznie się to po prostu utrwaliło. Rozjechało. No. I rozjechało się z ortografia z wymową.
1: No, to jest właśnie, oczywiste. To jest ta druga przyczyna. Ortografia kształtowała się w bardzo długim, wręcz kilkusetletnim procesie, kiedy język wyglądał inaczej niż dzisiaj, po prostu inaczej wymawiano pewne głoski. I w ciągu kolejnych wieków język zmieniał się szybciej, a w ortografii, która zawsze jest taka konserwatywna, można powiedzieć, tych zmian było mniej. I stąd rozróżniamy dzisiaj ukreskowane i uzwykłe, rzec z kropką i RZ, samo H i CH, które kiedyś oznaczały inaczej brzmiące głoski, a następnie różnica w ich wymowie zanikła, a różnica w pisowni na mocy tradycji, jak pani powiedziała, właśnie pozostała. Pozostało jednak po wykorzystaniu tych trzech reguł sporo zagadnień, których nie da się wytłumaczyć, odwołując się ani do wymowy, ani do budowy wyrazów, ani do ich pochodzenia. No i wtedy stosujemy tak zwane reguły umowne. Czyli umawiamy się, że pewne formy językowe będziemy pisać w określony sposób. I dotyczy to głównie dwóch zagadnień, to znaczy pisowni wielką lub małą literą oraz pisowni razem bądź osobno. No i możemy powiedzieć, że większość zmian w ortografii, jakie były wprowadzane w XX, XXI wieku, dotyczy właśnie tych ostatnich zagadnień. Zmiany wprowadzone od stycznia tego roku również mieszczą się w tym zakresie. No i podczas naszych kolejnych spotkań omówimy je szczegółowo.
0: W związku z tym za tydzień porozmawiamy właśnie o tych zmianach w ortografii i słowach zapisywanych wielką lub małą literą. Doktor Izabela Ruzycka, Małgorzata Warzecha.

0: Play Your Games, no to zagramy. O, dwa podwójne bilety na Foo Fighters w dzisiejszej audycji. To już właściwie wszyscy wiedzą, że po 15, dobrze, to już nie będę trzymał w napięciu słuchaczy Radia Łódź, po 15 na pewno konkurs i do wygrania właśnie te zaproszenia. Proszę się szykować. Czy będzie to trudny konkurs? Cieszę się w ogóle, że jest zainteresowanie właśnie tymi biletami, ale rozumiem zainteresowanie i też mogę dopowiedzieć, no spróbuję jak najłatwiejszy ten konkurs ogłosić. Trzeba jednak jakąś wiedzą na temat zespołu się wykazać. No nie będzie znowu tak, że wręcz za darmo. Martin i Police, a później Alanis Morissette jeszcze w tej godzinie, bo Foo Fighters, jak mówię, to dopiero po wiadomościach po godzinie 15.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
16: Już 15 w Radiu Łódź.
1: Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
17: A w serwisie sprzeciw przeciwbudowie Centrum Motosportu w Radomsku. Zatrzymany za atak na kobietę na dworcu Łódź Żabieniec i prokuratorskie zarzuty dla Antoniego Macierewicza. W regionie cały czas pochmurno, ale bardzo ciepło, 27 stopni, ale lokalnie pojawiły się burze. Wójt gminy Ładzice sprzeciwia się planom budowy Centrum Motosportu w Radomsku. Taką inwestycję zapowiedział prezydent Radomska Jarosław Ferenc. Obiekt miałby powstać w pobliżu autostrady A1, w pobliżu granicy z gminą. Chodzi o teren należący do miasta Radomska, a położony blisko zabudowy jednorodzinnej. W sprawie powstania toru podpisano już list intencyjny. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
18: Jak informuje gmina, wcześniej nie prowadzono w tej sprawie konsultacji ani z władzami Ładzic, ani z mieszkańcami. Do urzędu nie trafiły też zapytania dotyczące takiej lokalizacji, a gmina nie wydała zgody na inwestycje. Wójt Ewelina Lis podkreśla, że mieszkańcy już dziś odczuwają uciążliwości związane z autostradą A1, m.in. hałas, duży ruch i spaliny. Dlatego zdaniem gminy tak ważne decyzje powinny być poprzedzone rozmowami z mieszkańcami i samorządami. Gmina Ładzice zapowiada analizę dokumentów oraz działania w obronie interesów mieszkańców. Dodatkowo wójt gminy Ładzice chce zaproponować inny teren pod realizację takiej inwestycji, położony na terenie właśnie gminy Ładzice. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: Szacunkowy koszt budowy Centrum Motosportu w Radomsku to około 60 milionów złotych, a zakończenie prac miałoby nastąpić za 3 lata. Są zarzuty dla podejrzanego o kopnięcie w głowę kobiety. 41-latek został dzisiaj zatrzymany i przesłuchany w łódzkiej prokuraturze. Do tego zdarzenia doszło prawie 3 tygodnie temu na dworcu Łódź Żabieniec. O sytuacji mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
19: Krzywdzona po wyjściu z pociągu schodziła po schodach w stronę ulicy. Idący za nią 41-letni mężczyzna kopnął ją w głowę, powodując upadek, stłuczenie głowy, zasinienia, złamanie żebra, a także krwiak.
17: Okazało się, że mężczyzna już w przeszłości był karany m.in. za atak na funkcjonariusza, rozbój czy groźby karalne.
19: Przesłuchany w prokuraturze mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W ramach wyjaśnień wskazał, że kopnął pokrzywdzoną, albowiem wydawało mu się, że sięga ona do torebki jego partnerki, czego zresztą nie potwierdza zgromadzony materiał dowodowy.
17: Teraz zatrzymanemu grozi kara nawet do 6,5 roku pozbawienia wolności. Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Według prokuratury poseł miał podczas sejmowej wypowiedzi znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym szefa SKW generała Jarosława Stróżyka, a także jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Prokurator Mateusz Martyniuk mówi, że zachowanie Antoniego Macierewicza mogło narazić funkcjonariuszy na szkodę.
13: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
17: Prokuratura wskazuje, że czyny, których dotyczy zarzut, mogą podlegać karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat. Strażacy ochotnicy z OSP Kodrąb uratowali 7 porzuconych szczeniąt. Zwierzęta znajdowały się w trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Jak powiedział Radiu Łódź kapitan Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, szybka reakcja strażaków pozwoliła uratować porzucone szczenięta.
20: Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone w pojemniku plastikowym, zapewniony im został komfort cieplny, oczekiwały tak na przyjazd lekarza weterynarii, który przyjechał na miejsce i odebrał od strażaków te zwierzęta.
17: Szczenięta są obecnie pod obserwacją weterynaryjną i wymagają dokarmiania z butelki i trwają też poszukiwania wolontariuszy, którzy pomogą w opiece nad maluchami. A na koniec o tym, że jutro ceny paliw na stacjach lekko w górę. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5,96 zł, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Cena benzyny 98 wzrośnie o 4 grosze, czyli nie więcej niż 6,61 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,46 zł, czyli o 1 grosz więcej, a kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
21: Trochę burzowo, a na pewno deszczowo już w naszym regionie i w wielu miejscach tego regionu. Średnio 27-28 stopni w tej chwili. W czasie burz mamy do czynienia z wiatrem wiejącym do 80 km na godzinę. To mogą być również burze z gradem i ten deszcz pozostanie również w nocy, wtedy 12-13 stopni i będzie rzeczywiście padać. A jeśli chodzi o kierunki wiatru, na razie południowy i południowo-zachodni nam towarzyszy, ale w nocy zmieni kierunek i będzie to wiatr zachodni.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.
21: Piotr Bielawski, jest 6 po 15, a do 16. O, nie tylko te zaproszenia na Foo Fighters, ale proszę się już szykować.

To jeszcze spokojna piosenka, bo za moment Foo Fighters, a przyjeżdżają, a zagrają koncert. A na ten koncert będzie można się wybrać z Radiem Łódź. Dwa podwójne zaproszenia już czekają. Foo Fighters na Narodowym. I to za chwileczkę, tak naprawdę 15 czerwca, wejście od godziny 16. Od razu dopowiem, żeby była jasność, trzeba sobie ten dzień jakoś zarezerwować. Miały być proste pytania, nie wiem na ile, bo spytam o wytłumaczenie tej nazwy Foo Fighters. Skąd się wzięła, co tak naprawdę oznacza, to jest pierwsze pytanie. I osoba, która jako pierwsza odpowie na nie poprawnie, otrzyma podwójne zaproszenie. I pierwsza osoba, która odpowie na drugie pytanie, no trzeba po prostu sobie pytanie wybrać i szybciutko odpowiadać. Lider tego zespołu, założyciel Foo Fighters, wcześniej grał w innym zespole. To chyba jest nawet prostsza zagadka. W jakim zespole grał? Studio @radio.pl.

To take it easy po prostu i już mówię, co się wydarzyło w konkursie. Pani Anna jako pierwsza opisała Foo Fighters, bo to termin z czasów II wojny światowej i oznacza pojawianie się takich niezidentyfikowanych obiektów latających, powiedzmy, że UFO, tajemniczych zjawisk świetnych na niebie. Piloci obserwowali te zjawiska, piloci alianccy dokładnie rzecz biorąc i nie tylko w Europie, ale także nad Pacyfikiem. Pani Joanno, no to już pani wie, że wybiera się na koncert Foo Fighters, podwójne zaproszenie przecież czeka. Już może pani pakować się i jakoś układać ten dzień. No i w końcu Nirvana, to ten zespół. Pytałem Dave, oczywiście z tej legendarnej formacji założył kolejną legendarną formację Foo Fighters i pan Eugeniusz to bardzo dobrze wiedział. Jest drugą osobą, która zwyciężyła w tym konkursie, a więc wybierze się na koncert Foo Fighters do Warszawy. A to wydarzenie, już wspominałem, na Narodowym przecież odbywać się będzie 15. Od 16, proszę państwa, już można wchodzić i szykować się. No, na prawdziwą ucztę takiej właśnie muzyki.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
8: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
13: 24,39.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: I o tym, jak się jeździ, opowiada Sebastian Dziuda.
17: Dzień dobry. W Łodzi duże utrudnienia na trasie WZ. Sznur aut ciągnie się od dworca Łódź-Kaliska do przecięcia Mickiewicza z Żeromskiego. Bardziej w centrum spore problemy na Kopcińskiego. Korkuje się tam od skrzyżowania Marszałków do Ronda Solidarności w obie strony. W Andrzejowie o tej porze jak zwykle trudniej przejechać skrzyżowaniem Rokicińskiej i Gajcego. Jedąc dalej na wschód odwiedzimy jeszcze Andrespol. Tam poczekamy na światłach u zbiegu Tuszyńskiej i Brzezińskiej z Rokicińską. Minutę przed 16 ponownie sprawdzimy, jak sytuacja na drogach.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: I już 15:30. W Radiu Łódź skrót wiadomości, Jarosław Turek.
18: Społecznicy i aktywiści chcą zmian w przepisach o polowaniach. Ruszyła obywatelska inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim, które zdaniem twórców petycji jest niedostosowane do obecnych standardów ochrony zwierząt i ochrony środowiska. Społecznicy domagają się także większej kontroli nad działaniami Polskiego Związku Łowieckiego. Podpisy pod petycją codziennie zbierane są także w Łodzi. Od dzisiaj są utrudnienia na drodze krajowej nr 48 w Tomaszowie Mazowieckim. Na około 300-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z Wysoką zamknięty zostanie jeden pas jezdni w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. W czasie prac wahadłowym ruchem pokierują pracownicy, a poza godzinami robót będzie działać sygnalizacja świetlna. Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Poseł miał podczas sejmowej wypowiedzi znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym szefa SKW generała Jarosława Strużyka, a także jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Antoni Macierewicz odmówił składania wyjaśnień. Za pomówienie oficerów wywiadu może mu grozić grzywna albo kara ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności do 3 lat. We Francji wybuch społecznego oburzenia w związku ze sprawą zabójstwa 11-letniej dziewczynki. Mała Liana padła prawdopodobnie ofiarą przestępcy seksualnego, który wskutek zaniedbań wymiaru sprawiedliwości przez lata unikał odpowiedzialności. Sprawa wywołała falę demonstracji, kontrolę sądownictwa, a także apele o dymisję na najwyższych szczeblach władzy. Jeszcze o tym, że Maja Chwanińska uzyskała stypendium ministra sportu i turystyki. Wiceministrzyni tegorocznego turnieju French Open w Paryżu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł brutto miesięcznie. Zasłużyła sobie pani na to, podkreślał minister, przyznając stypendium. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na radio.łódź.pl.
16: Na razie 27 stopni, no i pada, a nawet burze miały się pojawić i się pojawiły. Nieźle pada w Piotrkowie Trybunalskim, rozprza Sulejów tu burze, ujazdów i no w Łodziu także niezła burza w tej chwili. I z drugiej strony też pod Tuszynem widzę niezłe ognisko burzy. Będzie padać w czasie burz, będzie też silnie wiało do 80 km na godzinę i też może popadać deszcz z gradem. Jeśli chodzi o noc, 12-13 stopni.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: podobno to znakomity klimat na takie deszczowe chwile. A pada, tyle że nie mocno na szczęście, a trochę deszczu też się przyda. Jest to zdanie bardzo ważne, bo też i ten deszcz jest bardzo ważny, rzeczywiście się przyda. My po prostu ostrzegamy przed takimi radykalnymi zmianami i burzą z gradem i silnym wiatrem. Należy się na to tak czy inaczej przygotować i takie miejsca już w naszym regionie się znajdują. Natomiast to, że deszcz się przyda, no to już jest pewne.
1: Of heaven, hell, what's the difference? Long I get to kick it.

Morze i Nago, czyli propozycja na lato. To taka piosenka, która może nam towarzyszyć właśnie tego lata. Taka jest prawda. No i właściwie mogę powiedzieć, że to już tyle ode mnie popołudniową porą. Program zakończy Krystyna Prońko. Dziś w Radiu Łódź zostaną przyznane medale złote, srebrne i brązowe Gloria Artis. No i pojawi się również Krystyna Prońko, która otrzymuje złoty medal Gloria Artis. To zagram Krystynę Prońkę, mając nadzieję, że już niebawem rozmowa z nią w naszych programach, a my słyszymy się jutro o 13:00. O te 16:00 aktualności i Marcin Menderbaum, Piotr Bielawski. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: Dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Kołatanie przedsionków.
6: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Sebastian Dziuda.
14: W Łodzi duży korek na Alei Włókniarzy. Największy zator tworzy się na wysokości Stadionu Orła w kierunku Bałut. Gęsto jest także na Zarzewie. Ruch blokuje się zwłaszcza na przecięciu Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza. Uwaga też przy wjeździe do Tomaszowa. Zjeżdżając z wiaduktu na S8 postoimy na Warszawskiej przy skręcie w ulicę Wysoką. I jeszcze informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zatrzymano ruch tramwajów na Dąbrowskiego, kursujących od pętli Dworzec Łódź-Dąbrowa. Nie jeździ 2, 4 i 16. Tramwaje kierowane są objazdem, uruchomiono zastępcze autobusy do Placu Niepodległości, a szczegóły zmiany na stronie MPK. Na drogi wracamy za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Jarosław Turek.
15: A w serwisie petycja w sprawie zmian w polowaniach. Pracownicy łódzkiego tunelu bez wypłat i koniec ulg dla niepełnosprawnych odwiedzających łódzkie zoo. W regionie pochmurno, cały czas z rozpogodzeniami i bardzo ciepło, ponad 27 stopni. Lokalnie pojawiły się burze. Społecznicy chcą zmian w prawie łowieckim. Z ich propozycjami nie zgadzają się myśliwi. Oficjalnie wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która ma zmienić zasady polowań. Wśród postulatów aktywistów jest m.in. ustanowienie bezpiecznego dystansu polowań. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
10: Uwaga, polowanie to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim. Jej twórcy rozpoczęli oficjalną zbiórkę podpisów. Wśród postulatów jest zwiększenie bezpieczeństwa wokół lasów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
16: Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim.
10: W projekcie pojawiła się m.in. propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami.
17: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie upraw.
10: Odpowiada Przemysław Kopacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Podpisy pod petycją zbierane będą codziennie. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl.
15: Aby obywatelski projekt ustawodawczy trafił do Sejmu, potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w lutym PKP PLK zerwały umowy z dotychczasowym wykonawcą kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi, czyli z PBDIM. Od tamtego czasu pracownicy podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy. Jak mówi nam jeden z byłych pracowników, od tamtego czasu odbyło się jedno zdalne spotkanie z prezesem spółki.
18: Cały czas mówił, że trwają jakieś negocjacje z PLK, bo PLK jest Altorowi jakieś tam pieniądze winna. To była mowa w marcu, potem było, że niby 21 kwietnia, potem w maju, no mamy czerwiec i odpowiedzi nie ma.
19: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
20: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
19: Około 20 tysięcy.
15: Jak przekazał nam PBDIM, którego spółką córką jest Altor, płatności bezpośrednie dla podwykonawców są obowiązkiem inwestora. Czekamy na odpowiedź PKP PLK, a więcej o kłopotach pracowników powiemy w naszym programie Słuchasz i Wiesz. Mimo kilkuset miejsc, parking stoi pusty. Nowy piętrowy parking dla samochodów przy ulicy Wschodniej w Łodzi po tygodniowym okresie testowym od dzisiaj jest już płatny. I mimo, że stawki są niższe niż w sąsiadującej z nim strefie płatnego parkowania, chętnych prawie nie ma.
21: Ludzie nie chcą płacić.
22: Jeszcze nie, tak przechodzimy z ciekawości, chcieliśmy zobaczyć.
23: Widzieliśmy się właśnie, że niedawno został otworzony właśnie ten parking.
24: Myślę, że dobre, no. Pracuję obok, jestem tu dość rzadko, więc korzystam, bo mnie to, że tak powiem, wielkiego drenażu finansowego nie zrobi. Jakbym miał codziennie płacić, gorzej.
22: Jak dla mnie, to dla mieszkańców Łodzi powinien być darmowy.
15: Parking przy ulicy Wschodniej 62/64 może pomieścić 258 samochodów. W kolejnych miesiącach oddane do użytku mają być kolejne parkingi wielopoziomowe przy Wschodniej 67 i Tuwima 12. Bo według założeń miasta ich wybudowanie ma uwolnić ulicę od aut i zakończyć problem dzikiego i nielegalnego parkowania w centrum. Jest o tym, że przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej Łodzi interweniuje w sprawie zmian w cenniku Orientarium Zoo Łódź. Chodzi o wprowadzenie od maja zasady, według której osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie w weekendy i dni świąteczne muszą kupować bilety wstępu. Radny Michał Buchali uważa, że takie rozwiązanie ogranicza dostęp do miejskiej atrakcji dla części rodzin i w tej sprawie już skierował pisma do rzecznika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, a także rzecznika praw obywatelskich.
25: Mam nadzieję, że te pisma okażą się na tyle skuteczne, że pani prezydent, która powinna być blisko ludzi i za taką się uważa, zmieni decyzję i wymusi na prezesie GOS-ie, aby tę skandaliczną decyzję zmienił.
15: Taką nadzieję ma radny Marcin Buchali, ale Orientarium Zoo Łódź nie zdecydowało się na zmianę cennika. W przesłanej radnemu odpowiedzi spółka wskazała, że w innych ogrodach zoologicznych zasady wstępu dla osób z niepełnosprawnościami są zróżnicowane i wskazuje na przykład Wrocławia, gdzie specjalny ulgowy bilet obowiązuje tylko w czwartki. A więcej m.in. o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
26: O pogodzie parę słów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia do godziny 20 obowiązuje. O pierwszego stopnia o burzach. Wszystkie powiaty województwa łódzkiego są nim objęte. Do tego silne opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwe również opady grado. I tak spoglądam, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o mapę radarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I tak, jedną strefę opadów mamy na wschód od Łodzi. Taka linia Łowicz, Brzeziny, Piotrków Trybunalski, Opoczno i tam pojawiają się również burze. Druga strefa opadów, Zduńska Wola, Działoszyn i tutaj również pojawiają się burze i kolejna strefa opadów właśnie powoli wkracza do województwa łódzkiego od zachodu. Tak w tej chwili wygląda sytuacja. Łódź jakoś tak się przesmyknęła, jeśli chodzi o te opady. Nie, tak przynajmniej wygląda z tych map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu w regionie łódzkim. Na termometrach ma być od 12 do 13 stopni. Całkiem, całkiem. Co jutro? Otóż sporo chmur, ale też przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na termometrach w środę w regionie łódzkim ma być od 17 do 18 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: I nie wiem, dlaczego dopiero teraz zorientowałem się, że to będzie 10 stopni mniej niż obecnie. Tak, tak, przed nami chłodniejsza środa w porównaniu z wtorkiem i takie te dni najbliższe mają być. No ale nie o pogodzie. Teraz będzie o tym, co w programie. Witamy bardzo serdecznie. Beata Janowska, wydawczyni programu, Rafał Tyluś realizuje, reporterki, reporterzy Radia Łódź i ja, Marcin Mendelbaum, witamy i zapraszamy. I obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Chcą zmian w prawie łowieckim, dlatego też zbierają podpisy pod projektem, który wprowadzi te wspomniane zmiany. A o jakie zmiany chodzi?
2: Myślistwo to jest krwawe hobby.
3: To są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj mamy chociażby kwestie odległości polowań od zabudowy, od budynków użyteczności publicznej.
4: Autorzy tych postulatów czy tej zmiany ustawy prawa łowieckie nie do końca znają realia albo nie do końca chcą je zrozumieć.
1: No i proszę bardzo, można opowiedzieć się za którąś ze stron, myśliwi kontra ci, którzy chcą wprowadzić zmiany i domyślam się, że chodzi o takie zmiany, by utrudnić myślistwo, by utrudnić łowiectwo. 606-78-78-78 studio@radiolódź.pl albo można nagrać głosówkę. To jest naprawdę fantastyczna forma. Wystarczy wejść na stronę radiolódź.pl albo do naszej aplikacji. Tam jest taki specjalny przycisk. Nagraj głosówkę, ciach, już się nagrywa, później ta głosówka trafia do nas i już mamy. Kolejny temat, proszę bardzo, 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu średnicowego od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby.
5: Już za luty, marzec, kwiecień, maj, tych pieniędzy po prostu nie ma.
6: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
7: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
6: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest, szukam też pracy.
8: Niestety jesteśmy tutaj bezradni.
1: No i jeszcze jeden temat przed nami. Otóż często słyszymy, że nieodpowiedzialni kierowcy szaleją po drogach, próbują swoich rajdowych umiejętności. No lepiej, żeby takich umiejętności próbowali gdzieś na torze. Tymczasem, jak się okazuje, nie wszyscy chcą mieć taki tor w sąsiedztwie. Wójt gminy Ładzice sprzeciwia się planom budowy toru wyścigowego w Radomsku.
9: Przykro stwierdzić, nie było konsultacji ani pomiędzy włodarzami, ani pomiędzy miastem i mieszkańcami.
10: Nie zgadzam się z tą inwestycją, to jest bardzo głośna rzecz.
11: Inwestycja może ciekawa, ale jeżeli ktoś tam blisko w sąsiedztwie mieszka, no ja osobiście nie chciałbym takiego sąsiedztwa mieć.
1: A ktoś z Państwa chciałby mieć w pobliżu, w sąsiedztwie taki tor wyścigowy? No ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Również zapraszam bardzo serdecznie. A jeszcze jeden temat będzie, przed 17 powiemy o burzach, bo wiadomo, burze przechodzą, a jak burze przechodzą, to było ciepło, zrobi się chłodniej. No taka już pogoda.

0: To Tina Turner, 14 minut po godzinie 16, pierwszy temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I zacznę tak ostro. Prawo łowieckie może się zmienić. Chcą tego społecznicy i aktywiści, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Proponowane zmiany mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo, a jest wśród nich zwiększenie dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami. Mówi o tym łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
2: Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, przygotowana przez szereg organizacji pozarządowych, które zajmują się i przyrodą, i ochroną zwierząt, ale również taką demokracją oddolną, jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne.
3: Opinia publiczna jest zdecydowanie po stronie tego projektu.
4: Mówi muzyk Krzysztof Skiba, ambasador akcji.
3: Z badań wynika, że 70% społeczeństwa jest absolutnie za tym, żeby właśnie te prawo łowieckie, archaiczne, nieprzystające do dzisiejszych czasów zmienić.
5: Przemysław Kobacki, łowczy okręgowy Łódź. Znaczy ja mam wrażenie, że autorzy tych postulatów, czy tej zmiany ustawy prawa łowieckie nie do końca znają realia albo nie do końca chcą je zrozumieć.
2: Po pierwsze to są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj mamy chociażby kwestie odległości polowań od zabudowy, od budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli. Dzisiaj to jest 150 metrów, my proponujemy, żeby to było 700 metrów. Wiatraki można stawiać 700 metrów od domów. Dzisiejsze prawo pokazuje, że wiatraki są bardziej niebezpieczne niż osoby z bronią.
5: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie rolników. W 2018 roku była nowelizacja ustawy prawo łowieckie, tam postulowano 500 metrów, natomiast tam była przeprowadzona symulacja i zmniejszono tą odległość do 150 metrów, bo stwierdzono, że te 500 metrów uniemożliwi w 80% kraju na wykonywanie polowań, na chronienie upraw i tak naprawdę ta nowelizacja będzie szkodliwa.
3: Też jest ważna rzecz, żeby kontrolować myśliwych w ten sposób, że na przykład powinni być poddani badaniom psychologicznym. Moim zdaniem powinno być do tego jeszcze dodatkowe badanie wzroku.
2: To jest również odpowiedzialność karna za polowanie pod wpływem. Dzisiaj nie ma takich kontroli. Dzisiaj Straż Łowiecka to są również myśliwi, czyli koledzy kontrolują kolegów. Ten projekt to by zmieniał.
5: Polowanie po spożyciu alkoholu czy środków odurzających to trwa. Jestem kierowcą, jestem posiadaczem broni palnej. W momencie, kiedy będę wykonywał polowanie czy prowadził samochód po użyciu alkoholu, oczywiście słusznie stracę uprawnienia do kierowania tym pojazdem, stracę pozwolenie na broń, więc nie wiem, skąd taki postulat. Według mnie nie ma tutaj z tym problemu.
2: Kolejna rzecz, czyli dostęp społeczeństwa do planów łowieckich, ale również uzgadnianie tych planów łowieckich z organami ochrony środowiska, czego dzisiaj nie ma. Dzisiaj te plany łowieckie są ustalane między Polskim Związkiem Łowieckim a Lasami Państwowymi. To jest absolutnie patologiczna sytuacja.
5: Publiczny rejestr polowań jest stworzony, jest książka elektroniczna polowań indywidualnych. Każda osoba w kraju za pomocą zapytania publicznego może zwrócić się do dzierżawcy danego obwodu z zapytaniem, czy w danym dniu ktoś polował w tym miejscu.
3: Myśliwstwo to jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
2: Po trzecie, sprzeciwu wobec zabijania za pieniądze dla rozrywki, czyli polowań komercyjnych, biur polowań i turystyki łowieckiej.
5: Tak, myśliwi polują, ale czy tą sarnę zastrzelę ja i ograniczę populację zgodnie z posiadanym planem łowieckim, czy dokona tego myśliwy dewizowy, nie ma tutaj najmniejszej różnicy. Natomiast te pieniądze idą na odszkodowania, idą na zabezpieczenie upraw, idą na walkę z ASF-em. Więc jeżeli tego przychodu nie będzie, to zadam pytanie, kto będzie za to płacił?
0: A podpisy pod petycją będą zbierane codziennie w całej Polsce, także w Łodzi. Miejsca zbiórek można znaleźć na stronie akcji uwagapolowanie.pl. Aby obywatelski projekt ustawy trafił do Sejmu, inicjatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Relację przygotował reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas. Kto z Państwa podpisałby się pod takim projektem ustawy? Zapraszam, 606-78-78-78. Kto jest przeciwny? Też można zadzwonić. Co więcej, można także pisać studio@radiolodz.pl. Łowiectwo w Polsce jest bardzo potrzebne, tak pisze pan Maciej. Reguluje liczbę zwierząt w aktualnej populacji. To tylko siły lewicowe protestują przeciwko zabijaniu. Tymczasem łowiectwo ma bardzo dobre oceny z dawnych i obecnych czasów. Łowiectwo zawsze dbało o ochronę zwierząt oraz o kontrolę populacji. Tak pan Maciej napisał na studio@radiolodz.pl.

0: To Dawid Podsiadło w Radiu Łódź dziś o prawie łowieckim. Czy należy je zmienić, tak jak chcą tego między innymi Zieloni? Pytam o to naszych słuchaczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Ja a propos tych myśliwych i tych zwierząt. Otóż ja zawsze byłem za życiem, bo ja jestem dzieckiem wojny, wychowanym od 1938 roku i potem w te najgorsze lata, to ja zawsze byłem wychowany za życiem. I nie toleruję też tego ze względu na wykonywany zawód, bo byłem kiedyś lekarzem i też byłem za życiem, i żeby życie ratować. I uważam, że to jest zbędne. Owszem, no jak są jakieś niebezpieczeństwa duże i tak dalej, ale dla rozrywki, żeby polować i jeszcze w dodatku kogoś przy okazji zranić albo nawet zabić, bo tak się też zdarzało. Oni tam w większości jadą po to, żeby się zabawić, żeby zacząć pić, żeby zacząć się tam po męsku bawić. No i strzelają potem, pokazują jacy co oni są silni. Także jestem całkowicie przeciw temu, to żadna rozrywka, to jest po prostu rodzaj barbarzyństwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, a co państwo na to? 606 78 78 78, można nagrać też głosówkę.
2: Słuchasz i wiesz.
0: 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu średnicowego od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w lutym PKP Polskie Linie Kolejowe zerwało umowę z dotychczasowym wykonawcą tunelu średnicowego w Łodzi, czyli z firmą PBDIM. Od tamtego czasu pracownicy podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
3: Tunel średnicowy w Łodzi to największa inwestycja kolejowa realizowana w Polsce, która ma pod ziemią połączyć główne łódzkie dworce – Fabryczną, Kaliską i Żabieniec. Z tunelu rocznie ma korzystać nawet 60 milionów pasażerów z województwa i całego kraju, ale budowa ma już kilkuletnie opóźnienie, a drążenie jest wstrzymane od prawie dwóch lat. We wrześniu 2024 roku podczas prac zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Od tamtego czasu budowa nie postępuje, a na początku 2026 PKP PPLK zerwały umowę z dotychczasowym głównym wykonawcą. Od tamtego czasu około 100 pracowników jednego z podwykonawców nie otrzymało wypłat za kilka miesięcy.
4: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
3: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
4: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest. Szukam też pracy, ale jest mało jakby odpowiedzi ze strony pracodawców. To jest kiepska bardzo sytuacja. Nie mogę się nawet doprosić od pracodawcy, żeby złożyć wniosek do funduszu tych świadczeń socjalnych, to potrzebne jest takie zaświadczenie kwoty należnej wobec mojej osoby ze strony pracodawcy i o to też nie mogę się doprosić.
5: Już za luty, marzec, kwiecień, maj tych pieniędzy po prostu nie ma. Od 1 czerwca już nie jestem zatrudniony w spółce Altor. I od tego czasu niestety nie ma nawet żadnych odpowiedzi na pisma, które były wysyłane nie tylko przeze mnie. Było na Teamsie jedno spotkanie z prezesem, który cały czas mówił, że trwają jakieś negocjacje z PLK, bo PLK jest Altorowi jakieś tam pieniądze winna i z chwilą, kiedy te pieniądze niby wpłyną, zostanie to uregulowane, ale to była mowa w marcu, potem było, że niby 21 kwietnia, że będzie już jakieś ruchy z pieniędzmi, potem w maju, no mamy czerwiec i odpowiedzi nie ma.
3: Mówią Radiu Łódź byli pracownicy spółki Altor, firmy córki głównego wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa budowy drugi mostów z Mińska Mazowieckiego. O komentarz poprosiłem Jerzego Pazurę z mińskiego PBDIM-u.
6: Altor jest podwykonawcą, dostawcą serwisu. Z racji odstąpienia przez PLK od umowy, my również przestaliśmy płacić Altorowi. Stąd wzięły się te zaległości płatnicze w stosunku do pracowników Altora. PLK jest solidarnym dłużnikiem. W momencie, kiedy PBDIM nie zapłacił za serwis do Altora, który był podwykonawcą, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, PLK powinna przejąć te zobowiązania i uregulować w drodze płatności bezpośrednich płatność do Altora.
3: Do teraz PKP PLK nie odpowiedziały na nasze pytania.
0: No to będziemy czekać cierpliwie, a tymczasem tematem zajmował się Michał Dąbrowski. No taka sytuacja, jeśli chodzi o budowę tunelu i jeszcze pewnie niejednokrotnie będziemy słyszeć o różnych problemach z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Pani Emiliana.

0: sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Sebastian Dziuda.
2: Spore utrudnienia czekają kierowców między Piotrkowem a Sulejowem. Korkuje się na drodze krajowej 74 na wysokości miejscowości Przygłów. Lepiej zachować cierpliwość w tym miejscu. W Łodzi dużo się dzieje na Żubardziu. Stoi Limanowskiego na wysokości Łódź-Żabieniec, a nieco dalej na zachód do 5 minut stracimy na światłach u zbiegu Aleksandrowskiej ze Szczecińską. Jak zwykle o tej porze spory zator na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności. Zagęszcza się tam już na wysokości budynku SP. Kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Jarosław Turek.
3: A w serwisie o tym, że wójt gminy Ładzice sprzeciwia się planom budowy centrum motosportu w Radomsku. Taką inwestycję zapowiedział prezydent miasta. Obiekt za 60 milionów złotych miałby powstać blisko autostrady A1 w pobliżu granicy z gminą. Chodzi o teren należący do miasta, ale położony blisko zabudowy jednorodzinnej. Samorządowcy i mieszkańcy w Ładzicach protestują, bo nie byli o tym informowani. Uwaga kierowcy, ruszył odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 między Kamieńskim a Stobieckiem Szlacheckim, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
3: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących za szybko. Dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku wynosi 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 na godzinę dla ciężarówek. Są zarzuty dla 41-latka, który na dworcu Łódź-Żabieniec kopnął kobietę, która schodziła po schodach. Po wyjściu z pociągu upadek doprowadził do stłuczenia głowy i złamania żebra. Sprawca nie potrafi wyjaśnić powodu agresji, a był już w przeszłości karany m.in. za atak na funkcjonariusza, rozbój czy groźby karalne. Zatrzymanemu grozi teraz do 6,5 roku pozbawienia wolności. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o indywidualnych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z projektem posiadacze osobistego konta inwestycyjnego będą mogli inwestować w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe, zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy złotych. Jutro ceny paliw na stacjach lekko wzrosną. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5,96 zł, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6,61 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,46 zł. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Gdzie teraz grzmi? No to już mówię. Grzmi na przykład w okolicach Łowicza, grzmi także w okolicach Tomaszowa, Mazowieckiego i Opoczna i są jeszcze takie miejscowości jak Łask i Buczek, tam również grzmi. Strefa opadów na wschód od Łodzi, także w okolicach właśnie Aleksandrów, Lutomiersk, Łask, Zelów, Parawie pod Pajęczno, tam pada. No i kolejna strefa lututów w Wieruszów zaczyna wchodzić od zachodu województwa łódzkiego. W nocy, właściwie do wieczora, będzie przechodzić ta strefa opadów, będą pojawiały się burze, lokalnie może spaść grad, a w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu i od 12 do 13 stopni. Jutro też sporo chmur, przejaśnienia, przelotny deszcz, a na termometrach w środę, uwaga, proszę się ciepło ubrać, żeby nie było, że nie mówiłem, od 17 do 18 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Trzeba się cieplej ubrać, no bo będzie 10 stopni mniej niż dzisiaj. A w czwartek to ma być jeszcze kilka stopni mniej. No, taki koniec wiosny. No, nic z tym nie zrobimy. 606-78-78-78. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Chciałem zabrać głos w temacie łowiectwa. Pan Krzysztof, który przed chwilą prezentował swoją wypowiedź, znieważył myśliwych oraz łowczych w naszym kraju. Pamiętajmy, że myśliwi kontrolują populację, eliminują chore zwierzęta i dbają tak naprawdę o zwierzęta. To jest karygodne, żeby wszystko sprowadzać do alkoholu i do jakichś tanich zabaw. Pan Krzysztof chyba nie ma pojęcia, o czym mówi i niech się nie wypowiada łaskawie na temat łowiectwa, o którym nie ma zielonego pojęcia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Ktoś ma z państwa jeszcze jakąś opinię właśnie na temat tego, czy powinno się zmienić prawo łowieckie? Czy te kontrole, czy przepisy dotyczące właśnie łowiectwa i myślistwa powinny zostać zmienione? 606 78 78 78. Głosówkę też można nagrać przez stronę radiołódź.pl albo przez naszą aplikację mobilną. No i można też napisać standardowo maila na studio@radiołódź.pl.

0: Krzysztof Zalewski, lepiej już było, taki jest tytuł piosenki, tutaj było coś o ciszy przed burzą, rzeczywiście gdzieniegdzie w regionie łódzkim już pogrzmiało, gdzieniegdzie pewnie jeszcze pogrzmi, bo dla całego regionu łódzkiego obowiązuje ostrzeżenie o burzach pierwszego stopnia, może też pojawić się grad, zatem uważajmy na siebie, stosujmy się do tych komunikatów, nawet z tego co widziałem to jakieś alerty RCB dotarły, przynajmniej na mój telefon, jeśli chodzi właśnie o aurę i o pogodę. No dobrze, to teraz przed nami kolejny temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Wójt gminy Ładzice sprzeciwia się planom budowy Centrum Motorsportu w Radomsku. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, centrum miałoby powstać na działce bezpośrednio przyległej do autostrady A1. To teren należący do miasta Radomska, blisko zabudowy jednorodzinnej, ale graniczący z gminą Ładzice. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Pomysł utworzenia w Radomsku Centrum Motorsportu został zaprezentowany na początku czerwca. Wówczas w Urzędzie Miasta podpisano list intencyjny w tej sprawie. Mówią prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz Tomasz Bonar, prezes fundacji Fund and Drive Dzieciom.
3: Tor motorowy do jazdy driftowej, ale i gokartowej, motocyklów. Myślę, że taki duży autodrom, który byłby największym w Polsce.
4: Każdy będzie mógł tutaj przyjechać, spędzić fajny weekend, podszkolić się z jazdy, czy wykorzystać pełne możliwości swojego samochodu właśnie po to, żeby nie robił potem tego na ulicy.
2: Szybko pojawiły się głosy sprzeciwu, między innymi z sąsiedniej gminy Ładzice. Wójt Ewelina Lis podkreśla, że mieszkańcy już dziś odczuwają uciążliwości związane z autostradą A1. Między innymi hałas, duży ruch i spaliny. Dlatego zdaniem gminy tak ważne decyzje powinny być poprzedzone rozmowami z mieszkańcami i samorządami.
5: Uważam, że sam pomysł utworzenia Centrum Motorsportu jest dobry, jest to inicjatywa godna pochwały, ale nie w tym miejscu. Jestem przedstawicielem mieszkańców i jako wójt gminy wyrażam głos mieszkańców, którzy już do mnie się w tym zakresie zgłosili. Budowa toru wyścigowego, toru driftingowego, toru kartingowego, toru offroad, ośrodka szkolenia bezpiecznej jazdy to jest ciekawe rozwiązanie, ale nie w tym miejscu, dlatego że w niedalekiej odległości 300-350 metrów jest już istniejąca zabudowa, ponadto mieszkańcy również na terenie gminy poskładali wnioski o warunki zabudowy, gdzie też w bliskim sąsiedztwie ma powstać kolejnych 29 budynków jednorodzinnych. Dlatego uważam, że pomysł jest ciekawy, dobry, ale nie w tym miejscu.
6: No nie, nie zgadzam się z tą inwestycją. To jest bardzo głośna rzecz i na taką dużą skalę, jak to ma wyglądać, to uważam, że naprawdę nie ma takiej możliwości, moim zdaniem, żeby tutaj to było. Ze względu na ten chaos, który tu będzie. Tu mamy zwykłą wioskę, którzy mają mieszkańcy. Nawet zwierzęta domowe, takie jak krowy i tak dalej, mają duże i tak dalej. To wszystko przeszkadza. Tutaj już mamy też drogę krajową, która też jest uciążliwa. No nie wspominam już o autostradzie, która już jest bardzo uciążliwa. Trzeba zwrócić nawet na to uwagę, że tutaj na tym odcinku w ogóle jest brak ekranów, gdzie naprawdę daje się to we znaku mieszkańcom, więc mi się wydaje, że już nie powiększajmy tego problemu, który już istnieje, jeżeli chodzi o was.
7: Znaczy inwestycja może ciekawa, ale jeżeli ktoś tam blisko w sąsiedztwie mieszka, no ja osobiście nie chciałabym takiego sąsiedztwa mieć z takiej uwagi, że ma małe dzieci, więc myślę, że trochę by mi to przeszkadzało, więc no niech się najlepiej wypowiedzą sąsiedzi, którzy tam będą mieszkać.
5: Przykro stwierdzić, nie było konsultacji ani pomiędzy włodarzami, ani pomiędzy miastem i mieszkańcami miasta, ani pomiędzy miastem i innymi mieszkańcami.
8: Wiem, że było spotkanie.

0: między panią a prezydentem Radomska. Wspólny język w tym temacie udało się znaleźć, czy niekoniecznie?
1: Niestety na tym spotkaniu nie udało nam się znaleźć wspólnego porozumienia.
2: Wójt Ewelina Lis ma pewną propozycję.
1: My na terenie gminy Ładzice będziemy proponowali inną lokalizację. Uważam, że lokalizację, która nie będzie kłopotliwa dla mieszkańców, będzie lokalizacja o większym zasięgu.
3: W urzędzie gminy Ładzice trwa właśnie spotkanie dotyczące budowy Centrum Motorsportu. Na tym spotkaniu właśnie wójt Ewelina Lis ma zaproponować pod tę inwestycję inną działkę należącą do gminy Ładzice. A sprawą toru wyścigowego, albo jak to woli Centrum Motorsportu w Radomsku, zajmował się dzisiaj Paweł Kwiatkowski. Z tym Piotrem wyszło, bo Paweł głównie z Piotrkowa i tak jakoś tak wyszło. No dobrze, a państwo chcieliby mieć takie sąsiedztwo w postaci toru? 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl. Czy nie otacza nas coraz więcej hałasu? Czy nie przydałoby się chwilę wytchnąć? Nie przydałoby się odpocząć od tego, co nas właśnie dookoła otacza, czyli ten wszędobylski hałas, ten wszędobylski dźwięk? To teraz Aerosmith.

does the trick.

0: Pyta jeszcze pan Maciej w sprawie tych zmian, które miałyby obowiązywać w prawie łowieckim. Siły lewicowe zawsze protestują przeciwko zabijaniu, a tymczasem same nie mają lepszego sposobu, żeby ograniczyć liczbę dzikich i chorych zwierząt. Tak pisze pan Maciej na studio@radiowodzi.pl.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nad regionem łódzkim, co widać i słychać, przechodzą burze, miejscami z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Zapowiadane są dla całego województwa ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do godziny 20, o czym przypomina dyżurny synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
2: Lokalnie burze mogą być nieco silniejsze i przynosić intensywne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwy jest również grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód województwa.
3: Mimo niekorzystnej aury w regionie, do końca dnia będzie ciepło, szczególnie w północno-wschodniej części województwa. Alerty przed upałami wydano dla powiatu rawskiego i skierniewickiego.
2: W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 26 stopni na zachodzie do 30 na krańcach wschodnich województwa. Wiatr będzie słaby tylko w czasie burz porwisty, południowy skręcający na zachodni.
3: Mimo opadów deszczu w całym kraju dalej jest sucho, co zauważają hydrolodzy.
4: Dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Mikrohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Obecna susza wynika z tego, że zima była sucha, wiosna także była sucha i to doprowadziło do sytuacji, że w tej chwili mamy stany niskie na rzekach na początku wiosny, czy teraz już w połowie, takie, których należałoby się spodziewać pod koniec lata. Susza niesie zagrożenie przede wszystkim dla upraw roślin i to od lat widać, że rolnictwo najbardziej odczuwa skutki tego zjawiska. Takie nastawienie, które przez lata dominowało na pozbywanie się wody z krajobrazu, powodowało szybkie wzrosty po takich intensywniejszych opadach na rzekach, które niosły lokalne zagrożenia powodziowe czy podtopienia. Po kilku tygodniach te stany wód szybko opadały, brakowało wody w krajobrazie i wracaliśmy do stanu suszy.
3: Dziś wydano także ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Podtopienia lokalnie mogą wystąpić w rejonie rzeki Warty.
4: Więc żeby móc przeciwdziałać, to każdy, kto ma jakiś kawałek ziemi, powinien myśleć o tym, żeby zatrzymać jak najwięcej deszczu tam, gdzie on spadnie i pozwolić mu wsiąknąć do gleby, bo to jest wspieranie odtwarzania się zasobów wód podziemnych.
3: W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna.
2: Chwilami padał będzie przelotny deszcz, zrobi się też chłodniej. W dzień temperatura maksymalna nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
0: I ja zawsze zastanawiam się, po co my się pytamy o te prognozy długoterminowe? Wystarczy poobserwować prognozę na najbliższe dni i tak dzisiaj, że jutro będzie słonecznie, jutro, że już nie będzie słonecznie, bo będzie deszczowo, no ale dobrze, są tacy, którzy uwielbiają długoterminowe prognozy i to jest takie trochę wróżenie z fusów, ale długoterminowe prognozy na wakacje są, pojawiają się, tylko że ja bym to z przymrużeniem oka brał, nawet jeśli to przygotowuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo Instytut zapowiada, a właściwie synoptycy, a właściwie ci, którzy tym się zajmują, ciepłe lato z typowymi dla tej pory roku zjawiskami, takimi właśnie jak burze. No, czyli wiadomo jak będzie. A relację przygotował reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
1: Słuchasz i wiesz.
0: O pogodzie to ja mógłbym godzinami, żartuję, nie będę już się odzywał na temat pogody przynajmniej przez kilka najbliższych minut. Wiem, że niektórzy bardzo czekają na te komentarze. To jeszcze raz pan Krzysztof.
5: Jeszcze raz panie redaktorze, Krzysztof, dzień dobry. Pan ma zawsze fajne, prowokujące pytania i zawsze trzeba się do nich odnieść. Ja do tego hałasu. Otóż tak, to rzeczywiście jest wielki szkopuł, jeżeli się jest ciągle narażonym na ten hałas. Ja mam teraz takie możliwości już jako emeryt, że co miesiąc wyjeżdżam na tydzień albo dwa, najczęściej nad morze i tam się izoluję zupełnie od wszystkiego. Tyle, że szum morza słychać. Ale to jest zupełnie co innego i to poza sezonem, bo oczywiście lipiec, sierpień, bo teraz pokazały te wolne dni, jak przyjechało masę osób i oczywiście granie, hałas, śpiewanie na plaży i tak dalej. No ale to były tylko dwa dni, więc można było wytrzymać. Także tak, taka jest metoda. żeby jednak się co jakiś czas izolować.
0: No, jest taka metoda, żeby co jakiś czas się izolować. Jeśli ktoś potrzebuje, to na pewno jakieś miejsce do izolacji znajdzie. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. 606 78 78 78. Tak sobie spoglądam za okno, coraz bardziej pochmurno, coraz bardziej burzowo się robi nad regionem łódzkim i nad Łodzią, nad radiostacją. Proszę się tam jakoś trzymać, żeby nie było, że nie mówiliśmy, że nic o pogodzie nie mówimy. No bo ja lubię o pogodzie, to sobie czasami opowiadam. A tak przy okazji, gdyby się komuś nudziło i chciał się odizolować, to na pewno bieg jubileuszowy Radio Łódź nie jest dobrą okazją do tego, żeby się odizolować. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ten bieg 21 listopada, a dziś jeszcze wystartują dodatkowe zapisy, bo znaleźliśmy 10 dodatkowych miejsc. To proszę wejść na Radio Łódź.

0: Tu Radio Łódź. Powiedziałem, że w listopadzie, gdzie tam w listopadzie, trochę wcześniej będzie. 21 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
5: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
10: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
11: Kampania społeczna wakacje? Ale co to?
12: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
13: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
11: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: O tym, co dzieje się na drogach w Radiu Łódź, Sebastian Dziuda.
15: Zaczynamy od utrudnień na S14. Jak zwykle o tej porze duży zator jest w okolicach węzła Stryków. Ruch blokuje się najbardziej tuż przed zjazdem na drogę krajową numer 71. Teraz zaglądamy do Łodzi. Dużo się dzieje na Alei Piłsudskiego przy Stadionie Widzewa. Gęsto jest przy Niciarnianej, która stoi na całej długości od Parku Widzewskiego do ronda przed CKD. Patrzymy jeszcze na północne rejony miasta. Tam gęsto jest na Radogoszczu. Korkuje się zwłaszcza w okolicy pętli Helenówek. Tymczasem życzymy dobrego dnia i szerokości.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Tu Radio Łódź, jest 17. Czas na wiadomości, Jarosław Turek.
16: A w serwisie walka społeczników o zmianę w przepisach o polowaniach, protest przeciwko centrum motorowemu pod Radomskiem i plaga pluskie w jednym z bloków w Sierazu. W regionie pochmurno, cały czas bardzo ciepło i lokalnie burzowo, w nocy będzie już spokojniej. Myśliwi na celowniku społeczników. Zwiększenie bezpieczeństwa polowań i surowe kary za strzelanie pod wpływem alkoholu. Takich zmian w prawie łowieckim domagają się aktywiści ogólnopolskiej akcji Uwaga Polowanie. Społecznicy proponują obywatelski projekt ustawy, a teraz zbierają podpisy, aby trafił do Sejmu. Wśród postulatów jest propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz.
17: Dzisiaj to jest 150 metrów, my proponujemy, żeby to było 700 metrów. Wiatraki można stawiać 700 metrów od domów. Prawo pokazuje, że wiatraki są bardziej niebezpieczne niż osoby z bronią.
18: W 2018 roku była nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, tam postulowano 500 metrów. Natomiast tam była przeprowadzona symulacja i zmniejszono tą odległość do 150 metrów, bo stwierdzono, że te 500 metrów uniemożliwi w 80% kraju na wykonywanie polowań, na chronienie upraw.
16: Odpowiada Przemysław Kubacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Twórcy projektu ustawy proponują także rezygnację z polowań komercyjnych, które, jak twierdzą, są nieetyczne i pozbawione odpowiedniego nadzoru. Nowe przepisy miałyby także ograniczyć kontrowersyjne sposoby polowań, takie jak polowania nocne czy z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Protest przeciwko planom budowy Centrum Motosportu w Radomsku. Obiekt miałby powstać na działce przylegającej do autostrady A1, położonej blisko zabudowy jednorodzinnej, graniczącej z gminą Ładzice. Wójt gminy Ewelina Lis w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że mieszkańcy już dzisiaj odczuwają uciążliwości związane z autostradą, m.in. hałas i spaliny.
19: Jest to działka, która obecnie stanowi bufor zieleni pomiędzy autostradą, a również gminą Ładzice. W mojej ocenie ten teren powinien zostać terenem zielonym do wykorzystania na przykład przez mieszkańców na jakiś park kieszonkowy.
16: Jak informuje gmina, wcześniej nie prowadzono w tej sprawie konsultacji ani z władzami Ładzic, ani z mieszkańcami. Szacunkowy koszt budowy Centrum Motosportu w Radomsku to około 60 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest za 3 lata. Blok mieszkalny w centrum Sieradza ma problem z pluskwami. Na insekty, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, od lat skarżą się mieszkańcy bloku przy ulicy Pogorzelskiego 6. Ich interwencja przyniosła jednak skutki, mówi o tym nasz reporter Kacper Rafalski.
20: Z pluskwami mieszkańcy bloku walczą od kilku lat, a to wszystko przez jedną z lokatorek, która regularnie zaniedbywała swój lokal, gromadząc śmieci. Po interwencjach mieszkańców i sieradzkiego MOPS-u została ona przeniesiona.
21: Podjęliśmy to działanie wraz z Zakładem Gospodarki Nieruchomości. Nakłoniliśmy tą panią, żeby na czas doprowadzenia tego lokalu do używalności przeniosła się do innego mieszkania, które zostało specjalnie do niej przygotowane.
20: Mówi dyrektor sieradzkiego MOPS-u Grzegorz Delida. Mieszkańcy bloku póki co odetchnęli z ulgą. Wczoraj na zlecenie sanepidu zdezynfekowano lokal, w którym były pluskwy. Wkrótce dezynfekcji ma zostać poddana klatka schodowa. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
16: Decyzję co do wyeksmitowanej lokatorki, czy pozostanie w nowym miejscu na stałe, podejmie Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Sieradzu. I na koniec ewakuacja w łódzkiej podstawówce. Mowa o szkole podstawowej numer 37. Wszyscy spisali się wzorowo, słuchając poleceń nauczycieli, chociaż były to tylko ćwiczenia.
22: Obsługa 4.
23: Grupy 14, pierwsza grupa 14 osób, wszystkie obecnie, tu jest lista. 14.
24: Naprawdę totalny hardkor. Moim zdaniem przydała się ta ewakuacja, ponieważ będziemy wiedzieli, jak się zachować na następny raz.
25: Na ile byście się oceniły podczas tych ćwiczeń?
26: No 6. Wiemy, jak po prostu już się zachować w takiej sytuacji.
27: Ponieważ odliczyli nam się wszyscy uczniowie i wszyscy pracownicy, odwołuję próbną ewakuację. Możecie wrócić do sali.
16: Każda szkoła powinna przeprowadzić takie ćwiczenia przynajmniej raz w roku. Próbie w szkole podstawowej w Łodzi przyglądali się łódzcy radni, którzy akurat w tej szkole mieli posiedzenie Komisji Edukacji. A więcej o tym m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
0: No i na radiostacji szyby zrobiły się mokre, ze studia widać, że pada, jest pochmurno, no i rzeczywiście mapy to potwierdzają. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są takie miejsca w regionie, gdzie grzmi nawet, to okolice Łowicza i Drzewicy. tam w tej chwili pojawiają się burze. Kolejna strefa opadów właśnie gdzieś tutaj w centrum Łódź, Lutomiersk, Tuszyn. Na następna wkracza do województwa od strony zachodniej. Do wieczora właśnie taka pogoda. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu. W nocy od 12 do 13 stopni. Jutro pogoda podobna jak w nocy, czyli i przejaśnienia, i dużo chmur, i przelotne opady deszczu. I zdecydowanie chłodniej, bo od 17 do 18 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17, dziś wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Ruszamy zatem w nasz popołudniowy rejs radiowy do godziny 19. Ja zaczynamy od zespołu The Strokes.

Zespół The Strokes i You Only Live Once z ich zdecydowanie starszej płyty. Ta nowa ma ukazać się już niebawem. Na zegarze w tej chwili prawie 10 minut po godzinie 17 do godziny 19 w naszym programie. Dziś oczywiście historia pewnej piosenki i będzie to piosenka z repertuaru Krystyny Prońko, która dziś gości w naszym studiu i w naszej rozgłośni radiowej i w studiu imienia Henryka Debicha, i odbyła się już próba, bo o godzinie 18 startuje gala wręczenia odznaczeń zasłużonych dla kultury polskiej Gloria Artis, i wśród odznaczonych jest Krystyna Prońko, jest też Tymon Tymański, jest Filip Łobodziński, jest Kuba Raczyński. Wspaniały zestaw różnych pokoleń, różnych wrażliwości, różnych muzycznych kolorów. Wszystko to dziś w naszym studiu. Wiem, że, bo wszyscy to widzą, że właśnie załamała się pogoda, pada, wieje, jest nieprzyjemnie, ale gdyby ktoś naprawdę na tyle miał ochotę, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, ono rozpoczyna się o godzinie 18, to zapraszamy. Jeszcze kilka pewnie miejsc znajdzie się i będzie można na żywo tę ceremonię zobaczyć, a przy okazji posłuchać odrobiny muzyki wykonanej na żywo przez wspaniałych gości, którzy dzisiaj odwiedzają Radio Łódź. Oczywiście w najbliższym czasie też na naszej antenie pojawią się rozmowy z laureatami, z Krystyną Prońko, z Filipem Łobodzińskim, także z Tymonem Tymańskim. Zachęcamy do tego, żeby słuchać nas codziennie i jak najdłużej. A do godziny 19 dzisiaj w programie, jak powiedziałem, historia pewnej piosenki, ale też oczywiście kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia i kilka piosenek nowych, ale też sporo sprawdzonych przez lata przebojów. Teraz coś zupełnie nowego ze swoją piosenką najnowszą, przypomina o sobie zespół Muzyka Końca Lata.

Co ci chodzi, to muzyka końca lata w ich najnowszej piosence. Jednocześnie jest to oczywiście zapowiedź nowej płyty zespołu. A kiedy ukaże się płyta? Nie wiem, być może pod koniec lata. Na zegarze kwadrans po godzinie 17. Teraz Michael Jackson w utworze Pretty Young Thing, czyli w fragmencie legendarnej płyty Thriller. Wciąż na ekranach kin filmowa biografia Michaela Jacksona. Film raczej krytykowany, jeśli chodzi o no, i pewnego rodzaju historię, którą opowiada, bo oczywiście omija wszystkie takie pułapki i nieprzyjemne dla Michaela Jacksona tematy, ale ludzie generalnie rzecz biorąc głosują nogami, chodzą do kina i film naprawdę odniósł wielki sukces, jeśli chodzi o te tak zwane biopiki na przestrzeni ostatnich lat produkowane przez Hollywood. Ten osiągnął najlepsze wyniki sprzedażowe. Posłuchajmy Michaela Jacksona, a potem historia pewnej piosenki i Bartosz Florczak. Thank you.

0: historia pewnej piosenki.
1: Czas stanu wojennego muzycznie kojarzy się z rodzącą się w Polsce muzyką nowej generacji. Coraz popularniejsze stawały się kontrkulturowe zespoły punkowe i nowofalowe związane z festiwalem w Jarocinie. Równolegle działali też artyści, którzy nie tworzyli w tym nurcie, ale którzy także na swój sposób komentowali rzeczywistość. W 1981 roku Krystyna Prońko była już laureatką festiwalu w Opolu, śpiewała na Jazz Jamboree, a w rozmaitych plebiscytach zajmowała pierwsze pozycje w kategorii piosenkarka roku. Rok później postanowiła nagrać płytę i współpracować z nowymi muzykami. Wokalistka zakończyła współpracę z Januszem Komanem, który był jej partnerem i kompozytorem wielu piosenek. Zwróciła się o pomoc do Marka Stefankiewicza, współautora sukcesu płyty Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. W stanie wojennym trudno było udawać, że wszystko jest w porządku, nie można było jednak pisać i śpiewać o sytuacji politycznej wprost. Pisaniem tekstów na nowy album Krystyny Prońko zajął się Bogdan Olewicz, autor słów do piosenek chociażby Perfektu, Budki Suflera czy Anny Jantar. Olewicz mówił, że ze względu na sytuację polityczną, inwigilację, aresztowania, ludzie przestali wychodzić z domów i spotykać się w miejscach publicznych, a całe życie towarzyskie z kawiarni i klubów przeniosło się do mieszkań. We własnym towarzystwie, gdzie nie było obawy o inwigilację, gdzie można było podzielić się przeżyciami, przemyśleniami, ale też alkoholem. Cała relacja, ja, świat zewnętrzny, obróciła się do wnętrz mieszkań, do nas samych. I o tym jest ta piosenka. Przecież mówi o domowych didaskaliach, dość intymnych rzeczach. Kurtka, siedzenie w wannie, śpiewanie, wszystko dzieje się we wnętrzu domu, mówił Olewicz. Nocne Polaków rozmowy, grupowe spotkania sprawiły, że ludzie stali się sobie bliżsi. Ten sposób na radzenie sobie z czasem stanu wojennego był inspiracją do napisania piosenki Jesteś lekiem na całe zło. Jej bohater, mimo trudnej sytuacji wokół, stara się podnosić partnerkę na duchu, rozśmieszać i dawać jej nadzieję. Na początku Krystyna Prońko nie była przekonana do utworu, przyznała, że w ogóle nie wyczuła potencjału tej piosenki, jednak z czasem polubiła ją i do dzisiaj wykonuje jako niemal obowiązkowy utwór na swoich koncertach. Jesteś lekiem na całe zło okazała się jednym z największych przebojów Krystyny Prońko, ale też symbolem lat 80. i muzyczną pocztówką stanu wojennego. Słuchamy, oto Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio. Radio Nocą.
12: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
16: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
17: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź, minęła 17:30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w lutym PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi, czyli PBDIM-em. Od tamtego czasu pracownicy podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy. Jak mówi nam jeden z byłych pracowników, od tamtego czasu odbyło się jedno zdalne spotkanie z prezesem spółki. A jak przekazał PBDIM, którego spółką córką jest Altor, płatności bezpośrednie dla podwykonawców są obowiązkiem inwestora. Czekamy na odpowiedź PKP PLK. Uwaga kierowcy, rusza odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Chodzi o odcinek między Kamieńskiem a Stobieckiem Szlacheckim, gdzie już uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Lokalizacja radaru w tym miejscu została wytypowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także z Policją, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
18: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących za szybko. Dozwolona prędkość wynosi 140 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 dla ciężarówek. Strażacy ochotnicy z OSP Kodrąb uratowali 7 porzuconych szczeniąt. Zwierzęta znajdowały się w trudno dostępnym miejscu w miejscowości Józefów. Szybka reakcja strażaków pozwoliła uratować porzucone szczenięta. Maluchy są obecnie pod obserwacją weterynaryjną i wymagają dokarmienia z butelki. Trwają poszukiwania wolontariuszy, którzy pomogą w opiece nad psiakami. Jutro ceny paliw na stacjach wzrosną. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5,96 zł, czyli o 3 grosze więcej niż dziś. Cena benzyny 98 wzrośnie o 4 grosze i wyniesie nie więcej niż 6,61 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,46 zł, czyli o grosz więcej niż dzisiaj. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Dwadzieścia stopni na radiowych termometrach, a za naszą szybą radiową wciąż mokro i deszczowo i wietrznie też odrobinę, szaro i na niebie chmury, więc na razie wygląda na to, że taki stan pogody będzie się utrzymywał, a nocą dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni Celsjusza, a wiatr na ogół będzie wiać słabo z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu możliwość pojawienia się przelotnych opadów deszczu i temperatura od 17 do 18 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
1: A na zegarze 26,5 minuty do godziny 18. Już teraz Jungle, a potem zespół Haim.

All Over Me to był zespół Haim na zegarze 19,5 minuty do godziny 18, a dziś w Radiu Łódź gala, po raz drugi już odbywająca się w naszym radiu, gala wręczenia medali zasłużony kulturze Gloria Artis. Wśród laureatów, tych, którzy zostali uhonorowani dziś w naszym studiu, między innymi Krystyna Prońko, Filip Łobodziński, Tymon Tymański, Kuba Raczyński i wielu jeszcze innych znakomitych muzyków, także łódzkich, którzy odbiorą swoje odznaczenia. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18. Wcześniej udało nam się porozmawiać z większością artystów, którzy dzisiaj przybyli do Radia Łódź, między innymi z Tymonem właśnie. Z Krystyną Prońko rozmawiał Piotr Bielawski i obszerne fragmenty tego wywiadu, z tego co wiem, a myślę, że jestem dobrze poinformowany w tym przypadku, o godzinie 16 w niedzielę najbliższą będzie można posłuchać obszernej rozmowy Piotra właśnie z Krystyną Prońko. Niebawem też pojawią się przynajmniej fragmenty rozmów z Filipem Łobodzińskim, a także z Tymonem Tymańskim, który w rozmowie ze mną z kolei bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedział o swoich związkach z Łodzią i artystami z Łodzi. Posłuchajmy Tymona z zespołem Transistors w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego. Potem zagra i zaśpiewa zespół Dodgy.

Zespół Dodgy przypomniał o sobie, a wcześniej Timon and the Transistors i Na barykadach walka trwa z bardzo ciekawej płyty Republikacje, czyli płyty, na której Timon Tymański przez swoją wyobraźnię i wrażliwość przefiltrował repertuar Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika, co jak wiemy w ostatnich latach jest niezwykle modne i często realizowane przez różnych artystów z lepszym lub gorszym rezultatem, jak to zwykle bywa. Krystyna Prońko raz jeszcze zaśpiewa dzisiaj, bo jest naszym wspaniałym, znakomitym gościem w Radiu Łódź przy okazji gali, na której honorowani są artyści medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Swój złote odznaczenie odbierze właśnie Krystyna Prońko, więc posłuchajmy jej w jeszcze jednym doskonale znanym szlagierze, a chwilę później z płyty najnowszej Paul McCartney.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
14: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Jest 18.
19: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
20: Załamanie pogody w Łódzkiem. Obowiązują ostrzeżenia przed burzami. 100 osób bez wypłat za budowę tunelu średnicowego. Podwykonawca nie płaci, a zaległości są ogromne. Zmiana terminu, remont skrzyżowania Kościuszki i Struga przełożony. Znamy szczegóły i nową datę. Dziś zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Burze nad Polską, także w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty meteorologiczne dla 5 województw. W Łódzkiem obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące burz i dotyczą całego województwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk radzi, aby podczas burz znaleźć odpowiednie schronienie.
21: O ile to tylko możliwe, zostańmy w domu, nie narażajmy się niepotrzebnie. Jeżeli jesteśmy w trasie, przemieszczamy się z punktu A do punktu B, jedziemy samochodem, a widzimy, że ta sytuacja się pogarsza, deszcz pada coraz mocniej, coraz silniej wieje wiatr, jak najszybciej zjedźmy na pobocze, w bezpieczne miejsce, tak żeby chronić swoje życie i zdrowie.
20: IMGW również wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w Małopolsce i na wschodzie województwa śląskiego, a w Łódzkiem alerty obowiązują do godziny 20. Więcej o pogodzie po wiadomościach. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu od miesięcy nie dostało wypłaty. Zaległości sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, kolejowy tunel średnicowy w stolicy regionu ma już kilkuletnie opóźnienie, a w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym wykonawcą. Od tamtego czasu około 100 pracowników podwykonawcy, czyli spółki Altor, nie otrzymało wynagrodzenia, mówi była pracownica firmy.
2: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
3: A ile te zaległości teraz wynoszą w Pani przypadku?
2: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest. Szukam też pracy, ale jest mało jakby odpowiedzi ze strony pracodawców. To jest kiepska bardzo sytuacja.
20: PKP PLK jest solidarnym dłużnikiem, odpowiada przedstawiciel byłego głównego wykonawcy tunelu Jerzy Pazura z PBDiM-u.
22: PLK powinna przejąć te zobowiązania i uregulować w drodze płatności bezpośrednich płatność do Altora.
20: PKP PLK nie odpowiedziało na nasze pytania, a o tym, kiedy zakończą się prace przy budowie tunelu, piszemy na naszej stronie.
23: Więcej na radiołódź.pl.
20: Zmiana terminu rozpoczęcia remontu w Centrum Łodzi. Prace na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Struga nie rozpoczną się w najbliższy piątek, jak wcześniej zapowiadano, ale tydzień później, 19 czerwca. Modernizacja oznacza poważne zmiany dla kierowców i pasażerów MPK Łódź. Roboty mają być prowadzone w weekendy i potrwają do końca wakacji, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
24: Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo. Należy też pamiętać, że na Alei Kościuszki przed ulicą Zieloną jest zawrotka. W tygodniu ruch na Alei Kościuszki wróci do normy, a po ulicy Struga ruch odbywać się będzie we wszystkich kierunkach, ale tylko jednym pasem.
20: Od rozpoczęcia prac tramwaje nie będą kursować Aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów w czasie weekendowych zamknięć. Zmienią się trasy linii 2, 3, 6, 7, 11, a trasy autobusowych linii 59 i Z6 zostaną wydłużone. Wystawa z okazji stulecia polskich kolei państwowych została dzisiaj uroczyście odsłonięta w Parlamencie Europejskim. Oprócz przedstawienia historii PKP, polscy politycy poruszyli również temat budowy kolei dużych prędkości w województwie łódzkim, podkreślając, że zrealizowanie tak dużego projektu bez wsparcia środków unijnych byłoby niezwykle trudne. Na wystawę przyszedł m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw zrównoważonego transportu i turystyki, mówi europoseł Dariusz Joński.
25: Pokazujemy, jak ważne to dla nas jest i że to nie jest tylko i wyłącznie projekt, który gdzieś tam leży w biurku. On się realizuje.
26: 450 milionów pasażerów przewiezionych w zeszłym roku. Nie odbyłoby się to bez Unii Europejskiej, bez funduszy europejskich. To dzięki nim mamy nowy tabor, mamy zmodernizowaną sieć kolejową.
20: Dodaje prezes PKP Alan Berut. Zdjęcia z wystawy można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
18: Jest pochmurno, pada i będzie padać, bowiem na dzisiejsze popołudnie i wieczór prognozowane są co najmniej przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna już dawno za nami, w tej chwili na termometrach około 19 stopni, natomiast wiatr wieje słabo, czasami wzmaga się do wiatru i jest wtedy, towarzyszą nam wtedy silniejsze podmuchy, a w czasie burz może nawet porywiście wiać z prędkością do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie w dalszym ciągu duże, ale z większymi przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nocą wyniesie około 12 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu przelotne opady deszczu, a prognozowana temperatura maksymalna jutro od 17 do 18 stopni, a więc zdecydowanie chłodniej niż dzisiaj.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 18 do 19 nasze wtorkowe spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. Rafał Tyluś program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Raz jeszcze kłaniam się nisko. Muzycznie drugą część naszego spotkania zaczniemy od takiego muzycznego susa do lat 90. Posłuchajmy zespołu TLC.

No Scrubs, jeden z moich ulubionych utworów Tria TLC. Lata 90., końcówka i wspaniały album i też świetna seria singli w tamtym czasie właśnie dziś trochę już zapomnianego zespołu. Jest 10 minut po godzinie 18, to znaczy, że planowo przed kilkoma minutami rozpoczęła się właśnie w studiu imienia Henryka Debicha uroczysta gala, na której wręczone zostaną medale zasłużony dla kultury, zasłużony kulturze Gloria Artis, wśród odznaczonych m.in. Krystyna Prońko, jak już wspominałem, Filip Łobodziński, także Tymon Tymański. A my, jak też już wspominałem, będziemy do rozmów z tymi wspaniałymi artystami w tym tygodniu i w najbliższych dniach będziemy powracać, bowiem przy okazji udało się zarejestrować, myślę, bardzo ciekawe rozmowy. Tymon Tymański na przykład w rozmowie ze mną, mogę trochę zdradzić, sporo opowiedział o swoich kontaktach z Łodzią, o relacjach z artystami łódzkimi, nie tylko takich relacjach, które owocują jakimś wspólnym działaniem, które potem możemy, którego możemy doświadczyć w postaci koncertu, płyty, czy nie wiem, filmu chociażby, bo przecież Tymon Tymański realizował jeden ze swoich filmów także częściowo w Łodzi, ale też o takich relacjach zupełnie prywatnych, które polegają po prostu na częstych rozmowach, na najróżniejsze tematy, niekoniecznie wyłącznie związane z muzyką. Taka rozmowa też w najbliższym czasie na antenie naszego radia pojawi się i będziemy o tym informować. Teraz posłuchamy dwóch zupełnie nowych piosenek. Najpierw Charlie XCX, zapowiadająca swój najnowszy album utworem SS26, a chwilę później pojawi się z nową piosenką Artur Rojek i muszę przyznać, że bardzo jestem ciekaw, jak zabrzmi cała płyta Artura Rojka, bo to, co usłyszymy za moment, to jest jeden z dwóch utworów, które Artur Rojek opublikował jednego dnia. To jest kolejna piosenka, którą skomponował Olek Świerkot. Mam wrażenie, że jest to człowiek, który ostatnio bardzo dużo tworzy, także dla innych artystów i niekoniecznie w związku z tym są to zawsze rzeczy wyjątkowe jakościowo, ale tutaj też w tym nagraniu mamy do czynienia z nazwiskiem Zbigniewa Preisnera, który jest wymieniony jako współkompozytor, ale bardziej chyba odpowiadał za pewne aranżacje orkiestrowe. Wszystko to brzmi dość poważnie, przynajmniej w takiej zapowiedzi, a jak naprawdę, to przekonamy się już za moment. Zatem najpierw Charlie XCX, a potem Artur Rojek.

0: Nowa piosenka Artura Rojka w objęciach, wcześniej Charlie XCX również w nowym nagraniu. Na zegarze 19 minut po godzinie 18, już za chwilkę płyta tygodnia. Płytę tygodnia prezentuje w tym tygodniu Bartosz Florczak, a chwilę po spotkaniu z naszą zupełnie nową płytą tygodnia posłuchamy fragmentu płyty, którą prezentowałem przed kilkoma tygodniami, czyli najnowszego krążka Thundercata. Później, czyli jeszcze przed godziną 19 w Radiu Łódź, będzie szansa na to, żeby zdobyć dwuosobowe zaproszenie na koncert zespołu Foo Fighters na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Płyta tygodnia.
2: Naszą płytą tygodnia jest album zespołu The Smashing Pumpkins pod tytułem Zodion at Crystal Hall. Płyta stworzona w dużej mierze w czasie pandemii przez Billego Corgana i jego zespół. Płyta, która oficjalnie, można powiedzieć, ukazała się pod koniec 2025 roku. Wydana tylko i wyłącznie na płycie winylowej w ograniczonym nakładzie i sprzedawana tylko za pośrednictwem herbaciarni, którą Billy Corgan posiada razem z żoną, są właścicielami. Tylko w ten sposób można było kupić właśnie tę muzykę. Co więcej, nie było żadnych komunikatów, żadnych anonsów prasowych, żadnych teledysków, singli, niczego w tym stylu. Po prostu płyta dla zainteresowanych czekała w herbaciarni, można ją było zamówić przez internet. No ale minęło kilka miesięcy i Billy Corgan stwierdził najwidoczniej, że warto, żeby troszeczkę więcej osób poznało tę muzykę, bo to naprawdę jest bardzo dobra płyta ze świetnymi piosenkami, bo to właśnie jest płyta, gdzie liczą się krótkie formy piosenki, gdzie najważniejsza jest melodia, pewien klimat. Ta płyta różni się od większości płyt zespołu The Smashing Pumpkins. Płyta jest także dostępna w serwisach streamingowych, czego też do tej pory nie było. Jedyną formą, gdzie te piosenki były też dostępne, ale one były rozproszone, to był specjalny box z płytą Atom A Rock Opera in Three Acts z 2023 roku. To były swego rodzaju bonusy, ale też zdaje się nie wszystkie te utwory. Posłuchajmy, przed nami kolejne nagranie, oto Automaton.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
8: Radio Nocą.
9: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
12: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
13: Za 28,5 minuty będzie godzina 19. Obiecałem dwuosobowe zaproszenie na koncert zespołu Foo Fighters na Stadionie Narodowym. Koncert amerykańskiej grupy odbędzie się, no już właściwie można powiedzieć, lada szelest, bo 15 czerwca. I nie jest to oczywiście pierwszy koncert zespołu Foo Fighters w naszym kraju, przepięknym. Już pojawili się między innymi na festiwalu Open Air. I to jest nasze pytanie, na które należy odpowiedzieć, żeby zdobyć dwuosobowe zaproszenie na ten najbliższy koncert zespołu Foo Fighters na Stadionie Narodowym 15 czerwca w Warszawie. Proszę powiedzieć, w jakich latach, bo zdarzyło to się dwukrotnie, zespół Foo Fighters wystąpił na festiwalu Open Air. Nasz adres mailowy to studio@radiolodz.pl, a dziś zespół Foo Fighters posłuchamy sobie w wersji bardzo delikatnej.

Walking After You to był zespół Foo Fighters. To nagranie znalazło się na ścieżce dźwiękowej filmu, zdaje się w kinowej wersji filmu z archiwum Mix. Ja gdzieś mam tę ścieżkę dźwiękową i stąd pamiętam, że tam właśnie zespół Foo Fighters pojawia się w takiej bardzo, można powiedzieć, kameralnej, delikatnej, subtelnej wręcz odsłonie. A jeśli chodzi o te koncerty zespołu, które zagrał na festiwalu Open Air, to odbyły się dwa takie koncerty. Pierwszy w roku 2017. Nawet pamiętam, że byłem wtedy na Open Airze i oglądałem przez chwilę, nawet dłuższą chwilę, koncert zespołu Foo Fighters. Wtedy był to koncert naprawdę długo wyczekiwany i sporo fanów przyjechało specjalnie na ten jeden dzień, żeby zobaczyć zespół Foo Fighters. Kolejny koncert na festiwalu Open Air odbył się w roku 2024. No a teraz, czyli w roku 2026, zespół powraca do Polski, by zagrać na Stadionie Narodowym. Na ten

Przebiśniegi z nową piosenką zatytułowaną Melatonina na zegarze 17 minut do godziny 19. O Joanie Samuels już pewnie odrobinę mówiłem, prezentując jej piosenkę zatytułowaną Circles. Zresztą w audycji Megafonia, na którą niezmiennie gorąco zapraszam zawsze w czwartki po 21:00, prezentowałem jeszcze inne nagranie zapowiadające jej album, który ukaże się w połowie sierpnia. No ale pomyślałem, że no, trzeba wybrać jakąś jedną piosenkę, która będzie krążyła trochę po naszej radiowej playliście. Joanna moim zdaniem na to zasługuje, więc wybrałem utwór Circles, w której też tam pojawia się gościnnie w tle, ale zawsze Tyler Ballgame, też ostatnio gorące nazwisko, jeśli chodzi o nową, taką alternatywno-folkową scenę Kalifornii. A Joanna Samuels jest z Nowego Jorku, ale ostatnio też pomieszkuje w Kalifornii i tam tworzy. I tam też nagrała swoją najnowszą płytę Sorry Kid, która ukaże się właśnie w połowie sierpnia. Zatem zagrajmy jeszcze jedno nazwisko warte wymienienia. Oczywiście kto wie, to wie. Jonathan Rado produkował te nagrania, grywa na perkusji z Joanną Samuels, a niektórzy mogą kojarzyć go z dość popularnego zespołu w pewnych kręgach, rzecz jasna, o nazwie Foxygen. Zatem Circles i Joanna Samuels już teraz, a potem Pet Shop Boys.

Love Comes Quickly to był oczywiście duet Pet Shop Boys. Przypomniałem się, gdzieś ostatnio widziałem taką anegdotę opowiadaną przez Noela Gallaghera z zespół Oasis, który wspominał festiwal Glastonbury sprzed lat, na którym był też w charakterze widza, odbiorcy i ku zaskoczeniu wielu swoich znajomych, którzy maszerowali tłumnie, zdaje się, na koncert zespołu Nine Inch Nails. On szedł w przeciwnym kierunku, kiedy zapytali go, dlaczego idzie gdzieś, skoro tam będzie zespół Trenta Reznora za moment występował. On powiedział, nie, ja idę obejrzeć Pet Shop Boys, dajcie spokój. Uważam, że to jest bardzo ciekawa historia i godna szacunku niezmiernego. Niemal na zakończenie Pet Shop Boys dziś w naszym programie, tak całkiem na koniec zaśpiewa George Michael. Ja tylko przypomnę, że dziś jeszcze w programie Wieczór Samorządowy, to po godzinie 19:00, pod redakcją Pawła Kwiatkowskiego, potem Marcin Pośpiech i magazyn A Więc Wojna, a o 21:00 Kołatanie Przedsionków, czyli audycja muzyczna Adama Kołacińskiego. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
3: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
6: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. W Łodzi zbierają podpisy pod projektem zmian w zasadach polowań. Za chwilę szczegóły. Wybitni artyści odebrali w Radiu Łódź medale zasłużony kulturze Gloria Artis. Maja Chwalińska ze specjalnym stypendium. Taka jest decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziś zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Społecznicy i aktywiści chcą zmian w polowaniach. Ruszyła petycja w ramach akcji Uwaga Polowanie. To obywatelska inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim, które zdaniem twórców petycji jest niedostosowane do obecnych standardów ochrony zwierząt i środowiska. Społecznicy domagają się także większej kontroli nad działaniami Polskiego Związku Łowieckiego, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
8: Dotyczą bezpieczeństwa, takiego w lasach, ale również koło naszych domów, szkół, przedszkoli. Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad tym, co się dzieje w polskich lasach. I po trzecie, sprzeciwu wobec polowań komercyjnych.
9: To jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
7: Dodaje ambasador akcji muzyk Krzysztof Skiba. Podpisy pod petycją będą codziennie zbierane także w Łodzi. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl. Pod obywatelskim projektem ustawodawczym potrzeba 100 tysięcy podpisów, aby ten trafił do Sejmu.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Najwyższe odznaczenie w polskiej kulturze zostanie wręczone w Radiu Łódź. Dziś w zabytkowym studiu koncertowym imienia Henryka Debicha aż 3 osoby odbiorą medal zasłużony kulturze Gloria Artis. To wyróżnienie przyznawane przez ministra kultury za wybitne osiągnięcia. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim, który jest w studiu Debicha. Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się. W tle słyszą Państwo mini-koncert jednego z odznaczonych medalem Gloria Artis. To aktor, dziennikarz, muzyk i tłumacz Filip Łobodziński, znany m.in. z dziecięcych ról w takich filmach jak Podróż za jeden uśmiech czy Stawiam na Tolka Banana. Choć jak sam podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź, aktorem nigdy nie był, a jego pasją jest tłumaczenie literatury hiszpańskojęzycznej. Oprócz niego medal w Radiu Łódź odbiorą także wybitna piosenkarka Krystyna Prońko, znana z wykonania piosenki Jesteś lekiem na całe zło, oraz człowiek wielu talentów, bo kompozytor, muzyk, aktor i autor scenariuszy czy tekstów piosenek Tymon Tymański.
7: To był Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję za relację. Zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia niebawem na radiołódź.pl. Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku. Poinformował o tym dziś premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów. Premier zaznaczył, że jest to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreślił, celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
11: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
7: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% znaczyłaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł. Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Sukces w Paryżu i awans w rankingu. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przyznał Maji Chwalińskiej stypendium sportowe na rok. W najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie. Podczas spotkania z finalistką French Open minister podkreślił jej determinację, a także zaangażowanie całego jej sztabu.
12: Gdy wręczam takie stypendium takiej zawodniczce jak pani, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy.
7: Paryski sukces zapewnił Polsce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Mieszkańcy Łodzi powoli mogą odetchnąć, bo obowiązujące w ciągu dnia ostrzeżenie meteorologiczne przed gwałtownymi burzami wygasa dokładnie o godzinie 20. Taka jest decyzja IMGW. Wieczorem niebo nad miastem pozostanie mocno zachmurzone i lokalnie mogą pojawić się ostatnie przelotne opady deszczu, ale sytuacja z godziny na godzinę będzie się uspokajać. Zdecydowanie zmieni się też temperatura. Po upalnym dniu wieczorem termometry w Łodzi wskażą około 18 stopni, a w drugiej połowie nocy czeka nas spore ochłodzenie. Temperatura minimalna spadnie do 10 stopni. Warto więc zamknąć okna przed snem, bo noc zapowiada się rześko.
13: Na zegarach już prawie 6 minut po godzinie 19. Jak w każdy wtorek o tej porze zapraszam na kolejny wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko. Zaczynamy już za kilka minut.

0: Wieczór samorządowy.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 19. Paweł Kwiatkowski. Witam raz jeszcze i zapraszam na wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących Piotrkowa Trybunalskiego. Moim i Państwa gościem jest dziś radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Jan Dziemdziora. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Szacunek, dzień dobry. Witam radiosłuchaczy Piotrkowa i okolic.
1: Zaczniemy od ostatniej sesji Rady Miasta Piotrkowa, kiedy to radni decydowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, prezydent otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Chciałbym zapytać, jak pan postrzega 2025 rok, jeśli chodzi o działalność prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego?
2: Każdy ma swój punkt widzenia. Ja, uczestnicząc w tej ostatniej sesji absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta, poprzedziła dyskusja na temat stanu miasta, który był przedstawiony w raporcie. I proszę sobie wyobrazić, że ten raport o stanie miasta zawiera 245 stron. A więc mówię to o tym dlatego, że jeśli ktoś zechciałby poznać stan miasta, to jest możliwość taka, że można wywołać ten raport w internecie i sobie po prostu rozszerzyć wiedzę na temat miasta.
1: Dyskusje na sesjach Piotrkowskiej Rady Miasta bywają burzliwe. Także było i w przypadku tej absolutoryjnej sesji. A chciałbym zapytać, jak pan argumentuje swoją decyzję w tej sprawie, bo przypomnę, pan głosował za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Juliusza Wiernickiego, ale chciałbym prosić o szczegóły. Skąd taka decyzja u pana w tej sprawie?
2: To znaczy, dyskusja, która toczyła się przed udzieleniem absolutorium i wotum zaufania na tle raportu, no momentami miała emocjonalny przebieg. Zresztą dzieje się to już od początku tej kadencji. No jest grupa radnych, którzy, no jakby to powiedzieć, emocjonalnie do niektórych sytuacji podchodzą. Przewodniczący ma, jakby to powiedzieć, młodzieżowo zgryza w tym sensie, że stara się obrady prowadzić w oparciu o regulamin Rady Miasta. Natomiast niektórzy radni regulamin mają po lewej stronie, a stosują regulamin swój, własny. I z tego tytułu dochodzi do różnego rodzaju sesji, no ale w sumie uchwały są podejmowane.
1: Jeśli chodzi o tą samą dyskusję nad raportem o stanie miasta, ja też przypomnę jedną sytuację, bo nieczęsto ja, obserwując sesję Rady Miasta, pamiętam dwukrotnie przypadek, kiedy z takiej możliwości zabrania głosu na sesji przez mieszkańca były dwa takie przypadki. I pierwszy z nich to Juliusz Wiernicki, który obecnie jest prezydentem. I teraz na ostatniej sesji także jeden z mieszkańców, również młody mieszkańc Piotrkowa, Filip Drewenda, również zabrał głos, jeśli chodzi o dyskusję, debatę nad stanem miasta. Jak pan ocenia to wystąpienie młodego piotrkowianina?
2: No chcę powiedzieć, że fajnie, że ten młody człowiek wystąpił i jak to przewodniczący Rady Miasta często przywołuje niektórych mów do rzeczy, to ten młody człowiek, Drewenda, jak pan mówi, mówił do rzeczy w tym sensie, że przedstawiał swoją opinię, omawiając oczekiwania młodych ludzi, jak to się mówi, po kolei i dobrze było go posłuchać. Słuchając jego tez, opinii, myślę, że rządzący tym miastem mają możliwość z niektórych jego wniosków skorzystać.
1: Znaczy, nie wiem, jakie ma pan odczucia. Moim zdaniem szkoda, że tylko jedna osoba podczas takiej sesji zgłosiła się do dyskusji. Myślę, że to jest dobry moment dla mieszkańców, aby wyrazić swoją opinię, swoje zdanie na temat tego, co dzieje się i by przede wszystkim to zdanie było usłyszane przez miejskich radnych.
2: Być może, że pewną barierą jest to, że chcąc zabrać głos na sesji absolutoryjnej, trzeba przedłożyć prośbę popartą przez 50 osób. Myślę, że ta bariera mogłaby zostać obniżona, to po pierwsze. Po drugie, ja w swoim czasie próbowałem spowodować, żeby w regulaminie Rady Miasta przy każdej sesji mieszkaniec mógł w ramach takiego obywatelskiego wystąpienia zabrać głos, no ale to nie zostało ze zrozumieniem przyjęte.
1: Chciałbym jeszcze wrócić do wystąpienia mieszkańca Piotrkowa na sesji absolutoryjnej. Zwracał uwagę na problemy miasta. Jednym z nich jest wyludnianie. Jeżeli dobrze pamiętam, powiedział, że przez ostatnie 20 lat Piotrków stracił 20 tysięcy mieszkańców, a obecna strategia rozwoju miasta oparta jest na głównie remontach, czy to dróg, czy to budynków. No wiadomo, to jest podstawowy obowiązek samorządu, a nie rozwiązanie problemu depopulacji i wizji na przyszłość. Z takim wnioskiem właśnie wystąpił mieszkaniec. Jak pan się odnosi do tego stwierdzenia odnośnie wyludniania i sposobu na walkę Piotrkowa z wyludnianiem?
2: To zjawisko zmniejszania się liczby mieszkańców nawet i na tej ostatniej sesji było podejmowane między innymi przez panią radną Wężyk Głowacką, ale jest to zjawisko, bym powiedział, ogólnopolskie, bo wiele miast tą depopulację, czy jak się to tam uczenie,
1: tak
2: nazywa, no ma z tym zjawiskiem do czynienia. Nie wiem, no następuje jakaś migracja, a to, że w naszym przypadku liczba mieszkańców, a szczególnie młodych, się zmniejsza, no to jest kwestia poszukiwania, jakby to powiedzieć, bytu na przyszłość. I stąd niewykluczone, że w okolicznych miastach czy miejscowościach właściwie można zdobyć w miarę popłatną pracę. O Warszawie nie wspomnę.
1: I jeszcze jedna sprawa z tego wystąpienia mieszkańca Piotrkowa Filipa Derewendy, że Piotrków jest niewidoczny dla potencjalnych inwestorów, że przez to średnio udaje się przyciągać nowoczesny biznes do Piotrkowa i jak proponuje, żeby była w mieście platforma, która promowałaby miasto inwestorom, zarówno wśród inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem, że Piotrków jest mało widoczny dla przedsiębiorców, dla inwestorów?
2: Myślę, że rządzący tym miastem, mam na myśli prezydenta i jego otoczenie, ma świadomość, ale z mojego punktu widzenia jest to też efekt minionej polityki gospodarczej, że nie tylko ten, ale i poprzednicy nie przykładali należytej wagi, nie brali pod uwagę, kierując się swego rodzaju umiejętnością przewidywania, że miejsca do inwestycji powinny być zabezpieczone w takim mieście, szczególnie jak Piotrków, który no, znajduje się na skrzyżowaniu tras, dróg. No ale tak jest, jak jest i w związku z tym no, przyjmuje się inne warianty typu podatek od nieruchomości prowadzących działalność, niekoniecznie najwyższe stawki, no, miarkuje się to też w ten sposób, żeby w budżecie miasta było na niezbędne potrzeby, a potrzeby tego miasta są potężne, że się tak wyrażę. Przy okazji powiem, że do oświaty subwencji nam brakuje, ponad 60 milionów rocznie z naszego budżetu musimy do tego przedsięwzięcia dokładać, a za 60 milionów niejedną drogę i niejedno mieszkanie by zbudował. No ale no taką mamy sytuację. Myślę, że ta dyskusja, która miała miejsce na ostatniej sesji, przyczyni się do tego, że decydenci, jak ja to nazywam, no zaczną tymi kategoriami strategicznymi myśleć.
1: Teraz z kwestii inwestycyjnych przejdziemy na miejski transport, bo podejrzewam, że obserwuje pan to, co dzieje się u naszego miejskiego przewoźnika. Ach, warto odnotować fakt, że po, jak dobrze pamiętam, 20 latach na ulicę Piotrkowa powrócił autobus przegubowy. Jest to nowoczesny samochód, nowy zakup tutaj przez miasto. Autobus w pełni elektryczny. Pana zdaniem potrzebny pojazd do obsługi, który powinien znaleźć się rzeczywiście w taborze miejskiego przewoźnika u nas w Piotrkowie?
2: Mówi pan o komunikacji
1: miejskiej.
2: Miejskiej. To znaczy wprowadzenie tego nowego taboru na pewno poprawiło komfort korzystania z komunikacji miejskiej, ale po ostatnim wystąpieniu prezesa tej spółki Miejski Zakład Komunikacyjny i dyskusji, która się toczyła przy tej okazji, wskazywano, wyrażano opinię, że oprócz tych dużych samochodów przydałyby się też mniejsze, które w te miejsca, które duży autobus nie może wjechać, żeby wykorzystywać te pojazdy. Mam na myśli, tu między innymi są takie obszary miasta, które nie są pokryte komunikacją miejską. Mam na myśli południowo-zachodnią część miasta typu Malinowa. Rozmawiałem z mieszkańcami Malinowej, to mówią, że nawet mieszkańcy z Rokrzyc chętnie by skorzystali z takiej komunikacji, kiedy by ona zaistniała. No w minionym czasie, postulując o to, żeby ten obszar objąć komunikacją miejską, słyszałem, że stan dróg, podbudowa i tak dalej, funkcjonują tam firmy transportowe, które mają ciężki sprzęt, jakoś sobie radzą i drogi wytrzymują. Także przejazd autobusu dużego co dwie godziny nie zrobiłby ruiny na drogach.
1: No właśnie, mówiliśmy, że jest potrzeba tych mniejszych autobusów. Tymczasem na ulicę Piotrkowa, tak jak wspominałem wcześniej, wrócił autobus przegubowy, który, jak było argumentowane wielokrotnie na sesjach Rady Miasta, miałby obsługiwać te najbardziej obciążone linie, żeby nie dublować po prostu i nie musiałyby następować kursy jeden po drugim, tak? Dwa autobusy na daną linię w jednym kierunku. Pana zdaniem trafna inwestycja, dobry pomysł z tym przegubowcem?
2: No myślę, że tak. Zresztą jak pan zauważył, w tych ważnych spółkach miasta typu Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, TBS i Miejski Zakład Komunikacyjny zmieniło się kierownictwo, przyszli na prezesów nowi ludzie i po tych dyskusjach, które mają i będą mieć miejsce na forum Rady Miasta, mogą przynieść rozwiązania zgodne z oczekiwaniami społecznymi.
1: Pozostając jeszcze w temacie miejskiej komunikacji, chciałbym zapytać o sprawę, która była uchwalona podczas ostatniej sesji, czyli darmowa komunikacja w wybrane dni, takie jak Dni Miasta, 1-3 dzień maja, 1 listopada. Jak pan ocenia ten pomysł? Bo no, jak wiemy, radni zagłosowali za, zostało to przyjęte. Był oczywiście pomysł, aby ten kalendarz tych dni zwolnionych od opłat, jeśli chodzi o miejską komunikację, poszerzyć o takie święta jak Wielkanoc, Boże Narodzenie. To oczywiście no, na razie zostało odłożone. Pozostano przy tym podstawowym pomyśle prezydenta, czyli Dni Piotrkowa, 1-3 maja i 1 listopada. Jak
2: no,
1: pan ocenia ten pomysł?
2: Że to jest mały kroczek w tym kierunku. No, trzeba również powiedzieć, że do komunikacji miejskiej z naszego budżetu, a więc pana i moich podatków, dokładamy bez mała 30 milionów. I teraz zwolnić dać bezpłatną komunikację, no łączy się to z poważnym ubytkiem środków finansowych w budżecie. No myślę, że ta dyskusja i moda, która w tym kierunku idzie w innych miastach, dotrze i do nas i zamiast tego, co radny Gajda proponował, złotówkę za bilet, zostaniemy, no jakby to powiedzieć, uhonorowani, że będziemy sobie na luzie wsiadać i jechać.
1: No to często słyszę się głosy, że skoro, że w Bełchatowie się dało, że w Tomaszowie się dało, że również w Piotrkowie powinna być ta bezpłatna komunikacja. Ale tak chciałbym jeszcze wrócić i złapać nieco za słowo, bo mówił pan, że jest to taki mały krok, ale chciałbym doprecyzować, czy mały krok do poszerzenia o jakieś kolejne konkretne święta tej bezpłatnej komunikacji, czy całkowicie pójścia w stronę darmowej komunikacji?
2: Myślę, że przed takim krokiem w tym roku może zostanie ten krok wykonany. To jest takim optymistycznym akcentem chciałem zwrócić, poinformować mieszkańców.
1: A my na ten moment postawimy kropkę. Zagra dla nas, dla państwa Golden Life, a do rozmowy z naszym gościem wrócimy za kilka minut.

0: Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej Golden Life, a to jest wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Moim i Państwa gościem jest piotrkowski radny Jan Dziemdziora. Witam ponownie. Dzień dobry.
1: Tak, witam.
0: Można zgłaszać w Piotrkowie projekty do budżetu obywatelskiego. Do podziału jest prawie 4 miliony złotych, jak dobrze pamiętam. Ruszył nabór projektów w ramach tej inicjatywy. Pana zdaniem ona jest nadal potrzebna? Nadal się sprawdza ta formuła, w jakiej obecnie funkcjonuje budżet obywatelski w Piotrkowie?
1: Myślę, że ma to sens, dlatego że po pierwsze to jest to forma jakby budowania społeczeństwa obywatelskiego, to po pierwsze. Po drugie, daje pewne możliwości realizacji takich czy innych przedsięwzięć. A po trzecie, chcę powiedzieć, że staram się przekonać decydentów miasta, że niezależnie od tego, który projekt wygrał podczas głosowania, pozostałe projekty wcześniej czy później powinny znaleźć ujście w budżecie i być realizowane. Dlaczego o tym mówię? Pamiętam taką sytuację, ulica Jarzębinowa. Mieszkańcy wystąpili z projektem w ramach budżetu, no ale przegrali, bo ich było 40 rodzin. No to nie ma szans, żeby kiedykolwiek ich projekt wygrał. I dlatego uważam, że sama inicjatywa wystąpienia, zgłoszenia do budżetu obywatelskiego takiego czy innego zadania ma sens i powinno się jego uznać w perspektywie czasu.
0: No właśnie, to taka okazja, by mieć wpływ na rozwój miasta, zgłosić pomysły, które mają poprawić codzienne życie mieszkańców. Przypominam sobie taką dyskusję na temat kategorii projektów, które można składać. Projekty rejonowe, ogólnomiejskie i są oczywiście te, które budzą spore kontrowersje. Czy rzeczywiście w ogóle powinny one istnieć w ramach budżetu obywatelskiego, czyli projekty szkolne i przedszkolne, czy ogrody działkowe? I chyba najbardziej te ogrody działkowe tak podgrzewały tutaj atmosferę. A jak pan ocenia? Dobrze, że takie kategorie funkcjonują w ramach tego budżetu partycypacyjnego?
1: To znaczy, każde przedsięwzięcie niekoniecznie musi trwać przez długie lata. No, modyfikacja jest potrzebna, natomiast czy w tym wypadku no to jest kwestia nastawienia. No, tak mówimy, jeden projekt, ale duży, a nie rozdrabnianie. Ale z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego uważam, że się nie powinno rezygnować z tych takich mniejszych projektów. Natomiast kwestia struktury, czy oświata, czy ogródek działkowy, czy inny, no to jest kwestia zastanowienia, czy należy to utrzymywać. No to kwestia modyfikacji programu.
0: Ja też zauważyłem jedną rzecz, że mamy 2026 rok, mamy edycję budżetu obywatelskiego na 2027, a zaczynamy trochę nadrabiać zaległości, bo na przykład realizowane są inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego z 2023 roku. Takim przykładem jest chociażby boisko, które będzie wyremontowane przy szkole podstawowej numer 13. Bardzo potrzebna inwestycja w tym miejscu, pana zdaniem, będzie wielofunkcyjne boisko i bieżnia lekkoatletyczna. Poprawi to rzeczywiście? Znaczy, no, poprawi, na pewno poprawi. A jak pan ocenia tę inwestycję?
1: To znaczy to, że niektóre projekty są realizowane z pewnego rodzaju opóźnieniem i to jest fakt. Natomiast na taką sytuację, jak tam nam urzędnicy na komisjach czy na sesji tłumaczą, przyczyny należy upatrywać między innymi w przeszkodach formalno-prawnych. Zgłoszenie takiego czy innego projektu, kiedy on zostanie zakwalifikowany, no później tworzą się różne sytuacje, kwestia własności nieruchomości, gruntów, przyłączy i takie, i dlatego następują te opóźnienia. Nie wspomnę, że na dany projekt jest 100 tysięcy, a po przeprowadzeniu projektu trzeba by wyłożyć 150.
0: Takich sytuacji tak, jest niekiedy sporo. Jak pamiętamy w historii inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego i składanych projektów. A skupiając, pozostając w temacie boisk, jak ocenia pan stan boisk właśnie znajdujących się przy piotrkowskich szkołach podstawowych, czy też średnich, ale głównie szkołach podstawowych, które no, są prowadzone przez samorząd? Jaki jest ich stan?
1: Uważam, że powinniśmy stworzyć sytuację, jak dawno, dawno temu udało mi się zwiedzić Hiszpanię i to autokarowa wycieczka, a więc bardzo ciężka, jeśli chodzi o obciążenia fizyczne. Ale co mnie zaskoczyło i do tej pory pamiętam sytuację. Wjeżdżając do mniejszego lub większego miasta, widzieliśmy w polu widzenia, mieliśmy boiska do piłki nożnej. Dlatego po pierwsze to rozwój fizyczny dzieci, młodzieży, a po drugie hiszpańska piłka stoi jak widać. Także możemy i dojść do takiej sytuacji, że nasza piłka będzie w Europie brylować.
0: Jeśli chodzi o prowadzone remonty drogowe w Piotrkowie, cały czas prowadzone są prace na dwóch ulicach, między innymi Wolborskiej i Rakowskiej. Ten remont już powoli dobiega końca. A na przykład, czy do Piotrkowskiej Rady Miasta wpłynęły informacje, jakieś sygnały od mieszkańców dotyczące nowego ronda, które powstało u zbiegu ulic właśnie Wolborskiej i Rakowskiej? Były jakieś sygnały związane z jego kształtem, geometrią, z tym, jak ono zostało tam po prostu wybudowane?
1: To znaczy, ta przebudowa Wolborskiej i Rakowskiej i przy okazji ulicy Wschodniej działa na zasadzie projektu i wykonu. I myślę, że pomysł z tym rondem w tym miejscu, co pan wspomniał, no w ramach tego projektu projektuj i buduj, no myślę, że dojdzie do jakiegoś racjonalnego rozwiązania.
0: Mhm. Warto wspomnieć, że na ostatniej sesji Rady Miasta rondo to otrzymało swoją nazwę. Będzie ono nosić nazwę honorowych krwiodawców.
1: No tak.
0: Zgadza się. Jeśli chodzi o istotne elementy,

0: Polską Mielakowską. No przy czym inżynierowie od tych spraw twierdzili i to zostało przyjęte, że należy wykonać infrastrukturę podziemną w ulicy Rakowskiej po to, żeby do poziomu tej instalacji podziemnej dostosować instalacje podziemne ulicy Wschodniej. Mam nadzieję, że jedna z mieszkanek ulicy Wschodniej doczeka się, że będzie dostojnym krokiem chodnikiem do ulicy Rakowskiej zmierzać.
1: No jak wiemy, tam i komunikacja miejska teraz ulicą Wschodnią jeździ. Obciążenie tej drogi jest spore. Ona bardzo mocno ucierpiała w czasie tego remontu Wolborskiej, Rakowskiej. A jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje drogowe w Piotrkowie, gdzie jeszcze będziemy mogli spodziewać się w tym roku zaawansowanych inwestycji?
0: To znaczy, z tego co moja wiedza jest, to ulica Żelazna, dokończenie ulicy Roosevelta, w budowie czy w przebudowie jest ulica Kwiatowa, gdzie tam są komplikacje związane z odprowadzaniem deszczówki i ścieków, no ale tam pokonywują wykonawcy te przeszkody. Natomiast oczekiwania społeczne, ja zabiegam między innymi o to, żeby przeprowadzić przebudowę, remont ulicy Wojska Polskiego od Ronda Rzezi Wołyńskiej aż tam do wiaduktu, dlatego że...
1: Czyli praktycznie do granicy administracyjnej miasta.
0: Tam są takie kolejny chodnik, no wieczorem można, jakby to powiedzieć, wyłożyć się, potykając się o wystające płyty. Podobno sytuacja jest na ulicy Twardosławickiej, o Michałowskiej nie wspomnę. Także oczekiwania społeczne są duże. Jest kwestia tylko no, pozyskiwania, oprócz własnych środków budżetowych, pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy.
1: Zapytam jeszcze o jedną kwestię. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, do końca tego roku miała nastąpić wymiana oświetlenia ulicznego na nowe na terenie miasta. No, mamy połowę roku. Te prace, z tego co można zaobserwować, jeszcze nie wystartowały. Czy ma pan wiedzę, z czego to wynika i czy rzeczywiście ten termin, o którym wspominano na przykład na konferencji w Urzędzie Miasta, czyli końcówka roku, że całe oświetlenie będzie wymienione, zostanie dotrzymany?
0: Nie znam przyczyn, powodów, dla których idzie to no, żółwią szybkością. Przy okazji zainspirowany przez pana na najbliższej komisji spróbuję dopytać o ten problem.
1: Do tej pory nie pojawiał się ten temat na komisjach na przykład?
0: To znaczy być może, ale jakoś obocznie, nie?
1: Rozumiem. Jest jeszcze bardzo ważna kwestia dotycząca miejskiej zieleni. Wiem też, że w tej sprawie składał pan interpelację. Chodzi o koszenie traw. Między innymi sytuacja, jeżeli dobrze pamiętam, okolice Alei 800-lecia w Piotrkowie, gdzie miały też ucierpieć jeże. Do tego dochodzą głosy mieszkańców, że wiele trawników po interwencji tutaj pracowników opiekujących się miejską zielenią, te trawniki po prostu przypominają rżyska. Pan interweniował w tej sprawie. Już jakieś głosy tutaj związane z odpowiedzią na ten temat napłynęły do pana, czy jeszcze jest za wcześnie?
0: To znaczy nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, natomiast włączyłem się w tą dyskusję na Facebooku.
1: Tak, bo ona głównie w mediach społecznościowych rozgorzała.
0: Zdania są podzielone. Między innymi dzisiaj w rozmowie telefonicznej jeden ze słuchaczy dał mi, jak to młodzież mówi, czadu na tle chwastów wyrośniętej trawy na wysokość dorosłego człowieka. Mówię o Kasztanowej i o rejonie, gdzie jest przebudowywana przebudowany obiekt sportowy przy szkole podstawowej numer 12. Między innymi spotkałem się z taką opinią a propos tych jeży, że

0: przy większych powierzchniach trawę powinno się kosić od środka, a nie do środka. Jeśli byśmy zaczęli kosić, tak zdaniem tych ludzi, którzy te projekty eksponują, ten jeszcze czy inne żyjątko miałoby czas na ewakuację się z tego terenu zagrożenia. A tak, jak kusimy w koło, no to się to zawęża to wszystko, no i kończy się to, no, w najgorszym wypadku ranami, a tak na 800-lecia, no prawdopodobnie jeż został, czy jeże potraktowane przez kosiarkę, choć no dowodów na to nie ma.
1: Tam różne też sugestie padały, żeby te prace były wykonywane o takich, a nie innych porach. Różne były pomysły. A pana zdaniem, w jaką stronę powinniśmy iść w Piotrkowie? Bo w niektórych miejscach oczywiście dbamy o te kwietne łąki, one są. Ale są, tak jak wspominałem, niektóre trawniki, które po prostu wyglądają jak rżyska. Ścięte krótko, wypalone przez trawę, przez słońce, przepraszam. No chyba nie tak to powinno wyglądać.
0: W dyskusję na Facebooku włączył się między innymi inżynier miasta. No, sumitował się, że się tak wyrażę, bo tam zarzuty stawiali internauci bardzo ciężkie. No, stwierdził, że ma to w polu widzenia i jego urzędnicy, no, między innymi podjęli decyzję, że wysokość koszenia z 3 mm podnieśli o 3,6 mm, ale to jest kwestia, czy akurat to jest wystarczające. Tym bardziej, że spotkałem się z informacją, że naukowcy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc badania, ustalili, że wchłanianie przez chwasty i wyrośnięte trawy jest prawie o połowę mniejsze niż gdzie one są wyrośnięte. W miejscach oczywiście, gdzie nie przeszkadzają funkcjonowaniu człowieka, bo no jest kwestia, tak jak dzisiaj tam widziałem, instalacja przeciwpożarowa była tak zarośnięta, że jakby ktoś szukał podłączenia, to by nie znalazł.
1: Ja też jeszcze nawiążę do jednej sprawy, bo wiem, że regularnie podróżuje pan rowerem, wykonuje tak zwany POM, tak? Powolny obchód, objazd miasta, teraz tak można to nazwać. A chciałbym zapytać, jak ocenia pan stan dróg rowerowych w Piotrkowie? Jest z roku na rok coraz lepiej, czy mamy jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie, jeśli chodzi o miasto?
0: Podzielam pańską opinię, albo podzielam pańskie pytanie, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Choć te kontrapasy i inne, no, nie bardzo się przyjmują, ale no, jest kwestia pewnych przyzwyczajeń. Natomiast mnie, zresztą mieszkańcy mi zgłaszają, kwestie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych to raz, i przejazdu przez skrzyżowania, gdzie takie krawężniki wystają, gdzie niejednokrotnie przecina się dętkę albo po prostu koło się ósemkuje, i te kwestie powinny ulec modernizacji. Byłem w Kieleckim kilka lat temu i tam zauważyłem, że nawet no, czasy minione charakteryzowały się taką, a nie inną formą budowy tych chodników, krawężniki i tak dalej. No tam ktoś wziął urządzenie typu Bosch, założył piłę do cięcia betonu i te krawędzie zostały ścięte, także spokojnie możesz podjechać bez narażania się na wstrząs i uszkodzenie roweru.
1: Wspomniał pan o tych kontrapasach rowerowych. Ja tak ostatnio zastanawiałem się, czy one po prostu nie przyjmują się przez niektórych, inaczej, niektórzy mieszkańcy uważają, że one są nietrafionym rozwiązaniem, ale być może wpływa na to miejsce, w których one się znajdują, bo tak na przykład ulica Wiejska w Piotrkowie, ulica Zjazdowa, no Zjazdowa pod górę, tam nieźle trzeba, że tak powiem, pedałować, no żeby tak, wjechać. Być może one by sprawdziły się w nieco innych miejscach. Wiemy, że Wojska Polskiego jako ulica jest tutaj bardzo poważnie brana pod uwagę do takiej rowerowej, że tak powiem, rewolucji, jeśli chodzi o Piotrków Trybunalski.
0: To, co pan mówi, zapowiada realizację inżynier miasta. Zresztą osoba, która, jeśli chodzi o organizację i modyfikację ruchu w mieście, no ma wiele pomysłów, między innymi ta zielona fala i tak dalej, no jest kwestia tylko środków finansowych, żeby to przeprowadzić, ale wydaje się, że wszystko przed nami. Jest co robić.
1: No, jeszcze wspomniał pan o tych pomysłach na modernizację tutaj organizacji ruchu miejskiego. Chociażby ulica Świerczowska w Piotrkowie. Tam początkowo też były wielkie obawy, jak sprawdzi się ta nowa organizacja ruchu. Ten słynny przekrój drogowy, którego ja już nazwy nigdy nie potrafię zapamiętać. Było sporo obaw, a podobno teraz mieszkańcy są na tak. Stwierdzili, że jest okej.
0: Tak, no to...
1: Więc chyba wszystko też zależy od naszych przyzwyczajeń.
0: Zgadza się i nastawienia do sprawy. Ja między innymi tym kontrapasem od Młynarskiej do Narutowicza jest ulica Zjazdowa, tak?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: No i ja tam kontrapasem z Narutowicza do Bezackiej sobie kiedyś pojechałem. No i że pod górkę to pod górkę, ale napiąłem się i wjechałem.
1: Czyli da się jednak.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. Moim i Państwa gościem był dzisiaj piotrkowski radny Rady Miasta Jan Dziemdziora. Bardzo dziękuję za rozmowę i przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: A za uwagę dziękuję, Paweł Kwiatkowski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
5: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łucia, na zegarach już 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich kolejne odroczenie kary dla sprawczyni tragicznego wypadku w Aleksandrowie. Za chwilę szczegóły. Medale Gloria Artis wręczone w studiu Radia Łódź i wyjątkowe zjawisko na niebie. Dziś wieczorem koniunkcja Jowisza i Wenus. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Kolejne odroczenie kary dla sprawczyni śmierci trzech osób w Aleksandrowie Łódzkim. Jak informuje TVN24.pl, Sąd Rejonowy w Zgierzu odroczył wykonanie kary 5 lat więzienia dla Agnieszki Z., skazanej za spowodowanie 5 lat temu tragicznego wypadku. A szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
15: Do tragedii doszło w maju 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Auto kierowane przez wtedy 22-letnią studentkę stomatologii zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Na miejscu zginęły trzy osoby. Rok temu sąd skazał Agnieszkę Z. na 5 lat więzienia, ale sąd w Zgierzu odroczył wykonanie kary, aby skazana mogła odbyć staż. Następnie obrońca Agnieszki Z. zawnioskował o kolejne odroczenie, tym razem ze względu na zły stan zdrowia. Jak informuje TVN24.pl, dziś Sąd Rejonowy w Zgierzu odroczył wykonanie kary o rok. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Zgierska prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Najwyższe odznaczenia w polskiej kulturze wręczone w Radiu Łódź. Dziś w zabytkowym studiu koncertowym imienia Henryka Debicha medale zasłużone kulturze Gloria Artis odebrali aktor, muzyk, dziennikarz i tłumacz Filip Łodziński, znany m.in. z Podróży za jeden uśmiech oraz kompozytor, tekściarz i aktor Tymon Tymański. W radiowym studiu obecna była też odznaczona wybitna piosenkarka Krystyna Prońko, znana m.in. z piosenki Jesteś lekiem na całe zło.
16: Nie jestem żadnym lekiem, ani na całe zło, ani na małe zło, ani na duże, ani na jakiekolwiek. Się zajmuję tym, czym się zajmuję. Skupiona jestem na jakichś rzeczach, które są związane z tym moim zawodem, a on to jest bardzo wymagający, jak się okazuje, przez całe życie. Ja mam po prostu swoje życie i tyle.
14: Mówi Radio Łódź Krystyna Prońko. Wszystkim odznaczonym gratulujemy, a zdjęcia z gali niebawem na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
14: Od dziś można się rekrutować na studia na Politechnice Łódzkiej. Nabór obejmuje kierunki stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. A szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
17: Kandydaci mogą wybierać spośród 54 kierunków prowadzonych w języku polskim, angielskim i francuskim. Aplikujący na kierunki architektura, architektura w języku angielskim, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego podejdą jeszcze do sprawdzianów uzdolnień plastycznych.
18: Rejestrować można się poprzez portal kandydata, czyli elektronicznie. Politechnika przygotowała 4084 miejsca dla kandydatów.
17: Mówi rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej Robert Szczerbaniak. Nowością w tegorocznej rekrutacji jest kierunek bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. Rekrutacja trwa do 10 lipca, a listy osób przyjętych na studia będą dostępne tydzień później. Wszystkie szczegóły i zasady rekrutacji można znaleźć na stronie Politechniki Łódzkiej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Przypomnijmy, że trwa jednocześnie rekrutacja na studia na Uniwersytecie Łódzkim. W ofercie jest około 10 tysięcy miejsc na 92 kierunkach. Aplikować można do 13 lipca. Na wieczornym niebie, o ile pozwoli na to pogoda, zobaczymy dziś jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, będą tak blisko siebie, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt. Mówi o tym Przemysław Lis.
19: Dziś wieczorem dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego zbliżą się do siebie na odległość zaledwie 1,36 stopnia. Jak mówi astronom dr Piotr Witek, to wyjątkowe zjawisko bez problemu odnajdziemy na niebie, a do jego obserwacji nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu.
20: Wenus jest tą jaśniejszą planetą, Jowisz świeci trochę słabiej, ale nadal jaśniej niż jakakolwiek gwiazda, którą widzimy po zachodzie Słońca.
19: Zbliżenie Jowisza i Wenus, nazywane też tańcem planet, jest oczywiste. Pozorne.
20: Planety w rzeczywistości są bardzo odległe od siebie w przestrzeni kosmicznej, natomiast oglądane z Ziemi wydają się mijać.
19: Zjawisko zobaczymy nad zachodnim horyzontem chwilę po zachodzie Słońca. Przemysław Lis, Polskie Radio.
14: Najlepszym momentem do oglądania tego zjawiska będzie godzina 21:45, o ile oczywiście pogoda pozwoli na obserwację. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21:00, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
21: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalisty niedawnego turnieju French Open Maji Chwalińskiej. 24-letnia zawodniczka, 21. tenisistka światowego rankingu otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej kwocie, czyli 9600 zł brutto miesięcznie przez najbliższy rok. Minister Rutnicki przekazał tę informację w poniedziałkowe popołudnie w trakcie wizyty Chwalińskiej w warszawskiej siedzibie resortu. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fucowiczem w turnieju na trawiastych kortach w Hertogenbosch został przerwany przy stanie 6-3, 1-2 dla Polaka z powodu opadów deszczu. We wtorek nie zostaną już rozegrane żadne spotkania. Hurkacz oraz Kamil Majchrzak wrócą do rywalizacji w środę. Spotkanie Wrocławianina z Fukowiczem zostanie zatem dokończone w środę. Tego dnia zagra także drugi z biało-czerwonych singlistów Majchrzak, który pierwotnie miał zmierzyć się z Finem Otto Virtanenem w ostatnim meczu zaplanowanym na wtorek. Hurkacz w Hertogenbosch gra także w deblu. W poniedziałek w parze z Kanadyjczykiem Gabrielem Diallo awansował do drugiej rundy. Nie będzie zmiany na stanowisku pierwszej trenerki MUX Widzew Łódź. Koszykarki Widzewa nadal będzie prowadzić Małgorzata Misiuk, która objęła zespół rok temu i zajęła z nim czwarte miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi. Teraz po zaproszeniu przez Polski Związek Koszykówki poprowadzi także koszykarki Widzewa w przyszłym sezonie w Orlen Basket Lidze. A pochodząca z Ukrainy 20-letnia siatkarka Polina Harasymczuk będzie czwartą środkową bloku w drużynie mistrzyń Polski. Zawodniczka dołączy do budowlanych i w kolejnym sezonie spróbuje pomóc Łodziankom w obronie tytułu. To będzie jej pierwszy zagraniczny klub. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22:00.
14: Dokładnie 6 minut temu zakończyły się ostrzeżenia IMGW dotyczące burzy i opadów deszczu. W Łodzi aktualnie zachmurzenie mimo wszystko duże, na termometrach mamy 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jednak opady deszczu nie powinny już występować. Nad ranem termometry pokażą około 12 stopni. Warunki na drogach będą dobre, choć miejscami po wcześniejszych opadach nawierzchnia może pozostawać wilgotna.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: Mamy największy, jak się zdaje, kryzys w relacjach polsko-ukraińskich od czasu pełnoskalowego ataku Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z elitarnych oddziałów ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W momencie, kiedy nagrywamy nasz program, nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja. Czemu przywódca Ukrainy zdecydował się na podobny krok? Jak Polska powinna zareagować? Czy to ostateczny koniec wizji bardzo bliskich, wręcz braterskich relacji między naszymi narodami? Czy kiedykolwiek była na nie szansa? Czy raczej była to piękna, aczkolwiek oderwana od realiów, wizja idealnego świata? Dużo trudnych pytań, a w studiu znakomity gość, politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Panie profesorze, witam bardzo serdecznie, kłaniam się.
7: Dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze, takie podstawowe pytanie. Dlaczego Wołodymyr Zełenski zrobił to, co zrobił i co wielu Polaków po prostu zabolało?
7: Łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu z pewnością, jaki powód z pewnością nie był tym powodem, który sobie wyobrażamy. I uważam, że w żadnym wypadku nie da się udowodnić tezy, że jest to głębokie przywiązanie mentalne prezydenta Zełenskiego do historii UN-UPA. Trzeba pamiętać, że pochodzi on z rusyfikowanej, a później wtórnie zukrainizowanej rodziny żydowskiej z Krzywego Rogu, zatem z tradycji wschodnioukraińskiej i zapewne jako dorosły człowiek po raz pierwszy usłyszał o całej tej
6: sytuacji. Czyli nie zrobił tego z pobudek patriotycznych?
7: Nie, z całą pewnością nie. Taka teza w ogóle wydaje mi się dosyć zabawna. Natomiast dlaczego zatem to zrobił? No to z pewnością to odpowiedzą historycy za ileś tam lat, jak archiwa zostaną otwarte. Możemy na razie spekulować. Sądzę, że może być kilka powodów. Po pierwsze wiemy wszyscy, że prezydent jest w sposób dalece wiarygodny, oskarżany o patronowanie rozmaitym układom korupcyjnym i jednym z elementów może być próba przykrycia skandalu kolejnego korupcyjnego. W oczach opinii publicznej ta opinia ma się zająć czym innym, a nie śledzeniem tego, co tam w środowisku prezydenckim się działo. Po drugie, myślę, że także na arenie międzynarodowej jest tutaj bardzo prawdopodobne wytłumaczenie. Chciałbym zwrócić uwagę, że 18 maja kanclerz Merz wysunął propozycję przyznania Ukrainie członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej, a nie pełnego członkostwa. To jest dyplomatyczne powiedzenie, że członkostwo pełne odpływa na święty nigdy. I w związku z tym zarówno Niemcy, jak i ekipa Zełenskiego potrzebuje jakiegoś winnego faktu, że Ukraina w najbliższym czasie, moim zdaniem nigdy, do Unii Europejskiej nie wejdzie. I Polska byłaby tu idealnym kandydatem na winnego, pod warunkiem, że wejdzie w ten scenariusz, czyli w sporze z Ukrainą i to w sporze dwutorowym, bo na razie mamy spór o historię, ale wkrótce pewnie wybuchnie spór o zboże ponownie. A to z powodu rosyjskich prób odcięcia przy pomocy uderzeń rakietowych czy dronowych na szlaki czarnomorskie wiodące przez rumuńskie wody terytorialne. Ostatnio mieliśmy uderzenie na jedno z miast rumuńskich, spadły drony. Jeśli Rosja odetnie skutecznie tamte szlaki, no to znowu powróci kwestia tranzytu przez terytorium Polski. I kolejny spór. I tu też uważam, że w interesie Berlina leży, żeby polscy rolnicy oskarżali o swoje problemy rolników ukraińskich, czy oligarchów rolnych ukraińskich, a nie umowę Unia Europejska-Mercosur i otwarcie rynku Unii Europejskiej na południowoamerykańskie produkty rolne. Więc zarówno z punktu widzenia osadzenia Polski w roli głównego winnego hamulcowego procesu integracji europejskiej Ukrainy, jak i Ukrainy w roli głównego winnego problemów polskiego rolnictwa, jak i wreszcie przez pamięć roku 22, gdzie współpraca polsko-ukraińska nie tylko zatrzymała Rosjan, bo to była ukraińska krew, ale polska broń w znacznej mierze. Tu oczywiście do dziś to te proporcje wyglądają już inaczej, ale wtedy ta ilość uzbrojenia, 325 czołgów, ponad 300 bojowych wozów piechoty, artyleria, też w dziesiątkach liczona, amunicja, logistyka cała, uważam, że wówczas Polska w istotnej mierze rozstrzygnęła o pozytywnym wyniku tamtej kampanii wiosenno-letniej 22 roku. Ale co się wówczas stało? Nie tylko Rosja została zatrzymana, ale Niemcy zmarginalizowane. Obrazem Niemiec w Europie Środkowej było te słynne 5000 hełmów. Nie wątpię, że Niemcy nie chcą drugi raz znaleźć się w takiej sytuacji, a do tego, co doprowadziło współpraca polsko-ukraińska. I mamy kolejny wątek. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że to jest pierwszy konflikt. Właśnie mieliśmy konflikt od 20 maja 23 roku, kiedy to najpierw ambasador Zwarycz, skądinąd bardzo sympatyczny człowiek, zareagował w sposób absolutnie nieadekwatny w sensie ostrości reakcji do w sumie dosyć niewinnej wypowiedzi rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski
6: Łukasza
7: Jasiny, który powiedział, że prezydent Zełenski powinien przeprosić za Wołyń. Na dodatek był inspirowany w tym kierunku dwukrotnym tak sformułowaniem pytaniem dziennikarki Onetu i w końcu powiedział, że tak powinien, na co ambasador Zwarycz na Twitterze zareagował, że nikt nie będzie mówił prezydentowi Ukrainy, co powinien, a czego nie powinien. O sytuacji, gdy ktoś dostaje ponad 300 czołgów i tak dalej, nie będę powtarzał, wypowiedź tego typu powinna być w ogóle zignorowana, nikt by jej nie zauważył, w związku z tym, że ambasador nie tworzy polityki, tylko ją realizuje. Dostaje instrukcje z centrali, z Kijowa w tym przypadku i wykonuje, co mu zlecą. W związku z czym uważam, że on po prostu miał zadanie zainspirować jakiś spór. Następnie bardzo podobna sytuacja z ministrem Przydaczem, który powiedział, że Ukraina powinna być wdzięczna za pomoc, na co MSZ Ukrainy wezwało ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, który był jedynym ambasadorem, który w Kijowie został, bo reszta się ewakuowała. Wezwało do wyjaśnień do MSZ-u, jak to się mówi, na dywanik. To Polska wzywała Szarzy Dafer Białorusi, bo nie mamy relacji na poziomie ambasadorskim, kiedy białoruskie śmigłowce naruszały polską przestrzeń powietrzną, a u granic manewrowali Wagnerowcy, a nie kiedy Polska otrzymywała masę uzbrojenia od Białorusi. Więc to są zadziwiające kroki. Przy czym dodam, że sekwencja była taka. 14 maja prezydent Zełenski pojechał do Niemiec, a 20 zaczęły się incydenty. Później mieliśmy spór o zboże. Też bardzo ciekawa datacja, albowiem po zawiązaniu koalicji zbożowej, przypomnę, że chodziło o zatrzymanie nie tranzytu, jak mówili nieprawdziwie przedstawiciele władz ukraińskich, tylko przemytu na rynek polski. Tranzyt cały czas był otwarty.
6: I tutaj też trzeba to dodać, to nie mówimy o jakichś drobnych ukraińskich, biednych rolnikach, którzy chcą sprzedać na polski rynek i dzięki temu przeżyć, tylko mówimy o oligarchach i o zagranicznym kapitale, który rządzi tak naprawdę tym ukraińskim rolnictwem.
7: To prawda, choć ta sytuacja wymagałaby dłuższego wykładu i jeszcze bardziej jest skomplikowana, bo powiem tak, rzeczywistość rzeczywistością, a obraz rzeczywistości kształtuje opinię publiczną i jej emocje, bez względu na to, czy ten obraz jest prawdziwy, czy nie. W związku z tym na razie odsuńmy emocje opinii publicznej, która widzi to, co jej się podpowiada, od rzeczywistego biegu wydarzeń. I tu w tym rzeczywistym biegu wydarzeń się zgadzam, chociaż dodałbym jeszcze, że w odróżnieniu od oligarchów innych branż, oligarchowie rolni na Ukrainie są znacznie bardziej odbierani jako element modernizacyjny, a mniej jako element korupcyjny. W tych innych branżach jest właśnie tak, że to oligarcha, to wiadomo, że to są jakieś niejasne interesy. Natomiast tutaj tak, ale mimo wszystko jest to, innymi słowy, odbiór społeczny oligarchów rolnych na Ukrainie nie jest tak negatywny jak innych niż rolnych oligarchów. Ale to osobna rzecz, tak? Tylko żebyśmy skończyli jeszcze tę sentencję wydarzeń. Wtedy Polska zawiązała koalicję zbożową ze Słowacją, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Komisja Europejska zgodziła się na restrykcje wywozu produktów rolnych na rynek europejski właśnie z powodu owego przemytu, tylko że termin tych restrykcji wyznaczyła do 15 września i musiała podjąć decyzję, czy je przedłużać, czy nie. A ponieważ 15 października był termin wyborów w Polsce, w związku z tym wygodnie było dla tych, którzy chcieli zmiany rządu w Polsce, żeby ten konflikt narastał. I komisja nie podejmowała żadnej decyzji do 15 września, w nadziei, że rząd polski ustąpi i wtedy skończy konfliktuje się z 3 milionami polskich obywateli żyjących z rolnictwa. Rząd nie ustąpił, Polska nałożyła jednostronnie restrykcje i tego samego, tej samej nocy w istocie, tak, bo to było 15 września 2023 roku, Komisja Europejska zniosła monitoring antykorupcyjny Rumunii i Bułgarii i w tym samym momencie Rumunia i Bułgaria wystąpiły z koalicji zbożowej z Polską. A jednocześnie działał w tym czasie nowo przysłany do Kijowa ambasador Martin Jager, który odbył szereg spotkań z politykami ukraińskimi, co ciekawe w ambasadzie niemieckiej w Kijowie, co jest niezwykłe w relacjach dyplomatycznych, bo to nie ministrowie chodzą do ambasad, tylko ambasadorzy do ministerstw. Olga Stepaniszyna z rządu ukraińskiego pojechała do Brukseli, wróciła bez żadnych podpisanych dokumentów, tylko z ustną deklaracją, że komisja zdyscyplinuje Polskę w tym sporze. I 19 września Zełenski, 23 roku, Zełenski wystąpił w ONZ-cie z tą słynną swoją przemową, że Polska gra w rosyjskiej orkiestrze. A w międzyczasie dodajmy, że dzisiejszy premier Tusk na swoje listy wyborcze przyjął z przywódcy Agrounii Kołodziejczaka. Niewątpliwie po to, żeby w razie ustąpienia rządu polskiego on świecił jako ten jedyny obrońca polskich rolników. No i innymi słowy można by postawić tezę, że ówczesne władze ukraińskie z Zełenskim na czele dążyły we współpracy z Niemcami i z Komisją Europejską do zmiany rządu w Polsce. Później podobnie było w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej. Też przecież Zełenski opowiadał się jednoznacznie za kandydatem obecnego obozu rządowego, czyli Trzaskowskim. Mimo, że wszyscy kandydaci licytowali się na antyukraińskość i Kosiniak-Kamysz, i Trzaskowski, i Tusk, i oczywiście obecny prezydent Nawrocki. No a teraz mamy znów kolejną odsłonę i ona niewątpliwie nie jest sporem o UPA i historię. To nie UPA i historia są przyczyną, one są instrumentem sporu.
6: No właśnie, mamy instrumentalizację historii, ale jak spojrzeć w ukraińskie sondaże, to okazuje się, że 98% Ukraińców popiera decyzję swojego prezydenta, czyli ten efekt polityczny, przynajmniej na tej arenie wewnętrznej na Ukrainie, został osiągnięty.
7: Oczywiście, a z kolei pewnie podobny odsetek Polaków będzie popierał decyzję prezydenta, jeśli on odbierze order Orła Białego Zełenskiemu. I o to chodziło, żeby takie reakcje społeczne wywołać. Natomiast celem politycznym nie jest przekonanie jednej czy drugiej strony do racji tej przeciwnej, co do historii, tylko wywołanie określonego efektu politycznego teraz i na przyszłość. Innymi słowy, moim zdaniem chodzi o to, żeby obsadzić Polskę w roli głównego winnego wyhamowania integracji europejskiej Ukrainy, a Ukrainę w roli głównego winnego problemów rolnictwa polskiego. Do tego dochodzą kontrakty. Mamy teraz pod koniec czerwca wielką konferencję w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Będą rozmowy na temat, co kto z tego tortu dostanie. No i w tej sytuacji oczywiście polskie firmy zapewne będą wykluczane. No i inne, przede wszystkim pewnie niemieckie, na tym zyskają. To jest kolejny punkt do rozważenia. W związku z tym gra nie toczy się o historię, gra się toczy o współczesność. Podobnie mają się toczyć znowu rozmowy, ja nie wierzę w ich skutek pozytywny, ale rozmowy rosyjsko-ukraińskie z asystą amerykańską i, jak wskazał Zełenski, francuską, niemiecką i brytyjską. No więc oczywiście, że gdyby Polska w nich występowała, to przynajmniej w wyobrażeniach rządu ukraińskiego, bo jakby było naprawdę, to jeszcze osobna sprawa, mogłaby sekundować polityce amerykańskiej. Polska jest nadal postrzegana jako wierny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Wątpię, żeby tak było przy obecnym rządzie, ale jeszcze raz podkreślam, że postrzeganie rzeczywistości to jest co innego niż rzeczywistość. I w tej sytuacji wykluczenie Polski z tych rozmów też z punktu widzenia planu Kijowa jest pożądane. A zatem to nie jest konflikt o historię. Jest to w ogóle niewiarygodne, żeby postać tego typu co Zełenski była mentalnie przywiązana do zachodnioukraińskiej historii, bo proszę pamiętać, że historia UPA, UN i konfliktu polsko-ukraińskiego lat 1918-47, bo mówimy o całym tym okresie od końca I wojny światowej do wygaśnięcia partyzantki UPA, to jest historia konfliktu polsko-zachodnio-ukraińskiego. To dotyczy 5 z 25 dzisiejszych obwodów Ukrainy. W Polsce jest pamiętane całościowo jako konflikt z Ukrainą. Na Ukrainie ta pamięć poza dawną granicę II Rzeczypospolitej na wschód nie wykracza w sposób intensywny. Teraz przy okazji sporo.
6: No to właśnie to od razu dopytam. Czy jest w ogóle świadomość wśród Ukraińców, że oni popierają to, co popierają? Bo powiedziałem o tym sondażu, z którego wynika, że 98% Ukraińców mieszkających na Ukrainie jest zdania, że prezydent Zełenski postąpił słusznie. Czy oni w ogóle mają wiedzę na temat tego, czym była UPA także w naszym odbiorze, czy tylko wyciągają ten fragment, który jest z ich punktu widzenia i też z ich obecnego położenia, czyli wojny z Rosją, korzystny, czyli to, że UPA walczyła z Rosją?
7: Niewątpliwie to, co pan redaktor powiedział, czyli obraz UPA jako zaciętej partyzantki antysowieckiej, czym też była, jest tu rozstrzygający. To trochę tak, jakbyśmy usłyszeli od Hiszpanów, że fakt, że w Warszawie stoi po piersie Napoleona, jest straszliwą demonstracją uczuć antyhiszpańskich ze strony Polski. Byśmy się wszyscy zdziwili, o co chodzi. Ja tu nie porównuję oczywiście Napoleona do UPA, tylko pewien mechanizm psychologiczny. Dlaczego ktoś jest pamiętany albo nie jest pamiętany? Podobnie Stefan Czarniecki pamiętany jest jako bohater wojny ze Szwecją, potopu, a nie jako tłumiciel powstania kozackiego. I nie dlatego jest w hymnie. Ale nie rozmawiamy w tej chwili w istocie o historii, tak? Tylko o jej postrzeganiu. I większość Ukraińców, bardzo niewiele, poza zachodnimi oczywiście, tych na wschód od polskich granic przedwojennych, ma bardzo mgliste pojęcie o tym, co się działo. To nie jest tradycja rodzinna, nie jest pamięć rodzinna. Nie uczono tego w Sowietach oczywiście, w szkołach. Obecnie też przyjmijmy dosyć oczywistą wykładnię, że jak komuś rosyjskie drony i rakiety spadają na głowę, to nie rozmyśla, co się działo.
6: Nie szpera po podręcznikach do historii.
7: Tak, więc to też nie jest problem wiodący w dyskusjach na Ukrainie. To u nas tak. To, co jeszcze warto podkreślić, to też nie ma znaczenia dla walki o władzę w Kijowie. Oligarchowie wschodnioukraińscy, a przecież wśród nich rozgrywa się walka, nie między merami Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola, tylko tych wielkich oligarchów ze wschodu i z południa Ukrainy. Oni też nie mają żadnego emocjonalnego stosunku do tej historii, bo jej nie znają na ogół. Skoro tak, to nie jest to istotny element walki o władzę w Kijowie, a skoro tak, to można to zostawić, mówię to w cudzysłowie, do zabawy amatorom, czyli tym, których to interesuje, czyli Ukraińcom zachodnim, dla których jest to element ważny. No i stąd mamy taką wykładnię. Państwo ma moc tworzenia symboli, tylko musi to być porządne państwo, które wie, czego chce.
6: I Ukraina w tym względzie, w pana ocenie, nie jest porządnym państwem?
7: Ukraina w tym względzie zaniedbuje pracę, którą każde państwo powinno wykonywać. Innymi słowy, zaniedbuje państwową pracę tworzenia poparcia dla siebie w sytuacji przecież dramatycznej, sytuacji wojny. I nikt tego za państwo ukraińskie nie zrobi. Natomiast tu państwo ukraińskie wykonuje pracę przeciwną do w istocie własnego interesu, czyli odpycha sojuszników, a nie przyciąga.
6: Może nie odpycha sojuszników, tylko odpycha jednego sojusznika, licząc na tych pozostałych.
7: Tak, tylko trzeba pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna. Największą partią w Niemczech w tej chwili w sondażach jest Alternative für Deutschland, która niewątpliwie, gdyby doszła do władzy, co jest wysoce prawdopodobne i to prawdopodobieństwo rośnie, skieruje znów politykę niemiecką na tory współpracy z Rosją. I co wtedy się zostanie Ukraińcom? Więc to jest krótkowzroczna polityka, która szkodzi Ukrainie, szkodzi także Polsce. Problem polega na tym, że nasze opinie publiczne sobie wyobrażają, że to starcie ktoś wygra, a ktoś przegra. Nie, my je przegramy jedni i drudzy. I na tym polega ta tragedia wzajemnych waśni. Te właśnie, dla jasności podkreślę, wywołane są z premedytacją w tej chwili przez ekipę Zełenskiego, podobnie jak w 23 roku, i żadne łagodzenie nie pomoże, dlatego że oni chcą mieć ten konflikt, on im jest użyteczny politycznie. I jest nieprawdopodobna teza również, że nie mogli przewidzieć reakcji polskiej opinii publicznej. No, gdyby Zełenski został prezydentem wczoraj, no to mógłby nie przewidzieć, ale on jest od 2019 roku.
6: Tym bardziej, że wspominał pan profesor chociażby o reakcjach na słowa jednak niższej rangi urzędnika państwowego, jakim jest rzecznik MSZ-u, i ta reakcja była natychmiastowa, więc tutaj ciężko przypuszczać, że Ukraińcy nie wiedzą, jakie są nastroje w Polsce i jaka będzie reakcja Polski.
7: Przypomnę, że minister Rau wysłał pana Łukasza Jasiny na urlop, z którego on już nie powrócił.
6: Koniec końców stracił stanowiska.
7: Tak, innymi słowy, Polska demonstrowała wolę załagodzenia sporu i nic nie pomogło. Podobnie było z ministrem Przydaczem. Też minister Rau powiedział, że w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę odmawia toczenia sporu na ten temat i nic nie pomogło. I to nie o to chodzi, że my tu jakoś to załagodzimy. Do załagodzenia potrzebno woli dwóch stron i naprawdę nie chodzi o historię. Historia jest tu instrumentem sporu, a nie jego przyczyną. I to trzeba sobie uświadomić i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten spór się toczy. W jakim celu, jaki cel polityczny chce osiągnąć w tym przypadku strona ukraińska. Ja uważam, że ona się myli, że szkodzi własnemu państwu. My na to niewiele potrafimy poradzić, no bo oczywiście
6: nie my podejmujemy decyzję.
7: Kto rządzi w Kijowie, to o tym decydują Ukraińcy. Natomiast powiem może nieparlamentarnym językiem, głupota jednych nie usprawiedliwia głupoty drugich. Innymi słowy, na te nierozsądne posunięcia ukraińskie Polska nie powinna odpowiadać posunięciami nierozsądnymi. Innymi słowy, trzeba wiedzieć, że jesteśmy w sporze z ekipą Zełenskiego, a nie z Ukrainą. Ukraińcy oczywiście w tej chwili, jest to też naturalna reakcja psychologiczna, gromadzą się pod sztandarem narodowym swojego prezydenta i będą go popierali, ale Zełenski w tej sprawie, ale Zełenski wcale nie jest popularny na Ukrainie. Uważam, że z kolei polska praca państwowa powinna polegać na budowaniu obozu poparcia dla Polski. On nie powstanie natychmiast i wcale ta praca nie musi się skończyć sukcesem. Od dawna mamy raczej negatywne skutki naszych prób z tej strony, ale sytuacja jest wyjątkowa. Mamy wojnę, a to oznacza, że po wojnie na Ukrainie wrócą masy weteranów z frontu, wcale niezadowolone ze sposobu, w jaki będą włączane do normalnego cywilnego życia, bo państwo ukraińskie będzie wyniszczone, biedne i nie poradzi sobie z tym zadaniem. I uważam, że to będzie w przyszłości potężny ruch polityczny i trzeba się politycznie do tej sytuacji przygotowywać, szukając właśnie sojuszników, budując poparcie w tych grupach społecznych, czyli wśród frontowców, wśród weteranów, wśród wojskowych, którzy zresztą notabene bardzo dobrze pamiętają skalę polskiej pomocy z 22-23 roku. To jest środowisko ewidentnie propolskie.
6: Ale czy w ogóle, nawet w rozmowach z tymi weteranami, o których pan profesor teraz mówi, których wywołał, czy my w ogóle ten wątek historyczny powinniśmy podnosić, bo z jednej strony odpowiedź taka naturalna się nasuwa jak najbardziej, bo musimy pamiętać o swoich wymordowanych przodkach i to jest też kwestia po prostu naszego honoru, ale z drugiej strony, czy nie jest naiwnością liczenie na to, że druga strona zmieni swoje spojrzenie i zgodzi się na to, że to my będziemy im wybierać bohaterów?
7: Jeśli tak ustawimy sprawę, to nie, oczywiście się nie zgodzi, dlatego presja na to, żeby w tej chwili robili to, a nie tamto, nie będzie skuteczna. Ona nam zapewni pewien moralny komfort, że powiedzieliśmy prawdę i zrobiliśmy zgodnie z naszym moralnym odczuciem, tylko skutku politycznego nie przyniesie. Natomiast uważam, że dla tych środowisk to nie będzie kwestia istotna. My tę sprawę rozstrzygniemy, ale pewnie za 2-3 pokolenia, nie teraz. A na razie to, co powinno być celem Polski, to wypracowanie takiej sytuacji, zbudowanie takich środowisk przy dramatycznym niedostatku czy słabości polskich środków materialnych, bo jeśli porównamy ilość fundacji i pieniędzy niemieckich na Ukrainie z polskimi, no to wygląda sytuacja dosyć dramatycznie. Ukraińcy sami też nie mają pieniędzy na to, żeby tworzyć zespoły badawcze takie, jakie istnieją w Polsce, jak jest Ośrodek Studiów Wschodnich, czy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pana dyrektora Malickiego, czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i tak dalej, tak, Lubelski Instytut, gdzie mamy kilkudziesięciu w sumie ekspertów, którzy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie badają sprawy ukraińskie i raportują w sposób systemowy dla polskiego aparatu państwowego, co tam się dzieje, kto jest kim, jakie ma zamiary. To Ukraina tej pracy, obserwacji, analizy i wyciągania wniosków na potrzeby ukraińskiej polityki państwowej co do sytuacji w Polsce nie wykonuje w sposób systemowy. To nie znaczy, że tam nie ma żadnych ekspertów, tylko nie ma systemu i nie tak liczni są i w znacznej mierze są oczywiście zatopieni w system grantów i fundacji niemieckich. I to pamiętamy sami z lat 90. Ja wtedy też żartowałem, że łatwiej jest w Polsce dowiedzieć się, co się dzieje wśród Kurdów albo w Algierii, bo to interesuje zachodnie agencje prasowe, niż co się dzieje na Litwie i na Ukrainie, bo tu nie mają wtedy, na początku lat 90. stosownych korespondentów. I tu mamy dosyć podobną sytuację. Ukraińcy patrzą na Polskę oczami nie swoimi. Nie chodzi o to, żeby polskimi spojrzeli, ale żeby wreszcie spojrzeli swoimi. I mają obraz taki, jaki dominuje w mainstreamie europejskim. I to jest jeden z elementów błędnej polityki z tamtej strony, reszta to są instrumenty. I to też trzeba odrobić, tak? Trzeba ich skłonić do rzetelnego oglądania sytuacji politycznej w Polsce przez własne oczy. Niech oni to sami badają, prawda nam bardzo pomoże w tym przypadku, a nie mity właśnie. I ta historia pewnie będzie dzielić nas zawsze. Chodzi o to, żeby ona nie przeszkadzała w bieżącej polityce. I to jest kwestia odpowiedzialności i dojrzałości elit ukraińskich, nie polskich. Ja napisałem to publicznie na Facebooku i to gdzieś tam krąży już w przestrzeni. I do naszych słuchaczy prośba, proszę państwa, dostrzeżcie, że ja w tej chwili nie będę porównywał Żeligowskiego do UPA. Ja porównuję mechanizmy psychologiczne, a nie wydarzenia historyczne.
6: Jeden do jednego.
7: Chodzi o to, że cokolwiek Litwini myślą na temat Żeligowskiego, czy mają rację, czy nie mają, i cokolwiek myślą Polacy i cokolwiek w rzeczywistości zrobił albo nie zrobił generał Żeligowski, podobnie cokolwiek zrobił albo nie zrobiła UPA, To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Polska nie buduje pomników Żeligowskiego. Ja z całą świadomością, że postać Żeligowskiego w historii Polski nie zajmuje takiego eksponowanego stanowiska, jak w historii zachodnioukraińskiej, podkreślam, zajmuje UPA. Ale Polska nie dlatego nie prowadzi polityki drażnienia Litwy, że się Litwy boi, tak? Albo że uważa, że mamy rację, więc co tam, nie będą nam Litwini wybierać bohaterów, tylko dlatego, że chce mieć dobre relacje z Litwą, bo to jest potrzeba i interes Rzeczypospolitej Polskiej. I nie jest wygórowanym żądaniem, żeby elity ukraińskie uznały, co jest zresztą prawdą, że w interesie państwa ukraińskiego leżą dobre stosunki z Polską, a nie ich psucie tego typu wyskokami, które oczywiście leżą w gestii państwa ukraińskiego. Ukraina może mieć bohaterów, jakich tylko zechce, tylko że cenę, którą płaci za takie decyzje, płaci niepotrzebnie i wbrew własnym interesom.
6: Ale jaka jest ta cena w relacjach z Polską? Bo to jest to kluczowe pytanie, bo opisał pan profesor tę sytuację, te uwarunkowania ukraińskie wewnętrzne, także tą europejską układankę z Berlinem w roli głównej, ale jak my powinniśmy się zachować? Bo powiedzieliśmy też o tym, że mieliśmy kwestię rzecznika MSZ-u, który nie powiedział de facto nic kontrowersyjnego. Mieliśmy sytuację z panem ministrem Przydaczem i to w żaden sposób nie zmiękczyło stanowiska Ukraińców, więc czy tutaj też powinniśmy ustąpić? Czy ten pomysł prezydenta Nawrockiego jest dobrym pomysłem, żeby odebrać ten order Zełenskiemu, czy wręcz przeciwnie? Jest to po prostu też zagrywka na nasz polityczny wewnętrzny rynek?
7: To jest oczywiście zagrywka na wewnętrzny polityczny rynek, ale jednocześnie jest, uważam, to posunięcie niezbędne. Tak trzeba zrobić. Trzeba również...
6: A dlaczego?
7: Dlatego, że trzeba wysyłać jasne sygnały, że Polska ma świadomość znajdowania się w sporze z ekipą Zełenskiego, nie z Ukrainą. Trzeba w związku z tym, ja jestem przeciwnikiem restrykcji kierowanych wobec obywateli ukraińskich. Bo tu w polityce trzeba zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy osiągnąć cel w postaci wypchnięcia z Polski masy pracowników ukraińskich, którzy zapewniają nam dobre działanie rynku usług budowlanych czy handlowych i tak dalej, no to róbmy restrykcje wobec Ukraińców, zastąpimy ich Somalijczykami, ludźmi tam z rogu Afryki, z Pakistanu. Jak ktoś ma taki cel polityczny, to niech się przyzna i powie, że tak chce właśnie zrobić, taki skutek chce osiągnąć. Ale przecież to jest nierozsądne. Tak? Natomiast pokazanie Ukraińcom, słuchajcie, wasz rząd popełnia dramatyczne błędy w relacjach z Polską. I my odróżniamy tę ekipę od was, od narodu, który heroicznie walczy z najazdem moskiewskim. I wy jako naród macie nasze pełne poparcie, natomiast wasza skorumpowana ekipa nie. I jak będzie chciał prezydent Zełenski następnym razem pojechać do Berlina, to nie przez terytorium Polski. Natomiast wy jesteście...
6: To powinien być ten kolejny krok?
7: Tak, dlaczego nie? Dlaczego nie? To ta ekipa ma... Ekipa Zełenskiego ma płacić cenę, nie naród ukraiński, tylko ekipa Zełenskiego ma płacić cenę swoich posunięć, konfliktowania Ukrainy z Polską. Ona w tej chwili dała przecież wspaniały instrument moskiewskiej propagandzie. Tak? Rosjanie niczego tak nie pragną, jak pokazanie Ukraińców w szacie banderyzmu. To jest oczywiście ideologia wtedy integralnego nacjonalizmu lat 30. i 40., bardzo zbliżona do nazizmu. To doskonale pasuje do rosyjskiej propagandy.
6: No, jeszcze tam pojawiają się informacje o tym, że ukraińscy żołnierze, zdarza się, nie wiem, jaka to jest skala, ale nie wiem, noszą odznaki SS Galicjen chociażby. To też jest ta rosyjska propaganda, tak? Idealnie się to wpisuje, chociaż takie zdarzenia mają miejsce.
7: Skrajna głupota, tak? To trzeba też odróżnić odwoływanie się do pewnych symboli przez ludzi, którzy mają blade wyobrażenie, tak jak na początku sobie mówiliśmy, to są dla nich symbole zaciętej walki partyzanckiej z Moskalami, z Sowietami. Tej reszty historii nie znają bądź uważają za rosyjską propagandę. Co nie zmienia z kolei faktu, że są odbierani tak, jak są odbierani. I to jest faktem. Tak? Opinie publiczne, czy się mylą, czy mają rację, wyznając pewien pogląd, tworzą fakt polityczny. I możemy się teraz spierać, że opinia publiczna na Ukrainie widzi to inaczej, a Polska inaczej, ale zarówno tamto spojrzenie, jak i to, i nie rozmawiamy o historii, rozmawiamy o współczesności, jest faktem politycznym. Jedna to widzi tak, druga tak. I z tego wynika pewien materiał łatwopalny do sporów wzajemnych, które szkodzą i Polsce, i Ukrainie. I fakt, że prezydent Zełenski podniecił ten spór i nie mógł nie wiedzieć, że go podnieci w ten sposób, wymaga wyjaśnienia. Tak? Nie stwierdzenia, że uniósł się godnością narodową i własnym zamiłowaniem do tradycji UNUPA, bo to jest niewiarygodne. Tak? Człowiek z Krzywego Rogu, ze wschodniej Ukrainy, z tradycji żydowsko-rosyjsko-ukraińskiej nie może być wychowany w kulcie dla UPA i
6: Bandery. Czy to też nie jest taki dobitny dowód pokazania tego, że Polska jest po prostu, jeżeli chodzi o dyplomację, jeżeli chodzi o państwowość, jeżeli chodzi o opozycję międzynarodową, słabym państwem? Bo mówiliśmy o tych różnych przypadkach, kiedy ta granica była przesuwana coraz bardziej. Teraz mamy tą sprawę z tym ukraińskim oddziałem. Wcześniej mieliśmy tą całą kwestię przyznania orderu Orła Białego przez Andrzeja Dudę Wołodymyrowi Zełenskiemu. To miało miejsce 5 kwietnia 2023 roku i pół roku później, we wrześniu, w ONZ-cie Zełenski wychodzi i mówi, że tak jak pan profesor wcześniej ten cytat z niego zacytował, wspomniał, że gramy w orkiestrze Putina. No więc to znów jest to przesuwanie granicy. No i pytanie o stan naszego państwa z jednej strony i też o to, jakie powinny być te dalsze kroki.
7: Ja myślę, że najpierw sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, tak? Bo wyjaśnienie, że on jest z natury zły, albo Ukraińcy mają takie geny, albo oszalał, to jest kapitulacja intelektualna, tak? To jest powiedzenie, nie mam pojęcia, będę opowiadał jakieś androny. Albo nie wiedział, co robi. Doskonale wiedział. Moim zdaniem sytuacja wyglądała w ten sposób i sądzę, że nasi słuchacze bez problemu to przyjmą, że zarówno ówczesna administracja amerykańska prezydenta Bidena, jak i mainstream Unii Europejskiej życzyły sobie zmiany rządu w Polsce. Jeśli zatem główne mocarstwo, od którego zależały relacje Ukrainy z NATO, czyli Stany Zjednoczone, i główne mocarstwo, od którego zależały relacje Ukrainy z Unią, czyli Niemcy, życzyły sobie jakiejś linii politycznej, to prezydent Ukrainy po prostu temu uległ. Nie był mężem stanu skali Piłsudskiego, który by powiedział marszałkowi Foszowi, że nie wykona zaleceń, bo interes jego kraju jest inny.
6: No ale teraz przecież wiemy też to z historii, przepraszam, że wchodzę w słowo, że Zełenski wielokrotnie, czy to Bidenowi, czy teraz Trumpowi, w wielu kwestiach się stawia. To znaczy Amerykanie wielokrotnie

0: którą wiązano nadzieję, a z drugiej szczyt wileński NATO pokazał, że żadnego członkostwa w NATO w przewidywalnej przyszłości nie będzie. Teraz mamy dosyć podobną sytuację, czyli tą deklarację Merca, o której wspominaliśmy z 18 maja, która faktycznie jest dyplomatycznym powiedzeniem Ukraińcom, nie będziecie członkiem Unii Europejskiej. Natomiast oligarchiczna natura władz ukraińskich powoduje, że skierowanie do nich jakiejś oferty biznesowej, 28 maja mieliśmy podpisany olbrzymi kontrakt zbrojeniowy na 4 miliardy przez Niemcy i Ukrainę. W związku z tym te elity biznesowe i polityczne dostaną swoją dolę, a naród musi dostać winnego tego, że jego marzenie, czyli wejście do Unii, się nie spełni. Polska świetnie taką rolę winnego odegra i to ochotniczo, jak widać. W związku z tym wypełni się ten scenariusz i ja bym to postrzegał w kategoriach takiej właśnie gry. Wszyscy się godzą z faktem, czyli przyznają, że tak jest, że Ukraina jest państwem skorumpowanym. No to wyciągnijmy z tego wnioski. Jak jest skorumpowanym, to daje się korumpować tym, którzy mają środki, żeby to czynić. I myślę, że ta gra w ten właśnie sposób wygląda. Jeszcze dodajmy to, że ówczesny, mówię teraz o 23 roku, ambasador Martin Jager, Niemiec w Kijowie, o którym wspomniałem, jak skończył misję w Kijowie, to został szefem niemieckich służb specjalnych. Dwa tygodnie po jego nominacji na szefa niemieckich służb specjalnych Niemcy zażądały od Polski wydania Ukraińca odpowiedzialnego za wysadzenie Nord Stream 2. Po co? No przecież, żeby sprowokować konflikt polsko-ukraiński.
1: No tutaj Polska się nie zgodziła na to.
0: Sędzia się nie zgodził. Tak? No tak. Niezależny sędzia się nie zgodził. Bardzo wątpię, żeby współczesny rząd wszedł w konflikt polityczny z Berlinem na tym tle. Więc plan wydawał się idealny, tylko się nie udał.
1: To panie profesorze, bo powiedziałem o tym wystąpieniu w ONZ-cie, to tak może na marginesie tej rozmowy, bo to teraz nie jest też najważniejsza rzecz, taki didaskalia tej całej sytuacji, ale też może nauka na przyszłość, że błędem było przyznawanie tego orderu Orła Białego przez Andrzeja Dudę Wołodymyrowi Zełenskiemu. Każdy może teraz powiedzieć, że analiza wsteczna zawsze skuteczna i nie mógł tego Andrzej Duda przewidzieć, a może mógł przewidzieć to, że Zełenski jest urzędującym politykiem, który prowadzi państwo w stanie wojny. Nasze interesy, chociażby gospodarcze, w wielu kwestiach są rozbieżne i być może takie sytuacje będą miały miejsce. To znaczy, że te nasze interesy się rozjadą i pojawią się problemy. To był błąd?
0: No, z perspektywy czasu widać wyraźnie, że tak, skoro teraz trzeba to odbierać. Natomiast, tak jak słusznie pan redaktor powiedział,
1: analiza wsteczna
0: zawsze skuteczna w atmosferze, w której się to działo, czyli w kwietniu 23 roku, kiedy współpraca polsko-ukraińska była wręcz wzorowa, kiedy zbieżność naszych najżywotniejszych strategicznych interesów była pełna, bo i nam, i Ukraińcom zależało na zatrzymaniu rosyjskiego natarcia na Ukrainie. Demonstrowanie jedności polsko-ukraińskiej było posunięciem ze wszech miar słusznym i należało to czynić. I w związku z tym ja bym tutaj żadnych pretensji
1: zarzutów
0: nie stawiał. To trochę tak jakby powiedzieć, że Stany Zjednoczone uzbroiły partyzantkę wietnamską do walki z Japończykami, a później ona obróciła broń najpierw przeciw Francuzom, później przeciw Amerykanom. To, co mieli nie zbroić ich przeciwko Japończykom. Jeszcze inaczej powiem. Blicher pod Waterloo uratował armię Wellingtona. Czy po to, żeby Anglicy później dwie wojny światowe stoczyli z Niemcami? No przecież nie, tak? Więc to no dobrze, historia tak się toczy.
1: To prawda, tylko że z drugiej strony też pamiętamy, że te nastroje i te emocje, które wtedy były naturalne w dużej mierze i one są jak najbardziej były uzasadnione, wiadomo było, że one ostygną, że zaczną pojawiać się problemy. I też to jest pytanie o naszą teraźniejszość. Jak tymi sprawami zarządzać? Bo widzimy, że w naszym kraju gdzieś tam narastają takie nastroje antyukraińskie. Zresztą te ugrupowania, które no, deklarują swoją antyukraińskość, może tak to określmy, zyskują w sondażach. Czy z tej perspektywy to posunięcie ewentualne, bo tego nie wiemy, przypomnę, rozmawiamy w momencie, kiedy nie wiemy, jaka będzie decyzja kapituły orderu Orła Białego i czy ten order zostanie odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Czy z tego punktu widzenia to też jest rozsądne w tym sensie, że to może jakieś emocje społeczne przynajmniej na jakiś czas rozładować?
0: Ja myślę, że to wszystko zależy od formuły. Chodzi o to, żeby także w oczach opinii publicznej polskiej odróżnić ekipę Zełenskiego od Ukrainy. Ponieważ Polska jest głęboko podzielona, to ja nie chcę mówić,

0: do przekonanych, tylko do tych nieprzekonanych. Zatem użyję formuły centralistycznej, że tak powiem. Tak jak zwolennicy obecnego rządu odróżniają Polskę od PiS-u i tak jak przeciwnicy obecnego rządu odróżniają Polskę od Tuska, to w ten sam sposób powinniśmy odróżniać Ukrainę od Zełenskiego. I pamiętać, że Polska i Ukraina mają relacje międzypaństwowe między sobą, ale są oczywiście kształtowane przez demokratycznie wybranych przywódców i to nie zdejmuje pełni odpowiedzialności z nikogo za decyzje, które są podejmowane. Ale interes strategiczny i Polski, i Ukrainy nadal jest zbieżny i takim pozostanie. I jeśli ich elity psują te relacje z uwagi na własne interesy grupowe, bądź z uwagi na niedostatek rozsądku politycznego i dalekowzroczności, nie potrafią przewidzieć, co będzie za jakiś czas, albo grają grę, uważam, że ukraińskie elity w tej chwili grają taką grę, że wyobrażają sobie, że dobrze jest mieć w Polsce władzę, na którą będzie można naciskać przez Brukselę, czy przez Berlin, bo wtedy będą te relacje łatwiejsze. Natomiast jeśli byłby to rząd suwerenistyczny w sporze z tymi centrami europejskimi, no to oczywiście może być trudniej. To się mylą, dlatego że wtedy, gdyby się sytuacja powtórzyła z lutego 2022 roku, to czekalibyśmy na decyzję centrów europejskich, a nie dostarczali Ukrainie broń. I to się oczywiście nie powtórzy jeden do jednego, tak, ale trzeba pamiętać, że te relacje wzajemne są relacjami państw dwóch największych w regionie, że bez współpracy polsko-ukraińskiej Europa Środkowa, mówiąc w skrócie Międzymorze, będzie obszarem gry sił zewnętrznych, a nie podmiotem, który sam gra o swoje interesy, że potencjał Polski i Ukrainy, każdy osobny, jest za mały, żeby nasze państwa skutecznie kształtowały w swoim własnym interesie otoczenie międzynarodowe i tylko współpraca obu tych potencjałów daje nam szansę na sukces, co pokazał rok 22. Ukraińskie elity tego najwyraźniej nie rozumieją. W Polsce jest to różnie. Część tak, część nie. W związku z czym zagrożenie, że przegramy tę grę, jest wysokie. Z czego nie wynika, że nie należy budować poparcia opinii publicznej dla tego typu programu. Jeśli ktoś ma inny, to chętnie posłuchamy, jaki ma zamiar. Przypomnę matematykę. Ukraina ma 110 brygad, Polska 25. Niemcy obiecały Litwie na 27 rok, w 23 roku jedną. Francuzi obiecali i Brytyjczycy po dwie brygady do tych wojsk rozejmowych na Ukrainie, które nigdy nie powstaną. I tak to wygląda. A teraz przy wojnie amerykańsko-irańskiej do osłony swoich baz na Cyprze Wielka Brytania była zmuszona poprosić o interwencję floty francuskiej, bo flota brytyjska nie jest w stanie wykonać tej operacji. Trzeba sobie uświadomić skalę upadku militarnego Zachodu.
1: Panie profesorze, to może jeszcze jedna kwestia, bo mówi pan o tym, że powinniśmy zwracać się do Ukraińców i oddzielać naród ukraiński, waleczny, bohaterski od ekipy Zełenskiego. Ale co, jeśli ta ekipa się zmieni na inną i będzie to samo? To znaczy, jeżeli zwrócimy się z prośbą o kolejne ekshumacje, to będziemy mieli to, co mamy teraz. To znaczy, te ekshumacje ruszyły, no ale to tempo, tak delikatnie rzecz ujmując, jest niezadowalające, tak? I też jest dużo warunków ukraińskich, które dla wielu Polaków też po prostu są bolesne. Jak do tej kwestii podchodzić? Znów patrzeć na tą rację stanu, patrzeć na zagrożenie rosyjskie, czy wręcz przeciwnie, mówić nie, to jest nasza czerwona linia i jej przekroczyć nie możemy. I stawiać sprawę twardo, bo też ostatnio pojawiły się takie informacje, o tym w swojej książce pisze Zbigniew Parafianowicz. Tytuł tej książki to Kłopot z Zełenskim, w której pisze, że profesor Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, miał cenzurować informacje o prowadzonych ekshumacjach, ograniczać dostęp mediom, żeby po prostu nie podgrzewać antyukraińskich nastrojów, aby te zdjęcia chociażby z tych ekshumacji nie trafiły do polskich mediów, do polskich portali, do polskiej prasy.
0: Odpowiem na to w taki oto sposób. Są strategiczne interesy państwa polskiego, których realizacja wymaga poparcia polskiej opinii publicznej, bo jesteśmy państwem demokratycznym. A zbudowanie dla takiej polityki, czyli mówię tu o polityce współpracy z Ukrainą, poparcia polskiej opinii publicznej wymaga z kolei od państwa ukraińskiego polityki, która by to poparcie pomagała budować, a nie je niszczyła. W związku z tym kwestia ekshumacji jest właśnie tym obszarem, który może pomóc albo dramatycznie przeszkodzić w budowaniu poparcia polskiej opinii publicznej. Jeśli państwo ukraińskie będzie prowadziło politykę niszczenia możliwości tworzenia poparcia polskiej opinii publicznej dla polityki współpracy, to tej współpracy po prostu nie będzie, ze szkodą dla Polski i Ukrainy. Bo trzeba pamiętać, co jest naszym strategicznym interesem, poza oczywiście wymiarem ściśle wojskowym, czyli tym, żeby to nie polscy chłopcy w polskich czołgach. Bardzo jest to smutne, że giną ukraińscy, ale dla nas jest to lepiej, prawda, że nie płacimy krwią, tylko płacimy pieniędzmi. Że w tych czołgach, które podarowaliśmy Ukrainie, niektórzy się pytają, i co z tego mamy? No właśnie to, że wojska rosyjskie buksują gdzieś tam nad Dnieprem i Sejmem. Sejm to jest rzeka w tym przypadku, nie nazwa parlamentu, a nie nad Bugiem i Sanem. I to jest olbrzymi zysk. I żaden żołnierz polski przy tej okazji nie zginął. Natomiast co z tego, jeśli to się załamie pod wpływem nierozsądnej polityki władz ukraińskich, które będą nam uniemożliwiały naszą rozsądną politykę.
1: Ale nie ma widoków, żeby ta polityka się zmieniła.
0: Na razie nie ma. Natomiast, tak jak powiedziałem, uważam, że elity władzy na Ukrainie się zmienią. Trzeba też wyciągać wnioski ze skali korupcji. Powiem tak, że no jeśli mamy spory o to, kto ma prowadzić ekshumację, to pamiętajmy, że jest to również walka o pieniądze pod sztandarem godności narodowej. Czyje firmy zarobią na tych operacjach, na usługach ekshumacyjnych, tak? Czy oligarchowie ukraińscy bardzo by chcieli, żeby to ich firmy zarobiły. Więc to też gra rolę w tym wszystkim, tak? Natomiast naszym...
1: Ale czy Ukraina może się na to zgodzić? Bo to pytanie wraca, czemu Ukraina w gruncie rzeczy blokuje te ekshumacje? No i chyba odpowiedź jest dosyć taka prosta, w tym sensie, że skala tej zbrodni może być wstrząsem dla tego społeczeństwa, które toczy wojnę. I oni nie chcą do tego dopuścić. Koniec kropka.
0: Tak, ale nie koniec kropka. Tak? To znaczy, okay, ten element występuje, ale jeszcze raz przypomnijmy, to nie jest dyskusja tak żywa i tak poruszająca społecznie jak w Polsce. Bo ci ludzie mają naprawdę w tej chwili inne problemy niż to, co się działo 80 lat temu. I jeszcze raz przypomnę, że dotyczy to wszystko 5 z 25 obwodów. Dla większości ukraińskiej opinii publicznej to jest rzecz odległa, jak antylitewskie powstanie w Suwałkach.
1: To skąd ten opór, tak, w takim razie?
0: Po części dlatego, że jest to w tej chwili wygodny instrument psucia relacji polsko-ukraińskich. Dlaczego, to już sobie wyjaśniliśmy. Jest to również element, który moim zdaniem nieprawdziwie, ale może być postrzegany jako narzędzie zbierania poparcia w zachodnioukraińskiej opinii publicznej dla Zełenskiego, który ma bardzo słabą w tej chwili pozycję w sondażach i on przegra wybory, kiedy one będą. No, one będą po wojnie. I zresztą na zachodzie Ukrainy nigdy nie był popularny i nic mu nie pomoże. To jest raczej gest rozpaczy w sensie wyborczym z jego strony. No ale kosztowny, jak widać, w relacjach z Polską. Do tego dochodzą te elementy korupcyjne. I cały ten zespół czynników plus fakt, że zajmują się historią relacji polsko-ukraińskich ludzie związani z tradycją zachodnio-ukraińską, a nie środkowo- czy wschodnio-ukraińską. Zacząłem ten wątek, że państwo jest w stanie tworzyć symbole, więc żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, co mam na myśli. Prawie nikt w Polsce nie wiedział o zjeździe w Wyszehradzie królów za Kazimierza Wielkiego. W tej chwili wszyscy wiedzą, tak? To jest symbol wykreowany przez państwo. I na początku lat 90. na Ukrainie mniej więcej po 8% ludzi wiedziało, kim jest Petlura, a kim jest Bandera. Reszta nie wiedziała. To nie było ich tradycją powszechnie znaną. Państwo ukraińskie, zaniedbując rozsądną politykę historyczną, w tej chwili znacznie utrudniło ten proces.
1: Albo wybierając świadomie taki, a nie inny kierunek.
0: Właśnie wydaje się, że nieświadomie. To, co powiedziałem, że ponieważ dla walki klanu wtedy Dniepropietrowskiego z Donieckim, Kijowskim i tak dalej, tych oligarchów wszystkich, historia UPA nie miała żadnego znaczenia. To byli ludzie, którzy w ogóle zapewne nie zajmowali się tym ani chwili. Dali to, w cudzysłowie, do zabawy tym, których to interesowało. Interesowało to Haliczan, czyli Ukraińców zachodnich. I stąd taki rezultat. I to nam w tej chwili utrudnia sytuację, ale Jeszcze raz podkreślę, Zełenski nie musiał nadawać tego imienia jednostce wojskowej. Ukraina ma obecnych bohaterów, choćby Maciejewskiego, tego rozstrzelanego z okrzykiem sława Ukrainie. Ma obrońców lotniska w Doniecku, słynnych cyborgów. Ma obrońców Azowstalu. Ma olbrzymią, wielką historię hetmanów zaporowskich od Sachajdacznego przez Wychowskiego, przez Pyłypa Orlika, twórca Konstytucji Wojska Zaporowskiego, wszystkich wiązanych z zaciętą walką z Rosją. Ma Peturę oczywiście i generałów Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w sojuszu z Polską walczyli z bolszewikami w 20 roku. I gdyby chciała, to by mogła nadawać wielkiej liczbie swoich jednostek wojskowych niekontrowersyjnych patronów, budując poparcie w Polsce. Zełenski zdecydował się je zniszczyć. Nie z sentymentu. Uważam, że to jest zimna, wyrachowana gra. Ona jest wynikiem błędnej kalkulacji, no ale taką kalkulację ta ekipa przeprowadziła i nasze łagodzenie tego sporu na nic się nie zda, bo ona ten spór chce toczyć.
1: Bardzo panu dziękuję. Politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, A więc wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, nowy odcinkowy pomiar prędkości na A1 już działa. Konflikt o centrum motosportu. Obiekt ma powstać blisko domów jednorodzinnych. Wójt proponuje alternatywę. Antoni Macierewicz z zarzutami w prokuraturze regionalnej w Warszawie. Za chwilę szczegóły. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i burze z gradem. Uwaga kierowcy, rusza odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Chodzi o odcinek między Kamieńskiem a Stobieckiem Szlacheckim, gdzie już uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Lokalizacja radaru w tym miejscu została wytypowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także z policją, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
11: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
10: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących za szybko. Dozwolona prędkość wynosi 140 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 dla ciężarówek.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Wójt gminy Łodzice sprzeciwia się planom budowy Centrum Motosportu w Radomsku. Obiekt miałby powstać na działce bezpośrednio przyległej do autostrady A1. To teren należący do miasta Radomska, położony blisko zabudowy jednorodzinnej, graniczący z gminą Łodzice. A tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Wójt gminy Łodzice Ewelina Lis tłumaczy, że mieszkańcy już dziś odczuwają wiele uciążliwości związanych z autostradą A1, między innymi hałas, duży ruch i spaliny. Jak tłumaczy, tak ważne decyzje jak budowa autodromu powinny być poprzedzone rozmowami z mieszkańcami i samorządami.
14: Przykro stwierdzić, nie było konsultacji ani pomiędzy włodarzami, ani pomiędzy miastem i mieszkańcami.
13: Także sami mieszkańcy negatywnie oceniają pomysł budowy centrum motorsportu.
15: Nie zgadzam się z tą inwestycją, to jest bardzo głośna rzecz.
16: Inwestycja może ciekawa, ale jeżeli ktoś tam blisko w sąsiedztwie mieszka, no ja osobiście nie chciałabym takiego sąsiedztwa mieć.
13: Wójt gminy Łodzice chce zaproponować inny teren pod realizację takiej inwestycji, położony na terenie gminy Łodzice. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: W urzędzie gminy Łodzice odbyło się spotkanie dotyczące budowy Centrum Motorsportu, na którym wójt Ewelina Lis miała zaproponować inną działkę pod realizację tej inwestycji należącą do gminy Łodzice. Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Według prokuratury poseł miał podczas sejmowej wypowiedzi znieważyć kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w tym szefa SKW, generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Prokurator Mateusz Martyniuk mówi, że zachowanie Antoniego Macierewicza mogło narazić funkcjonariuszy na szkodę.
17: Chodzi tutaj o kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
10: Prokuratura wskazuje, że czyny, których dotyczy zarzut, mogą podlegać karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat. Po około 20 latach na ulicę Piotrkowa wrócił przegubowy autobus. To najnowszy pojazd, który trafił do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Ma on rozwiązać problem dublowania autobusów w momentach największego ruchu pasażerów. Nowy autobus zrobił pozytywne wrażenie na mieszkańcach i przypomniał dawne podróże piotrkowskimi przegubowcami.
8: Bardzo duży. No jest nowość, wygoda. Pięknie wygląda. Przypomina się dawniejsze, to były już stare, poniszczone. To się jechało takim właśnie telepiącym się samochodem, a dzisiaj jest elegancja.
18: Pierwszy raz wsiadłam. No nowością pachnie, ekstra się jedzie, wygodnie.
19: Trzeba uważać na zakrętach, szczególnie jak się nigdy nie jechało takim autobusem, a to jest dla mnie pierwszy taki autobus.
10: Dodał kierowca, który jako pierwszy wyruszył na kurs nowym przegubowcem. Pojazd jest w pełni elektryczny. Zapewnia 47 miejsc siedzących i 75 miejsc stojących. Jest wyposażony w 2 kasowniki umożliwiające zakup biletów kartą płatniczą, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, 3 ekrany informacji pasażerskiej oraz automatyczny system zliczania pasażerów. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22, a teraz zapraszam na prognozę pogody. Siedemnaście stopni na naszych termometrach. Przed nami dość spokojna noc. W Łodzi regionie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale bez większych opadów. Temperatura nad ranem spadnie do około 11 stopni. A jutro od rana pochmurno. W ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łodzi wyniesie około 18 stopni. I wiatr będzie słaby i umiarkowany. Początkowo z kierunku północno-zachodnich, później skręcający na wschodni. A biometr jutro będzie raczej obojętny.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Można wcisnąć play w swojej wyobraźni. Ruszamy.

choć kojarzy się z miłością. Liam wyznał kiedyś, że dla niego to piosenka o urojonym przyjacielu, który ma przyjść i uratować cię przed samym sobą. Idealny towarzysz na początek ucieczki. Rafał Tyluś, Adam Kołaciński, dobry wieczór. Za oknami zgiełk, beton, wieczny pośpiech. Dobrze, że popadało. A my dziś pakujemy mentalny plecak i ruszamy w podróż. Daleko od powiadomień w telefonie, prosto w ramiona natury, by naładować baterie i znaleźć zagubiony spokój. Wskakujemy więc, no na razie, do samochodu. Z kącika Tadzika od razu, zaśpiewaną wczoraj pięknie przez Tadzika piosenką i obiecaną dzisiaj w programie.

No cóż, łamiemy zasady, byle tylko jak najszybciej zobaczyć linię horyzontu. Adrenalina skacze. No ale nie pochwalam, nie pochwalam. Chłopaki z Żyrardowa, Pull the Wire, ich energia to idealny motor napędowy do zrywania z miejskimi korkami. Nagle w lusterku wstecznym widzisz goniący cię cień. I to potwór codziennych obowiązków, stres, no i FOMO. Nie chcą cię puścić. Musisz przyspieszyć, by wejść w głąb lasu.

Zapytałem na fejsie chwilę przed audycją, gdzie kto słucha. Krzysztof trochę online w aplikacji, trochę radio w aucie, trochę radio w domu, ale jak co tydzień obecny, powiat łódzki wschodni. Sandra Bergen, jak co tydzień, mała prośba, zrób coś Adamie, żeby odczarować deszcz, bo mam chwilowo dość. No my nie, ale dało. Faktycznie, odczarować Bergen możemy, ale tam jest targ rybny w tym waszym Bergen. Luiza, Warszawa w autobusie 184. No to byleby kierowca nie był piratem drogowym autobusu numer 184, tego życzymy. Mechaniczny, hipnotyzujący rytm miejskiej dżungli oddaje nam doskonale Monster w formacji Automatic. Sprawdziłem, dokładnie 20 lat ma ten kawałek. No i co? Docierasz nad wodę, a co to? Plaża, która miała być dzika i pusta, jednak pełna zgiełku. Usta.

Usłyszałem jedną, że ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w oczy jesień, nad morzem stada chmur.

Dawno niesłyszany, niewidziany na fejsie, jak to nie ja, jak ja. Dobry wieszczór. Po wysłyszeniu muzyki z Oazy trochę zdziwiłem się, ale później już było tak, jak lubię. Chociaż czy zawsze musi być tak, jak lubię, bo potrzebuję bodźca, aby wyjść ze swojej bańki mamonia. Podoba mi się to, co już słyszałem. No to chyba idealny kawałek dla wszystkich mamoniów świata. Tyle, że w nietypowej interpretacji Bajzera, klasyk, który nabiera neurotycznego, nowoczesnego wymiaru i nie ma Halia, a Irena. Natura jest zanieczyszczona naszym hałasem. Bajzel, czyli Piotr Piasecki, to jednoosobowa armia. Sam komponuje, gra na wszystkim, śpiewa do tego jeszcze. Zapętla również dźwięki i pokazuje, że w pojedynkę można stworzyć własny alternatywny świat. Jego dziś posłuchamy nieco więcej. Już nie ma dzikich plaż, ale przy tobie słońce.

tylko latasz trochę chyba za wysoko. Pochmurni nad nami, aż zapi.

O tak, zostawiasz zatłoczoną plażę i idziesz dalej w głąb dziczy. Chmury się rozstępują, znajdujesz swoje wewnętrzne słońce, robi się cieplej i bezpieczniej. Proszę bardzo, słuchacz w aucie zadowolony, donosi Justynka. Cudownie. Bajzel, wrócimy do niego w drugiej godzinie i do płyty Pararaj. Facet oczywiście brzmi jak Pogodno, bo związany z Pogodno, z późniejszym okresem działalności, także z Jackiem Szymkiewiczem w projekcie Babu Król przed laty. Wchodzimy w gęsty, prastary las. Zrzucasz buty, ziemia pod stopami, wilgotna. Wokół ciebie zaczyna się mistyczny rytuał. Czas na taniec z duchami lasu. Czas na taniec druida.

pokładzie waszego statku. W trakcie podróży otrzymają państwo od nas posiłek kompatybilny z obecnym poziomem waszego nastroju. Proszę rozpiąć pasy, wyłączyć ekran i nie stosować się do zaleceń. W razie awarii postawić bose stopy na ziemi i kontrolować.

I taki to taniec druida. Z rozmów ze słuchaczami na fejsie albo mailowo, na fejsie Kołatanie Przedsionków, tam można znaleźć profil audycji. Sandra odpowiada mi, że Fiske Torgu unikam jak mogę, bo za dużo turystów. No, tak to jest, jak się mieszka w takim mieście jak Bergen. No i mam jeszcze od Jak to nie ja, jak ja, w radiu śpiewa Irena, świetne nawiązanie, wspaniały hołd. Choć kto dziś pamięta o Mahali Jackson, ale o Irenie jak najbardziej. Papro Dziad i Sultan G.U.R., taniec druida. Papro Dziad, znany kiedyś z formacji Wonky One, dyplomowany nestor polskiego scenicznego szamanizmu, bo jego teksty zawsze nawiązują do powrotu do korzeni i szacunku dla Matki Ziemi. I powiem szczerze, że temat naszej dzisiejszej opowieści wyszedł mi z ogromnej chęci, byśmy wspólnie zatańczyli taniec druida. A skoro rzekło się Wonky One, to Jammin'.

Melodia lasu całkowicie cię pochłania. Łąkowy funk i puls natury sprawiają, że twoje ciało porusza się w rytm wiatru. Jesteś częścią ekosystemu. Oj, Piotrków gibie się w rytmie Jamin. Łąki One. Rafał słusznie powiada, że gdyby ich wysłać kiedyś na Eurowizję, mieliby ogromne szanse na zwycięstwo, bo przecież od lat konsekwentnie budują swoje alter ego, jeśli nie pierwsze ego, jako owady i leśne stworzenia. Kto lepiej nauczy nas i Europę jamować się z naturą niż właśnie oni? Ale czas na wieczór przy ognisku, choć tytuł tego bluesa, Doom Scrollers Blues, nie potrafię tego przetłumaczyć. Przewijacz zagłady?

Odnośnie tytułu, rzeczywiście, to może być wieczór przy ognisku. I wyciągasz telefon, orientujesz się, że nie ma zasięgu, dzięki czemu odcinasz się od złych wiadomości ze świata. Wypluwasz ten cyfrowy jad prosto w ogień. I przewijacz zakłady przestaje istnieć. Acid Sitter, świetni są. I to nasi, właściwie trochę nasi, trochę nie nasi, bo pochodząca z Krakowa formacja, która jest polsko-japońską grupą. No i to psychodelia najwyższej próby. Ich muzyka działająca jak odtrutka na przebodźcowanie współczesnymi mediami naprawdę daje radę.

A Cytery, tak siedzisz w ciszy, patrząc w gwiazdy, czujesz, że natura cię dotknęła. Kosmos nad tobą i mech pod tobą. Wszystko staje się jednością.

To znów przychodzi transowy taniec zmęczenia wokół ogniska w mroku nocy. Tańczysz melancholijną labadę z własnymi myślami.

wspaniał. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woweź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu. Samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia tym.

0: pamiętacie? Niedawno grałem Nieme Kino. Jest już ich album. I dziś będzie nieco więcej muzyki tej formacji. Chropowate, surowe brzmienie i dużo nostalgii. Ich muzyka jak ścieżka dźwiękowa do snu, który śnisz na jawie w środku lasu.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Kuba Wasiłka na koniec pierwszej godziny naszego spotkania. Organiczna, chilloutowa miękkość idealna na leśny wieczór. Lamp Chop przemiksowany przez Zero Seven.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, na zegarach już 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kolejny problem z tunelem w Łodzi. 100 osób od lutego czeka na wypłaty. Rząd Donalda Tuska proponuje podniesienie płacy minimalnej. Wiemy, o jaką kwotę dokładnie. W wiadomościach powiemy też o jutrzejszych zapisach na letnie półkolonie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Stu pracowników budowy łódzkiego tunelu czeka na wypłaty. Nie dostali pieniędzy od lutego. Jak ustaliło Radio Łódź, problem dotyczy podwykonawcy podziemnej kolejowej trasy średnicowej w Łodzi. W lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym głównym wykonawcą. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Tunel średnicowy ma połączyć pod ziemią główne dworce w Łodzi. Inwestycja ma już kilkuletnie opóźnienie, a w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z głównym wykonawcą, czyli PBDIM-em z Mińska Mazowieckiego. Spółką córką wykonawcy i podwykonawcą tunelu był Altor, którego pracownicy ostatnią wypłatę otrzymali za styczeń.
8: Już za luty, marzec, kwiecień, maj tych pieniędzy po prostu nie ma.
7: Mówi nam jeden z pracowników Altora, a Jerzy Pazura z PBDIM-u odpowiada.
9: To PLK przejmuje zobowiązania, kiedy główne wykonawcy nie jest w stanie zaspokoić roszczeń podwykonawców.
7: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Przesłaliśmy pytania w tej sprawie do PKP PLK, czekamy na odpowiedź. A o tym, kiedy zakończą się prace przy budowie tunelu, piszemy na naszej stronie.
10: Więcej na radiołódź.pl.
6: Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku. Poinformował o tym dziś premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów. Premier zaznaczył, że jest to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreślił, celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
11: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
6: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% znaczyłaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł. Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Trwa rekrutacja na łódzkie uczelnie wyższe. Od dziś można się zapisywać na studia na Politechnice Łódzkiej. Miesiąc temu zapisy ruszyły na Uniwersytecie. O szczegółach rekrutacji na UEU mówi Mieczysław Pakosz z Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Przygotowaliśmy w tym roku 10 nowych kierunków studiów. Zachęcamy naszych potencjalnych kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Wystarczy kliknąć strefę kandydacką. Może też znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat. Opracowaliśmy również siatki programów.
13: Politechnika przygotowała 4084 miejsca dla kandydatów. Rejestrować można się poprzez portal kandydata, czyli elektronicznie.
6: Dodaje rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej Robert Czerbaniak. Dodatkowo kandydaci na niektóre kierunki, takie jak wzornictwo czy architektura, podejdą jeszcze do sprawdzianów uzdolnień plastycznych. Rekrutacja na Politechnice Łódzkiej kończy się 10 lipca, a na Uniwersytecie 3 dni później. Szczegóły na stronach uczelni. Jutro w południe ruszają zapisy na bezpłatne półkolonie dla dzieci z regionu łódzkiego. To propozycja samorządu województwa łódzkiego. Co ważne, udział w zajęciach i wyżywienie nic rodziców nie będzie kosztować. Półkolonie odbędą się w centrach rozwoju edukacji województwa łódzkiego. Dla uczestników zaplanowano wycieczki, warsztaty, zajęcia taneczne i sportowe, mówi Artur Ostrowski z zarządu województwa łódzkiego.
14: Miejsc jest 154. Dzieci klas 1-3, to co jest istotne, półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą wycieczkami, wyjazdami oferujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
6: Zapisy odbędą się online. Formularze zgłoszeniowe pojawią się na stronach Centrów Rozwoju Edukacji w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu jutro o godzinie 12. Warto o tym pamiętać, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Samorząd wojewódzki po raz drugi przygotował taką ofertę dla najmłodszych uczniów. Pierwsze bezpłatne półkolonie zorganizowano w tegoroczne ferie zimowe. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23, a teraz czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce niedawnego turnieju French Open Mai Chwalińskiej. 21. tenisistka światowego rankingu będzie otrzymywać przez najbliższe 12 miesięcy stypendium w najwyższej wysokości, czyli 9600 zł brutto. Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii natomiast, Serena Williams, wraca do rywalizacji, a właściwie już wróciła. 44-letnia Amerykanka awansowała bowiem do drugiej rundy gry podwójnej podczas tenisowego turnieju w Londynie. Dla Williams to powrót po blisko 4 latach rozstania z tenisem. W meczu 1/8 finału Williams, grająca w parze z 19-letnią Kanadyjką Victoria Mboko, wygrały z deblem amerykańsko-nowozelandzkim Melihar Martinez-Routcliffe w dwóch setach. A Serena Williams, przypomnę, to 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Amerykanka ma na swoim koncie także 5 złotych medali Igrzysk Olimpijskich. Pochodząca z Ukrainy 20-letnia Polina Harasymczuk będzie czwartą środkową bloku w drużynie mistrzyń Polski. Siatkarka dołączyła do budowlanych i w kolejnym sezonie spróbuje pomóc łodziankom w obronie tytułu. To będzie jej pierwszy zagraniczny klub. Natomiast po jednym sezonie spędzonym w Łodzi, brazylijska przyjmująca Mariana Brambilla żegna się z UKS-em Comerscon. Dała się poznać kibicom jako ambitna, uśmiechnięta i niezwykle waleczna siatkarka. A to kolejne odejście z UKS-u, bo wcześniej klub rozstał się z środkową Weroniką Centką-Tietjaniec i rozgrywającą Wiktorią Kowalczyk. A następne wiadomości sportowe jutro rano po 7:00.
6: Aktualnie na termometrach mamy 16 stopni, w nocy ta temperatura spadnie nawet do 11, wiatr słaby z kierunków zachodnich, w Łodzi regionie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże w nocy, ale bez większych opadów, a jutro od rana trochę pogorszy nam się ta pogoda, bo będzie sporo chmur, a w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, no i spadnie temperatura, bo ta maksymalna jutro w Łodzi wyniesie tylko 17 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo z kierunków północno-zachodnich, później skręcający na wschodni, a ja jeszcze tylko przypomnę, że kierowcom, szczególnie przypominam, że po nocnym ochłodzeniu i ewentualnych opadach miejscami na wierzchnie mogą być nadal śliskie.

Druga godzina, nowa ścieżka. Idziesz przed siebie i decydujesz. Nie patrz wstecz, w gniewie zostawiasz dawne urazy w miejskim smogu. Noel przyznał, że pisząc ten utwór nie do końca wiedział, o czym są niektóre wersy, ale czuł, że mają moc podnoszenia na duchu. I czasem w naturze też nie musimy wszystkiego rozumieć, wystarczy czuć i podziwiać. Ale wchodzisz w głębszy, ciemniejszy jar i pojawiają się lęki i spotykasz swoje demony. Wiesz, że to znajomy diabeł i czas spojrzeć mu w oczy.

Tak, w miniony długi weekend gdzieś na jeziorze Wigry ustalone zostało i to kworum ustaliło, że dziś w Kołataniu będzie dark country. Blues Saracino, genialny gitarzysta i twórca mrocznych blues-rockowych kompozycji, ale też dark countryowych. I to taka przygrywka do historii, z którą muszę się ku ostrzeżeniu podzielić. Otóż na tym samym jeziorze Wigry piękna flauta i odpalona na Spotify'u playlista zatytułowana Dark Country. Pierwszy kawałek, super brzmienie. Drugi kawałek, świetny numer, super brzmienie. Trzeci, jakoś podobny do tych poprzednich. Czwarty jeszcze bardziej. Więc zaczyna się dyskusja z AI z pytaniem, czy to oryginalny utwór któryś z usłyszanych. AI w pierwszej wypowiedzi twierdzi, tak, to utwór muzyczny z 2026, wykonywany przez wokalistkę Tu imię i nazwisko, we współpracy z Tu imię i nazwisko, singiel wydany nakładem Tu nazwa wytwórni, dostępny na najważniejszych platformach streamingowych. Drugie pytanie o ten sam utwór, czy aby na pewno, i odpowiedź w zupełnie innym tonie. Utwór ma wszelkie cechy muzyki wygenerowanej przez AI, chociaż oficjalnie jako autorzy w serwisach streamingowych figurują Tu imię i nazwisko i drugie imię i nazwisko, istnieje szereg dowodów wskazujących na to, że są to wirtualne projekty lub fikcyjne profile artystów. Masowe wydawnictwa w krótkim czasie. Profil wydawniczy powiązanego artysty wykazuje nienaturalną wysoką aktywność. Tylko w 2026 wydał on kilkanaście singli i albumów. Wytwórnia Widmo. Katalog składa się z dziesiątek piosenek o bliźniaczo podobnej stylistyce, wypuszczanych taśmowo dzień po dniu pod losowymi anglojęzycznymi nazwiskami. Brak prawdziwego śladu w mediach, bo prawdziwi artyści muzyczni prowadzą profile, grają koncerty, udzielają wywiadów. Ku ostrzeżeniu. Atmosfera gęstnieje. Słyszysz szczekanie psów, wojny w swojej głowie i to ostateczne starcie. Albo z muzyką z AI, albo z resztkami stresu, bo walczysz o swój spokój.

i to też blues Saraceno. Brudne, bagieniste brzmienie gitary, które idealnie ilustruje wewnętrzną walkę, jaką musimy stoczyć, by oczyścić umysł z miejskiego toksyku. Łezka wokół teraz. Przyłożymy bardzo punkowo, bardzo soczyście, ze wspomnieniem moich pierwszych jarocinów, 85, 86. Nie do wiary, ale to się da pamiętać. I oni też to pamiętają, a kawałek jest całkiem nowy. Nazywają się Acapulco.

Krótki film z Jarocina. Odklejają się i odsuwają szufladki w głowie. Jakby to było wczoraj. Wspomnienia, cytaty z punkowych klasyków trasy po jarocińskich uliczkach. Z rynku do parku Acapulco. Zupełnie nowy kawałek zapowiadający projekt i płytę Krótki film z Jarocina. I przypomnieli mi się rzeczywiście w 1986 roku zadebiutowali w Jarocinie i nawet po miesiącu istnienia dostali się do finałowej dziesiątki. Projektowi towarzyszą teledyski, 8 ma ich być i sztuka teatralna grana na żywo w trakcie koncertów. No i album Krótki film z Jarocina. Jak się pokaże, pewnie Acapulco wróci do kołatania przedsionków. A skoro poodsuwały się te szufladki, to naprawdę cofnijmy się do tamtych czasów. Oto klasyka punka.

Tak, nie ma spania. Nagle przypominasz sobie, skąd uciekasz. Piosenka ta to ironiczne przypomnienie o fałszywym konsumpcyjnym świecie. Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Jello Biafra napisał ten utwór jako satyrę na bogatych studentów, którzy jeżdżą na egzotyczne wakacje, nie mając pojęcia o prawdziwym życiu. My wybraliśmy Las bez pozy dla autentycznego resetu, więc słuchamy jej z perspektywy bezpiecznego lasu i uśmiechamy się pod nosem. Ale jeszcze nieco brudnych, ale pięknych dźwięków dotknie naszych uszu.

0: Idzie szybkim, marszowym krokiem. Postpunkowa energia rozpiera. To holenderski Tramhaus. No, ich muzyka sprawia, że krew pulsuje zdrowo, a ty czujesz, że twoje ciało odżyło. Kawałek Plovdiv zapowiada drugą płytę Niderlandczyków i mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. O ich debiucie pisały największe media muzyczne na całym świecie, a sam Iggy Pop zachwalał ich niedawno w swojej audycji. Zjechali też cały świat, zagrali na wielkich festiwalach, bo ich muzyka słynie z niesamowicie surowych i szczerych koncertów. Nie udaje czegoś, czym nie jest. Jest jak dzika, nieokiełznana przyroda. Zapowiadają nową płytę i odwiedzą także nasz kraj w kwietniu przyszłego roku. Kraków, Poznań, Warszawa. Proszę, proszę. Może warto będzie się wybrać. Wracamy. Na pewno nie może. Wracamy do naszego jednoosobowego szambana.
1: Panie i panowie, mam niezmierny zaszczyt zaprosić państwa na te skromne

O, Leszek donosi na kanale Deksywa na YouTubie jest sporo wspomnień ze starych czasów jarucińskich. Chętnie zajrzę, dziękuję. Bajzel, jednoosobowy szaman, zabrał nas do pararaju, miejsca, gdzie reguły ustala natura. A ty czujesz się jak nowonarodzony, nowonarodzona. Bawi się świetnie formą, pokazując, że raj nie musi być nudny i sterylny, a może być pełen intrygujących i dzikich dźwięków. Ale zwolnimy i złagodzimy. Nawet się zadumamy z bajzlem.

zatrzeszczało i uwaga, natura bywa też pułapką, bo wchodzisz w głęboki kanał, wąwóz, gdzie światło ledwo dociera. Lekcja pokory, którą daje nam las. Bajzel, klaustrofobiczny trans, zupełnie jak pogoda w górach. Wracamy do niemego kina.

badam przemyślenia, że wszystko bardziej się świeci, ale to niewiele zmienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje podobna zasada. Biedni serwują drinki,

kiedy Titanic poszedł na dno. Nie wiem, się zmieniło. Choć ta sama prawidłowość nadal się powtarza, że bogaty jest bardziej biały i więcej gada. No chyba coraz częściej, tak mi się wydaje.

0: Minimalizm i teatr cieni, nieme kino. Biały ten tytuł to chyba muzyczny odpowiednik czystego płótna. Właśnie ukazała się ich płyta. I czujemy, jakbyśmy wychodzili z kanału na otwartą przestrzeń, gdzie otacza nas biała, gęsta mgła, świat znika. Zostajesz tylko ty i czysta karta gotowa do zapisania.
1: Chociaż wyda.

Niemy 5.0, taki tytuł nosi trzeci album formacji Nieme Kino z Poznania, a dowodzi nią Bartosz Niemy Strużyński. Mgła opadła, na twojej dłoni siadła mała mucha. Przyglądasz się, wyciszyłeś się i zaczynasz dostrzegać mikroskopijne piękno świata.

0: I tak sobie siedzisz na szczycie wzgórza, patrzysz, jak wszystkie twoje miejskie zmartwienia bledną i znikają za horyzontem. Steve Fontill kończy naszą dzisiejszą audycję. Na co dzień wokalista i gitarzysta potężnej postmetalowej grupy Neurosis. A tu Watch Them Fade, aż w uszy uderza dosłownie ta przestrzeń i zapach sosen. Rafał Tyluś i Adam Kołaciński, dziękujemy za dziś. Wyłączcie ekrany, posłuchajcie nocy, do usłyszenia.
1: Kołatanie przedsionków.

0: Tu Radio Łódź jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Spór o prawo łowieckie. Społecznicy chcą zmian, myśliwi protestują. Taniej niż w strefie, ale bez chętnych. Łodzianie omijają nowy parking w centrum miasta. W wiadomościach powiemy też o wyjątkowej wystawie w Brukseli. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Społecznicy chcą zmian w prawie łowieckim. Z ich propozycjami nie zgadzają się myśliwi. Oficjalnie wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która ma zmienić zasady polowań. Wśród postulatów aktywistów jest m.in. ustanowienie bezpiecznego dystansu polowań, a szczegóły zna Seweryn Potentas.
1: Uwaga, polowanie to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim. Jej twórcy rozpoczęli oficjalną zbiórkę podpisów. Wśród postulatów jest zwiększenie bezpieczeństwa wokół lasów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
2: Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim.
1: W projekcie pojawiła się m.in. propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami.
3: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie upraw.
1: Odpowiada Przemysław Kopacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Podpisy pod petycją zbierane będą codziennie. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl.
0: Aby obywatelski projekt ustawodawczy trafił do Sejmu, potrzebuje on 100 tysięcy podpisów.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Mimo kilkuset miejsc parking stoi pusty. Nowy piętrowy parking dla samochodów przy ulicy Wschodniej w Łodzi po tygodniowym okresie testowym od dziś jest już płatny. I mimo, że stawki są niższe niż w sąsiadującej z nim strefie płatnego parkowania, chętnych prawie nie ma.
5: Ludzie nie chcą płacić.
6: Jeszcze nie, tak przechodzimy z ciekawości, chcieliśmy zobaczyć.
7: Widzieliśmy się właśnie, że niedawno został otworzony właśnie ten parking.
8: Myślę, że dobrze. No. Pracuję obok, jestem tu dość rzadko, więc korzystam, bo mnie to, że tak powiem, wielkiego drenażu finansowego nie zrobi. Jakbym miał codziennie płacić, gorzej.
6: Jak dla mnie, to dla mieszkańców Łodzi powinien być darmowy.
0: Parking przy Wschodniej 62 na 64 może pomieścić 258 samochodów. W kolejnych miesiącach oddane do użytku mają być kolejne parkingi wielopoziomowe przy Wschodniej 67 i Tuwima 12. Według założeń miasta ich wybudowanie ma uwolnić ulicę od aut i zakończyć problem dzikiego i nielegalnego parkowania w centrum. Jutro ceny paliw na stacjach wzrosną. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dziś. Cena benzyny 98 wzrośnie o 4 grosze i wyniesie nie więcej niż 6 zł 61 groszy. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6 zł 46 groszy, czyli o grosz więcej. Strażacy ochotnicy z OSP Kodrą poratowali 7 porzuconych szczeniąt. Zwierzęta znajdowały się w trudno dostępnym miejscu w miejscowości Józefów. Jak powiedział Radiu Łódź kapitan Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, szybka reakcja strażaków pozwoliła uratować porzucone szczenięta.
9: Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone w pojemniku plastikowym. Zapewniony im został komfort cieplny. Oczekiwały tak na przyjazd lekarza weterynarii, który przyjechał na miejsce i odebrał od strażaków te zwierzęta.
0: Szczenięta są obecnie pod obserwacją weterynaryjną i wymagają dokarmiania z butelki. Trwają poszukiwania wolontariuszy, którzy pomogą w opiece nad maluchami. Wystawa z okazji stulecia polskich kolei państwowych została dzisiaj uroczyście odsłonięta w Parlamencie Europejskim. Oprócz przedstawienia historii PKP, polscy politycy poruszyli również temat budowy kolei dużych prędkości w województwie łódzkim, podkreślając, że zrealizowanie tak dużego projektu bez wsparcia środków unijnych byłoby niezwykle trudne. Na wystawę przyszedł m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw zrównoważonego transportu i turystyki, mówi europoseł Dariusz Joński.
10: Pokazujemy, jak ważne to dla nas jest i że to nie jest tylko i wyłącznie projekt, który gdzieś tam leży w biurku. On się realizuje.
11: 450 milionów pasażerów przewiezionych w zeszłym roku. Nie odbyłoby się to bez Unii Europejskiej, bez funduszy europejskich. To dzięki nim mamy nowy tabor, mamy zmodernizowaną sieć kolejową.
0: Dodaje prezes PKP Alan Berut. Zdjęcia z wystawy można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano. Ale oczywiście jeszcze ostatnia na dziś prognoza pogody. Najbliższa noc w Łodzi upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Opady deszczu nie powinny już występować, ale temperatura obniży się do 11 stopni. Nad ranem taką właśnie temperaturę zobaczymy. Jutro mieszkańców regionu przywita niestety sporo chmur. Miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura o poranku to od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby, warunki na drogach na ogół dobre, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni.
4: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
12: Około 4% chrześcijan na świecie cierpi na głuchotę. Czym będzie taka cicha wiara? Czy religię da się wymigać, opowiedzieć gestem? Czy brak słuchu nie pozostawia wiernych na obrzeżach kościoła? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
4: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
12: Ksiądz Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, przy której działa duszpasterstwo głuchych archidiecezji łódzkiej, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam.
12: Odprawia ksiądz mszę w języku migowym?
13: Odprawiam mszę w języku migowym od 30 lat. Pierwsza rzecz, jeżeli ktoś słyszy duszpasterstwo głuchych, to może sobie pomyśleć, to nie jest elegancko, tak? Trzeba by powiedzieć duszpasterstwo niesłyszących. Albo jak jeszcze inni by chcieli, duszpasterstwo słyszących inaczej. Nie, to jest
12: duszpasterstwo. Z niepełnosprawnością słuchu jeszcze byłoby najlepiej.
13: Albo z niepełnosprawnością słuchu. Nie, najbardziej prawidłowo jest duszpasterstwo głuchych.
12: Dlaczego?
13: Dlatego, że głusi tak chcą. No, oni uważają się za osoby głuche, czasami to G pisane jest z dużej litery, ale jednak głuche, nie słyszące, nie daj Boże słyszące inaczej i też nie bardzo z niepełnosprawnością słuchową.
12: Jak taka msza wygląda?
13: Taka msza wygląda w taki sposób, że ksiądz zamiast mówienia wszystkiego miga. To byłoby najbardziej idealnie, tak? Czyli posługuje się językiem migowym, polskim językiem migowym, ale najczęściej posługujemy się czymś, co jest kombinowane pomiędzy językiem migowym, a tak zwanym systemem językowo-migowym, dlatego że w języku migowym nie wolno używać słów. Dlatego że po prostu to jest inna gramatyka, inna konstrukcja zdań, mówiąc najogólniej. I nie można w dwóch językach mówić naraz. System językowo-migowy to jest miganie w oparciu o gramatykę języka polskiego, ale to posiada bardzo dużo wad. Na przykład my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że używamy... Podobno to tak nie jest do końca. Na pewno jakiś polonista by się sprzeciwił, ale używamy czasu przeszłego w formie przyszłej. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy. Słowo był to jest oczywiście czas przeszły, a my tego używamy w formie przyszłej. Jeżeli wymigamy to był, no to wtedy się wprowadza...
12: Żebyś będziesz szczęśliwy.
13: Tak, trzeba zamienniki stosować. Natomiast dlaczego to jest taki system kombinowany? Dlatego, że oprócz osób głuchych przychodzą osoby słyszące. Ale to są zazwyczaj członkowie rodzin osób głuchych, więc priorytetem są osoby głuche, to jest msza dla głuchych. Z tym, że no, na przykład przychodzą słyszący rodzice, przyprowadzając głuche dzieci. Więc dobrze, żeby oni też troszeczkę rozumieli. Jeżeli chcę coś powiedzieć głuchym, przekazać, to wtedy posługuję się oczywiście językiem migowym, takim czystym, polskim językiem migowym. Natomiast msze święte prowadzę mówiąc i migając. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale nie wyklucza nikogo, więc tak trochę tak się przyzwyczailiśmy. To są całe lata pedagogiki specjalnej, która się borykała z tym, czy język migowy to jest coś dobrego, czy to jest tylko mowa głuchych, czy należy głuchych wychowywać w kulturze narodowej, więc system językowo-migowy, czy należy zastosować system fonogestów, czyli takiego wspomagania odczytywania mowy z ust, czy też należy w ogóle zastosować odczytywanie mowy z ust. No oczywiście wygrał język migowy, bo to jest naturalny język osób niesłyszących. Wtedy, kiedy zaczęło rozwijać się szkolnictwo, zaczęto kodyfikować język migowy. Powstał słownik języka migowego. Taki słownik powstał w Warszawie w Instytucie Głuchych i Ociemniałych, instytucie założonym przez księdza Falkowskiego. I tam opisywano te znaki, którymi głusi się posługiwali. I to było wszystko dobrze, aż do czasów, można powiedzieć, powojennych, kiedy stwierdzono, że to trochę nie tak, to trochę nie tak. To zaburza mentalność głuchych. Trzeba skonstruować coś innego. No i ten system językowy migowy, który został w konsekwencji właściwie odrzucony przez same osoby głuche.
12: Mam takie skojarzenie, nie wiem czy słuszne, że ten język migowy, ja kiedyś mieszkałam z osobą, która była głuchoniema, w związku z tym miałam okazję co nieco tego języka poznać. Nie za dużo, żeby sprawa była jasna, chociaż umiem na pewno na migi powiedzieć, idziemy na kawę na przykład, prawda? Ale wydaje mi się, że ten język jest... No właśnie, do meritum. Wydaje mi się, że ten język jest bardzo nastawiony na konkret, na bardzo takie konkretne treści i bardzo trudno jest mówić o takich treściach abstrakcyjnych, takich, jakie również możemy znaleźć w Biblii.
13: Mhm. Tak, zawsze się buntuję, kiedy ktoś mówi, że wiara jest rzeczą abstrakcyjną, tak? Czyli dotyczy czegoś, co właściwie jest kwestią wyobrażeń. Mhm. Nie, wiara jest też kwestią konkretów. Wiara się przekłada na życie. Więc oczywiście my, nawet słyszący, mamy wyobrażenie Pana Boga, tak? Takie, jakie daje nam Pismo Święte. Takie też, jakie wynosimy z domu. Niekiedy się mówi, że trochę jest to obraz Ojca, który w rodzinie może być różny albo nawet nieobecny, tak? Jest taka psychologiczna teza. No ale wiara jest jednak rzeczą konkretną, która ma przekładać się na życie. Więc oczywiście kwestia dogmatów i kwestia moralności. To jedno z drugim się jakoś łączy. Jak przekazać głuchym wiarę w Boga, te dogmaty, tak? Powiedzieć, że jest Bóg, którego my nie widzimy teraz. Jak przedstawić to, że jest Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina, albo że Bóg odpuszcza tobie grzechy. Bo już to, czym jest grzech, łatwiej jest przedstawić. No, tak samo jest w przypadku osób słyszących. Język jest komunikatorem. Mówi się, że język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym, tak? Jeżeli chcę powiedzieć, że dwie osoby się spotykają, no to muszę pokazać te dwie osoby, które zmierzają ku sobie, tak? Dwa wskazujące palce idące do styku z sobą. Więc w tym języku myślę, że w niektórych przypadkach można powiedzieć więcej konkretów, nawet niż w języku fonicznym. No oczywiście każdy język ma swoje ograniczenia i nie wszystko można wyrazić tak, jakby się chciało. Język jest czymś, co przekłada naszą, co wyraża naszą mentalność, tak? No osoba niesłysząca z pewnością ma troszeczkę inną mentalność. Zawsze się zastanawiamy, jak osoba niesłysząca myśli.
12: No tak. Bo właściwie rzeczywiście my myślimy trochę jednak słowami.
13: Pojęciami, tak. Mhm. Mamy pojęcia, które rozumiemy jakoś. No, cała komunikacja polega na tym, żebyśmy uzgodnili treść tych pojęć. Bo możemy używać tych samych słów, ale rozumieć te słowa zupełnie inaczej, tak?
12: Czy był jakiś taki moment, kiedy księdze było trudno coś wytłumaczyć, przetłumaczyć na język migowy?
13: Bywały momenty zabawne. Na przykład pierwszy ślub, który błogosławiłem osób niesłyszących. No więc zrobiliśmy próbę, no i narzeczony powtórzył, ja już nie pamiętam imienia, Tomasz, biorę ciebie, Ewo, za żonę. Potem narzeczona, wszystko było przećwiczone, okej. No i doszło już do samej ceremonii ślubu, uroczystość i tak dalej. No, pamiętałem, że narzeczeni muszą mieć wolne dłonie, żeby wymigać słowa przysięgi, więc narzeczona musi odłożyć kwiaty i tak dalej. Ale ja byłem wtedy bardzo młodym księdzem w pierwszym roku kapłaństwa. No i stał pan kościelny, który trzymał książkę, a w książce w takim rytuale ślubnym są tak zwane takie, to się nazywa rubryki, tak? Czyli to od słowa ruben, czyli coś na czerwono jest napisane, czyli można powiedzieć taki scenariusz. I tam było napisane na czerwono, narzeczoni podają sobie dłonie, kapłan związuje ich dłonie stułą. No więc przemigają, żeby sobie dłonie podali, związałem stułą i dalej było i powtarzają słowa przysięgi małżeńskiej. No jak mają powtórzyć, jak ja im związałem dłonie, prawda? No więc takich sytuacji było na pewno dużo. Jeżeli chodzi o przedstawienie prawd wiary, to myślę, że jest podobna trudność, jak z osobami słyszącymi. Jest oczywiście inny język. Inny język. Trzeba się przestawić mentalnie na ten język, na tą mentalność osób niesłyszących. Wtedy można dać radę. Czy to jest łatwe? Na pewno nie jest łatwe. No, w ogóle przekazanie prawd wiary, zachęcenie do przekazania wiary nie jest rzeczą łatwą.
12: Jasne. A jak wygląda spowiedź? Bo tak myślę, że ta nasza spowiedź zakłada jednak jakąś anonimowość. My jesteśmy w tym konfesjonale, gdzieś z jakąś kratką. Na dobrą sprawę nie musimy się duchownemu pokazywać.
13: No tak, po to chyba wymyślono konfesjonał. W przypadku osób niesłyszących to musi być pomieszczenie. W kościele świętych Piotra i Pawła mamy takie pomieszczenie, w którym jest spowiedź, jest klęcznik, jest krzesło, jest drugie krzesło, osoby młodsze mogą klęknąć, osoby starsze siedzą naprzeciwko księdza. No i oczywiście spowiedź odbywa się w języku migowym, tak? Ale nie zauważyłem, żeby jakiś był problem, jakiś stres szczególny. No po prostu tak się komunikujemy i nie możemy być przedzieleni żadną barierą, żadną kratką. Musimy się widzieć.
12: Ten kontakt wzrokowy chyba w ogóle jest istotny, prawda?
13: Tak, jest to bardzo istotna sprawa. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację po mszy świętej w języku migowym. Podeszło do mnie starsze małżeństwo i poprosiło, żeby przyjechać do chorej, którą opiekują się w ich domu. No, umówiliśmy się tam na którąś godzinę. Pojechałem, odnalazłem blok, odnalazłem domofon, no i dzwonię. Tak, no oczywiście to jest tak skonstruowane, że w przypadku osób niesłyszących nie ma tam dzwonka, tylko jest intensywnie pulsujące światło. Wpuszczono mnie do mieszkania, no i pani powiedziała, że opiekują się taką swoją przyjaciółką, która jest w sąsiednim pokoju, ona bardzo chciała się wyspowiadać. Więc poszedłem do tej pani, zobaczyłem starszą kobietę leżącą w łóżku, no i próbuję rozpocząć rozmowę. Od jakichś najprostszych zdań, jak się czuję, jak długo choruję i tak dalej, i tak dalej. A ta pani patrzy na mnie wzrokiem, właściwie patrzy wzrokiem utkwionym w sufit. Więc nie mogłem się skomunikować w ogóle. Poszedłem do tych gospodarzy, którzy mnie zaprosili. Oni powiedzieli, zapomnieliśmy księdzu powiedzieć, że to jest osoba głucho niewidoma, że ona nie tylko nie słyszy, ale także nie widzi. Istnieje taki zespół Ashera dotykający statystycznie 7% osób głuchych, który powoduje powolną utratę wzroku, aż do całkowitej utraty wzroku. I ta pani chyba na to chorowała, więc...
12: To jak wtedy można się wyspowiadać?
13: Jedynie przez dotyk można się skomunikować. Jest taki alfabet Lorma, wymyślony ponad 100 lat temu przez Czecha. Nazywał się Landesmann. Miał taki pseudonim Lorm. To jest alfabet, to nie jest język. Braille też jest alfabetem. To jest coś podobnego. Język dotykowy na dłoni. No ale ta pani była analfabetką. Więc w domu opracowali sobie taki system komunikacyjny i pani, która mnie zaprosiła, ta gospodyni podeszła do leżącej w łóżku i zrobiła jej kółko na głowie. To był stary znak ksiądz. I nigdy nie zapomnę uśmiechu tej pani, która zrozumiała, że przy niej jest ksiądz. Ona wyspowiadała się w języku migowym, opowiedziała mi swoje życie. a ja mogłem tylko dotknąć jej głowy, nałożyć ręce, udzielić rozgrzeszenia i narysować jej znak serca na klatce piersiowej, żeby zrozumiała, że jest kochana. Tak? Ona odeszła po jakichś 2-3 tygodniach, ale do dzisiaj mam ten obraz. Kiedyś spotkałem też na międzynarodowej konferencji w Rzymie księdza, o którym czytałem, księdza głuchoniewidomego. To był pierwszy głuchy wyświęcony na kapłana katolickiego, pochodził z RPA. Ta konferencja była organizowana przez Watykańską Kongregację Zdrowia, zresztą technicznie bardzo dobrze przygotowana, prowadzona w 4 językach fonicznych, do ucha, że tak powiem, i w 4 językach migowych. Jeżeli ktoś chciał zabrać głos, był słyszący, no to wyjmował z podłokietnika mikrofon. Jeżeli był głuchy, to zgłaszał to i kamera na niego szła i był wyświetlany na centralnym telewizorze i tłumaczony na 4 języki. Języki migowe i na 4 języki mówione, foniczne.
12: Niesamowite tak? Możliwości mamy w tej chwili.
13: Tak, tak. No i ten ksiądz, ja bardzo chciałem się z nim spotkać. Ale no oczywiście nie mogliśmy się porozumieć, dlatego że inne języki migowe, on nie mówi, nie słyszy, nie widzi. On miał takich swoich translatorów, którzy mu przekładali to wszystko do dłoni. Miał nawet do nas wykład w angielskim języku migowym. No i tylko
12: A ksiądz rozumie wszystkie te języki migowe?
13: Nie,
12: one się jakoś różnią tak bardzo znacząco?
13: Różnią
12: nie ma jakichś
13: się, tak.
12: Uniwersalnych...
13: Esperanto takiego.
12: Tak, tak.
13: No tak. Z tym księdzem skończę, tylko mogliśmy też, tylko mogłem zakomunikować przez tych translatorów, że jestem księdzem z Polski, zajmującym się głuchymi i że czytałem o tym księdzu z RPA. No i takie to było nasze spotkanie, prawda? Uśmiechnął się, ucieszył się. Dla niego największym problemem było to, że biskup miał wątpliwości, czy on może odprawiać mszę świętą, no bo nie widzi, nie słyszy, więc to jest duży problem, prawda? Jeżeli chodzi o ten uniwersalny język migowy, no oczywiście w każdym kraju jest inny język migowy. W Wielkiej Brytanii jest inny język migowy i w Stanach Zjednoczonych jest inny język migowy, chociaż fonicznie i tu jest angielski. No oczywiście może troszeczkę różniący się, ale jednak angielski. Natomiast to są dwa języki.
12: Ale niektóre znaki nie będą takie same dla
13: tak
12: tych
13: zwane znaki
12: języków?
13: Ikoniczne. No na przykład dom przedstawilibyśmy podobnie, jako dwie dłonie symbolizujące dach, tak? No ale miłość, czy znaki dotyczące na przykład państwa. To jest ciekawe. Polska w różnych językach miga się różnie, tak? Słowo Polska. Takie moje doświadczenie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i zaczęliśmy przyjmować uchodźców, to do Łodzi zgłosiła się grupa głuchoniemych, głuchych Ukraińców, tak? No i oczywiście zadzwoniono do mnie, ponieważ oni mieli zamieszkać w Wyższym Seminarium Duchownym, żebym był tłumaczem. Proszę mi wierzyć, prawie nic nie rozumiałem z tego, co oni migali. Tak inny to jest język. Na tej konferencji w Rzymie, o której wspomniałem, spotkałem człowieka, przechodząc do swojego miejsca, który miał napisane na wizytówce, takiej przypiętej karteczce, Czaja. Przez CZ. Zapytałem go, czy ty jesteś Polakiem, a on mi pokazał, że on jest głuchy. Więc no, umówiliśmy się, że na przerwie się spotkamy. I powoli, powoli zaczęliśmy z sobą rozmawiać, odrzucając swoją kodyfikację językową na rzecz jakiejś takiej bardziej uniwersalnej. Okazało się, że to był Brazylijczyk, którego przodkowie przyjechali tam z Polski. Był również głuchą osobą wyświęconą na księdza. Nawet kiedyś udało się go zaprosić do Polski. I pamiętam, przyjechał wtedy przedstawiciel chyba biskupa Radomskiego, który nas wysłał na tą konferencję, stanął i po prostu widząc tego obcokrajowca, zaczął do niego mówić po włosku, mówi, słuchaj, on jest głuchy, no ale to jak ty się z nim porozumiesz? No próbuję i jakoś nam to nieźle wychodzi, tak? Więc to ja popatrzę, jak wy z sobą rozmawiacie. Ale oczywiście nie jest to takie dokładne rozumienie. Byli tam Filipińczycy, zupełnie ich nie rozumiałem, tak? Trudno jest zrozumieć Anglików, oni mają ten język zupełnie inny, nawet alfabet, który jest pomocniczy zupełnie w miganiu. My mamy jednoręczny na jednej dłoni, oni mają dwuręczny, tak? Istnieje coś takiego jak międzynarodowy język migowy, bardzo niewielka grupa ten język zna, jest to rodzaj takiego esperanto.
12: Tak, którego też w zasadzie nikt nie zna.
13: No niewielu, młodzi trochę się w tym języku potrafią porozumieć.
12: Powinniśmy właściwie powiedzieć, może wyjaśnić nawet na samym początku, bo ja zaczęłam od tematów religijnych. Zresztą charakter tej audycji sprzyja takim przemyśleniom natury akurat religijnej, ale dzisiejsza rozmowa trochę będzie wykraczać poza tylko samą religię, bo poszukamy również takiej głębi społeczno-kulturowej głuchych. Ksiądz powiedział, że takie osoby głuche nie czują się osobami z niepełnosprawnością, tak? Nie określiłyby tak siebie.
13: Tak, z pewnością większość nie określiłaby siebie. Dlaczego? No, kiedyś rozmawiałem z taką osobą i no, zobacz, my kończymy szkoły tak jak słyszący, robimy maturę tak jak słyszący, kończymy studia tak jak słyszący, otrzymujemy tytuł naukowy magistra, no... W czym jesteśmy upośledzeni, tak? Mhm. Oczywiście. Można z punktu widzenia osób słyszących spojrzeć na te osoby, no nie posługują się naszym językiem, ale oni spojrzą na nas i mówią, wy się też nie posługujecie naszym językiem. To jest pewien problem, dlatego że głusi, ja wiele lat, 20 lat pracowałem w dwóch szkołach dla osób głuchych. Głusi łatwiej uczą się języka angielskiego w piśmie, niż języka polskiego. Język polski dla głuchych jest trudnym językiem. No i to może być...
12: W ogóle język polski jest trudnym językiem.
13: Chyba tak. No, my mówimy w tym języku od dzieciństwa. Natomiast dla głuchych język polski bardzo często jest językiem obcym. Więc tego języka
12: mimo tego, że urodzili się w Polsce.
13: Mimo tego, że się urodzili w Polsce, mimo tego, że mieli rodziców słyszących, to jest kolejna rzecz. Głuche dzieci słyszących rodziców. Albo odwrotnie. Słyszące dzieci głuchych rodziców. Może zacznę od tej drugiej grupy. No oczywiście duszpasterstwo głuchych polega na towarzyszeniu osobom głuchym i ich rodzinom w sytuacjach również i skrajnych. W sytuacjach radości, kiedy rodzi się dziecko, trzeba je ochrzcić, w sytuacjach ślubu, ale także w sytuacjach odchodzenia, w sytuacjach pogrzebu. Wielokrotnie prowadziłem pogrzeby osób niesłyszących, które mają dzieci słyszące. I często pytałem te dzieci, już dorosłe, czy ja mam poprowadzić ten pogrzeb w języku migowym, czyli takim bez mówienia, bo państwo rozumiecie ten język, a te dzieci, które żegnały na przykład matkę, mówią, nie, proszę księdza, my nie rozumiemy, proszę mówić. Na czym polega złożoność tej sytuacji? No, to jest przykre, że te dzieci nigdy nie porozmawiały ze swoją mamą, tak? Która je karmiła, wychowywała. Kiedyś też był taki niezdrowy trend, że te dzieci... wychowywane były przez dziadków albo członków rodziny. Ktoś wymyślił, że głusi nie są w stanie dobrze wychować swoje dzieci. To jest właśnie ta epoka systemu językowo-migowego. Więc często rodzice gdzieś tam byli z doskoku izolowani. Ale jeżeli nawet nie byli izolowani, a dzieci się nie nauczyły tego języka, no to właśnie tak było. Ten przekaz emocjonalny nawet był trudny. No ale bywa też inaczej. Jest grupa osób słyszących, którzy są dziećmi osób głuchych, którzy przez całe życie byli tłumaczami swoich rodziców. Od najmłodszych lat, prawda? No więc syn szedł ze swoją mamą do lekarza, tłumaczył, do banku, tłumaczył, na pocztę. No ale to też bywają sytuacje trudne. Nie wszędzie mógł przetłumaczyć. No nie u każdego lekarza, prawda?
12: No tak.
13: Więc no, to bywa różnie.
12: Zaczęliśmy od tego, że oni się nie czują osobami z niepełnosprawnością, ale w jakiś sposób czują się, ja wiem, mniejszością kulturową?
13: Tak, zdecydowanie tak. To w Stanach Zjednoczonych istnieje taki uniwersytet Gallaudeta, tak, gdzie kształcą się głusi i tam był już nie, nie potrafię określić czasu, może to było 20, może 25 lat temu, taki słynny przewrót, kiedy wybrano rektora, ale studenci stwierdzili, że to nie jest dobry rektor. Co prawda, on jest głuchy, ale wychował się w rodzinie słyszący, więc tak głusi to migają takim znakiem, że nie jest czysty głuchy. No bo nie ma tej mentalności, którą mają głusi, tak? No, tam doszło do takiego przewrotu i narodził się taki ruch, tożsamość kulturowa, społeczna i kulturowa głuchych. Żeby nie rozwijać zbytnio i nie komplikować tego tematu, to wnioski są takie, że głusi chcą być postrzegani jako mniejszość kulturowa, mająca swój język, swoją kulturę i swoją tożsamość, tak? No, to znowu się komplikuje troszeczkę, bo mamy kwestie medyczne, tak? Na przykład implanty, które przywracają czy nie przywracają słuch. Ja tutaj nie chciałbym, żeby ktoś ze słuchaczy, laryngologów szczególnie, wchodził ze mną w dyskusję. No oczywiście dzisiaj to jest bardzo powszechne i bardzo wielu osobom pomaga, ale czy to jest do końca przywrócenie słuchu? To jest kwestia też mentalności, tak? No, spotykaliśmy takie osoby, które są, można powiedzieć, na skraju, na pograniczu świata słyszących i głuchych. Czasem bywa tak, że ta osoba implantowana przez słyszących jest traktowana jako głucha, bo jednak troszeczkę inaczej mówi, trochę inną ma mentalność, a przez głuchych jest traktowana jako słysząca, tak? Gdzie polega problem? No polega problem na przykład na znalezieniu partnera życiowego, z którego świata, słyszących, głuchych, taką samą osobę jak ja, no to jest olbrzymi, olbrzymi problem. Więc jest część osób głuchych, bardzo mocno walczących o swoją tożsamość. Spotykałem i takie osoby głuche, które mówiły mi wprost, co ksiądz może wiedzieć o osobach głuchych, jeżeli ksiądz jest słyszący, tak? Wtedy zawsze odpowiadam, no tak, ale ja spotykam głuchych od dzieciństwa do późnej starości i rozmawiam z nimi, żyję w tym świecie 30 lat plus studia, więc to jest 36 lat kontaktu z osobami głuchymi. Ja nie miałem w rodzinie nikogo głuchego, ale zapisałem się na ten kurs. Nauczyłem się przez 2 lata, jak się okazało, potem systemu językowo-migowego. Potem w szkole uczyłem się od głuchych i w duszpasterstwie, i na świetlicy tego, w czym oni się porozumiewają. No i też wydaje mi się, że jakoś osobę, mentalność osób głuchych czuję, tak? No przez tyle lat obcowania jakoś to się udziela. No, ale jasne. Ta społeczna, to zawsze, kiedy powstaje coś nowego i kiedy ktoś walczy o swoje, nazwijmy to tak kolokwialnie, to pojawiają się skrajności. Kiedyś uczestniczyłem w takiej konferencji, w której, można powiedzieć, rodziła się ta tożsamość społeczna, kulturowa głuchych, kiedy osoby głuche, nawet mówiące mówiły, a teraz my przestajemy mówić, bo my jesteśmy jednak inni i prosimy, żeby nauczyć się naszego języka, jeżeli chcecie się z nami komunikować. Więc bywają skrajności, bywają skrajności.
12: A na ile, nie wiem, czy ksiądz też tak to odbiera, na ile takie osoby głuche definiują siebie na początek jako osoby głuche. Było mnóstwo książek, które albo jakieś opowieści osób niesłyszących, które zaczynają się od słów urodziłam się jako osoba głucha, albo straciłem słuch podczas wybuchu. Jakby to jest początek tej opowieści. Tutaj zaczynamy się definiować jakby na samym początku.
13: No tak, to są dwie różne rzeczy. Urodziłam się jako osoba głucha albo straciłam słuch.
12: Tak, ale my mówimy ksiądz by inaczej zaczął, inaczej zaczął swoją historię na pewno.
13: Okej, ale to też warto wyjaśnić, bo samą głuchotę dzielimy tak z grubsza na prelingwalną, czyli urodziłem się przed wykształceniem się mowy, albo postlingwalną, czyli straciłem słuch wtedy, kiedy mówiłem już trochę, tak? Czy to jest w wieku tam 5 czy 7 lat. Więc to są dwie różne mentalności, naprawdę, proszę mi wierzyć, to są dwie różne mentalności. Te osoby ogłuchłe, czyli postlingwalne, one często posługują się językiem mówionym. zniekształconym, nierzadko, ale jednak posługują się tymi pojęciami i mają mentalność człowieka słyszącego. Natomiast jeżeli ktoś urodził się głuchy, prelingwalna głuchota, no to wtedy ta mentalność jest troszeczkę inna. To jest już taka typowa mentalność osoby głuchej. Natomiast oczywiście to jest kwestia tożsamości. No, jeżeli się zaczyna swój życiorys od tego, że jest się osobą głuchą, to podaje się dwie wiadomości. Po pierwsze, musisz się ze mną inaczej komunikować. Po drugie, traktuj mnie troszeczkę inaczej, tak? Ja nie wiem, czy to można powiedzieć wprost. Traktuj mnie tak, jak obcokrajowca, Litwina, Niemca czy Anglika. Być może tak, być może tak. Jest to sygnał dla osoby, która to czyta, która się spotyka z osobą głuchą fizycznie, czy choćby no przez podanie do pracy, tak? Jakiś tam CV, które ktoś składa do pracy.
12: Że to jest jakiś ważny mój wyróżnik.
13: Tak, jest to mój wyróżnik. Oczywiście nie mogę podejmować wszystkich funkcji, nie będę pracować w radio, ale mogę być na przykład dobrym księgowym.
12: Zastanawiam się, jak Biblia podchodzi do tematu głuchych. Stary Testament trochę inaczej, Nowy Testament też tak. Trochę inaczej.
13: Tak? Tak, no Stary Testament w ogóle wszelkie niepełnosprawności traktuje trochę jak karę Bożą. No, człowiek coś się działo w rodzinie, w przodkowie, w jakiś grzech popełnili. Jest takie zdanie, że ojcowie zjedli jagody, a synom zcierpły zęby, tak? Czyli ten grzech się kontynuował. Natomiast Nowy Testament, Pan Jezus mówi wyraźnie, mamy tam
12: uzdrawia głuchoniemego, tak.
13: Tak, uzdrawia głuchoniemego. Kto zgrzeszył? On czy jego przodkowie? Nikt nie zgrzeszył, ale stało się tak.
12: Ale mówi, żeby się otworzył, nie tyle uzdrowił, co mówi, otwórz się.
13: Efata słynne, tak? Stało się tak, żeby objawiły się sprawy Boże, tak? Więc tutaj to otwarcie się, zawsze wszystkie uzdrowienia osób niepełnosprawnych w Biblii, to jest kwestia przywrócenia im godności. Oni są wprowadzeni znowu w społeczeństwo. W przypadku głuchych, oni mogą słuchać słowa księgi. I to jest bardzo ważne, słuchać słowa księgi. Nowy Testament i osoba Pana Jezusa jest wielką nadzieją dla tych ludzi. Otwórz się, teraz cię otwieram na cały świat. Nie jesteś tylko w kręgu swojego myślenia, naznaczonego tym poczuciem winy, ale otwieram cię na to, żebyś poznał swoją godność. O.
12: No i możesz zacząć słuchać zgodnie z poleceniem Słuchaj Izraelu, prawda?
13: Dokładnie.
12: A to jak to słuchać?
13: Dokładnie tak, dokładnie tak.
12: A jak nie mówimy, nie słyszymy, to na początku było słowo. Słowo, którego nie możemy usłyszeć, prawda? Chociaż może możemy przeczytać na przykład. Jak to jest z czytaniem na przykład Biblii przez osoby głuche? Czy tutaj nie będzie się pojawiał większy zapał do tego, żeby czytać? Żeby lepiej zrozumieć?
13: Czyta się znowu w języku obcym. Dlatego, że nie ma alfabetu języka migowego. Próbowano robić takie alfabety, ale nie ma alfabetu języka migowego. To zależy od mentalności, wykształcenia osoby, tak? Ja kiedyś dla studentów robiłem takie ćwiczenia, kazałem wypisać 30 słów i potem za pomocą tych 30 słów, nie odmieniając ich, napisać list do rodzin, kartkę z wycieczki, z wakacji. No więc studenci zawsze prosili, żeby pozwolić im tam 5 słów dobrać, czy jakieś tam zaimki, przyimki, czy jakieś inne. No i wtedy pisali i czytaliśmy te listy. No i potem im czytałem takie listy już prawdziwe, napisane przez osoby głuche, które mało się różniły od tych języków. No zakres pojęciowy. Ale dzisiaj mamy wiele osób głuchych, wykształconych, zresztą bardzo o to się dba, żeby głusi potrafili czytać po polsku. Jak to jest z Biblią? Biblia nie jest łatwym tekstem. Biblia, jeżeli weźmiemy listy Pawłowe, zdania są wielokrotnie złożone, więc na pewno dla osoby głuchej jest to trudny tekst. My od wielu, wielu lat próbujemy nagrywać Pismo Święte w języku migowym, żeby po prostu docierać do tych osób, żeby one rozumiały według swojego języka dostosowanego do ich mentalności. Daje to dobre efekty, ale ciągle, to jest tak jak z tłumaczeniem Biblii, ciągle trzeba robić to na nowo, bo język migowy też się zmienia. My jesteśmy trochę na innym poziomie też, jako słyszący tłumacze. Ja jestem też tłumaczem języka migowego, więc jako słyszący tłumacze jesteśmy też trochę na innym poziomie. Trochę lepiej rozumiemy osoby niesłyszące. Poza tym oczywiście dużą pomoc dają osoby słyszące, które wychowały się w rodzinach głuchych, gdzie rodzice byli głusi. Oni jakby mają tą mentalność, ten dar. Więc nie jest to łatwa sprawa, tak samo jak liturgia, przedstawienie liturgii wcale nie jest taką łatwą sprawą, tak? No, ale robimy, co możemy.
12: A samo Pismo Święte, żeby jeszcze do tego wrócić, w takim sensie metaforycznym, to w zasadzie odnosi się głuchotę do ludzi ogólnie rzecz biorąc zamkniętych, prawda? Jesteś głuchy na Słowo Boże.
13: No to oczywiście to jest takie pejoratywne określenie, ale to nie dotyczy tej społeczności głuchych, tylko dotyczy człowieka, który nie chce swojego serca i umysłu otworzyć na sprawy Boże, tak? Mm-hmm. Bóg do ciebie mówi, a ty jesteś zamknięty, więc to słowo efata, otwórz się, może dotyczyć też i człowieka słyszącego, no.
12: Jasne.
13: Wyjdź ze swoich schematów, spróbuj spojrzeć poza swój widnokrąg. No nie może być tak, że taką widzisz rzeczywistość, jaką tępymi zakreślasz
12: oczyma. Jasne, ja myślę, że my to wszyscy rozumiemy, natomiast skoro poruszamy te wątki również głuchych i głuchoty w Piśmie Świętym, no to

0: To nie jest tylko msza, bo to jest duszpasterstwo. To są wyjazdy, które organizujemy. Ja prowadzę stowarzyszenie charytatywne, żeby pomagać tym osobom. To jest kawiarnia. Głusi spotykają się po mszy świętej na kawę, lubią z sobą porozmawiać, siedzą nieraz kilka godzin. To są oczywiście te wszystkie rzeczy związane z posługami. Tak, teraz w najbliższą niedzielę będziemy mieli chrzest dziecka, takiego wyczekiwanego małżeństwa głuchych, zresztą bardzo zaangażowanych w nasze duszpasterstwo. To są śluby, prawda? To są różnego rodzaju porady. No, też uczestniczymy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych tych osób, tak? Jaki jest ten świat osób głuchych? Taki sam jak nas, jak nasz. To są przyjaźnie, to są miłości, ale czasem to są kłótnie, to są jakieś urazy, nieporozumienia, więc czasami trzeba być negocjatorem. To są spowiedzi, to są śluby, prawda, tych osób, przygotowanie tych osób do ślubu, próby i tak dalej, i tak dalej. No, wielokrotnie bywałem na weselach, gdzie te osoby głuche też tańczą pierwszy taniec, tak? Jest coś takiego jak przewodnictwo kostne, tak? Więc jeżeli podłoga drży, to rytm można wyczuć.
1: Wibracje.
0: Tak? Wibracje,
1: takie.
0: Oczywiście, tak. No to są także pogrzeby i msze za tych zmarłych.
1: A taka
0: koła
1: msza,
0: różańcowe.
1: Jasne. A taka msza dla osób głuchych, to ona się odbywa w takiej zupełnej ciszy? Czy tam jakieś dźwięki są?
0: My to bardzo uważamy, pani redaktor, żeby nie puknąć niczym.
1: Uważamy, tak.
0: Natomiast te osoby też uważają, tylko że one nie słyszą tego, jak przesuwają z piskiem krzesło. I nie słyszą tego, jak do siebie migają, a jednak trochę starają się artykułować także to, co mówią. Więc to wcale nie są msze w ciszy, absolutnie nie są w ciszy. Poza tym pośród tych głuchych mamy też głuchych z różnymi innymi upośledzeniami, tak, są tak zwane sprzężenia. No mamy też dwóch chłopców chyba z umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym, tak, no i nie zawsze są grzeczni na tej mszy świętej. Czasami muszą pobiegać, pokrzyczeć.
1: Jak to dzieci.
0: Jak to dzieci, tak, więc no to jest taki świat jak nasz. To nie jest świat ciszy. My sobie tak wyobrażamy.
1: Bardziej pomyślałam o muzyce na przykład w tej chwili, która nam się kojarzy z kościołem też.
0: Tak. Kiedyś miałem taką studentkę, która pisała jakąś pracę na studiach z głuchoty i nagrywała wszystkie kazania, no i grała na gitarze na tych mszach dla tych głuchych i dobrze, że dla głuchych.
1: Rozumiem. Zapraszamy w takim razie, gdyby ktoś był ciekaw, zobaczyć, jak to wygląda, bo chyba mamy tylko jedną taką parafię,
0: tak,
1: która w ten
0: my
1: sposób
0: chcemy,
1: działa.
0: Żeby to był jeden ośrodek, żeby to był jeden ośrodek, żeby to był silny
1: ośrodek. Żeby można
0: ośrodek.
1: Było stworzyć wspólnotę taką,
0: tak,
1: rzeczywiście.
0: Tak, żeby to było duszpasterstwo integrujące. Oczywiście poza kościołem są różne świetlice stowarzyszeń, związków, tak, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Słyszę Serce, inne. Natomiast to chodzi o to, żeby to było robione na jakimś poziomie. Nie uznaję takiej sytuacji, że msza jest odprawiana w języku mówionym i stoi tłumacz i tłumaczy. No, bywa tak u Piotra i Pawła, że jeżeli to jest Wielki Czwartek,
1: no, ale
0: piątek,
1: z drugiej
0: sobotę,
1: strony to chyba zgodzi się ksiądz, że nie w każdej małej miejscowości tego typu parafie są, gdzie działałoby duszpasterstwo, tak, dla takich osób, więc w takiej sytuacji pewnie lepiej, jeśli by ten tłumacz
0: lepszy
1: był.
0: Lepszy ryc niż nic, oczywiście.
1: Niż,
0: że
1: żeby
0: tak.
1: Nie było nikogo, tak?
0: Tak, natomiast niedobrze by było, gdyby w wielu parafiach rozproszyć to społeczeństwo głuchych, no bo jest tłumacz, który to jakoś przetłumaczy. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ci głusi byli wspólnotą, żeby oni się wspierali. Zresztą oni tego chcą. Oni tego chcą, więc mamy jeden ośrodek w Łodzi. Dzisiaj głusi też mają samochody, prawda? Jeżdżą tymi samochodami, przyjeżdżają. Niekiedy ci, którzy mają dalej, są częściej niż ci, którzy mają blisko.
1: No. No proszę bardzo. Czyli jeśli się chce, to tak czy inaczej trafi się do parafii świętych apostołów Piotra i Pawła i do proboszcza księdza Wiesława Kamińskiego, który zaprasza osoby głuche, przez duże G piszemy?
0: Lepiej przez duże, tylko że te osoby

0: chyba nas nie usłyszą.
1: I zaprasza także osoby słyszące, ciekawe tego, jak taka msza mogłaby wyglądać. Bardzo dziękuję księdzu za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.

Radio Łódź. Let me hold you. Don't cry, baby.

0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu.
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland, Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: Mamy największy, jak się zdaje, kryzys w relacjach polsko-ukraińskich od czasu pełnoskalowego ataku Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z elitarnych oddziałów ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W momencie, kiedy nagrywamy nasz program, nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja. Czemu przywódca Ukrainy zdecydował się na podobny krok? Jak Polska powinna zareagować? Czy to ostateczny koniec wizji bardzo bliskich, wręcz braterskich relacji między naszymi narodami? Czy kiedykolwiek była na nie szansa? Czy raczej była to piękna, aczkolwiek oderwana od realiów, wizja idealnego świata? Dużo trudnych pytań, a w studiu znakomity gość, politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Panie profesorze, witam bardzo serdecznie, kłaniam się.
8: Dzień dobry państwu.
7: Panie profesorze, takie podstawowe pytanie. Dlaczego Wołodymyr Zełenski zrobił to, co zrobił i co wielu Polaków po prostu zabolało?
8: Łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu z pewnością, jaki powód z pewnością nie był tym powodem, który sobie wyobrażamy. I uważam, że w żadnym wypadku nie da się udowodnić tezy, że jest to głębokie przywiązanie mentalne prezydenta Zełenskiego do historii UN-UPA. Trzeba pamiętać, że pochodzi on z rusyfikowanej, a później wtórnie zukrainizowanej rodziny żydowskiej,